Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy, minęła druga. Andrzej Zieliński, kłaniam się nisko, zapraszam na muzyczną noc Euroradia. W drugiej części naszego programu m.in. trzecia symfonia szkocka Feliksa Mendelssohna oraz Amrecion d'Enfance Georges Enescu. Rozpoczynamy jednak od podróży w głąb włoskiego baroku, a ściślej rzecz ujmując w głąb neapolitańskiej tradycji muzycznej. Przed nami jeden z czołowych przedstawicieli szkoły neapolitańskiej, mistrz mszy, motettów, kantat i oratoriów, ojciec Domenico Alessandro Scarlatti. Dzisiejszą muzyczną noc Euroradia rozpoczniemy od jego oratorium Il Martirio di Santa Teodosia.

Belen Bacuerro, sopran, Bruno Campello, contratenor, tenor Lucen Manguira, bas Javier Blanco i zespół Al Aire Español pod dyrekcją Eduardo Lopeza Banzo. Za nami część pierwsza oratorium skomponowanego przez Alessandro Scarlattiego w Rzymie około 1683 roku. Kompozycja opowiadająca dramatyczną historię wczesnochrześcijańskiej męczennicy z IV wieku, świętej Teodozji z Cezarei, czyli obecnego Turynu. Jako młoda dziewczyna publicznie zachęcała uwięzionych chrześcijan do wytrwania w wierze. Została za to zatrzymana przez straż, poddana torturom i skazana na śmierć przez utopienie z kamieniem u szyi, a ostatecznie ścięta mieczem. Przed nami druga część oratorium Il Martirio di Santa Teodosia.

Nagranie z zeszłego roku z Hiszpanii, oratorium Święta Teodozja Alessandro Scarlattiego. W muzycznej nocy Euroradia pozostajemy w XVII wieku, ale przenosimy się z Włoch nieopodal, bo do Hiszpanii. Cztery utwory z kompozycji Instrucción de Música sobre la Guitarra Española, podręcznika gry na gitarze Gaspara Sansa.

Javier Díaz La Torre, gitara, i Pedro Esteban, perkusja, to dwóch muzyków, którzy wykonali tańce i improwizacje ze zbioru Gaspara Sansa. Nagranie z Barcelony za nami, a przed nami nagranie z Polski. Wracamy do kompozytora o nazwisku Scarlatti. Tym razem przed nami syn Alessandro, od którego rozpoczynaliśmy muzyczną noc z Euroradia, czyli Domenico. Jego sonaty, które wykonała w 2014 roku na festiwalu w Dusznikach w Zdroju Claire Huanxi.

Claire Huangxi i trzy sonaty Domenico Scarlattiego D-dur, A-dur i D-dur, nagrane w dworku Chopina w Dusznikach Zdroju. Słuchają Państwo dwójki muzycznej nocy Euroradia, na której największą zaletą jest to, że w przeciągu kilku minut możemy zmieniać dowolnie szerokości geograficzne i słuchać najlepszych koncertów z całego kontynentu. Byliśmy w Hiszpanii, przed chwilą byliśmy w Polsce, a teraz czas na Wielką Brytanię i Wigmore Hall. Koncert włoski F-dur Jana Sebastiana Bacha w tej pięknie brzmiącej sali wykonał dwa lata temu kazachski pianista Alim Beysenbajew.

Alim Meissenbajew i koncert włoski Jana Sebastiana Bacha. Wracamy w muzycznej nocy Euroradia do gitary, ale nie opuszczamy Wielkiej Brytanii. Przed nami studio numer 2 BBC, w nim Sean Scheib i muzyka Joaquina Rodrigo.

Invocación y danza, inwokacja i taniec Joaquina Rodrigo. Na koniec tej części muzycznej nocy Euroradia przemierzymy ocean, dopłyniemy aż do Kanady, tak, ten kraj też jest członkiem Europejskiej Unii Nadawców. Przed nami Francisco Tarregui, Recuerdos de la Ambra, nagranie z Quebecu. Tyle, że uwaga, na skrzypcach.

Dużo skaczącego smyczka, dużo rozłożonych akordów, to musi być naprawdę trudne. Recuerdos de la Ambra, Francisco Tárregui na skrzypcach. Grał Kerson Leong.

Słuchają Państwo Dwójki, Muzycznej Nocy Euroradia. Andrzej Zieliński, zapraszam na drugą część naszej audycji. Ją rozpoczniemy od Niemca, którego twarde serce poruszyły widoki, przestrzenie, zapachy, malownicze, acz surowe pejzaże Szkocji. Felix Mendelssohn i jego trzecia symfonia Amol szkocka w wykonaniu klasycznym polskim Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego.

Nagranie z 30 marca 2014 roku, do którego lubimy powracać. Studio imienia Witolda Lutosławskiego i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, prowadzona przez Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego w trzeciej symfonii szkockiej Feliksa Mendelssohna. Na koniec dzisiejszej muzycznej nocy Euroradia Impression d'un Fals Georges Enescu, czyli suita w pewnym sensie programowa. Podążamy za rytmem dnia od wschodu do nocy. Może to dzień w rumuńskiej wsi. Całość w końcu otworzy skrzypek. Później spotkamy starego żebraka. Udamy się też nad strumień, a zakończymy burzą.

Amresją Don Fos, George'a Enescu grał Szerban Lulu i Valentin Georgiu. Tak kończymy muzyczną noc Euroradia. Andrzej Zieliński, do usłyszenia. Dobrej nocy.

Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry. Dzisiejszą audycję wzorem wczorajszej otwieramy nagraniami Aleksandry Dymowskiej-Madejskiej i Wojciecha Pyrcia z ich wspólnej płyty Escape from the Shadows. Dziś wsłuchamy się w muzykę Ignacego Friedmana, ale na początek mam dla Państwa serenadę Jerzego Fitelberga, który, cytując książeczkę dołączoną do tej płyty, między innymi dzięki temu nagraniu wychodzi z cienia swojego ojca, Grzegorza Fitelberga. Jerzy zmarł przedwcześnie, urodził się w 1903 roku, a dożył roku zaledwie 1951. Na początku kształcił się w Warszawie, ale potem w jego dossier ważną rolę odegrały takie ośrodki jak Berlin i Paryż, jeżeli chodzi o edukację. Ostatecznie wyemigrował i zamieszkał w Nowym Jorku. Jego serenada to kompozycja z 1943 roku. W jakimś sensie można słyszeć w tej muzyce i jej emocjonalności piętno II wojny światowej, ale ostatecznie usłyszą Państwo także, jak Jerzy Fitelberg w latach 40. nawiązywał do muzyki bliskiego przyjaciela swojego ojca, Karola Szymanowskiego. Serenada Fitelberga zabrzmi dziś w nagraniu wspomnianych już Aleksandry Dymowskiej-Madejskiej altówka i Wojciecha Pyrcia fortepian.

Muzyka postszymanowska, można by powiedzieć. To była serenada Jerzego Fitelberga w nagraniu Aleksandry Dymowskiej-Madejskiej i Wojciecha Pyrcia. Jednym z bohaterów ich wspólnej płyty Escape from the Shadow jest Ignacy Friedman. Przede wszystkim pianista, ale także kompozytor. Urodził się w 1882 roku, był więc rówieśnikiem Karola Szymanowskiego, ale jak Państwo usłyszą, pozostał w swoich kompozycjach bardzo wierny późnoromantycznej szkole kompozytorskiej. Jednym z tego przykładów jest jego romans, op. 32 na skrzypce lub wiolonczele i fortepian. Dziś usłyszą Państwo zatem autorską transkrypcję tej kompozycji, romansu Aleksandry Dymowskiej-Madejskiej. Przypomnę, że to ona wykonuje partię altówki, a przy fortepianie towarzyszy jej Wojciech Pyrć.

Aleksandra Dymowska-Madejska, altówka i Wojciech Pyrć, fortepian, wykonali romans op. 32 Ignacego Friedmana, przypomnę, rówieśnika Karola Szymanowskiego. Przypominam o tym, bo muzyka Karola Szymanowskiego zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, ale jak to się mówi, po drodze wsłuchamy się także w dorobek Grzegorza Fitelberga, znanego przede wszystkim jako dyrygent, między innymi promotor muzyki Szymanowskiego, ale także, jak zapewne Państwo pamiętają, Grzegorz Fitelberg zajmował się kompozycją. Dziś mam dla Państwa jego op. 25, czyli Rapsodię Polską, którą Grzegorz Fitelberg napisał w 1913 roku. Podobnie jak Ignacy Friedman w swoim romansie, Fitelberg jawi się tu jako twórca bardzo ściśle przywiązany do muzyki pisanej zgodnie z zasadami późnoromantycznej estetyki. Niemniej ten bliski muzyce Ryszarda Strausa charakter krzyżuje się w tym utworze bardzo wyraźnie z nawiązaniami do polskiej muzyki ludowej. No a Rapsodia Polska Grzegorza Fitelberga op. 25 zabrzmi dziś w nagraniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, którą prowadzi Jerzy Salwarowski.

Rapsodia Polska Grzegorza Fitelberga zabrzmiała właśnie w nagraniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Jerzego Salwarowskiego. Na koniec mam dziś dla Państwa muzykę bardzo bliskiej z perspektywy Grzegorza Fitelberga osoby, czyli Karola Szymanowskiego, ale nie będzie to jego twórczość orkiestrowa, a muzyka kameralna. Mam dla Państwa bowiem nagranie jego pierwszego kwartetu smyczkowego, kwartetu C-dur, opublikowanego ostatecznie jako opus 37 Karola Szymanowskiego. Mówię ostatecznie, bo utwór zaczął powstawać niedługo po tym, jak Fitelberg napisał swoją Rapsodię Polską w 1917 roku, ale ostatecznych kształtów nabrał dopiero w roku 1924. Szymanowski planował ten kwartet jako utwór czteroczęściowy, ale ostatecznie zdecydował, że charakterystyczne, bardzo charakterystyczne scherzo będzie jego finałowym ogniwem. Kwartet rozwija się zatem w trzech częściach. Najpierw lento assai allegro moderato, potem andantino semplice in modo d'una canzone adagio dolcissimo lento assai, no i ten specyficzny finał, scherzando alla burlesca, vivace. Dziś opus 37 Karola Szymanowskiego, czyli jego pierwszy kwartet smyczkowy, usłyszą Państwo w nagraniu Belcza Quartet.

0: Belcza Quartet wykonał pierwszy kwartet smyczkowy C-dur op. 37 Karola Szymanowskiego. Tak kończymy dzisiejsze wydanie Fantazji Polskiej. Na kolejne zapraszam jutro po 5:00. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Sierpień to polski miesiąc powszechnego pielgrzymowania. Nie tylko u katolików i nie tylko na Jasną Górę. Pielgrzymują na przykład prawosławni na Świętą Górę Grabarkę. A w całej Europie można mówić o renesansie pielgrzymowania. Na szlaku Camino de Santiago w milczącej samotności pielgrzymują ludzie różnych przekonań. Dla jednych to po prostu szlak turystyczny, choć z zadumą nad życiem w zerwaniu od pośpiechu, internetu i bagażu codzienności. Dla innych praktyka pobożna. Duchowy wymiar wyruszania w drogę pielgrzymią ma też podkład naturalnego ludzkiego doświadczenia. Natrafiłem w internecie na omówienie ciekawej książki francuskiego filozofa Frederica Grossa Filozofia chodzenia. Autor zauważa, że do wędrówki nie potrzeba specjalnej techniki, doświadczenia ani sprzętu. Wystarczy ciało, droga i czas. Każdy potrafi chodzić, choć małym dzieciom nie przychodzi to łatwo. Chodzenie to najbardziej naturalny rodzaj ludzkiej aktywności. Gross pisze m.in. o sławnych wędrówkach Immanuela Kanta po Królewcu. O tej samej porze, niezależnie od pogody, tą samą trasą. Zwano go zegarem Królewca. Zaś Fryderyk Nietzsche głosił: jak najmniej siedzieć, nie wierzyć żadnej myśli, która urodziła się nie na wolnym powietrzu i przy swobodnym ruchu, jeśli i mięśnie przy tam święcie nie uczestniczą. Cierpliwość pośladków to właściwy grzech przeciwko Duchowi Świętemu, pisał. I wędrował brzegami pobliskiego jeziora genewskiego, by się uwolnić od migren, bólu oczu, nudności, a potem jeździł po całej Europie w poszukiwaniu pięknych tras spacerowych. Twierdził, że jego dzieła powstawały właśnie podczas górskich wypraw, a potem tylko były spisywane ołówkiem w małych notesach podczas postojów. Niestety, autor filozofii chodzenia ledwo wspomina o Sokratesie i jego szkole perypatetyków, czyli chodzących, bo Platon i jego uczniowie woleli już filozofować na siedząco. Tak, zbyt długo autor opisuje cyników, którzy za oczywisty styl życia uważali wałęsanie się po okolicy, spanie, jedzenie oraz swobodę obyczajową pod gołym niebem, ale trafnie postrzega. Największą zaletą pieszych wędrówek, zwłaszcza wielodniowych, jest oderwanie się od zgiełku świata i natłoku myśli, zminimalizowanie potrzeb do tego, co niezbędne. Zawsze musimy coś robić, ale być to zostawiamy sobie na później. Zawsze jest coś lepszego, pilniejszego, ważniejszego do zrobienia. Odkładamy to bycie na jutro, ale jutro przynosi zadania na pojutrze. Dlatego wędrówka pozwala nam odnaleźć czyste doznanie bycia, odkryć na nowo prostą radość istnienia, którą cieszyliśmy się w dzieciństwie. Dużym brakiem książki Grossa jest zdawkowe tylko napomknięcie w krótkim rozdziale o chrześcijańskich pielgrzymkach. Pomija na przykład świętego Franciszka z Asyżu.

0: mówiąc o wędrownym nauczycielu z Nazaretu. Jakże ważne są słowa Jezusa o wyruszeniu w drogę bez płaszcza i sandałów. A wędrówki świętego Franciszka, jego duchowych synów po XIII-wiecznej Europie, zmieniały nasz kontynent i to, co nazywamy masową wyobraźnią, bardziej niż idee filozofów. Wypada więc dodać kilka zdań o teologicznym sensie pielgrzymiego marszu i w ogóle o byciu w drodze. Warto tu wspomnieć inspirację Jana Pawła II, który nie tylko cały pontyfikat uczynił pielgrzymowaniem, ale właśnie w Hiszpanii wskazał Camino de Santiago jako na starą europejską tradycję drogi pielgrzymiej. Tradycja ta budowała duchową tkankę chrześcijańskiej Europy. Napisał też w czerwcu 1999 roku specjalny list duszpasterski zachęcający do pielgrzymowania na progu jubileuszu roku 2000. Padają tam między innymi takie słowa. Wszyscy natomiast musimy podjąć ową podróż wewnętrzną, której celem jest oderwanie nas od tego wszystkiego, w nas i wokół nas, co jest sprzeczne z prawem Bożym, abyśmy byli w stanie spotkać się w pełni z Chrystusem, wyznając naszą wiarę w Niego i otrzymując obfitość Jego miłosierdzia. Wspomniane na początku myśli filozofii chodzenia mogą uskrzydlić do zwykłych wędrówek, jak i prawdziwego pielgrzymowania.
1: Mówił ojciec Grzegorz Dobroczyński.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta.
1: Poranek Dwójki.
0: Zaczynamy wtorek, 25 sierpnia, 237 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny, wzeszło 25 minut przed szóstą, zajdzie o 19.40. Dzień będzie trwał 14 godzin i 5 minut. Z najlepszymi imieninowymi życzeniami zwracamy się do Grzegorzów, Józefów, Ludwików, Luis i Patrycji. Dzień dobry, mówią Państwu Anna Regulska, Klaudia Baranowska, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Pogoda.
0: Za nami pogodna noc. Temperatura minimalna wyniosła od 8 stopni Celsjusza na południu do 13 na północnym zachodzie i 14 na wybrzeżu. Kolejne noce mają już być chłodniejsze i z dużymi mgłami. W dzień Warszawę wita słońcem i tak powinno być w większości kraju, tylko na północnym wschodzie oraz krańcach południowych zachmurzenie może być okresami duże i tam może popadać. Na północnym wschodzie możliwe są również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum, do 24 na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Na obszarach podgórskich lokalnie trochę chłodniej, około 16 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosnąć.

0: rozpoczęliśmy pierwszą, a jakże częścią koncertu C-dur na dwoje skrzypiec Antonia Vivaldiego w wykonaniu zespołu Harmonie Universelle.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś wiele atrakcji w poranku. Pod koniec naszego spotkania będziemy się przekonywać, co o kobietach może nam powiedzieć współczesna poezja, ale najpierw kilka stałych punktów programu. Za chwilę w kalendarium poznamy przepis pewnego kompozytora na dobrobyt.
2: Skoro chcieliśmy mieć dosyć pieniędzy na skromne, ale uczciwe życie artysty, to trzeba było po prostu robić filmy, robić teatry.
0: Prasę zaczyna już przyglądać Magdalena Mikołajczuk, a po siódmej, jak co wtorek w wakacje, odbierzemy operową pocztówkę od Adama Banaszaka i Agaty Kwiecińskiej, również zawierającą przepis na życie, tym razem od innego kompozytora.
3: Sam mówił o sobie, że jest prostym wieśniakiem z tych stron i chciał po prostu cieszyć się tam spokojem tej ziemi.
0: Natomiast jeszcze przed siódmą wybierzemy się do warszawskiej galerii Jednostka na wystawę Marty Ćwiklińskiej zatytułowaną Plac.
4: Jest babka z Piaskowca i tablica z liternictwem przedstawiającym napis Bo jak nie, która jest bezpośrednim nawiązaniem do wierszyka Babko, babko, udaj się.
0: Czyli już domyślają się Państwo, o jaki plac chodzi. Więcej szczegółów jeszcze przed siódmą, a już teraz posłuchajmy utworu Henry'ego Purcella w wykonaniu zespołu Le Caravanserai.

0: Na dwójkowym zegarze 12 minut po 6.
1: Kalendarium.
0: Osiemdziesiąt lat temu w Dusznikach Zdroju rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal chopinowski, upamiętniający z kolei 120. rocznicę dusznickich koncertów Fryderyka Chopina w 1826 roku. Gwiazdami pierwszej imprezy byli Zofia Rabcewicz i Henryk Sztompka. Festiwal do dziś cieszy się wielką popularnością wśród publiczności i wirtuozów. Występują na nim laureaci najważniejszych konkursów pianistycznych, a państwo transmisji z niego również w tym roku mogli słuchać na naszej antenie. Z kolei 65 lat temu w hali Stoczni Gdańskiej rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki Sopot. Pomysłodawcą konkursu był ówczesny dyrektor działu muzyki rozrywkowej Polskiego Radia Władysław Szpilman. Co jeszcze wydarzyło się 25 sierpnia, sprawdza to Jakub Jamrozek.
2: On powodzenie u kobiet miał jak mało kto. W 1930 roku urodził się Sean Connery, brytyjski aktor pochodzenia szkockiego, odtwórca roli Jamesa Bonda w serii filmów o przygodach

0: Agenta 007.
1: Sean Connery jako James Bond 007 w filmie Diamenty są wieczne.
2: Doktor No.
3: Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to raise the limit?
4: I have no objection.
5: Badałem pewną starą sprawę. Teraz jestem starą sprawą.
6: I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration.
0: Sean Connery. W 2000 roku królowa brytyjska Elżbieta II nadała aktorowi tytuł szlachecki. 37 lat temu w Paryżu zmarł z kolei Roman Palester, kompozytor i autor muzyki do wielu filmów, między innymi do Zakazanych piosenek, a także kierownik audycji kulturalnych w rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa.
7: Muzyka w Polsce była taka, że trzeba było zarabiać. No wszyscy chcieliśmy mieć sporo pieniędzy, no więc przeważnie ratowały nas teatry, filmy i tak dalej, więc tego się bardzo dużo robiło. Takie rozmaite prace zarobkowe, a właściwie twórczość poważna, symfoniczna czy kameralna nie była w ogóle subwencjonowana ani płacona przez nikogo. Czasami ktoś, jakaś instytucja zamówiła coś, ale to bardzo rzadkie, czasami były jakieś konkursy. Dosyć, że skoro chcieliśmy mieć dosyć pieniędzy na skromne, ale uczciwe życie artysty, to trzeba było po prostu robić filmy, robić teatry, robić muzykę do teatrów.
0: Mówił Roman Palester. A 24 lata temu w Rzymie zmarła Karolina Lanskorońska, historyk sztuki i współzałożycielka Polskiego Instytutu Historycznego. Była współorganizatorką Fundacji imienia Lanskorońskich w Rzymie. Była też promotorką i mecenasem polskiej kultury, dziedziczką cennej kolekcji dzieł sztuki, które przekazała między innymi dla Zamku Królewskiego w Warszawie i Zamku Królewskiego na Wawelu.
8: Przy oddanie wszystkich sił temu, co się najbardziej kocha, jest zasługą, myślę, że nie. Komu raz partii włożył ideę życiowe do kolebki, ten już do końca bez tego ideału żyć nie potrafi. Moją ziemską boginią jest nauka polska. Przyszło mi jej służyć w sposób różnorodny, zależny od zmiennych losów ojczyzny.
0: To głos Karoliny Lanskorońskiej. 19 lat temu w Poznaniu zmarł Konrad Drzewiecki, tancerz i choreograf. Opowiada o nim Emil Wesołowski.
9: On zaczął robić choreografię techniką taką mieszaną Marty Graham, Kenningema, ale przede wszystkim zaczął tworzyć balety, które były niezwykłej urody. Używał do tego wspaniałej muzyki. No i my wszyscy zwariowaliśmy.
0: Pewnie podejście Konrada Drzewieckiego do sztuki można określić słowami dość znanymi. To jest mały krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Przynajmniej tej w Poznaniu, z którą artysta był związany. W 2012 roku zmarł Neil Armstrong, amerykański astronauta i dowódca misji Apollo 11, pierwszy człowiek, który stanął na Księżycu.
10: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
11: Jedne z najsłynniejszych słów, które zostały zarejestrowane na jakiejkolwiek taśmie, tak mi się wydaje. Ale jeśli chodzi o te taśmy muzyczne, no to zapewne pozostaną w annałach również te zarejestrowane przez Leonarda Bernsteina. W muzycznym kalendarium znajdujemy 108. rocznicę jego urodzin. To amerykański kompozytor, pianista, dyrygent i popularyzator muzyki. Posłuchajmy jego uwertury do operetki Candide w wykonaniu Bournemouth Orchestra pod dyrekcją Andrew Littona.

Za nami, no trochę muszą Państwo przyznać, kosmiczna muzyka Leonarda Bernsteina, a za chwilę w poranku posłuchamy wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I nie będzie to jedyny dziś poetycki akcent, ponieważ o 8.30 dwójkowe studio odwiedzi Kamila Janiak, której kolejne poetyckie tomy przynoszą nominacje i nagrody, między innymi wrocławską nagrodę poetycką Silesius w 2021 roku i warszawską nagrodę literacką w kategorii poezja w 2023. Jaka to jest poezja, proszę Państwa? No na pewno nie jest sielska. Przytoczę jeden króciutki wiersz z nagrodzonego Silesiusem tomu. Regularnie jest falą i rozbija się o brzeg. Cofa się półżywa i wściekła i rozbija się o brzeg. Brzeg radzi sobie z nią świetnie. Takie to wiersze i taka również jest nieco mroczna muzyka, którą tworzy Kamila Janiak jako Daisy K, jako wokalistka. Jakie są jej ścieżki dochodzenia do wierszy, które potem zbiera w bardzo spójne, bardzo konceptualne tomy. O tym porozmawiamy o 8.30, a ja jestem ciekawa, jak zawsze, Państwa ulubionych poetek. Mogą być współczesne, mogą być te dawniejsze, choć nazwiska Marii Konopnickiej raczej się nie spodziewam.

0: Tuż przed fragmentem Symfonii z dur Roberta Schumana, która zabrzmiała w wykonaniu Chamber Orchestra of Europe pod dyrekcją Janika Nazysegana, prosiłam Państwa o zdradzanie nazwisk ulubionych poetek, ale nie powiedziałam, którędy droga. Ta sama, co zawsze, poranek dwójki, @polskieradio.pl. To jest jedna ścieżka kontaktu. Można też do nas telefonować 22 645 22 22.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu w poranku przypominamy Państwu głos zmarłego niedawno Jana Frycza, czytającego wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ten poeta jest dla nas autorem, który opisał mroczny czas wojny, pisał o płonących łąkach krwi, ale jest też przecież autorem wielu pięknych erotyków i liryków miłosnych, które napisał pod wpływem uczucia do żony Barbary. Poeta poległ 4 sierpnia 1944 roku na Placu Teatralnym Basia w wyniku rany odniesionej 24 sierpnia. Są pochowani we wspólnym grobie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dedykowany Basi czyta Jan Frycz.
2: Z wiatrem, Basi. Jesienie rok za rokiem idą, gwiazdy jak deszcze szyby tną, zielone łanie na polanie, u okien huczy serca bąk. Nie płacz, kochana, lat złowrogich, spod twoich rzęs zielony liść, ptaki i drzewa trysną, drogi, po których dalej trzeba iść. Liście opadły, wrócą liście i modlitewne łuki gór. Przeminą ludzie w nienawiści, zostanie trzepot ptasich piór. Knieje się pienią, tylko pomyśl. W powietrza falującym tchu niedźwiedzi pomruk zaczajony, niebieski jezior duch. Nie płacz, kochana, śpi w cierpieniu na dłoni mojej drżący ptak. Rzekom i mnie, i wiosen cieniom, i miłowaniu lat. Przeminie łoskot burz gwiaździstych, nie stanie ludzkich burz. Nam, śpiewającym pieśni czyste, serce rozetnie czas jak nóż, bo już kolebią aniołowie imię jak złote imię gwiazd. Próchnieje pod stopami czas, zostaje wieniec chmur na głowie, bo już kolebią aniołowie na niewidzialnych dłoni śnie, proste jak sosna, czyste dnie, rosnące w ptasim słowie.
0: Krzysztof Kamil Baczyński lubił pisać wiersze o Basi i dla Basi. W pierwszą rocznicę ślubu jako prezent ofiarował jej własnoręcznie wykonany tomik wierszy. Jutro w interpretacji Jana Frycza przypomnimy wiersz zaczynający się od słów: niebo złote ci otworzę. A nam jak co dzień około 6:30 niebo otwierać będzie muzyka Fryderyka Chopina, dziś w interpretacji Erika Lu. To będzie nagranie konkursowe zwycięzcy ostatniego konkursu chopinowskiego w Warszawie, który wczoraj wystąpił w Filharmonii Narodowej na festiwalu Chopin i jego Europa, który to koncert transmitowaliśmy na antenie dwójki. Posłuchajmy teraz w jego wykonaniu walca Cis-Moll z opusu 64, numer 2.

0: Od kilku dni w warszawskiej galerii Jednostka można oglądać nową wystawę Marty Ćwiklińskiej Plac. Ekspozycję tworzy cykl rzeźb wykonanych z drewna akacjowego, które choć odwołują się do symboli dziecięcej beztroski, opowiadają o dzieciństwie przerwanym przez doświadczenia, które zmuszają do przedwczesnego dorastania. Tak w rozmowie z Moniką Kopcik o koncepcji wystawy Plac mówiła Marta Ćwiklińska.
1: Inspiracja przyszła do mnie na sympozjum Korzenie Rzeźby w 2025, zorganizowanym przez Koło 44 Wydziału Rzeźby. Pojechaliśmy pod Zakopane do Białki, gdzie mieliśmy okazję poznać więcej rzeczonych korzeni rzeźby, czyli właściwie po prostu polską tradycję drewna. I każdy z nas dostał możliwość wykonania własnej pracy, a mnie myśli zawiodły do Lasu Bielańskiego, gdzie stoi plac zabaw wykonany przez Józefa Wilczyńskiego.

0: konia. Osobiście formy te mnie urzekają i to, co sprawiło, że mój konik jest przegięty, a nie wesoło stojący, to jednak jakieś trudniejsze wspomnienie związane z dzieciństwem i takie nurtujące kwestie powracające dalej w dorosłości.
1: Punktem centralnym twojej wystawy jest karuzela, inspirowana właśnie karuzelą Józefa Wilkonia na Bielanach. I na wystawie prezentowanych jest kilka obiektów. To jest nie tylko karuzela, ale też elementy instalacji czy samodzielne rzeźby. Czy mogłabyś opowiedzieć co nieco o tym, jakie obiekty są tutaj prezentowane w jednostce?
0: Karuzelę zrobiłam centrum, bo faktycznie jest ona do oglądania z każdej strony i obchodząc ją widzimy kolejne twarze ptaków, wszystkie znane nam z dzieciństwa, z tego jak nas goniły, z agresji. Na wejściu jest właśnie konik, który był prowodyrem całego cyklu, czyli pierwsze przegięcie. Konik leży, sprężyna jest utrwalona w drewnie, więc nie ma szans na ponowne powstanie. Jest zjeżdżalnia nosząca tytuł Łatwo się nadziać. Zjeżdżalnia z dziurą w środku, gdzie próbując się z niej ześliznąć wpadamy w nią i nadziewamy się na kolce ukrytego pod nią Jerzyka. Dalej idąc jest babka z piaskowca i tablica z liternictwem przedstawiającym napis Bo jak nie, która jest bezpośrednim nawiązaniem do wierszyka Babko, babko, udaj się. I mówi właśnie o presji, która zbyt intensywna, za wcześnie wprowadzona, odbiera chęci i możliwości starania się i osiągania właściwie swojego potencjału. A na koniec jest huśtawka, która jest zbita też właśnie z drewna akacjowego, tak jak wszystko. Siedzą na niej dwa ptaki spoglądające na siedzisko zawieszone na warkoczach z paku ulnianych i nawiązuje do momentów, które no, głównie dotyka małych dziewczynek, kiedy właśnie otrzymujemy pierwsze wzroki od, bardzo niestosowne pierwsze wzroki od mężczyzn, którzy po prostu nas zaczynają seksualizować.
1: Zarysowuje się taki kontrast między ruchem i taką beztroską zabawy dziecięcej, a z drugiej strony utrwaleniem w rzeźbie babki nie z piasku, a z piaskowca. Tak jak wspominałaś o koniku, on też nie może się podnieść i karuzela też się nie kręci. To było dla ciebie punktem wyjścia istotnym, żeby właśnie zbudować te zabawki, no właściwie jako nieruchome obiekty.
0: Tak, to co mi przyświecało jako takie hasło, to był ten niefunkcjonalny plac zabaw. I to faktycznie te ptaki też nie są wydrążone, odpowiednio by się na nich siedziało, nie mają trzymadełek, uchwytów, przepraszam. Właśnie są to też formy takie agresywne, a nie zapraszające. Tak, i ta niefunkcjonalność to faktycznie był główny ich cel i takie zamrożenie w konkretnym punkcie, chyba właśnie w tym punkcie, w którym mówimy, właściwie nie mówimy, tylko jest nam powiedziane stop i przestajemy umieć się bawić.
1: Czy Lasek Bielański i karuzela Józefa Wilkonia odwołują się do twojego dzieciństwa, czy to po prostu taki obiekt, który zwrócił twoją uwagę?
0: Tam właściwie trafiłam dopiero w liceum przez przypadek i jeszcze nie wiedziałam, że sama będę chciała rzeźbić. Była to dla mnie wzruszająca też forma. Uważam, że jest w niej dużo czułości i wróciłam do niej myślami, kiedy myślałam o samym drewnie, więc na pewno po prostu zapadł w pamięć. A jeśli chodzi właśnie o jakąś wizję dzieciństwa, to właśnie chyba ta niefunkcjonalność w moim przypadku gdzieś przebiła.
1: Katarzyna Sagatowska i Joanna Trzęsała z Galerii Jednostka. Jesteśmy na wernisażu wystawy Plac Marty Ćwiklińskiej. Powiedzcie proszę o aneksie do tej wystawy, który jest również zakorzeniony w temacie dzieciństwa, ale nie tylko, bo pojawia się tam też figura matki.
2: Gdy pracowałyśmy z Martą Ćwiklińską nad jej wystawą Plac, to był właściwie pierwszy pomysł, żeby pokazać Marty rzeźby, które opowiadają właśnie o dzieciństwie i o tym momencie, kiedy dzieciństwo zostaje przerwane trudnymi doświadczeniami, czy też wchodzimy w dorosłość i musimy się mierzyć z różnymi napięciami z tym związanymi. Pomyślałyśmy z Asią, że bardzo dobrze korespondują właśnie z taką perspektywą patrzenia na dzieciństwo i wchodzenia w nową rolę, w nową odpowiedzialność, prace Weroniki Gęsickiej z cyklu Fun and Games. One powstały z perspektywy matki. Weronika zainspirowała się doświadczeniem macierzyństwa i stworzyła serię kolaży, które są, jak to u Weroniki często bywa, oparte na archiwalnych fotografiach i właśnie w różny sposób zostały przetworzone po to, żeby zobaczyć, wyrazić, co to znaczy stawanie się matką i jak zaczynamy patrzeć na dzieciństwo.
3: O przyplataniu się macierzyństwa i dzieciństwa będę też rozmawiała o 8:30 z Kamilą Janiak, a wystawa

Wystawa Plac Marty Ćwiklińskiej to trzecia odsłona cyklu Nowa Jednostka, w ramach którego Warszawska Galeria prezentuje projekty twórczyń i twórców rozpoczynających pracę na polskiej scenie artystycznej. Ekspozycję można oglądać na warszawskim Muranowie do 12 września.

0: pieśni Maurice'a Ravela. Sabine de Vier towarzyszył Aleksandr Thoreau na fortepianie, a mnie towarzyszy już Magdalena Mikołajczyk.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
1: Zaczynamy od Ignacego Karpowicza, który wczoraj zmarł w wieku 50 lat. Pisarz, tłumacz, laureat paszportu polityki.
0: Wszystkim trudno uwierzyć.
1: Tak, to było zaskoczenie, myślę, dla wielu z nas. O Ignacym Karpowiczu jest wspomnienie krótkie w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej, dłuższe na wyborcza.pl. I Marta Górna pisze tak. Laureat paszportu polityki, zapowieść, ballady i romanse z 2010 roku. Pięciokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike, zapowieści Gesty, balladyny i romanse, Ości i Sońka oraz Ludzie z nieba. O tej ostatniej książce i samym Karpowiczu tak pisał Przemysław Czapliński. Od początków kariery pisarskiej Karpowicz jawi się jako anomalista, spec od wyjątków. Wprowadza do zwykłego świata przypadek nadzwyczajny i sprawdza, co będzie dalej. Na przykład, co się stanie, jeśli pomniki ustawione w naszych miastach zaczną do nas gadać. To w powieści Nie halo. Albo gdy ciało zmarłego zachowa po śmierci temperaturę żywego organizmu. To w powieści Cud. Albo jeśli w sklepach zabraknie żelazek i kawy, a na ziemię wprost do Polski zejdą bogowie z Olimpu. Tu chodzi o powieść balladyny i romanse. Eksperymenty fabularne służą zakłóceniu społecznego porządku i stworzeniu warunków dla zmian. W Ludziach z nieba pisarz zachował postawę samozwańczego badacza, który wprowadza do znanego układu społecznego nowy element, a potem wymyśla językowe i fabularne następstwa. Koniec cytatu. Dzieciństwo i młodość Ignacy Karpowicz spędził na Podlasiu. Sam pisał o sobie na łamach Wyborczej. Pierwsze lata życia spędziłem na wsi. Mama czytała mi po pracy bajki. Dobre zakończenia nie robiły wrażenia. Zlały się w niewyraźną tacę z odświętnymi słodyczami. Prawdopodobnie zmęczenie matki po ciężkim dniu kładło się na happy endy. Z drożdżówki powstawał naleśnik. Szczęśliwe zakończenia to coś, co zdarzało się przed snem.

jak mycie zębów. Więcej o Ignacym Karpowiczu i też sporo odnośników do różnych wywiadów z nim w Gazecie Wyborczej. Ja przyznam, że taką powieścią, którą najbardziej lubię Ignacego Karpowicza, są balladyny i romanse. To jest też pełna humoru historia o tym, że greccy bogowie zstąpili na ziemię, konkretnie do współczesnej Polski. Znaczy, to jest książka sprzed

0: bystre spojrzenie na rzeczywistość było w twórczości Ignacego Karpowicza.
1: I był też wizjonerem, był też wyprzedzał poniekąd swój czas. Moją z kolei ulubioną powieścią jest chudziutka, ale bardzo gęsta Sońka.
0: Sońka, tak, tak.
1: Z 2014 roku. Jej akcja rozgrywa się na rodzinnym dla autora Podlasiu. Bohaterką jest niepiśmienna chłopka Sonia, która we wczesnej młodości miała romans z żołnierzem SS. No to tylko jeden z wątków bardzo ważny. Wtedy jeszcze o takich trudnych zawirowaniach historii mało się pisało.
0: W Rzeczpospolitej Jacek Marczyński pisze o Andrasie Schiffie, wielkim autorytecie nie tylko w sprawach muzyki, ale i dzisiejszego świata. Pianista zagra dzisiaj w Warszawie na festiwalu Chopin i jego Europa. Jego recitale są zawsze niespodzianką. Od czasów pandemii nigdy nie ogłasza wcześniej programu występu. Kolejne utwory zapowiada siedząc już przy fortepianie. Daje mu to poczucie wolności. Przekroczyłem już 70 i jestem w dobrej formie, ale grać będę tylko tak długo, dopóki nie poczuję, że nie robię tego dobrze, mówił Andras Schiff w wywiadzie dla Ruchu Muzycznego przed obecnym przyjazdem do Polski. Już teraz nie sięgam po wielkie romantyczne koncerty, choćby Czajkowskiego. Nie interesuje mnie atletyka muzyki. Recitale solowe i kameralistyka dają mi najwięcej przyjemności. Nie lubię tłumów, a orkiestra wydaje mi się dziś rodzajem tłumu o wielu obliczach. Są tam ludzie wspaniali, mniej wspaniali i ci okropni. Po 50 latach pracy pozwalam sobie na wybiórczość. Każdy dzień zaczyna od grania na starym klawikordzie. Klawisze klawikordu stawiają minimalny opór, a ponieważ nie ma pedału, wszystko trzeba robić rękami, tłumaczył wielokrotnie. To, czego uczysz się na klawikordzie, można wspaniale przenieść na współczesne instrumenty. I jeszcze na zakończenie tego artykułu Jacka Marczyńskiego jest taki fragment. Na pewno nie będzie to wieczór jednorodny w nastroju, bo Andras Schiff lubi też zabawiać publiczność. Dlatego lubi występy w Londynie, bo Brytyjczycy chętnie się śmieją. W trudnych politycznie i niepewnych czasach żart i ironia mają do odegrania ważną rolę. Nieprzypadkowo w III Rzeszy, a także w Związku Sowieckim i jego państwach satelickich kwitły żarty polityczne, powiedział kiedyś w Salzburgu i spuentował rozmowę następującym dowcipem. W Polsce za komunizmu było w jednej celi trzech więźniów. Za co siedzicie? Zapytał jeden z nich. Byłem przeciwko Gomułce. A ty, mówi jeden, byłem za Gomułką, odpowiada drugi. Obaj zwracają się też do trzeciego. A ty za co? Ja jestem Gomułka. Artykuł o pianiście Andrasie Schiffie w Rzeczpospolitej. Andras Schiff dzisiaj na festiwalu Chopin i jego Europa.
1: Przyznam, że ta wizja orkiestry symfonicznej jako tłumu to jest bardzo odświeżające.
0: Taka bezkompromisowa, ale no, coś w tym jest, prawda?
1: Tak, tak.
0: W Gazecie Polskiej codziennie natomiast Anna Krajkowska pisze o filmie Mistyczka, bo był pokaz przedpremierowy. Bohaterką Mistyczki jest Alicja Lęczewska, w tej roli Dorota Chotecka. Postać wciąż mało znana, choć jej duchową przemianę, duchowe dzienniki od lat czytają tysiące osób. Przez pierwszą połowę życia była wymagającą nauczycielką, podróżowała po świecie, należała do PZPR i realizowała zawodowe ambicje. Wszystko zmieniło się po doświadczeniu, które skierowało ją na drogę głębokiej przemiany duchowej. Przez niemal ćwierć wieku zapisywała swoje rozmowy z Jezusem, a po jej śmierci notatki zostały poddane kościelnemu rozeznaniu. Na szczęście twórcy nie zrobili z Lęczewskiej pomnika. To największa siła filmu, pisze Anna Krajkowska. Jak mówił podczas spotkania z widzami producent Andrzej Kocuba, zależało im na pokazaniu kobiety z krwi i kości, z charakterem, uporem i własnymi słabościami. Dzięki temu łatwo uwierzyć w jej historię, nawet jeśli dotyka rzeczy wymykających się codziennemu doświadczeniu. I później jest dużo pozytywnych, ciepłych słów na temat roli Doroty Choteckiej, na temat charakteryzacji i na temat roli Sławomira Orzechowskiego, który gra brata głównej bohaterki. O filmie Mistyczka w Gazecie Polskiej codziennie.
1: A Magda Mikołajczuk powróci do nas już za mniej więcej godzinę. Dziś jeszcze jakieś tygodniki, tak? Newsweek? Nie,
0: Newsweek wczoraj. Dzisiaj jest cieniutko, jeśli chodzi o tygodniki, ale spokojnie coś znajdziemy.
1: Zresztą zawsze internet jest pełen nowych treści. Dwutygodnik na przykład, a ja zaglądam jeszcze do naszego

maila pytałam o Państwa ulubione poetki. Pan Paweł w związku z tym z Grochowiakiem, Barańczakiem i Norwidem no tutaj zmienił płeć, ale Pani Elżbieta pisze o Elizabeth Bishop i myślę, że to jest znakomita rekomendacja poetycka, choć nie polska, ale tłumaczona przez równie znakomitą polską poetkę Julię Hartwig. Czekam na Państwa dalsze wiadomości. Poranek Dwójki, małpa polskieradio.pl. A już teraz muzycznie przenosimy się w cieplejsze rewiry naszego kontynentu, bo przed nami Kafe Aman, Istanbul, Anksje, Anksje.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Maria Janion. Żyjąc, tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Różewicza nie interesował Kafka jako postać historyczna i nie zamierzał pisać jego udramatyzowanej biografii. Canetti twierdzi: każde życie jest śmieszne, gdy zna się je dosyć dobrze. Jeśli je zna się jeszcze lepiej, jest poważne i straszliwe.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Niepokojące tematy egzystencji. To chyba dotyczy każdego. Polecam tę lekturę. Maria May.
0: Autopromocja.
3: Jest 7.
4: Dwójka, jesteś na miejscu, jak na sobie.
3: Na miejscu za konsoletą Anna Regulska, przed mikrofonem Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, muzykę wybiera Klaudia Baranowska, a nad wszystkim czuwa Katarzyna Fitzwilliams.
1: Poranek dwójki.
3: Dziś wtorek, 25 sierpnia, 237 dzień i 35 tydzień roku. Ostatni pełny tydzień wakacji szkolnych. Studenci mają trochę lepiej. Słońce znajduje się w znaku Panny, zajdzie 20 minut przed 20. Dzień będzie trwał 14 godzin i 5 minut. Ze świąt nietypowych możemy wspomnieć Dzień Polskiej Żywności. Zapewne podstawę śniadań nas wszystkich, również Aldony Łaniewskiej-Wołk, która czeka już na Państwa z wiadomościami.
5: Dzień dobry Państwu. Wczoraj informowaliśmy na naszej antenie o śmierci pisarza i tłumacza Ignacego Karpowicza, pięciokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike i laureat Paszportu Polityki, odszedł w wieku 50 lat. Współpraca z Ignacym zawsze była niesamowitą przygodą. Tak pisarza wspomina zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa literackiego Waldemar Popek.
6: Brak jego jest bardzo dużym takim uszczerbkiem dla literatury. Bardzo nam przykro. Żył niesamowicie brawurowo, miał niesamowite poczucie humoru, był niezwykle błyskotliwy, miał niezwykle rozbudowaną autoironię, był zawsze zaczepny, miał mnóstwo pomysłów. W trakcie pracy nad tekstem potrafił zmieniać jeden wątek kilka razy, zawsze miał ciekawsze warianty, lubił odbijać myśli od innych osób.
5: Ignacy Karpowicz, autor m.in. powieści Nie halo, Cud, Balladyny i Romanse, Gesty, Ości, Sońka czy Ludzie z nieba, tłumaczył także literaturę piękną z angielskiego, hiszpańskiego i amharskiego. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cieńkowska powołała Magdalenę Warejko na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Magdalena Warejko to doświadczona menadżerka kultury, absolwentka historii sztuki, zarządzania oraz kulturoznawstwa. Jako zastępczyni dyrektora do spraw organizacyjnych była związana z kapelą Krakowienzis. W Instytucie Adama Mickiewicza przez 2 lata pełniła funkcję zastępcy dyrektora, gdzie kierowała Wydziałem Projektów i Wydarzeń Artystycznych. Pracowała także w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, a od roku 2024 związana była również z Orkiestrą Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Sinfonietą Krakowią. Nowa dyrektorka Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, które działają w obszarze kultury. 3-letnia kadencja Magdaleny Warejko rozpocznie się 1 września. Tymczasem najciekawsze filmy z tegorocznej 9. odsłony Octopus Film Festiwalu będzie można obejrzeć podczas zaplanowanych w tym tygodniu replik wydarzenia. Przeglądy rozpoczną się dziś w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, a jutro w kinie Muza i w kinie Pałacowym w Poznaniu. Na program złożą się tytuły z konkursu głównego, do którego wybraliśmy w tym roku 13 nowych filmów gatunkowych, w większości pokazywanych w Polsce premierowo, a wcześniej prezentowanych na najważniejszych światowych festiwalach, mówi dyrektor programowy wydarzenia Grzegorz Fortuna.
7: Niesamowicie się cieszymy z najnowszego filmu Yoko Anwara, czyli takiego reżysera

0: indonezyjskiego kina grozy, który słynie z bardzo autorskiego podejścia do gatunku. Jego najnowszy film, czyli Ghost in the Cell, to jest połączenie czegoś, co byśmy nazwali mianem splattera, czyli taki bardzo krwawy, bardzo brutalne kino grozy z właściwie więzienną komedią. Jest to film o bardzo brutalnym, nieprzyjemnym więzieniu, do którego przychodzi nowy więzień, który przynosi ze sobą demona i więźniowie szybko odkrywają, że ten demon atakuje tylko tych, którzy są bardzo zestresowani, więc w tej sytuacji skrajnie stresującej muszą trzymać swoje nerwy na wodzy.
1: Film Ghost in the Cell zajął w tym roku drugie miejsce w głosowaniu publiczności, przegrywając ze zwycięzcą australijską produkcją zatytułowaną Lisica. Oprócz tych dwóch tytułów wrocławscy i poznańscy widzowie zobaczą takie filmy jak Wiedźmia Matka, Motor City i I Want Your Sex. Repliki Octopus Film Festiwalu potrwają we Wrocławiu i Poznaniu do niedzieli. Wczoraj wieczorem wieża Eiffla została podświetlona barwami flagi Ukrainy. W ten sposób władze Paryża uczciły 35. rocznicę niepodległości tego kraju. Z tej okazji życzenia władzom w Kijowie złożył również Pałac Elizejski.
2: W tym roku obchody Dnia Niepodległości Ukrainy organizowane przez paryski ratusz mają wyjątkowo uroczysty charakter. Oprócz podświetlenia wieży Eiffla w żółto-niebieskich barwach zaplanowano również koncert ukraińskiego chóru oraz przemówienia ukraińskich i francuskich polityków na placu Trocadéro. Znaczenie święta podkreślił w mediach społecznościowych prezydent Francji. W Dniu Niepodległości Ukrainy Francja oddaje hołd narodowi, który broni swojej wolności, suwerenności i przyszłości. Wolnego narodu nie da się ujarzmić, napisał Emmanuel Macron. Francuski prezydent uczestniczył również w wideokonferencji przywódców koalicji chętnych. Podczas narady miał zapowiedzieć dostawy pocisków przechwytujących, aby wesprzeć ukraińską obronę powietrzną. Hołd Ukrainie oddali również inni politycy, m.in. przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Yael Błąpiwy oraz kandydaci na prezydenta Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Było to pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00, a po więcej informacji odsyłam Państwa jak zawsze do naszej strony dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
4: Europejski Program Obserwacji Ziemi Copernicus poinformował w poniedziałek, że zanotowane w ubiegłą sobotę 21,1 stopnia Celsjusza to absolutny rekord dzienny temperatury wód powierzchniowych oceanów. Eksperci programu Copernicus przypomnieli, że wzrost temperatury wód oceanicznych zwiększa ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych, ponieważ cieplejszy ocean dostarcza do atmosfery więcej ciepła i wilgoci, co może nasilić opady i burze. Na szczęście dziś te zjawiska będą nas w Polsce dotykać w znikomym stopniu, tylko na północnym wschodzie możliwe są dziś burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, tylko na północnym wschodzie z kierunków północnych. W czasie burz będzie oczywiście porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosnąć.
5: Reklama. To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Reklama. Prawie 9 minut po siódmej, najwyższa pora ogłosić naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu mamy dla Państwa album z kompletem koncertów skrzypcowych urodzonego w Wilnie w 1762 roku Feliksa Janiewicza, polskiego kompozytora, skrzypka, wirtuoza.

Tłoza. Zarejestrował je Bartłomiej Nizioł wraz z Wrocławską Orkiestrą Barokową pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. I nie tylko jest to pierwsza publikacja prezentująca wszystkie utwory tego gatunku w dorobku Janiewicza, ale także fonograficzna premiera drugiego koncertu E-dur, który dotąd nigdy nie został wydany na płycie. Jeśli chcieliby Państwo zdobyć ten album, to proszę do nas pisać poranek@polskieradio.pl w tytule hasło Płyta Tygodnia, w treści maila adres korespondencyjny, to koniecznie można coś od siebie jeszcze dodać. Można na przykład dodać, że preferuje się zamiast skrzypiec fortepian i wtedy można prosić o płytę dodatkową, którą jest album młodego japońskiego pianisty Hayato Sumino zatytułowany Chopin Orbit. Także te dwie płyty mamy dla Państwa, a my sięgnijmy po fragment albumu z koncertami Feliksa Janiewicza. To będzie pierwsza część drugiego koncertu skrzypcowego E-dur, Allegro Moderato, fragment w wykonaniu Bartłomieja Nizioła i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej.

0: To fragment, jak Państwo słyszeli w zapowiedzi, z premierowego wykonania, czy właściwie premierowego nagrania fragmentu drugiego koncertu skrzypcowego E-dur, części pierwszej Allegro Moderato, i nasza skrzynka poranek dwójki @polskieradio.pl powoli zapełnia się zgłoszeniami po tę płytę, ale proszę pisać. Płyta tygodnia to jest tytuł maila, w treści koniecznie adres korespondencyjny, ale mnie udało się jeszcze wyłuskać dwa maile dotyczące ulubionych Państwa poetek. Pan Ksawery pisze: zdecydowanie Halina Poświatowska, nie tylko ze względu na wiersze, ale również na intrygującą biografię. Polecam w tym miejscu relację z życia Poświatowskiej pod tytułem Uparte serce, pióra Kaliny Błażejowskiej. Pan Paweł z kolei zgłasza Marię Konopnicką i Wisławę Szymborską.
1: Poranek dwójki.
0: A co jeszcze do godziny 9 przed nami? Wczoraj Ukraina obchodziła Dzień Niepodległości. Do Kijowa zjechało wielu oficjeli z krajów wspierających walczący naród, żeby świętować 35-lecie oddzielenia się tego państwa od Związku Radzieckiego. A już za kilka chwil przekonamy się, jak w Warszawie świętowano wczorajszy Dzień Niepodległości Ukrainy.
2: Ilość ludzi, atmosfera, która tutaj panuje dzisiaj, po prostu pokazuje, że to jest święto nie tylko Ukraińców w Polsce, ale również naszych przyjaciół, wszystkich ambasadorowie, które byli dzisiaj z nami.
0: W drugiej godzinie wtorkowego poranka otwieramy też zwykle dźwiękową, operową pocztówkę. Dziś czeka nas spacer po pewnej włoskiej willi.
3: W ostatnim pokoju znajdziemy meble przeniesione z pokoju numer 157 hotelu de Milan, który znajduje się obok La Scali. W tym miejscu kompozytor zmarł.
0: Dokładny adres willi, gdzie nie tylko wystrój ostatniego pokoju, ale i na przykład fortepian Giuseppe Verdiego można podziwiać, poznamy za mniej więcej pół godziny. Być może słyszeli też już Państwo, że dziś wieczorem w dwójce szykuje się kolejna debata. Tym razem poświęcona będzie ustawie o zespołach ludowych i szerzej temu, kto i jak może chronić niematerialne dziedzictwo.
4: Jeżeli miałoby to cokolwiek dać, to nie może być tego podstawowego zapisu, że to dotyczy dużych składów, bo to już na dzień dobry po prostu dyskwalifikuje całą rozmowę.
0: Szersza zapowiedź wieczornej debaty po godzinie 8, a już teraz znany Państwu dobrze z kanonów prowadzonych przez Marcina Majchrowskiego utwór, choć tym razem w wykonaniu Gottlieba Kapuscina i wiedeńskich filharmoników.

0: Tłumy świętowały wczoraj na Placu Zamkowym Dzień Niepodległości Ukrainy. Został on ustanowiony na pamiątkę deklaracji z 1991 roku. 35 lat po odłączeniu od ZSRR Ukraińcy z powodu trwającej od 5 lat pełnoskalowej wojny z Rosją są najliczniejszą mniejszością narodową zamieszkującą Polskę. Warszawski Dzień Niepodległości Ukrainy był przede wszystkim świętem solidarności obu narodów. O 18 na scenie przed Zamkiem Królewskim zjawił się m.in. ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, a na miejscu z mikrofonem był Jan Kantysienko.
1: Witam wszystkich. Sława Ukrainie!
2: Panie ambasadorze, czym różni się świętowanie Dnia Niepodległości Ukrainy w Ukrainie i świętowanie?

0: w Polsce.
1: Tutaj jesteśmy jak w drugim domu i dziękujemy za gościnność, bo dzisiaj mamy dużo ludzi, i Polaków, i Ukraińców, którzy przyszli wspólnie odznaczyć to święto niepodległości Ukrainy. 35 rok to jest ważny rok, tak? Ale 5 rok wojny. Niestety wojna trwa i wiele tych osób, które dzisiaj obecne tutaj, są zmuszeni po prostu pozostawić swój kraj, dlatego że przebywają tutaj przymusowo. Ale dziękuję za tak świetną organizację. Trochę baliśmy się, że pogoda i nastroje zmienią podejście, ale widzimy, że solidarność z Ukrainą jest nadal wysoka, że empatia społeczeństwa polskiego jest odczuwalna i zawsze się przebija przez różne, powiedzmy, niewłaściwe wypowiedzi i jakieś chęć rozkręcania agresji czy nienawiści. Dla mnie to jest różnica w tym, że jestem obok swoich obywateli, naszych Ukraińców, którzy tutaj zamieszkają, i oczywiście wśród polskich przyjaciół, bo myśmy kiedyś mieszkali tutaj w Polsce, urodziło się mi tutaj dwójka dzieci i mam przywiązanie do Warszawy. I świętowaliśmy jeszcze Dzień Niepodległości w innym miejscu, nie tak licznym gronie. To była trochę taka kameralna, dyplomatyczna atmosfera, a dzisiaj mamy to jak prawie jak święto narodowe w Polsce. No tak naprawdę, bo ilość ludzi, atmosfera, która tutaj panuje dzisiaj, po prostu pokazuje, że to jest święto nie tylko Ukraińców w Polsce, ale również naszych przyjaciół, wszystkich ambasadorowi, którzy byli dzisiaj z nami, ministrowie przyszli, przedstawicieli władz. Także bardzo cieszę się z tego, że świętujemy to razem.
2: Nazywam się Mikołaj Woronin, jestem wolontariuszem inicjatywy obywatelskiej Euromajdan Warszawa. Jestem ubrany w wyszywankę, tradycyjną ludową koszulę, która jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ jest akurat z mojego regionu. Ja pochodzę z regionu donieckiego. Każdy region ma swoje ornamenty, które się pojawiają na takich koszulach haftowanych, i ten akurat jest z mojego regionu. Bardzo się cieszę. Dostałam ją od rodziców. Zauważyłem, że te koszule nie są tylko koszulami, powiedzmy, ukraińskimi. Też dużo Polaków mają podobne koszule haftowane i tutaj też są, i bardzo mnie cieszy, że nawet jak osoby z Polski ubierają koszulę, czy to ukraińską, czy to polską, to pokazuje, że my czcimy nasze tradycje. Dla nas jest ważne, skąd jesteśmy. Dla nas jest też bardzo ważne to, że pamiętać o tym, że gdzie byśmy nie byli, zawsze ta cząstka naszej kultury powinna być zawsze z nami.
3: Czy powiedziałaby mi pani, co jest na tej tabliczce, którą pani trzyma?
4: Władysław Bielaczuk.
3: Wiek 34 lata.
4: Tak. Zabity przez Rosję.
5: Władysław Horbunow. 22 roku.
6: Bronią Europy przed hordami zewsząd.
5: Pobity Rosjanem.
3: Dzielni, a na pani tabliczce?
6: Że jesteśmy z nich dumni. Naprawdę.
7: Artem Suprun, 23 lata. Zginął na froncie.
8: Andrii Werholiant. W Kijowie.
6: Nie zapomnieli o tych dniach.
9: Iwan Byków, 29 lat.
6: Żeby żaden Polak o tym
9: zabity
6: nie zapomniał.
9: Zabity przez Rosję. Iwan Olejnik, 8 lat, pracują, zabity przez Rosję.
6: Zachowują się godnie.
9: I Paweł Skyra, 20 lat, zabity przez Rosję.
10: Sawa Olejnik, 58 lat, ubity Rosją.
11: Anna Gagarina
10: i Igor Wirbicki.
12: Jerzy Jurczyński, honorowy ambasador miasta Charkowa, miasta bohatera w Polsce. Ja pojawiłem się jako koordynator pomocy humanitarnej dla ofiar wojny w Ukrainie w 2022 roku. Dotarłem do Charkowa, frontowego miasta, na 2-3 dni. Taki był plan i okazało się, że on nie pracuje, bo jak na wojnie masz plan, to on się nigdy nie sprawdzi. I zostałem tam już 5 rok. Cały czas organizujemy pomoc dla Charkowa, dla ofiar wojny. Jesteśmy tam, gdzie jest potrzebna pomoc, bo ta pomoc niestety nie zawsze trafia tam, gdzie być powinna, bo nie można pomagać zza biurka. Przynajmniej takie jest moje zdanie.
13: Ci ludzie, którzy zostali tutaj nagrodzeni, którzy zostali zauważeni, Polacy, którzy pomagają Ukrainie, to jest taki symbol, że dobro zwycięża. I to dotyczy wszystkich tego typu spotkań, w których ta czy inna osoba zostaje odznaczona za dobroć. No akurat w tym wypadku między innymi na mnie trafiło, ale ja się cieszę, jak w podobnych sytuacjach są inni. Zobaczmy, naprawdę są wśród nas ludzie, którzy mają odwagę, być dobrzy. Bo nawet nie tylko w stosunku do uchodźców z Ukrainy, ale w ogóle trzeba, żeby być dobrym, trzeba mieć czasem odwagę.
3: Mam pytanie o gościnność. Co zrobić, żeby ona mogła się utrzymać na dłuższą metę? Jak pracować, żeby tą gościnność w sobie ocalić?
13: Każdego dnia, na każdym kroku bądźmy życzliwi i serdeczni dla siebie. Przygarniajmy siebie nawzajem, jak mówi Pismo Święte. Oczywiście to nie oznacza zamykania oczu.

0: patrzą na zło. Miejmy odwagę stawać w obronie dobra, a przede wszystkim stawać w obronie konkretnych ludzi. I to na co dzień, to może być pani w sklepie, przecież można normalnie, serdecznie zagadać.
1: Siostra Małgorzata mówiła o odwadze. Okazuje się, że mamy odwagę. Mi się wydaje, że ważne jest, żebyśmy zdali sobie sprawę, że Polska również należy do nas. I za komuny staraliśmy się też od czasu do czasu mieć odwagę. Czasami to się udawało, czasami się nie udawało. Ale na litość boską, w demokratycznym państwie bać się popierania kogoś, kto walczy z barbarzyńskim agresorem? Nie ma na to zgody mojej.
2: To był brak zgody Andrzeja Seweryna. Wcześniej słyszeliśmy też siostrę Małgorzatę Chmielewską, laureatów statuetki Ukraińskiego Społeczeństwa Obywatelskiego Stand with Ukraine Awards, które wczoraj z okazji 35. Dnia Niepodległości Ukrainy otrzymali również Jerzy Wójcik, Dominika Kulczyk, Bogumiła Berdychowska, Dawid Dehert i Jerzy Jurczyński.

0: czwarta część sonaty na skrzypce i viole da gamba amol francuskiej kompozytorki i klawesnistki epoki baroku Jacquet de la Guerre zapowiada dzisiejszy koncert w porze lunchu o godzinie 14. Koncert zatytułowany Kobiety kompozytorki. Zabrzmi m.in. muzyka Jessie Montgomery czy Lili Boulanger. Zapraszam w imieniu Klaudii Baranowskiej na 14. No a już teraz Agata Kwiecińska i Adam Banaszak nadal zachęcają nas do podróży.
1: Pocztówki operowe.
2: Dzień dobry. Witamy Państwa. Dzisiejsza pocztówka zawiera lokowanie produktu. Otóż zawiera moje imię, także ty, Adamie, zaczynasz.
3: Sant Agata. Chciałem cię tam zaprosić i chciałem stamtąd wysłać tobie pocztówkę ze szczególną dedykacją. Na odwrocie tej pocztówki będzie wizerunek Giuseppe Verdiego. Jeśli opera, jeśli mamy mówić o operze i wysyłać operowe pocztówki, to nie sposób nie mówić o królu opery, czyli o Giuseppe Verdim. Na dziełach tego kompozytora swój repertuar opierają teatry operowe od przeszło 100 lat i nie zdaje się, żeby ta sytuacja miała zmienić się w najbliższym czasie.
2: Nabucco, Rigoletto, Trubadur, Traviata, Don Carlos, oczywiście Aida, Otello i Falstaff. To są tytuły, które niezmiennie kształtują nasze wyobrażenie o tym, czym jest gatunek operowy. Sant Agata, nieopodal Busseto, największe miasto w okolicy to Cremona. W tych stronach, konkretnie we wsi Leroncole, 9 lub 10 października roku 1813 przyszedł na świat Giuseppe Verdi. Więc ja proponuję, żebyśmy najpierw skierowali się właśnie do Leroncole i stanęli tam przed bardzo prostym, jednopiętrowym domem.
3: Tu znajduje się Casa Natale del Maestro, dom, w którym kompozytor się urodził. Obowiązkowe zdjęcie przed pomnikiem zrobione, następnie zwiedzamy skromną ekspozycję. Kilka kilometrów dalej znajduje się zbudowane w XVII wieku Santuario della Madonna dei Prati, gdzie młody Verdi pobierał pierwsze lekcje muzyki. Tutaj śpiewał w chórze chłopięcym i grał na organach. Tutaj też w 1828 roku wydarzyła się tragedia. Piorun uderzył w kościół, powodując śmierć dwóch młodych kurzystów oraz czterech księży. Verdi szczęśliwie, ze względu na burzę, przybył spóźniony, co najprawdopodobniej ocaliło mu życie.
2: Po odbyciu tej wycieczki bocznej docieramy do Villa Verdi w Sant Agata. W 1844 roku już dojrzały kompozytor kupił ziemię, 4 lata później rozpoczął budowę willi. Znamienne jest to, jak blisko postanowił osiąść od miejsca swojego urodzenia. Budowa trwała przez bardzo, bardzo wiele lat i to miejsce było domem Verdiego i jego drugiej żony, słynnej śpiewaczki Giuseppiny Streponi, aż do jego śmierci. Verdi nie przypadkiem wybrał to miejsce, bo sam mówił o sobie, że jest prostym wieśniakiem z tych stron i chciał po prostu cieszyć się tam spokojem tej ziemi.
3: Jego przyjemnością było dbanie o ogród, sadzenie drzew. Wrażenie robi różnorodność przeszło 100 gatunków znajdujących się tam roślin. Dziś willa jest w posiadaniu potomków kuzynki Verdiego, Marii Filomeny Verdi. Rodzina Carrara Verdi do dziś zresztą w części używa nieruchomości po prostu jako swojego domu. Dla zwiedzających udostępnionych jest 5 pokoi usytuowanych na parterze, które były pierwotnie zajmowane przez samego Verdiego i jego żonę. Pokoje na piętrze zajmowane były przez służbę i gości.
2: Na miejscu liczne pamiątki, fortepian Fritz, który służył Verdiemu do pracy od Rigoletta przez kolejnych 20 lat, aż do Aidy, łóżko Giuseppiny Streponi, na którym zmarła w listopadzie 1897

0: Tego roku mamy też garderobę, sypialnię Verdiego, w której kompozytor nie tylko spał, ale także pracował. No i w ostatnim pokoju znajdziemy meble przeniesione z pokoju numer 157 hotelu de Milan, który znajduje się obok La Scali. W tym miejscu kompozytor zmarł 27 stycznia 1901 roku i jeszcze maska pośmiertna.
1: Po chwili refleksji nad kruchością ludzkiego losu wracamy do Busseto. Tu zwiedzamy Museo Nazionale Giuseppe Verdi, które swoją działalność zainaugurowało niedawno, w 2009 roku, w renesansowej willi. W 22 salach oglądamy historię składającą się z 27 części. Każda poświęcona jest jednej z oper Verdiego. Widzimy projekty oryginalnych scenografii, prawykonań, a także poznajemy historię współpracy z domem wydawniczym Ricordi.
0: No i teraz stajemy przed wyborem, czy dalej jedziemy do Mediolanu, do La Scali, czy może do Mantui, by szukać śladów księcia, który w operze Rigoletto nikczemnie uwiódł Gildę.
1: Mantua będzie wyborem znacznie mniej merytorycznym, znacznie mniej oczywistym i dużo bardziej romantycznym. Udajemy się więc tam, by spuentować nasze spotkanie z Giuseppe Verdim i zanucić arię La Donna e Mobile. Viva Verdi!

Tak, wyciszył się głos Jonasa Kaufmana jako księcia Mantui we fragmencie opery Rigoletto. Artyście towarzyszyła orkiestra opery w Parmie, a kolejnej operowej pocztówki spodziewamy się w czwartek. Natomiast już za dwie, może 2,5 minuty spodziewamy się Magdaleny Mikołajczuk z drugim przeglądem prasy.

0: Francja wróciła bocznymi drzwiami do poranka dwójki po wiadomościach. To było tango, temat stryptyku Trzy kolory biały Krzysztofa Kieślowskiego, muzyka Zbigniewa Preisnera, a w studiu zapowiadana Magdalena Mikołajczuk. Dzień dobry raz
1: Dzień
0: jeszcze.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
1: Muzyka z filmu Biały zabrzmiała nie bez powodu, bo zaczynamy od Krzysztofa Kieślowskiego, a konkretnie od rozmowy z Dianą Dąbrowską, filmoznawczynią, przepraszam bardzo, dyrektorką festiwalu Omasz a Kieślowski w Sokołowsku. Ta impreza zacznie się 27 sierpnia, skończy 30 sierpnia i to jest już 15 odsłona tego festiwalu. Bardzo to ciekawa i bardzo osobista rozmowa o Kieślowskim. Rozmowa, którą prowadzi Mateusz Dębski i pytał Dianę Dąbrowską o to, jaki jest jej Kieślowski. Diana Dąbrowska mówi tak. Przed rozpoczęciem pracy przy festiwalu trzymałam się klasycznego trójpodziału. Kieślowski dokument, Kieślowski polska fabuła i Kieślowski zagraniczny. Po latach udaje mi się wreszcie spojrzeć na całość tego dzieła, jak na pewne kontinuum. Kieślowski jest dokumentalistą również wtedy, kiedy jest metafizykiem i są momenty niejednoznaczne, wchodzące w głąb rzeczywistości, również w jego dokumentach. Jeśli miałabym sobie przypomnieć, co było tym impulsem, pierwszą miłością, to zdecydowanie Amator, czyli wspaniały Jerzy Sztur jako Filip Mosz, który najpierw ochoczo i dość naiwnie nagrywa świat, a potem ostatecznie odwraca kamerę na siebie. Zawsze też słyszałam, że jestem podobna do Irene Jacob, więc musiałam się w pewnym momencie zmierzyć z podwójnym życiem Weroniki.
0: To przyjemne, tak. To jest przyjemne, to duży komplement.
1: Tak, tak.
0: Nawet jeżeli samo mierzenie się z podwójnym życiem Weroniki może być już metafizycznie przerażające.
1: O podwójnym życiu Weroniki też jest w tym wywiadzie, ale sporo jest to Amatorze, bo Diana Dąbrowska mówi tak. Amator zawsze wzruszał mnie swoją empatią, uważnością, poczuciem humoru, a też poziomem meta. Jako osoba kochająca kino uwielbiałam od zawsze wszystkie filmy, w których opowiada się o kinie, albo wprost, albo między wierszami. Tyle, że Kieślowski nie mówił o filmowcu totalnym, bolączkach wielkiego maestro w stylu bohatera 8,5 Federica Felliniego. Filip Mosz jest everymanem, który dostaje do ręki kamerę, a dodam, że moja fascynacja Kieślowskim zbiegła się z czasem, kiedy zaczęliśmy coraz więcej kręcić telefonami komórkowymi. Sami stawaliśmy się wówczas takimi amatorami poznającymi otaczającą nas rzeczywistość przez nowy interfejs. Przyznam, że nigdy nie myślałam o filmie Amator właśnie w kontekście tego, że...
0: Telefonów komórkowych.
1: Tak, i tego szaleństwa, prawda, które... No bo to czasami jest szaleństwo, że wszystko musimy sfilmować albo chociaż zrobić zdjęcie, bo inaczej się nie liczy. Masz coś takiego tak w głowie, że każda chwila ważna jednak musi być zarejestrowana? No to gratuluję, bo ja jednak mam. Dobrze, wracajmy do
0: prasy,
1: do Kieślowskiego. Jeszcze tylko, to jest długi wywiad.

bardzo ciekawy i oczywiście jest też wątek ponownego filmowania dekalogu i Diana Dąbrowska mówi tak, pomysł, żeby ponownie sfilmować dekalog wydaje się szczególnie interesujący dzisiaj, kiedy znów pytamy o przyszłość europejskiej wspólnoty, w którą Kieślowski i Piesiewicz wierzyli. Wokół festiwalu Omasza Kieślowski w Sokołowsku, wywiad z szefową tej imprezy

0: W najnowszym ruchu muzycznym temat, który też może się z wakacjami kojarzyć, Rajska Wyspa Słońca, czyli o muzyce na Sycylii. O historii muzyki na Sycylii pisze Monika Prusak. Pisze o tych początkach starożytnych. W mitologii greckiej tkwi bowiem pierwsze istotne źródło kultury muzycznej Sycylii. Wystarczy udać się do Regionalnego Muzeum Archeologicznego imienia Antonina Salinasa w Palermo, aby dać się otoczyć muzyką Hellady. Nie można co prawda jej usłyszeć, ale na podstawie zebranego materiału ikonograficznego można ją sobie wyobrazić. We wspomnianej kolekcji muzealnej to dzieła sztuk plastycznych, malowane, rzeźbione, tkane, inkrustowane, portrety wykonawców i słuchaczy przechowują wiedzę o starożytnych instrumentach muzycznych i sposobie gry na nich. Centralne miejsce w zbiorach zajmuje ogromna, pochodząca z II lub III wieku przed naszą erą, rzymska mozaika podłogowa odkryta podczas prac archeologicznych na terenie ogrodu Villa Bonanno w Palermo, przedstawiająca Orfeusza, który gra plektronem na czterostrunowej lirze i śpiewem urzeka zgromadzone wokół niego mniej lub bardziej drapieżne zwierzęta. Ale w dalszej części artykułu oczywiście jest też późniejsza historia muzyki sycylijskiej. Jak zauważa etnomuzykolog Sergio Bonanziga, życie dawnej Sycylii było przesiąknięte muzyką, która nadawała rytm każdemu dniu. Wyspa rozbrzmiewała nieustannym śpiewem. Rolnicy nucili podczas żniw i młócenia zboża, rybacy rytmicznymi zawołaniami synchronizowali wspólne wyciąganie sieci, a woźnice przeganiali w ten sposób nudę długich podróży po pylistych drogach. Nawet sprzedawcy na targowiskach zamieniali swoje oferty w melodyjne arie, a pasterze w górach melancholijnie przygrywali sobie na dudach i piszczałkach.
1: Niby wierzę, ale brzmi to jak jakaś sielanka.
0: Nie, no ale przecież także na naszych targowiskach czasami zauważ, że zamiast zachęcania takim zwykłym krzykiem jest coś w rodzaju melodii, coś w rodzaju jakiegoś wierszyka, najczęściej koszmarnego, jeśli chodzi o rymy, ale no to też jest muzyka skutecznego. Oczywiście nie twierdzę, że że Polacy są tak muzykalni jak Sycylijczycy, a czy Włosi w ogóle, ale... A w każdym razie artykuł bardzo ciekawy o Rajskiej Wyspie Słońca, czyli o Sycylii i o muzyce. To w ruchu muzycznym. I jeszcze Newsweek, temat bardziej naukowy niż kulturalny. Szczęśliwe dzieci doktora Frankensteina, ryzykowny tytuł artykułu Rafała Steca, ale mający coś z prawdy. Mianowicie to jest historia o Laszlo Polgarze, ojcu trzech mistrzowskich szachistek, który wychowanie geniusza traktował jako rodzaj eksperymentu i twierdził, że geniuszy się tworzy, a nie rodzi. Te sceny mogłyby otwierać niezbyt romantyczną komedię, ewentualnie dreszczowiec o socjopatach. Bohaterka koresponduje z nieznajomym z zagranicy, piszą wyłącznie o sprawach naukowych, bez miłosnych uniesień, aż on proponuje ślub, po którym wspólnie przeprowadzą eksperyment na własnych dzieciach. Tyle, że wszystko wydarzyło się naprawdę. Studiował psychologię i pedagogikę, ale oddychał przeświadczeniem, że geniusz nie potrzebuje genetycznych predyspozycji czy jakikolwiek definiowanego potocznie talentu, lecz odpowiedniego treningu rozpoczętego w bardzo młodym wieku. Że geniusz drzemie w każdym zdrowym niemowlaku bez względu na płeć, którego pech polega na tym, że nikt w to nie wierzy. W każdym razie Laszlo Polgar i jego żona swoje trzy córki zabrali ze szkoły, a były to czasy komunistyczne, wprowadzili tak zwane domowe wychowanie, znaczy domową edukację, jak to dzisiaj nazywamy.
1: A nie było jeszcze chmury.
0: Nie było chmury, no i oczywiście się narażali na szarpaninę z aparatczykami, jak tutaj czytamy. Dziewczyny wstawały o 6 rano, machały rakietką do tenisa stołowego, pedałowały na rowerze, pływały. Potem było kilka godzin w takich dwóch sesjach treningu szachowego, potem języki, matematyka i tak dalej. No i stały się mistrzyniami, więc przeciekawy artykuł o tym, czy to był rzeczy, czy to było taki rodzaj torturowania edukacyjnego, czy nie. Aczkolwiek ważne to jest,

0: że wszystkie trzy córki, mistrzynie szachowe, nie mówiły o żadnej traumie później po latach, którą ewentualnie mogłyby przeżyć w dzieciństwie. Więc warto przeczytać ten artykuł w Newsweeku. Szczęśliwe dzieci doktora Frankensteina, pod tytuł Edukacyjny cud wszechczasów.
1: No ciekawe, może nawet instruktażowo, chociaż chyba nie na dzisiejsze czasy. Magdalena Mikołajczyk przyglądała dzisiaj prasy. Dziękuję serdecznie.

0: gumugu paye. Feridi wanyani ye, gumugu paye. Feridi wanyani ye, gumugu paye.
1: Autopromocja.
2: Bohaterem zapisków ze współczesności jest w tym tygodniu Kacper Miklaszewski. Muzyk, pedagog, dziennikarz i krytyk muzyczny.
3: I między innymi rozmawiałem z Garykiem Olsonem. On był uczestnikiem

0: zawodnikiem, który nie bał się występów. I ja go o to zapytałem. I on powiedział, no wiesz, bo ja po prostu bardzo lubię grać dla ludzi.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
2: Autopromocja.
3: Już 8.
2: Poranek dwójki.
3: Zaczynamy ostatnią godzinę wtorkowego poranka dwójki 25 sierpnia. Wszystkim, którzy właśnie do nas dołączyli, mówimy dzień dobry. Słońce zajdzie dopiero 20 minut przed 20, więc jest jeszcze sporo dnia do wykorzystania.
2: Pogoda.
3: Niby gdzieniegdzie można przeczytać o czekającej nas jeszcze fali upałów, ale trochę trudno w to dziś rano uwierzyć. Polska znajduje się pod wpływem wyżu, jedynie krańce północno-wschodnie kraju pozostają jeszcze w zasięgu zatoki związanej z niżem znad północnej Rosji. Napływa chłodne powietrze polarne morskie, tylko na południu i południowym zachodzie Polski nieco cieplejsze. Także w Sokołowsku będzie trochę cieplej. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosnąć. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie oraz w południowej części kraju, okresami duże i tam mogą wystąpić opady deszczu, na północnym wschodzie także burze. Jeśli chodzi o temperatury, maksymalne wyniosą od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich, około 21 stopni w centrum, 24 na północnym zachodzie. Na południu i południowym zachodzie wiatr będzie przejściowo porywisty, nad pozostałą częścią kraju słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, tylko na północnym wschodzie z kierunków północnych. Jedynie w czasie burz wiatr będzie porywisty.

0: czwarta część sonaty G-dur numer 1 Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Jordiego Savala i Tona Koopmana, a już 5 minut po godzinie 8.
1: Poranek dwójki.
0: Na koniec ostatniej godziny poranka zapraszam na rozmowę z poetką i wokalistką Kamilą Janiak. Wcześniej Marcel Woźniak zaproponuje nam coś do pooglądania z bardzo pozytywnym przesłaniem.
2: Nad wejściem do szatni wisi kartka z napisem Believe, czyli uwierz. Uwierz, że wygrasz. Uwierz, że to, co robisz, ma sens.
0: Jeśli chodzi o Kamilę Janiak, to już nieraz się spełniło, a o jakim serialu Marcel Woźniak opowiada z takim entuzjazmem, przekonają się Państwo mniej więcej 20 minut po godzinie 8, a już za chwilę o sytuacji zespołów ludowych opowie m.in. Marcin Drabik, który prowadzi działania edukacyjne na Kurpiach, w tym zespół młodzieżowy Gracyki.
3: To wszystko jest, że tak powiem, z partyzanta załatwiane i po prostu albo się komuś tam pofarci i mu się uda, bo akurat będzie bardziej przychylny, nie wiem, dyrektor GOK-u, albo bardziej przychylne środowisko, ale taka loteria w tym momencie.
0: Głos artystów, którzy kultywują nasze niematerialne dziedzictwo kulturowe, zapowiedzą dzisiejszą wieczorną debatę o ustawie o zespołach ludowych. Teraz posłuchajmy kapeli Jana Kmity i Lipców.

0: oberek Tadeusza Lipca w sam raz, żeby pokręcić się po kuchni. Powstaje właśnie ustawa, która miałaby wesprzeć polskie zespoły ludowe. W grę wchodzą ogromne pieniądze, jednak zamiast okrzyków radości słychać raczej głosy krytyczne. Co konkretnie przewiduje projekt ustawy? Dlaczego część twórców i organizacji sprzeciwia się planowanym regulacjom? Jak skutecznie kształtować ochronę tak kruchego, przecież niematerialnego dziedzictwa? Między innymi te pytania padną podczas dzisiejszej debaty w dwójce poświęconej ustawie o zespołach ludowych, którą debatę przygotowuje Jakub Kukla we współpracy z Hanną Szczęśniak. Przed debatą, która rozpocznie się dziś o 19:00, posłuchajmy głosów artystów i twórców ludowych, które zebrała Katarzyna Fitzwilliams.
1: Jednym z najbardziej niepokojących zapisów ustawy jest według edukatora Marcina Drabika wielkość podmiotów, których ustawa dotyczy.
2: Jeżeli miałoby to cokolwiek dać, to nie może być tego podstawowego zapisu, że to dotyczy dużych składów, bo to już na dzień dobry po prostu dyskwalifikuje tę rozmowę.
1: A formalności, na które nie ma czasu, ani do których wypełnienia artyści nie są przygotowani, te obawy związane z ustawą o zespołach ludowych ma Irena Krawiec, szefowa zespołu śpiewaczego Jarząbina.
3: To trzeba by było pisać wnioski, a żeby otrzymać jakąś dotację. A pisać wnioski to też trzeba komuś zlecić. Później trudności są z rozliczeniem. Trzeba mieć księgową, a wiadomo, że to po prostu zwiększa koszty. To jest ciężki temat. Mogę nawet wzorować się na kołach gospodyń wiejskich, gdzie są zarejestrowane w ARiMR-ze i w zależności od liczby członków w kole otrzymują dotacje. Ale to jest jednorazowa na rok. 5 tysięcy, 8 tysięcy. W dzisiejszej dobie to są bardzo malutkie pieniądze i to ja myślę, że to nie jest nierealne, bo nikt nie zajmie się taką papierkową robotą. Ja myślę, że to jest kiełbasa wyborcza i wśród moich tutaj znajomych to tak to odbieramy. Dlaczego wcześniej nie pomyśleli o nas, tylko teraz, jak się zbliżają wybory? Oni powinni zadbać o tych twórcach ludowych lata wstecz, bo w tej chwili to jest po prostu mierność. Nie ma już kapel. Młodzież nie uczy się na skrzypcach.
1: Opinię Ireny Krawiec podziela Józef Murawski z zespołu Pogranicze. Od dzieciństwa na terenie gminy Szypliszki zbierał pieśni i dokumentował lokalne obrzędy. Dziś, jak podkreśla, potrzebne jest przede wszystkim zainteresowanie twórczością i dokumentacją, zainteresowanie własnym dziedzictwem.
4: Jest coraz mniej ludzi predyspozycyjnych do, załóżmy, do śpiewania, aż do tańczenia, to tym bardziej, do muzykowania. W zespole, który prowadzę 45 lat, i też mam problemy. Nie ma ludzi z predyspozycji. Ludzie już nie śpiewają dzisiaj praktycznie. Także nie łudźmy się, że to idzie ku rozwojowi. Na pewno nie. Na pewno nie, bo człowiek nie ma potrzeby takiej, żeby śpiewać na co dzień. Dzisiaj ludzie nie śpiewają. Tych śpiewających to jest masę. I telewizja, i radio, i mamy różnego rodzaju nośniki, które nam śpiewają. I śpiewają ładnie, dobrze, bo człowiek nie czuje takiej potrzeby.
1: Stąd potrzeba szerokiego kształcenia muzycznego w szkołach, mówią wszyscy rozmówcy, w tym Marcin Drabik.
2: Dzieci nie mają pojęcia o tym, co to jest oberek, co to jest mazurek, co to jest walczyk, w ogóle o instrumentach. O niczym w ogóle. No, muzyka jest naprawdę na żenującym poziomie w szkołach. To jest jedna rzecz, więc warto by było właśnie, jeżeli chodzi o edukację, to takim naprawdę ogólnikowym, ale żeby w ogóle zwrócić na to uwagę, że coś takiego w ogóle istnieje, że są w ogóle jakieś regiony muzyczne, czy mikroregiony muzyczne, że właśnie jakieś podstawowe instrumenty, przecież to jest właśnie nasza kultura tradycyjna i tak dalej, i tak dalej. I to by było jedna strona medalu, a druga...

0: Usługa, która byłaby rozszerzona, to na przykład, no nie wiem, ja prowadzę od mniej więcej 12 lat zajęcia z młodzieżą na wsiach, w różnych małych miejscowościach, gdzie po prostu mam kilka grupek, ja uczę na skrzypcach. Mam tam po 7, po 8, po 9 osób, z których później tworzę jakiś większy twór, gdzie oni jako orkiestra występują, grają na potańcówkach, wiedzą w ogóle po co to jest, są zafascynowani tym graniem, więc potencjał tu jest ogromny. I to są dzieciaki, które nie chodziły do żadnej szkoły muzycznej, od zera się po prostu nauczyły u mnie grać na skrzypcach i grają, i jeżdżą po przeglądach, i wygrywają te przeglądy, więc można to wszystko zrobić, tylko po prostu trzeba robić, a nie wiecznie debatować na ten temat. A edukacja, oczywiście zawsze edukacja, no, finansowanie tej edukacji, nie wiem, instruktorów, którzy uczą młodzież, czy to jest właśnie w miastach, czy to jest na wsiach, w mniejszych miejscowościach, to wszystko jest ciągle na takim, że tak powiem, z partyzanta załatwiane i po prostu albo się komuś tam pofarci i mu się uda, bo akurat będzie bardziej przychylny, nie wiem, dyrektor GOK-u, albo bardziej przychylne środowisko, albo będzie bardziej rzeczywiście, no nie wiem, w jednej miejscowości bardziej zwracają uwagę na ten folklor, w innej trochę mniej. To mówię, to jest taka loteria w tym momencie.
1: I w taką loterię grają przed każdym graniem członkowie zespołu Gracyki.
0: Za każdym razem albo udaje nam się namówić jakiegoś lokalnego sponsora na dorzucenie się na przykład do transportu, do wynajęcia autokaru, albo finansujemy sami, na przykład jeździmy swoimi samochodami, nie wiem, pięciu rodziców bierze pięć osobówek i zabiera 25 osób ze sobą i jedziemy na koncert. To po prostu za każdym razem jest tak, jak się uda, zależy, gdzie ten koncert jest. Tak samo z próbami, no, główną siłą tutaj napędową jest po prostu zapał tej młodzieży, zapał i chęci rodziców. Nasz zapał, że chce nam się, że lubimy to prowadzić i to prowadzimy, ale to mówię, wsparcia nie ma praktycznie żadnego. To za każdym razem jest od nowa po prostu przy kolejnym wydarzeniu, jak to zrobić, żeby się udało. No i jakoś tam się udaje, no ale to nie może tak wiecznie w tym kraju wyglądać, że to się jakoś udaje.
2: Jak Państwo słyszą, ustawa jest bardzo potrzebna, jest potrzeba wsparcia, a jak realnie wspierać zespoły ludowe? Między innymi ten temat poruszony zostanie w dzisiejszej debacie od 19:00. Zapraszam w imieniu Jakuba Kukli.

0: części pierwszej podwójnego koncertu na skrzypce i wiolonczele Johannesa Brahmsa usłyszeliśmy m.in. Jakuba Jakowicza i Magdalenę Bojanowicz, wiolonczelistkę, która była gościem audycji Cafe Muza w minioną niedzielę. Jeśli chcieliby Państwo wrócić do tej rozmowy, to można to zrobić zarówno na naszej stronie internetowej, jak i w wersji wideo na profilu YouTube'owym, czy też kanale YouTube programu Drugiego Polskiego Radia, którego słuchają Państwo 23 minuty po godzinie 8.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu daje nam je Marcel Woźniak. Zaczynał od pierwszej pełnej biografii Leopolda Tyrmanda, potem wciągnął czytelników w trylogię o detektywie Brockim. W książce Pospieszalscy rodzina sadza nas przy stole muzykującej rodziny. A co poleca dziś Marcel Woźniak?
2: Chciałem Państwu polecić tym razem serial dostępny na jednej z platform streamingowych. Żyjemy przecież w czasach tak zwanego binge-watchowania seriali. Niedawno były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbywały się za wielką wodą w Meksyku, Kanadzie i Ameryce. I jest taki serial, który właśnie powrócił z kolejnym sezonem. Serial o amerykańskim trenerze futbolu amerykańskiego dodajmy, który przyjeżdża na stary kontynent do Wielkiej Brytanii, żeby trenować drużynę piłkarską, czyli po amerykańsku soccer, a po naszemu po prostu futbol, czyli piłka nożna. Ta paralela nie jest bez powodu z Ameryką i z tymi mistrzostwami świata, ponieważ ten trener już w pierwszym odcinku tego serialu, pierwszego sezonu tego serialu przyznaje, że nie ma pojęcia o piłce nożnej. A jednak

0: serial stał się fenomenem i chyba najbardziej optymistycznym i pozytywnym serialem, jaki kiedykolwiek widziałem. Na tyle inspirującym, że niedawno na jednym z nagrań w szatni jednej z polskich drużyn piłkarskich widziałem takie kartki inspirowane właśnie serialem Ted Lasso. Tam nad wejściem do szatni wisi kartka z napisem Believe, czyli uwierz, uwierz, że wygrasz, uwierz, że to, co robisz, ma sens. Ted Lasso to jest tytuł tego serialu. Niedawno powrócił z kolejnym sezonem. Najbardziej pozytywny, optymistyczny, dający nadzieję, inspirujący serial, jaki Państwo mogą sobie wyobrazić. A to, że jest o piłce nożnej, o sokerze, futbolu, zwał jak zwał, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że będą Państwo się świetnie bawić, uśmiechać się od ucha do ucha, a być może także kopną po tym serialu w piłkę. Czy to będzie ta okrągła, czy to bardziej jajowata, nie ma to żadnego znaczenia. Polecam Ted Lasso.
1: Jak Państwo słyszą, Marcel Woźniak poleca nie tylko oglądanie serialu, ale też aktywność fizyczną. W jednym zdaniu zostało to przemycone, a ja, korzystając właściwie już z ostatniej okazji, bardzo zachęcam Państwa do polecania ulubionych poetek. Ja chyba najmocniej przygarniam Elizabeth Bishop przez panią Elżbietę przywołaną na początku naszej audycji, ale cały czas jeszcze można pisać poranek@polskieradio.pl. A my czekamy już na spotkanie z Kamilą Janiak.

Leonard Bernstein, którego 108. rocznica urodzin dziś przypada, pojawił się tym razem w roli dyrygenta Orchestre National de France, a to był marsz na szafot z Symfonii Fantastycznej Hectora Berlioza. Myślę, że taka muzyka, która mogłaby godnie moją dzisiejszą rozmówczynię zapowiedzieć, ponieważ Kamila Janiak jako Daisy Kowalski raczej właśnie mocne brzmienia prezentuje na scenie. Mocne i nieco depresyjne. Nie pamiętam, czy w wierszach pojawia się szafot, łzy i krew pojawiają się nie jeden raz, choć nie w tak oczywistych, gotyckich ujęciach, jak mogliby sobie państwo po tych słowach wyobrażać. Cieszę się, bo jeszcze pan Andrzej napisał o Emily Dickinson. No faktycznie nie sprecyzowałam, że chodzi o poetki polskie i dobrze, ponieważ również te zagraniczne, te obcojęzyczne warunki. Warto wspomnieć, któryś z panów wcześniej wspominał o Halinie Poświatowskiej jako poetce z jednej strony wspaniałej, ale też o barwnym życiorysie. Pan Andrzej to samo pisze o Emily Dickinson, o której warto pamiętać. Jedna z moich ulubionych, do tego z intrygującym życiorysem. Zresztą to poetka ulubiona wielu poetów, również mężczyzn. Nie tak dawno w przypadkach słowa o swojej do niej sympatii opowiadał profesor Tadeusz Sławek. Także jeżeli jeszcze państwo mają na myśli jakieś poetki, proszę pisać, a my nadal czekamy na poetkę, która będzie dziś moją rozmówczynią, na Kamilę Janiak. Tymczasem posłuchajmy jeszcze fragmentu muzyki.

0: fragment symfonii Jakuba Gołąbka, 36 minut po godzinie 8.
1: Gość poranka dwójki.
0: A ze mną w studiu Kamila Janiak, poetka i wokalistka jako Daisy Kowalski lub Daisyka występująca. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Zaczynamy naszą rozmowę ciut później, bo wstrzymała cię miłość.
2: Tak, śniadanko miłości, jak już mówiłam, skarpetki miłości. Dwie miłości musiały dostać, skarpetki, śniadanka i tak dalej. No życie, życie, życie.
0: A miłość to tytuł twojej trzeciej, licząc od końca książki.
2: Od końca, tak.
0: Właśnie, która powstała poniekąd jako efekt zmian życiowych i pojawienia się owej miłości w osobach dzieci.
2: Tak. Tak, tak, tak. Było to bardzo duża zmiana dla mnie. Tak duża,
0: że odważyłaś się na taki tytuł, którego się nie używa w poezji. Miłość. Co
2: tak,
0: to jest?
2: Tak, tak. To prawda. Zrobiłam to. Pamiętam, że na jakimś spotkaniu właśnie ktoś się mnie pytał, o, nowa książka, jaki będzie miała tytuł? Bo moje tytuły do tamtej pory były jakieś takie fikuśne. Zakaz rozmów z osobami...
0: Z osobami nieobecnymi fizycznie.
2: Nawet czasami zapominam, jak się kończy ten tytuł. I powiedziałam, że miłość, to osoba była bardzo rozczarowana. Spojrzała na mnie po prostu pełen confusion był, ale bardzo lubię właśnie taki trochę totalnie stawać okoniem czasami.
0: Ja z kolei jak zobaczyłam pięknie wydane, no bo to warstwy robią bardzo starannie, tom córy, mówię, o, będzie coś o dzieciach, a potem otwieram, a tam historie o innych zgoła kobietach niż...
2: No to też czyjeś dzieci.
0: Też czyjeś dzieci.
2: Ale tak, no.
0: Ale właśnie w sumie od zakazu rozmów z osobami nieobecnymi fizycznie, to mam wrażenie, że tak dość mocno się zrobiły konceptualne te twoje książki, prawda? Zakaz rozmów był trochę reakcją na pandemię, chociaż no wiadomo, to w poezji brzmi reakcja, ale to nie jest gazeta.
2: To znaczy konstrukcja była pandemiczna, nazwijmy to, no bo faktycznie może tematyka nie do końca ściśle była pandemiczna, chociaż też były takie tematy, no siłą rzeczy siedziałam, pisałam.
0: Zamknięta.
2: Tak, więc
0: jakby... Nie występująca na scenie.
2: Nie występująca, ale to akurat było spoko naprawdę, bo wtedy już się tak wypaliłam wszystkim, że akurat to, że zostałam zamknięta w domu, pozwoliło mi ułożyć parę rzeczy w głowie. Natomiast tak, no koncept... Bo pewnie pytanie będzie, co się zmieniło, że były konceptualne, bo ja już się rozpędzę.
0: Raczej jak do ciebie przychodzą.
2: Aha, jak przychodzą.
0: No bo zakaz rozmów przyszedł z pandemią i z tym układaniem sobie, rozmawianiem bardziej ze sobą niż z kimś. Miłość między innymi w Szkole Rodzenia i w szpitalu, dlatego że proszę państwa, to nie jest sielska opowieść. Raczej jeżeli szukać patronatu, ale to niezbyt bliskiego, to bardziej Świerszczyński niż jakieś sielankowe, niż macierzyństwo Wyspiańskiego. Córy, no właśnie, córy, które są takim, ja bym powiedziała z rozpędu, że warszawskim, no ale to chyba byłoby zbyt ograniczające.
2: Córy dla mnie było takim, wyobrażałam sobie to jak taki zbiór opowieści,

0: treści bolesnych dotyczących kobiet, a że każda kobieta jest czyjąś córą. I dlatego też ten tytuł był taki nie córki, tylko córy, taki surowy mocno.
1: Tak.
0: Bo te opowieści były, są, bo przecież tam nadal są, dosyć surowe właśnie, takie, chciałbym powiedzieć, życiowe samożycie. Okrutne, przykre, smutne, czasami bardzo zwykłe w swoim smutku, takie tak naprawdę bardzo dostępne każdemu, jakby się tak zastanowić, jak starsza, umierająca kobieta. Czy umierający z kolei pan, myślący o swojej żonie. Są to bardzo historie tak naprawdę ściany obok, można powiedzieć. A jak się tak nad tym zastanowić, mogą naprawdę być bardzo bolesne, traumatyczne i no, takie surowe.
1: Ale są też tam właśnie te młode dziewczyny, które tak, bo to taki tam właśnie, mnie się skojarzył z Warszawą, ale z prowincjonalną Warszawą, żeby tak powiedzieć. I z tym, że te córy mają w sobie ładunek również dumy. To znaczy, że to nie są biedni ludzie, smutni, choć łzy leją się gęsto na okładce, ale właśnie to jest też o takiej twardości, hardości.
0: Bo może nawiązujesz do pierwszego tekstu? Mhm. Tak, pierwszy tekst miał być takim parasolem, jakby właśnie takim, jakby z tej piramidy pokoleń, z tej piramidy cór, które właśnie gdzieś tam przy samej podstawie były takie po prostu przyjmujące życie, jakie jest i nawet nie wychylające nosa, no bo nawet ani nie ma czasu, ani siły, nic, no, więc jakby na szczycie tego jest być może to nowe pokolenie, które już po prostu ma dosyć serdecznie tej całej sytuacji i może właśnie stąd ta hardość jest taka, że już takie jest po prostu wkurzenie na to wszystko i być może kierunek zmiana, a być może nie.
1: No albo być może właśnie takie też osadzenie się w sobie, że już nie muszę odpowiadać na czyjeś tylko chcenia i niechcenia, bo tak też czytam trochę ten najnowszy tom, czyli Dziwne dziewczyny, który zaczyna się od mocnego jestem. W zasadzie mogłybyśmy tak zacząć naszą rozmowę, że przedstawię cię Kamila Janiak, a ty odpowiadasz.
0: Jestem, tak. No, w jakiś sposób dobrze jakby idzie i dobrze łączysz te rzeczy, no bo wiadomo, nie da się uniknąć tego przynajmniej u mnie, że jak coś jest napisane, to kolejna książka gdzieś jest jakby kolejnym jajkiem. Książka jajko zamienia się w kurę, potem ta kura znosi kolejne jajko i to jakby nie da się jakby tego do końca oddzielić, bo nie są to po prostu losowo wybrane zbiory wierszy z lat tam, powiedzmy. Tutaj
1: tak, zdecydowanie nie są. Proszę państwa, jeśli lubią państwo koncept albumy, również te muzyczne, to po tomy wierszy też można w ten sposób sięgać.
0: Tak, i ja właśnie bardzo mnie to... bardziej mnie to motywuje, jeżeli chodzi o pisanie, jeżeli tak można przeskoczyć, że gdybym miała po prostu pisać luźne wycinki teraz, mówię teraz, no bo kiedyś, wiadomo, trzeba było się jakoś tam wprawić, rozruszać, gdzieś tam coś wziąć rozbieg.
1: I teraz... łapać każdy tekst, który był dobry.
0: No tak, jakiś po prostu gdzieś tam po prostu się rozpisać, natomiast teraz faktycznie by mnie to strasznie nudziło. Nie miałabym motywacji do tego, jakby nie trzeba mieć motywacji do pisania, nie trzeba w ogóle pisać, ale jakby wolę już jakby koncentrować energię na czymś takim konkretnym. Nie na rozpraszaniu się, bo mnie to nawet motywuje, mnie to po prostu kręci, jakby tworzenie takich światów, które są jakoś tam spójne i są jak taki po prostu obraz i tam się rusza, tu się mieni, tu się porusza, tu tam gdzieś coś i tak jak taka, nie wiem jak to nazwać, są takie drewniane wielkie jakby przedstawienia, marionetki, nie wiem, jak to takie ruchome... Nie pozytywki, matko, sorry, jest rano.
1: No tak, ale...
0: Ale są takie, że się ruszają, po prostu jest taki krajobraz różnych, są pierwszy plan, drugi plan, trzeci plan i to się wszystko rusza tutaj, kto siedzi na nartach, tutaj szopki...
1: No, ruchome szopki są.
0: Ruchome,
1: nie wszystkie dotyczą Bożego Narodzenia.
0: Czyli coś ruchomego, coś wielka taka... Byłam w takim muzeum, gdzie był właśnie taki wielki na całą ścianę 15 planów i tak sobie czasami wyobrażam właśnie konceptualną książkę poetycką.
1: Jest w dodatku poematem, więc można mu tylko wydzierać fragmenty, wyrywać trzewi, bo tak mówię, ach, poproszę cię, żebyś coś przeczytała, ale w przypadku najnowszej książki nie jest to łatwe. Dużo jest w niej ciebie, bo ona ma smaki dla różnych gustów, bo poza tym, że jest jakoś uniwersalna, to są tam też takie przebłyski, na przykład stołówki uniwersyteckiej, o tym, jak studenci jedzą w podziemiach.

0: No tak, nie, wszystko, dużo jest, wiadomo, że, nie wiem, czy wiadomo, to może powiem, generalnie jak się już zaczyna pisać i idzie flow, to nie jest tak, że tam jest dużo kłamstwa, ale czasami jest dołożony kolorek, ale generalnie jest dużo z mojego życia. No ale tutaj w tym poemacie się to, jakby to pisałam to w zasadzie w trzech podejściach, więc jak jechało, to jechało i się nie zatrzymywałam i tutaj dokładałam, tam przerabiałam, ale to jest takie bardzo dużo z mojego życia i bardzo w sumie cieszę się, że to napisałam i bardzo mi się to dobrze pisało, tak czułam tak jakbym naprawdę, no nie wiem nawet jak to powiedzieć, jakbym była po prostu na scenie i grała po prostu 3-godzinny koncert non-stop.
1: Trochę tak to brzmi. Ja myślę, że do rozważenia jest tutaj wszystkich programatorów festiwali literackich. Zachęcam do rozważenia takiego performance'u, żeby czytać duże albo w całości na scenie. Tak jak mówisz, osoby zajmujące się równolegle muzyką i poezją pyta się często o muzyczność ich wiersz. No jak posłucha się, poczyta się twoje wiersze, to wiadomo, że przynajmniej rytm słychać, ale ja ci chciałam zapytać o obrazy, dlatego że one są też niesamowicie plastyczne i to jest w ogóle ciekawe, jak ty mieszasz zmysły, co właśnie w poezji może działa najlepiej, na przykład obrazy chlupoczą, to jest też z początku Dziwnych Dziewczyn, obrazy szumią głośniej od klimatyzacji, nie wiem, mówię, wchodzę w zdjęcie, na którym jestem gołym niemowlakiem i krzyczę. Myślisz obrazami?
0: Chyba tak. To jest z tych pytań, że ja nie wiem, co powiedzieć, bo ja się nad tym nawet nie zastanawiam, bo jakby to ze mnie wychodzi, jest kompletnie naturalne. Obrazy chlupoczą, nigdy bym się nie zastanowiła nad tym, czy to jest, nie wiem, jakieś inne, czy nie, bo mi się faktycznie to łączy. Ale faktycznie obrazy są dla mnie... Obrazy... No to jest posklejane. Jakby, jak robiłam muzykę, to pamiętam, że z Das Moon było to najbardziej widoczne w mojej głowie oczywiście, że jak tworzyli chłopaki, mężczyźni, moi koledzy z zespołu, komponowali jakiś kawałek elektroniczny i ja dostawałam tak zwaną rybkę, to jakby rozpisywałam to sobie, jak, gdzie mam wejść wokalowo, na tym, to, że na przykład to brzmi jak kółko, to brzmi jak spiralka, to brzmi z kolei jak kreseczka przekreślona, to brzmi troszeczkę jak taki, jak groszki i też to miało kolory, więc jak śpiewałam już tą piosenkę, to autentycznie jak wchodziło jakieś konkretne brzmienie, to ono miało w ogóle kolor, jakieś wielkość miało. W mojej głowie to było się pojawiało i to było takie śmieszne i na przykład często było tak, że coś tam... To kiedy ty wchodzisz? Ja mówię, no pod tym zielonym grubym. A potem myślę, no tak, no Kamila, o czym ty w ogóle mówisz?
1: W partyturze nie było.
0: No nie było zielonego grubego albo fioletowych kulek na przykład.
1: A teksty? No bo mówisz wokal i część zresztą tego, co grasz z zespołem, to po prostu jest wokal, jak ty piszesz też w kruku na przykład klątwy, tak? Albo gdzie indziej depresję.
0: Tak.
1: Ale piszesz też teksty. Inaczej się pisze teksty do te, które mają być śpiewane?
0: Inaczej się pisze, bo nie muszę robić wszystkiego tym tekstem. No bo mam muzykę, mam tak naprawdę... całą kompozycję, na koncercie mam też cały ruch i jakby i kolegów z tyłu, jakby to, co ja muszę, ta pasmo, które muszę zapełnić tekstem, jest dużo węższe. Natomiast właśnie w poezji jest tak, że ten tekst czytany powinien być już wszystkim, właśnie obrazem, muzyką, rytmem. Oczywiście to nie dosłownie, ale tak powinien już być wystarczający. Dlatego tak się śmiałam kiedyś i wydaje mi się, to ja uważam, według mnie jest to prawda, że jeżeli tekst jakby trochę traci przy próbie, znaczy wiersz, który trochę traci w jakiś sposób przy próbie go, nie wiem, prezentowania z muzyką, oznacza, że to jest dobry tekst, bo jeżeli on traci przy muzyce, to znaczy, że jest sam wystarczający.
1: Że jest więcej niż wystarczający,
0: że w sensie, że coś traci, no bo powiedzmy, jak go przeczytasz, to jest tam się jakoś w niego wejdziesz, wyobrazisz sobie. Muzyka może w tym przeszkadzać po prostu momentami, bo się bardziej skupiasz może na rytmie czy czymś takim. Natomiast jak jest odwrotnie, że jak jest tekst wiersz, który przy muzyce dopiero jakby zyskuje, to być może jest to bardziej tekst piosenki niż, niż wiersz. Ale to ja nie oceniam, tylko to jest jakby ja patrzę na swoje teksty w ten sposób. Mm-hmm. Że jeżeli właśnie ja traktuję to w ten...

0: No tak, że jakby co, wiersz jest wystarczający, już kompletnie niczego nie potrzebuje. Nawet nie potrzebuje specjalnie jakiejś interpretacji aktorskiej. Natomiast no, tekst piosenki ma pomocę. Ma pomoc muzyki, ma pomoc wykonania. W ogóle przecież głosem też można słowa zupełnie na 15 tysięcy, no przesadzam, dobra, na dużo sposobów jedno słowo zaśpiewać można. Głośno, cicho, delikatnie.
1: Tak, wysoko, nisko.

0: To jest stosunkowo świeży tom, chociaż z minionego roku dzięki temu już tam trochę się przedefiliadował w różnych nominacjach. Zaglądałam na twojego Facebooka, że jakaś piosenka nowa się pojawia. Co teraz robisz? Nad czym teraz pracujesz?
1: Muzycznie w zasadzie nie pracuję nad niczym swoim. DJ Hiroshima, czyli Grzegorz Szyma z Das Moon, ma swój teraz solowy projekt już od wielu lat, czyli DJ Hiroshima. I ostatnio zaprosił mnie po prostu na swoją płytę. Zrobiliśmy dwa kawałki. I w Room... nie wiem teraz... Pokój 237 po polsku, Room 237 po angielsku. Jest to takie dark electro, taka dosyć mroczna, ale nie żaden gotycka elektronika, nie, raczej taka właśnie prosta, elektroniczny, dark, taki solidny, fajny, klimatyczny, album. No i właśnie tam mieliśmy dwa kawałki i właśnie czasami do niego dołączam na koncertach, ale to nie jest na razie żadna stała współpraca, bo ja też nie jestem w stanie się oddać po prostu żadnemu projektowi muzycznemu. W szczególności, że chodzi o próby, o terminowość koncertów.
0: Wtedy wraca ta miłość, o
1: wtedy
0: której
1: wraca
0: mówiłyśmy
1: miłość, tak.
0: Na
1: ja
0: początku.
1: W sensie wiadomo, że mogłabym po prostu rzucić i powiedzieć, jadę do Częstochowy w piątek. Ale no, uważam, że na razie moim priorytetem jednak jest ta miłość. Jak co będę miała do zaśpiewania, to jeszcze zaśpiewam.
0: A piszesz?
1: Teraz aktualnie próbuję siebie po raz kolejny przekonać, że jestem w stanie usiąść i napisać prozę. Ta walka trwa.
0: Dobrze. Dobrze, nie będę cię pytać. Widziałam te różne daty obiecywane w internetach. Nie będziemy wierzyć internetom, ale jak tylko się coś pojawi, to na pewno będziemy o tym rozmawiały. No i mam nadzieję, że ktoś się dał en passant przekonać do tego performance'u z Dziwnymi dziewczynami,
1: tak,
0: czytanymi
1: ze
0: sceny.
1: Tak, fajne. W ogóle teraz, w ogóle świetny pomysł. Bo to nawet nie chodzi o to, że to jest mój tekst, tylko jak sobie tak wyobrażam, że można by to naprawdę fajnie zrobić.
0: Tak mi się
1: nawet
0: wydaje.
1: Nawet w formie jakiegoś... Dobra, już nie. Zagalopowałam się, wyrwałam. Ale fajny pomysł.
0: Fantazjowałyśmy o możliwych prezentacjach poezji z Kamilą Janiak. Przede wszystkim o książce Dziwne dziewczyny, ale także miłości, córach i nagraniach muzycznych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: A ponieważ powolutku kończy się dzisiejszy poranek, to zdradzę państwu, że płytę Feliksa Janiewicza z kompletem koncertów skrzypcowych otrzyma pani Iwona z Łodzi, która napisała, że miała okazję słyszeć na żywo pana Bartłomieja Nizioła, czyli głównego solistę na tej płycie. I mamy nadzieję, że ta płyta panią ucieszy, a płyta dodatkowa japońskiego pianisty trafi do pani Karoliny Laskowskiej, którą prosimy o nadesłanie adresu. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję państwu w imieniu całego porannego składu. Muzykę wybrała Klaudia Baranowska, audycję przygotowała Katarzyna Fitzwilliams. Program realizuje cały czas i realizować będzie jeszcze Anna Regulska. Ja mówię do usłyszenia. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

0: Autopromocja.
1: Powstaje właśnie ustawa, która miałaby wesprzeć polskie zespoły ludowe. W grę wchodzą ogromne pieniądze, ale zamiast okrzyków radości słychać raczej głosy krytyczne. Co konkretnie przewiduje projekt ustawy? Dlaczego część twórców i organizacji sprzeciwia się planowanym regulacjom? Jak skutecznie kształtować ochronę tak kruchego przecież niematerialnego dziedzictwa? Między innymi te kwestie poruszymy w czasie najbliższej debaty dwójki. Jakub Kukla, do usłyszenia już dziś po godzinie 19.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest 9:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu.
4: Roberto Lagna,
5: Aleksandra Kurzak.
2: A w dwójce, jak zwykle o tej porze, wiadomości kulturalne, na które zapraszam.

0: Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk. Podczas wczorajszych obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy specjalne wyróżnienie Stand with Ukraine otrzymał Andrzej Seweryn, który został uhonorowany za wspieranie narodu ukraińskiego po inwazji rosyjskiej. Przemawiając na Placu Zamkowym w Warszawie, swoje wyróżnienie aktor i reżyser zadedykował całemu społeczeństwu ukraińskiemu, które, jak mówił, przypomina, jak wielka jest cena wolności, a także Polakom, którzy pomagali Ukraińcom.
1: Chciałbym też zadedykować to wyróżnienie polskiemu społeczeństwu, tym milionom ludzi, którzy kilka lat temu po rozpoczęciu wojny otworzyli serca, otworzyli domy i otworzyli kieszenie. Mówi się, że rosyjska wojna informacyjna została przez nas przegrana. Nie przez was, nie przez was, nie przeze mnie.
0: W 1991 roku Polska była pierwszym państwem, które uznało suwerenność niepodległej Ukrainy. W Warszawie trwa Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Choć filar festiwalu stanowi muzyka polska, w programie nie brakuje wybitnych dzieł kompozytorów europejskich. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska podkreśla, że program festiwalu jest bardzo ambitny.
2: Chopin, wybitny twórca, polska marka eksportowa, powinniśmy się nim chwalić, ale chwalić również tym, że był to twórca po prostu europejski. To nie mówimy tu tylko o polskiej muzyce, mówimy tutaj o muzyce europejskiej, o europejskim dziedzictwie i ten festiwal bardzo mocno to podkreśla. Przygotowaliśmy wybitny program z niesamowitymi twórcami, z niesamowitymi także niespodziankami.
0: Wybrane koncerty festiwalu Chopin i jego Europa można usłyszeć na antenie programu drugiego. Najbliższa transmisja już jutro o 19:00. Tymczasem w Teatrze Muzycznym w Gdyni trwają przygotowania do premiery musicalu Zakonnica w przebraniu. Premiera spektaklu w reżyserii Pawła Aignera odbędzie się 5 września na dużej scenie.
3: No to słuchajcie, jedziemy. Spróbujmy to zrobić tutaj, tą sytuację.
4: Mnóstwo czerpiemy z tamtej epoki, z lat 80., żeby nie uciekać od tego, co jest w tej muzyce. To, co u nas będzie, moim zdaniem, no, na takim poziomie naprawdę światowym, to będzie dźwięk, który jest nowy w teatrze. No i to, co robią nasze aktorki, które no, dają czadu.
5: Przede wszystkim jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę grać tak kolorową, tak temperamentną, tak rozbudowaną żeńską postać musicalową, co się rzadko zdarza tak naprawdę w tym świecie musicalowym.
0: Dodaje Karolina Merda, która zagra Deloris, czyli główną rolę w musicalu. Premiera 5 września, ale do końca roku wszystkie bilety na spektakl Zakonnica w przebraniu w Gdyńskim Teatrze Muzycznym już są sprzedane. W Saksonii-Anhalt populistyczna partia AfD bierze na cel ośrodek Bauhausu w Dessau. W obliczu odbywających się tam za 2 tygodnie wyborów do parlamentu regionalnego środowiska i instytucje kulturalne podjęły wspólną inicjatywę. O szczegółach nasza korespondentka.
6: Z inicjatywy ministra kultury uchwalono manifest Bauhausu 2026. Nawiązuje on do idei artystycznych założonego w 1919 roku w Weimarze i przeniesionego do Dessau z powodu ówczesnej presji politycznej i cięć finansowych Bauhausu. Deklaracja postuluje wymianę, współpracę międzynarodową i wzajemne inspiracje. Innowacyjna postawa Bauhausu stanowi, zdaniem sygnatariuszy obecnego manifestu, wzór właśnie w czasach, gdy coraz silniejsze grupy polityczne z obu krańców sceny politycznej propagują regres zamiast postępu. Obecnie partia AfD w Saksonii-Anhalt zapowiada w swoim programie wyborczym, że w przypadku przejęcia władzy w tym landzie ograniczy ona finansowanie ośrodka Bauhausu, uważa bowiem jego dziedzictwo kulturowe za ślepy zaułek modernizmu oraz przejaw postaw antyniemieckich. W obronie dziedzictwa Bauhausu przed atakami populistycznymi w akcji nowego manifestu zjednoczyły się instytucje kulturalne, a także przedstawiciele kościołów w Niemczech. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: Korespondencja z Niemiec kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych, kolejne o 13:00. A więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
7: Pogoda.
0: Dziś przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy.

0: północnym wschodzie oraz w południowej części kraju okresami duże i tam mogą wystąpić opady deszczu. Na północnym wschodzie są możliwe również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich, około 21 w centrum do 24 na północnym zachodzie. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, około 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i południowym zachodzie porywisty, wschodni i północno-wschodni. Tylko na północnym wschodzie z kierunków północnych.
1: Reklama.
2: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Reklama.
4: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 7 minut po 9.
5: Letni kanon dwójki.

Za konsolatą niezmiennie od świtu Anna Regulska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Witam Państwa, dzień dobry, dziś wtorek, 25 dzień sierpnia. Zapraszamy na drugie w tym tygodniu spotkanie w tym właśnie cyklu letnim Kanonie Dwójki.

Znany Państwu doskonale przebój muzyki francuskiej i opracowanie na dwa klawesyny. Oryginalnie Jean-Philippe Rameau napisał to pierwotnie na jeden klawesyn, później to zabrzmiało już w jego autorskim opracowaniu.

W wersji orkiestrowej, oczywiście z Les Hauts-de-Gallant, to znamy, i wielu różnych wykonań, też wyjmujących ten orkiestrowy już wówczas przebój z kontekstu. No a teraz słyszeli Państwo opracowanie na dwa klawesyny z albumu dwóch muzycznych, wieloletnich przyjaciół, muzycznych partnerów. To Olivier Fortin, działający od lat w Europie, kanadyjski klawesynista, i holenderski artysta Emmanuel Frankenberg. Ich płyta ukazała się w lipcu. To opracowania muzyki francuskiej na dwa klawesyny i zdanie, które powtarzam, gdy do tego nowego wciąż albumu wracamy. Prawdą jest, że jeden klawesyn brzmi jak jeden klawesyn, ale dwa klawesyny brzmią już jak cztery klawesyny. I tak możemy to mnożyć, dochodząc do brzmienia orkiestrowego. Na razie zatrzymamy się na dwóch klawesynach i opracowaniach muzyki francuskiej, często scenicznej, w takich wersjach do, powiedzmy, wykonywania w domach. Fortin i Frankenberg wybrali instrumenty, których kolorystyka odpowiada stylowi francuskiemu i wyraźnie sprawia im przyjemność to mnożenie brzmienia ich ukochanych instrumentów, eksperymenty, poszukiwania i możliwość przekładania muzyki, której francuska publiczność chciała posłuchać po wyjściu z opery raz jeszcze w wersjach do grania w domu. No pewnie na jeden klawesyn, ale w domach bogatszych i muzykujących mogły to być dwa instrumenty. Za nami utwór, który już Państwo znali w tym opracowaniu z wydanej w lipcu płyty, a teraz Alcyon, Marais na Marais, opera z 1708 roku. Premiera odbyła się w paryskiej Académie Royale de Musique, no i wielki sukces. Nic więc dziwnego, że muzyka tego najsłynniejszego wówczas francuskiego gambisty była opracowywana na różne kameralne wersje. Trzy wyjątki z tej muzyki scenicznej Marais na Marais z płyty duetu klawesynistów.

Olivier Fortin i Emmanuel Frankenberg, muzyczni przyjaciele i partnerzy, dwa klawesyny, które odwielokrotniają ten efekt, także przez reżyserię dźwięku mogą mieć Państwo wrażenie, że to siła i bogactwo, gąszcz całej orkiestry. Takie opracowanie na dwa klawesyny to ich propozycja na najnowszym, wydanym w lipcu albumie Muzyka francuska i takie właśnie wersje, w tym i Alcyon, trzy fragmenty tej tragedii muzycznej Marena Mare, właśnie za nami, dzieła z 1706 roku. No ale na tej płycie oczywiście oprócz słuchanych już wyjątków z dzieł Rameau mamy także kompozycję Jean-Henri d'Angluberta, Jacques Champion de Chambonnier, Louis Couperena i Nicolas Lebec. Muzyka francuska i Bach w tym. Poznali już ich Państwo z zespołem Oliviera Fortena Le Masque. Duet Fortin-Frankenberg i Le Masque to przed nami.

0: I znowu wersja, tyle że bachowska, oryginalna, kompozytorska. W wersji koncertu na dwoje skrzypiec przełożone to oczywiście w tym wypadku na dwa klawesyny i orkiestrę. Ci sami wykonawcy, Olivier Forte, Manuel Frankenberg i Ensemble Masque, ten zespół jeszcze się dziś pojawi. To trzecia część koncertu klawesynowego C-moll w katalogu kompozytora numer 1062.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu w naszym cyklu przypominamy książkę profesor Marii Anion zatytułowaną Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Jej pierwsze wydanie ukazało się w 2001 roku. Teraz wznawiają wydawnictwo Krytyki Politycznej. W niedzielę 23 sierpnia minęła 6. rocznica śmierci Marii Anion, a w grudniu będziemy obchodzić 100. rocznicę jej urodzin. Tom esejów zatytułowany Żyjąc tracimy życie, niepokojące tematy egzystencji to obszerny zbiór osobistych i erudycyjnych tekstów wybitnej badaczki. Wczoraj słuchaliśmy rozważań na temat idei książki, dziś pora na poezję Juliusza Słowackiego. Czyta Maria Maj.
3: Zwierciadło zwierciadeł. Słowacki miał poczucie odrębności swego tonu poetyckiego. Więcej, miał poczucie własnej wyjątkowości. Czyż należy go za to winić, oskarżać, potępiać? Często tak się działo, zwłaszcza za jego życia, a i później dowodów nie brakuje. Kondycja poety to właśnie świadomość własnej niepowtarzalności, jedyności, oryginalności i bezwzględna walka o ich uznanie przez społeczeństwo, przez opinię literacką, przez krytyków, przez współczesnych, przez potomnych, przez wszystkich zawsze i wszędzie. Tak od początku zachowywał się Słowacki, ale przyszło mu działać w okolicznościach ogromnie niesprzyjających temu rodzajowi poezji, który uprawiał, i temu rozumieniu misji poety, które reprezentował i przed powstaniem listopadowym i wkrótce po jego upadku. W datowanym 17 kwietnia 1833 roku wstępie do trzeciego tomu poezji Paryż 1833, tego właśnie, w którym zamieszczony został Lambro, powstańca grecki, powieść poetyczna w dwóch pieśniach, skarżył się Słowacki, że przed rokiem ogłosił drukiem w Paryżu dwa pierwsze tomy poezji. Zawierały one plon przedlistopadowej twórczości, młodzieńcze powieści poetyckie i dwa dramaty, Mindowego i Marie Stuart. A teraz, niezachęcony pochwałami, niezabity dotąd krytyką, rzuca tom trzeci w tę otchłań milczącą, która pierwsze połknęła. Groza, trwoga i obsesja ukrywają się w obrazie otchłani niemej i pożerającej. Trzeba było mieć niesłychaną siłę woli poetyckiej i wiarę we własne powołanie, by w przepaść wrzucać coraz to nowe ofiary.

Dzieci poetyckiego zapału, jak lubili nazywać swe twory pisarze romantyczni. W tym przypadku metafora otchłani daje się rozszyfrować z łatwością. Otchłań tutaj to społeczeństwo, czytelnicy, krytycy i po prostu Polacy. To ten milionowogłowy pan, naród, któremu śpiewają poeci, gdy upadły już dwory królów jako mecenasów i roztrzaskały się ich oranżerie, szkła pałacowe, w których sztucznie hodowali twórców. Doszło więc jakby do bardziej bezpośredniego zetknięcia minstrelów z narodami, ale Słowacki, wiedział o tym doskonale, ucierpieć musiał nieco w owej, zresztą na ogół dużo korzystniejszej sytuacji literackiej, wytworzonej przez nowożytną rewolucję romantyczną. Dodajmy jednak z wielkim naciskiem, że jego tragedia twórczo-odbiorcza rozegrała się w Polsce, w obrębie polskiej wspólnoty literackiej. W jakimś innym kraju ówczesnym prawdopodobnie nie byłoby dla niej podstaw, albo przynajmniej nie potoczyłaby się z taką przejmującą gwałtownością. Dlaczego? Romantyzm w Polsce przed powstaniem listopadowym rozwijał się dość wielostronnie, w rozmaitych kierunkach i tonacjach. Wystarczy wymienić choćby drugą i czwartą część Dziadów Mickiewicza, Marię Malczewskiego, Zamek Kaniowski Goszczyńskiego, powieści poetyckie Słowackiego, gotyckie powieści historyczne Krasińskiego. Wszędzie tu widzimy zdumiewającą różnorodność. Ale zaznaczała się również pewna tendencja, która zatriumfuje w powstaniu listopadowym. Była to dominacja tyrteizmu, poezji bojowej pobudki do czynu i bezwzględnego apelu patriotycznego. Później, z perspektywy wybuchu insurekcyjnego, romantycy, którzy wszak przedstawiali się jako jego twórcy, utożsamili jednoznacznie rewolucję literacką z rewolucją polityczną i autorytatywnie narzucili ten sąd pokoleniom. Uznali romantyzm za przygotowanie powstania, a noc listopadową i jej następstwa za efekt szczytowy i najwłaściwszy rewolucji romantycznej. Niezależnie od tego, ile w owych twierdzeniach tkwiło prawdy historycznej, późniejsi badacze na przykład nieraz upierali się przy poglądzie, że ani podchorążowie w większości, ani tym bardziej dowódcy powstańczy nie byli romantykami, przyjęły się one dość powszechnie. W powstaniu i po powstaniu objawiła się też grupa poetów, wśród nich może najbardziej typowy był Seweryn Goszczyński, obdarzonych mandatem żołnierskim, uczestników powstania 1830-1831 roku i jego piewców. Poeta żołnierz stał się najwyższym wcieleniem polskiej romantycznej wielkości. Tylko on miał pełne prawo do publicznego uznania, hołdów i adoracji. Inni, uprawiający odmienną poezję, mogli się jeszcze przy tym ideale Tyrteusza jako taką trzymać, ale uznając jego zdecydowaną wyższość i starając się mu dorównać. Mickiewicz w Pielgrzymie Polskim z lat 1832-1833 doszedł do pewnej skrajności. Wychwalał pisarskie twory żołnierzy, ich ducha wojennego przebijającego się coraz mocniej w nowszej literaturze, ich styl obozowy. Podziwiając powstanie na Wołyniu, czyli pamiętnik pułku jazdy wołyńskiej pisany przez dowódcę jej Karola Różyckiego, przekazywał relacje ze wspólnej lektury wraz z nauką moralną dla literatów. Czytaliśmy pamiętnik w kilku. Słuchaczami byli rodacy poświęcający się naukom, pisarze, jak to mówią, z profesji. Wszyscy słuchali ze łzami w oczach. Wszyscy uznali, iż to dzieło jest nowym dowodem prawdy dawnej, ale mało cenionej, że sztuka cała pisania leży nie w książkach, ale w duszy, że dosyć być niepospolitym człowiekiem, aby zostać niepospolitym pisarzem. To, prawdę mówiąc, dość niebezpieczne zlekceważenie literackiej profesji z pewnością było całkowicie obce autorowi Lambra. Zresztą Mickiewicz, jak wiadomo, nie krył swej wyniosłej pobłażliwości wobec młodego Słowackiego. Wtedy właśnie, w latach 1832-1833, zaczął się utrwalać kanon poezji polskiej. Kanon

0: romantycznego tyrteizmu, a w trzeciej części Dziadów wybuchł z całą siłą polski mesjanizm. Słowacki i swą biografią, i swą twórczością odbiegał znacznie od tego kanonu. Nie był ani żołnierzem, ani poetą żołnierzem. Przed powstaniem nie uczestniczył w tajnych związkach patriotycznych. Jego romantyzm przedlistopadowy niejednokrotnie nazywano czysto literackim, rozumiejąc przez to fakt, że nie skłaniały go do niego żadne powody polityczne czy społeczne. Kilka wierszy insurekcyjnych, a zwłaszcza hymn, różniło się znacznie od okolicznościowej poezji powstania listopadowego. Przy czym Słowacki znalazł się na emigracji bynajmniej nie po złożeniu broni powstańczej, jak wielu innych. Co gorsza jednak, upierał się przy swojej odrębności i nie chciał jej poddać ogólnie wówczas obowiązującym gustom i przekonaniom. W roku 1839 rozegrała się dramatyczna batalia między Słowackim a jego bardzo zjadliwym i dokuczliwym krytykiem Stanisławem Ropelewskim. Słowacki replikował Ropelewskiemu. Odpowiedź jego była aktem odwagi i rozpaczy. Miał poczucie kompletnego osamotnienia, nawet wrogości otoczenia literackiego. Redakcja Młodej Polski wyraźnie mu tę replikę odradzała. Postanowił jednak gwałtownie zaatakować wszystko, co go drażniło i niewymownie męczyło. I polskie społeczeństwo, i polską opinię literacką, niedostatki polskiego intelektualizmu i oziębłość polską, doprowadzającą go do desperacji. Chciał zapewne nie tylko otwarcie wypowiedzieć wojnę panowaniu anachronicznych stereotypów, ale też i w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. Nie tyle zresztą może na siebie, ile raczej na zmianę w swym pisarstwie.
1: Maria Maj przeczytała fragment eseju profesor Marii Janion Zwierciadło zwierciadeł z tomu zatytułowanego Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. U nas w Dwójce ciąg dalszy jutro 9:30.
2: Letni kanon Dwójki.

Anna Regulska i Magdalena Łoś. Jesteśmy z Państwem i zapraszamy na drugą muzycznie najdłuższą część spotkania. Obiecywałam nagrania ensemble Mask Oliviera Fortena, a to oznacza ciąg dalszy słuchania muzyki baroku. Tak, tak, to niebawem nastąpi, ale wcześniej przeniesiemy się w zupełnie inne klimaty, choć pozostaniemy przy instrumentach historycznych.

Oktet Es dur opus 20 i trzecia część Scherzo Allegro Leggerissimo. Mendelssohn i Anima Eterna, zespół z Brugi, zespół założony dawno temu przez Josephine i Mercella. Zespół, który tu oczywiście reprezentowany jest przez solistów wybranych z tej orkiestry belgijskiej instrumentów historycznych. No, w składzie orkiestrowym powróci całkiem niedługo, bo posłuchamy dziś nagrania francuskiej skrzypaczki ormiańskiego pochodzenia Shushan Cyrano-Sien. Skoro jednym z tematów naszych spotkań w kanonie w tym tygodniu są właśnie koncerty trwającego festiwalu Chopin i jego Europa, ten wątek pojawił się już wczoraj, będzie powracać, to teraz właśnie od razu zapowiadam, że Shushan Cyrano-Sien tak dobrze obecna w Polsce, także w nagraniach muzyki polskiej realizowanych z inspiracji wydawanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, organizatora festiwalu Chopin i jego Europa, przyjedzie znowu na ten festiwal, można powiedzieć, powróci. Shushan Cyrano-Sien i Martin Garcia Garcia. Taki to będzie koncert kameralny w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w piątek 28 sierpnia o 19:00, a w programie pierwsza sonata na fortepianie skrzypce Johannesa Brahmsa, też kompozycje Claude'a Debussy'ego, Cezara Franka, oczywiście sonata Grand Duo Karola Mikuliego. No i to program, który Państwa uwadze polecam. Za chwilę wrócimy do Mendelssohna i koncertu w koncertowym wykonaniu tej właśnie skrzypaczki z Anima Eterna, brugijską orkiestrą instrumentów historycznych, ale wcześniej dawne kameralne nagrania. Myślę, że tak poznawałam Shushan

sonata Tartiniego z diabelskim trylem. Ten diabelski tryl został tu już zresztą w tytule całego albumu, Anioł i Diabeł zaznaczony. No cóż, taka jest prawda, że zestawienie muzyki Tartiniego do diabła porównywanego z muzyką Leclerc'a to też pomysł na album Chauchan Cyrano Sien. Jej słuchaliśmy, towarzyszył jej przy klawesynie Josvan Immersel. Nagranie zostało zarejestrowane w 2015 roku w Brugii. Oczywiście tam też działa orkiestra, która za chwilę towarzyszyć będzie Chauchan Cyrano Sien w koncercie Mendelssohna. My słuchaliśmy płyty, która została utrwalona wkrótce po obchodach 70. urodzin Josvan Immersela. On wrócił do muzyki kameralnej, do tego swojego pierwotnego, pierwszego repertuaru, pierwszego kształtującego jego wyobrażenie muzyczne i chciał akompaniować, szukać, łowić młode talenty. No i właśnie Chauchan Cyrano Sien tu właśnie w tej roli wystąpiła. Tak ją poznawaliśmy, muszę przyznać, że chyba to było moje pierwsze nagranie, całkiem niedawno wydane, 10 lat temu, a wcześniej tylko mogę uzupełnić swoją wiedzę o takie dosyć istotne fakty,

że właściwie dla naszego barokowego świata, czy świata w ogóle wykonawstwa historycznego, bo za chwilę pójdziemy w stronę muzyki późniejszej, no, popchnął ją, czy zainspirował, zdobył Reinhard Goebbels studia w Mozarteum, gdzie zetknęła się z tym wybitnym skrzypkiem barokowym, dyrygentem, pedagogiem. Wcześniej kształciła się tak, że moglibyśmy jej słuchać na którymś z konkursów wieniawskiego, czyli u Zachara Brona. Jako wielu uczniów wybitnych skrzypków tam w Poznaniu my poznawaliśmy. No ale ten kontakt z Reinhardem Goebbelsem, studia w Mozarteum, potem współpraca z wieloma zespołami instrumentów historycznych, to droga, którą śledzimy. Chouchan Cyrano-Sion. Przypominam o stałych, regularnych, także na szczęście też uwiecznianych później w płytowych rezultatach spotkania z Och Orkiestrą, orkiestrą Martyny Pastuszki i całej serii wykonań muzyki polskiej, tej francuskiej skrzypaczki. Niebawem w piątek pojawi się na festiwalu Chopin i Europa. Jego Europa powraca na ten festiwal, no i tym razem, słuchajcie, będziemy w koncercie kameralnym zapowiadanym przeze mnie w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w piątek 28 sierpnia o 19:00, a jej partnerem muzycznym będzie Martin Garcia. Teraz wracam do zapowiadanego już fragmentem oktetu Mendelssohna nagrania. Na tej samej płycie mamy koncertowe wykonanie jej i orkiestry Anima Eterna zespołu w Brugi, koncertu skrzypcowego Emul Opus 64 kompozytora. To koncertowe wykonanie, które prowadził od pulpitu koncertmistrza Jakob Lehmann.

Shushan Cyrano-Sian i orkiestra Anima Eterna w Brugi, którą prowadził koncertmistrz Jakob Lejman. Koncertowe wykonanie koncertu skrzypcowego Emol Opus 64 Feliksa Mendelssohna. Wcześniej w tej części spotkania w Latym Kanonie Dwójki słyszeli Państwo z tego samego albumu wydanego w 2018 roku też fragment oktetu kompozytora Opus 20 nagrany przez członków tej właśnie orkiestry, Shushan Cyrano-Sian w tym kameralnym składzie oktetowym oraz jej siostra Astrix Cyrano-Sian, znakomita wiolonczelistka, której najnowszy album był moją propozycją w rozdziale nowości. Wczoraj w tym właśnie miejscu słuchaliśmy jej w nowym nagraniu koncertu wiolonczelowego Elgara. Letni kanon dwójki, 10.34. Wracamy do baroku i do nagrań grupy Le Masque. To jedna z płyt tej formacji zespołu Oliviera Fortena, klawesynisty, którego słuchaliśmy wcześniej w duecie i też z Le Masque jako solisty i szefa zespołu. Jedna z płyt poświęcona muzyce Telemana, bo jest ich więcej. Ten akurat album, do którego teraz się odwołuję, to nagranie sprzed 10 lat. Wtedy ukazał się album przynoszący uwertury suity kompozytora, między innymi tę Les Nations, portretującą cechy różnych narodów. Muzyka instrumentalna, nagranie ensemble Masque Olivier Fortin poprowadził całość.

Muzyczne portrety różnych narodów, temperamentów to ta suite ouvertura Les Nations Jerzy Filip Telemann i kompozycja oznaczona w rozdziale 55 jego utworów, pozycja B5 oznaczona tym właśnie symbolem. Muzyka Telemana, a przede wszystkim nagrania zespołu Les Masques, klawesynisty kanadyjskiego działającego też w Europie, Oliviera Fortena, z którą spędzamy sporą część dzisiejszego przedpołudnia w dwójce, której Państwo słuchają. Jest 10:56.

chwilę kwadrans bez muzyki, ale jeszcze wcześniej ten temat suite ouverture w muzyce Bacha, te niemieckie suite ouvertury wzorowane na tych francuskich, to temat, do którego powraca wielu wykonawców, właściwie możemy powiedzieć, że kolekcjonuje je w swoich kolejnych programach właśnie Olivier Fortin z Ensemble Masque. To Bach na koniec tej drugiej części dzisiejszego spotkania.

0: Rezwisz Rejouissance, czyli piąta część czwartej suity D-dur w katalogu Bacha, pozycja 1069 i nagranie Les Ensemble Masques zespołu Oliviera Fortena, z którym spędzamy dziś przedpołudnie w dwójce. Reklama.
1: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
0: Reklama. Słuchają Państwo cały czas dwójki, minęła 11.
2: Kwadrans bez muzyki.
0: Przypomnimy dziś audycję sprzed 10 lat poświęconą miejscowości Barczewo. To miejsce urodzenia Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty, wirtuoza. Za jego czasów miasto nazywało się Wartenburg i znajdowało się w Zaborze Pruskim. O Barczewie Feliksa Nowowiejskiego opowiadali Magdalena Łowkiel, kustosz salonu muzycznego w Barczewie, Robert Tokarski, wówczas dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie i historyk dr Jerzy Kiełbik. Audycję przygotowała Beata Stylińska.
3: Dziś rozmawiać będziemy o Barczewie, niewielkim miasteczku nieopodal Olsztyna, ważnym mieście na mapie muzycznej naszego kraju, ponieważ tu przyszedł na świat Feliks Nowowiejski. Mam wrażenie, że bardzo interesujące byłoby nakreślenie obrazu Barczewa w czasach, gdy mieszkał tam i żył Feliks.

0: nowowiejski. Spędził tam przecież pierwsze 10 lat swojego życia.
1: Barczewo było niedużym miastem. To jest XIX wiek, druga połowa XIX wieku, kiedy na świat przyszedł Feliks Nowowiejski. To był okres bardzo ogromnych zmian. Zmiany przede wszystkim dotykające Warmię, bo tutaj Barczewo przecież leży na Warmii, która w pierwszym zaborze odpadła od Polski, ale gdzie ciągle był bardzo silny odsetek Polaków żyjących tutaj i bardzo silny ruch polski. W ogóle Barczewo znajdowało się na takim obszarze Warmii, które było nazywane Polską Warmią. To tak sięga na północ do Biskupca. A dlatego, że ona była w dużej ilości zamieszkiwana przez właśnie osoby posługujące się językiem polskim. Katolików posługujących się językiem polskim. I ta przestrzeń tego świata, państwa Prus, w XIX wieku przychodziło ogromne procesy modernizacyjne. Tyle tylko, że Barczewo te duże zmiany nie dotykały. Liczba ludności wzrastała bardzo powoli, do tych 5-6 tysięcy. Ale to powodowało to, że ten odsetek ludności polskiej był bardzo duży nadal. Mamy ten okres pomocy dla powstańców styczniowych. Właśnie w Barczewie bardzo to było prężne. I właśnie w takim niewielkim miasteczku o bardzo silnym ruchu polskim, dużym takim ruchu patriotycznym urodził się Feliks Nowowiejski.
0: Feliks Nowowiejski urodził się w domu, którego już nie ma, prawda? Muzeum znajduje się na tym miejscu, ale nie jest to ten konkretny dom.
2: Tak, jest to dom właściwie odbudowany, chociaż nasze wspólne tutaj badania, które trwają właściwie od wielu lat, ale tak zostały ostatnio upublicznione w postaci wystawy i wielu artykułów, pokazują, że na pewno w tym miejscu stał ten dom, ponieważ do niedawna były jeszcze spekulacje nawet na ten temat, czy na pewno w tym miejscu. Są dokumenty, są odnalezione w archiwum państwowym pisma Franciszka Nowowiejskiego, ojca Feliksa Nowowiejskiego, który starał się o rozbudowę tego domu. Są tam zaznaczone ulice, oczywiście ówcześnie one brzmiały po niemiecku, ale na pewno wiemy, że ten dom stał w tym miejscu. Nawet, żeby już uściślić na 100% ten temat, została zmieniona tablica na budynku naszego muzeum, gdzie jest napisane, że w Barczewie urodził się Feliks Nowowiejski.
0: Ten dom został odbudowany na podobieństwo domu rodzinnego Feliksa Nowowiejskiego?
2: On został właściwie powiększony, bo to był, tak jak mówią historycy i przekazy ustne rodzinne, że to był domek parterowy, mały domek właśnie. Na dole był zakład krawiecki Franciszka Nowowiejskiego i potem były pokoje rodzinne. A rodzina była przecież bardzo liczna, bo ponieważ Feliks miał 10 rodzeństwa, 3 siostry, reszta to byli bracia. Prawdopodobnie mogły być jeszcze trójka dzieci z poprzedniego małżeństwa Feliksa Nowowiejskiego z panią Moniką Racki. Zaraz po wojnie przecież mieszkańcy myśleli o tym, jak uczcić ten fakt, że urodził się tutaj Feliks Nowowiejski, tak ważna postać, wielki patriota. I rozpoczęto najpierw w 1946 roku od zmiany nazwy właśnie z tej niemieckiej Wartenburg, czy takiej spolszczonej Wartenborg, na Nowowiejsk. To było właściwie no kilka miesięcy tylko, ponieważ już 4 grudnia 1946 roku nazwano nasze miasto Barczewo. Prawdopodobnie nazwa się nie przyjęła z tego powodu, iż brzmiała po rosyjsku. Zmieniono nazwę na Barczewo od nazwiska księdza Walentego Barczewskiego. No z jednej strony mówimy, że trochę może szkoda, że nie ma Nowowiejsk, bo jeszcze bardziej byłoby związane z kompozytorem, ale na pewno ksiądz Walenty Barczewski jest bardzo ważną postacią i dobrze, że mamy kilka osób, którymi możemy się poszczycić, takich postaci ważnych.
0: No ale jest muzeum poświęcone Feliksowi Nowowiejskiemu. Czy jest coś, jeszcze klimat, nastrój, który mógł towarzyszyć Feliksowi Nowowiejskiemu? Jak państwo to oceniacie?
3: Takie małe miasta mają swój niepowtarzalny klimat. To dotyczy przede wszystkim takiej kultury małomieszczańskiej. Zabudowa, różnego rodzaju okoliczności, zdarzenia w całości powoduje, że mamy do czynienia z takim niepowtarzalnym klimatem takich miast jak Barczewo. W obecnym okresie mamy mnóstwo imprez, które związane są z Feliksem Nowowiejskim. Miejsca, gdzie możemy z tym duchem Feliksa Nowowiejskiego mieć do czynienia, nasze muzeum, które oczywiście nie wygląda tak, jak wyglądało to miejsce, w którym Feliks Nowowiejski się urodził, bo dzisiaj nasze muzeum to już jest piękna kamienica piętrowa z zagospodarowanym poddaszem, kilka pięknych komnat, które przenoszą nas w czasy Feliksa Nowowiejskiego. Także trzeba być, żeby tego posmakować, żeby to poczuć.
1: Myślę, że jeszcze do dzisiaj, jeżeli ktoś by poszedł do

0: Warczewa, pochodził jego uliczkami, to ten duch Nowowiejskiego byłby gdzieś tam do dostrzeżenia, bo to miasto, mimo tego, że teraz w tym okresie się rzeczywiście mocno rozwija, to jeszcze ta Starówka, która jest cały czas ten charakter takiego malutkiego miasteczka, jest tutaj widoczny i pozostanie widoczny.
1: Kiedy Feliks Nowowiejski tutaj się urodził, to teraz my na przykład bardzo to podkreślamy, że jest to miasto wielu kultur i te kultury tutaj były i w tym na pewno duchu Feliks Nowowiejski żył i wzrastał. Rodzina mieszkała przy kościele. Za domem jest kościół świętej Anny, gdzie Feliks Nowowiejski był chrzczony. Rodzice byli bardzo religijni. Od pokoleń mieszkali na Warmii, na którą nie bez przyczyny mówimy Święta Warmia. Rodzina bardzo często uczęszczała na msze, a przez to, że Feliks mieszkał blisko kościoła, to na pewno słyszał dźwięk organów na co dzień, nawet jak nie był w kościele, dźwięki śpiewu religijnego, tych pieśni. I myślę, że to wpływało też na jego osobowość i rodzeństwa. Warczewo jest również miastem mostów. Wiemy to, że przez wiele lat powstawały nowe mosty, ale kilka z nich jest do tej pory, tych starych właśnie mostów i na pewno tymi mostami się przechadzał Feliks Nowowiejski, a nawet też zapraszamy Państwa 17 września do Warczewa, gdzie będzie właśnie takie wydarzenie po części plenerowe. Warczewskie Mosty Kultury z Feliksem Nowowiejskim, zakończone koncertem i wtedy dowiemy się właśnie tej historii, między innymi mostów.
2: No właśnie o tą wielokulturowość chciałam zapytać, czy za czasów Feliksa Nowowiejskiego również tak było?
0: Po pierwsze, jest to Warmia, która była zasiedlana przez wiele wieków. Ten element Polski to źle powiedziane, ale te osadnicy z obszarów obecnej Polski, Mazowsza przede wszystkim może tak, napływali dopiero gdzieś tak w XV-XVI wieku. A że była to Warmia, była tam tym takim niewielkim obszarem otoczonym przez obszar Prus Książęcych, ten element Polski napływał coraz silniej, bo w miarach tego, jak w okazji różnych wydarzeń wojennych przede wszystkim, czy zarazy, ubywało miejscowej ludności, która początkowo pochodziła ze Śląska i z innych obszarów Rzeszy. To byli ci pierwsi osadnicy. Tu już mamy tą taką mieszankę i z jednej strony Polski warmiaków i z drugiej strony bardziej niemieckojęzycznych warmiaków, ale to wszystko byli warmiacy mniej więcej zachowujący tą samą kulturę bardzo zbliżoną, tylko posługujący się może bardziej językiem polskim, bardziej językiem niemieckim. XIX wiek nastąpiła duża zmiana, czy właściwie po 1772 roku. Do tego okresu był to obszar zarządzany przez biskupa warmińskiego. W związku z tym nie było tam miejsca dla religii protestanckiej, czy jakichkolwiek innych innowierców. Dopiero ten druga połowa XVIII wieku i XIX wiek mamy napływ ewangelików i pojawianie się ewangelików, czyli już mamy tą inną kulturę i ona w Warszawie również jest wyraźna. XIX wiek to jest również napływ elementu żydowskiego, który wcześniej nie był możliwy również do osiedlania się na Warmii. W 1772 roku było dwóch Żydów, którzy mieli prawo do przebywania na obszarze Warmii. Oprócz jarmarków, gdzie napływali oni licznie, ich nie było. XIX wiek był tym momentem, kiedy otrzymali oni prawo osiedlania się i Warczewo jest miejscem, gdzie znajduje się synagoga, którą można odwiedzić, bo się, ten budynek się zachował. Także to było miasto, gdzie mamy styk z jednej strony kultury polskiej, kultury niemieckiej i oprócz tego elementu żydowskiego. No i mamy jeszcze trzy religie funkcjonujące na jednym obszarze.
3: Ja chciałbym jeszcze dodać, że jest to jedyna synagoga, która ocalała po II wojnie światowej tutaj w naszym szeroko pojętym regionie.
0: Dokładnie, w Olsztynie był liczniejszy element żydowski, ale niestety tych pozostałości kultury żydowskiej, no to nie ma tak wiele, znaczy nie ma tak znaczącego, tak? Mamy tylko ten dom Mendelsona pogrzebowy.
2: Tak, no i w takim bogatym właśnie miejscu, jeśli chodzi o te wpływy różne kulturalne, urodził się i przez pierwsze lata mieszkał Feliks Nowowiejski. Miasto dzisiaj żyje trochę twórczością Feliksa Nowowiejskiego, prawda? Twórcy Roty, przypomnijmy. I również jest gospodarzem chyba największego wydarzenia kulturalnego, jeśli chodzi i o Feliksa Nowowiejskiego, i o właśnie o Warczewo.
3: Warczewo jest organizatorem festiwalu chórów. Jest to przedsięwzięcie międzynarodowe. Na tym festiwalu prezentowane są przede wszystkim utwory Feliksa Nowowiejskiego, ale nie tylko. Feliks Nowowiejski, na pewno melomani i słuchacze po przesłuchaniu kilku utworów od razu zauważą właśnie to, że w jego twórczości również można zauważyć to, że te kultury przenikają przez się bardzo wyraźnie, to słychać.
1: Oprócz tych kultur, to przede wszystkim ta kultura właśnie warmińska i folklor warmiński były wykorzystywane przez Feliksa Nowowiejskiego. To się brało z serca po prostu, z miłości do ojczyzny. On poprzez swoją twórczość mógł

tą miłość wyrazić. Kiedy studiował w Niemczech, tam jeszcze się w nim to wzmożyło, tak jak to można usłyszeć w muzyce i właśnie w przekazach historyków i rodzinnych. I patrząc na daty powstania różnych utworów, to właśnie pokazuje, że wzmocnił polskość w sobie, będąc właśnie na obczyźnie. Można przytoczyć taki właśnie przykład, kiedy został wydany zbiór utworów 25 polskich pieśni ludowych z Warmii do tekstów warmińskich zebranych przez warmiaka Augustyna Stefena i był to rok 1935. Można tam usłyszeć tą gwarę warmińską, którą na pewno mówiono w domu nowowiejskich po polsku i po warmińsku. Fragment mogę nawet zaśpiewać. To jest utwór Meszek w lesie.

0: poprzez te słowa warmińskie i poprzez ten klimat Barczewa możemy sobie wyobrazić, jak żył Felix Nowowiejski. To na pewno odcisnęło bardzo duży, pozytywny wpływ na jego życie i na jego twórczość. I to zresztą kontynuują jego dzieci, które już odeszły. W ubiegłym roku odszedł najmłodszy syn Feliksa Nowowiejskiego, Jan Bogusław Nowowiejski, który wraz z rodziną, to jest teraz kontynuowane przez jego dzieci, czyli wnuki Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. Barczewo jest to małe miasteczko, tak, więc nie ma aż tylu postaci i tylu wydarzeń, a przecież Poznań to jest ogromne miasto, gdzie Feliks Nowowiejski jest naprawdę tam wielką postacią.
1: Bo Feliks Nowowiejski, powiedzmy sobie tutaj jeszcze, część swojego życia spędził również w Poznaniu. Stąd Barczewo i Poznań to są te takie dwa miasta, które łączymy z postacią Feliksa Nowowiejskiego.
2: No bo to wyrósł troszeczkę z tego. Tutaj jak się to obserwuje, przede wszystkim to była postać nietuzinkowa jako muzyk. Dla niego to Barczewo i Olsztyn, gdzie był, pracował przez pewien czas jako organista w kościele świętego Jakuba, były za małym obszarem dla rozwoju jego. Więc siłą rzeczy musiał poszukiwać innego miejsca, gdzie to była możliwość. Poza tym musimy pamiętać, że to było ogromne państwo w tym czasie, kiedy on żył, pracował, bo do 1918 roku nie było państwa polskiego, tak? To jego możliwość jego rozwoju to był cały obszar Niemiec, bo to było to jego państwo, którego był obywatelem. Jego potem wybory, pozostanie w Poznaniu i osiedlenie się w Poznaniu, no to już jakby jest aspekt ten, o którym rozmawialiśmy, tak? Natomiast dla jego możliwości rozwojowych ten okres był bardzo ważny.
0: Pan Jan Nowowiejski, właśnie syn Feliksa, opowiadał bardzo często, że już w Poznaniu było pięcioro dzieci, najmłodszy był właśnie Jan i pan Jan zawsze wspominał z wielkim takim rozrzewnieniem, że kiedy ćwiczył na fortepianie, to jeżeli grał źle, to Feliks nic nie mówił, albo czasami mówił, no troszeczkę jeszcze ten utwór kuleje, a jeżeli dobrze brzmiał ten utwór, to mówił, no to teraz jesteś fifok. I to jest też z warmińskiego.
1: Magdalena Łowkiel-Klimek, Robert Tokarski i Jerzy Kiełbik byli moimi gośćmi. Beata Stydnicka, dziękuję za uwagę.
3: Słuchają Państwo Dwójki, kwadrans po 11.
4: Letni kanon Dwójki.

Anna Regulska i Magdalena Łoś. Jesteśmy cały czas z Państwem, proponując muzykę, która do tej pory dnia i roku wakacyjnej, pięknej jeszcze wciąż pory pasuje. No i myślę, że wirtuoz trąbki, wenezuelski muzyk, artysta, którego słuchaliśmy ostatnio w muzyce latynoamerykańskiej, też w jego kompozycjach przeznaczonych oczywiście na trąbkę, Pacho Flores, jak najbardziej będzie tu dobrym przewodnikiem.

Repertuar przede wszystkim barokowy, napisany na głos, stąd tytuł tego albumu Cantar, ale także inne instrumenty. No właśnie, przykład za nami Louis-Claude Dequin jest autorem tej muzyki doskonale znanej, bo trudno o lepsze naśladowanie kukułki. Kukułka zresztą chętnie była portretowana muzycznie przez wielu różnych twórców. Byle trąbka mogła zaistnieć, byle mogła pokazać swoje brzmienie i możliwości także wokalne. Cantar, przypomnę, tytuł albumu wydanego w 2013 roku. Cantar, trąbka, zatem Pacho Flores, którego słuchaliśmy ostatnio również w jego utworach. No i także muzyka latynoamerykańska na tym albumie z XX wieku dołączona, by mógł również pokazać to, w czym właściwie chętnie go słuchamy w ostatnich latach. Mieszka w Niemczech, to prawda, ale urodził się, dorastał w Wenezueli. Autorem kolejnej kompozycji jest Efrain Ossier i to jest właśnie ten mieszkający w Europie od 2003 roku kompozytor, który swój krajobraz muzyczny Ameryki Łacińskiej przedstawia także w utworze, który przed nami. To kompozycja, której tytuł Samotność już jakoś oczywiście ogniskuje naszą wyobraźnię. Tak też się rozpoczyna ten pejzaż muzyczny samotności, możemy powiedzieć. To właściwie tytuł, który bardzo działa na naszą wyobraźnię. Ale później usłyszą Państwo, że w tej samotności pojawiają się również inni, którzy ją przerywają, szczęśliwie zakłócają w tym wypadku i myślę, że spodoba się Państwu rodzaj samej tej muzycznej opowieści. To Efrain Ossier i kompozycja Soledad, samotność, napisana no, w stylu latynoamerykańskich, również nostalgicznych tańców. To musi się tu również pojawić. A nie powiedziałam Państwu, z kim ten album tym razem nagrał Pacho Flores. To orkiestra działająca w Berlinie, orkiestra berlińskiego Concerthausu, którą prowadzi Christian Vasquez.

Za nami kompozycja, która jest jednym z nielicznych utworów tu reprezentujących nasze czasy, bo autor tej samotności muzycznej Soledad to Efrain Ocher, który urodził się w 1974 roku. Kompozytor, flecista, który dorastał w Wenezueli, mieszkał od 2003 roku w Niemczech, ale te muzyczne wątki Ameryki Łacińskiej są to oczywiście obecne. A słuchamy teraz nagrania, które ukazało się w 2013 roku. Nagrania świetnego wenezuelskiego trębacza. Ostatnio słuchaliśmy najnowszej płyty wydanej na początku sierpnia, tego właśnie wirtuoza trąbek Pacho Floresa. Teraz towarzyszy mu Concerthaus Orchester Berlin, zespół prowadzi Christian Vasquez. No i to nagranie przynosi przede wszystkim opracowania utworów barokowych. No, między innymi koncert na trąbkę smyczki Johanna Baptista Georga Nerudy, czeskiego autora urodzonego w Pradze w 1708 roku, działającego później w Niemczech. On zmarł w Dreźnie w 1780 roku. I ten koncert w interpretacji wenezuelskiego trębacza i niemieckiej orkiestry teraz przed Państwem.

utwór czeskiego kompozytora XVIII-wiecznego Nerudy i nagranie na corno da caccia. Pierwsze w dziejach nagranie na tym instrumencie. Zwykle wykonuje się utwór, koncert na trąbkę i smyczki na trąbce. Wysokie brzmienie i rozpisanie tej partytury do tego predestynuje. No i słuchaliśmy niezwykle śpiewnego, zgodnego z tym całym tytułem, zapowiadającym ten może element eksponowany w całym nagraniu tytułem Kantar, czyli śpiewać, śpiewać na trąbce. Także trąbkowy koncert na smyczki. Autorem, przypomnę, jest czeski twórca i to jest nasz ostatni punkt właściwie obowiązkowy spotkania. Johann Baptist Georg Neruda i nagranie Pacho Floresa z Concert House Orchester Berlin pod batutą Christiana Vasqueza. Ale pomyślałam sobie, że dobrze będzie wrócić do przedstawianej w kanonie dwójki na początku sierpnia najnowszej płyty Pacho Floresa, wenezuelskiego wirtuoza instrumentu, który jak już teraz nawet Państwo słyszeli, zmienia trąbki. Tam opowiadałam, prezentując ten najnowszy album z jego udziałem wydany w sierpniu. Tu towarzyszy mu Royal Liverpool Philharmonia Orchestra. Całość prowadzi jego muzyczny przyjaciel Domingo Indoyan, także wenezuelski muzyk. Zmienia te instrumenty, żongluje nimi nawet w ramach jednego utworu, by pokazać różne możliwości trąbek w różnych strojach. Był kornet. No, ja teraz proponuję Państwu jego własny utwór, jedną część kompozycji Pacho Floresa zatytułowanej Albares z Royal Philharmonic Liverpool Philharmonic Orchestra. Domingo Indoyan poprowadził całość.

pierwsza część kompozycji Pacho Floresa i on też wenezuelski kompozytor i trębacz był wykonawcą. Towarzyszyła mu Royal Liverpool Philharmonic.

Baresa, pierwsza część Bambuka en Valencia, to właśnie za nami. Prawie koniec dzisiejszego spotkania. Zapraszam na jutrzejsze, w którym słuchać będziemy między innymi nagrań Rachel Podger. Ona teraz w dobrym towarzystwie Alison McGilvery i Garego Coopera w fragmencie wczesnej sonaty Mozarta. Jutro posłuchamy jej w muzyce Brahmsa. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa przedstawia Dorota Gacek.
1: Koło dziewiątej wieczór. Koło dziewiątej wieczór w drodze do pracy, trzymając pod pachą, zawinięte w papier, stare buty, minął właśnie tory kolejowe, kiedy usłyszał, że ktoś biegnie za nim po chodniku. Odwrócił się, żeby zobaczyć, kto to, i dostał w zęby. Człowiek, który go uderzył, złapał go za ramię, którym przytrzymywał buty, i przewrócił na ziemię. Wstał. Butów nie było. I wszedł do pobliskiej knajpy, żeby zmyć z twarzy krew.
2: Opracowując te epizody, wyobrażałam sobie, że jestem kimś w rodzaju archeologa. Nie wymyśliłam ich, ale nie wymyślili ich także autorzy pierwszych opisów. Wyczyściłem je ze słów, które wydawały mi się niekonieczne. Tu i tam zastąpiłem je słowami, które wydały mi się bardziej wydajne niż oryginalne sformułowania. I kiedy tylko mogłem, wprowadzałem rytm jak do wiersza. O powstaniu tomu Świadectwo opowiadał amerykański poeta Charles Reznikow. Opierając się na autentycznych księgach i rejestrach sądowych z trzech dekad, ostatnich 15 lat wieku XIX i pierwszego piętnastolecia stulecia XX, stworzył tom uznawany za wyjątkowy nie tylko w jego dorobku, ale w ogóle w historii literatury. To swoista panorama Ameryki, widziana od strony sali sądowej, biorąca pod uwagę zarówno głosy tych, którzy przemocy się dopuścili, jak i tych, którzy jej doznali. Jak pisze Piotr Zomer, który wiersze Charlesa Reznikowa przełożył, Świadectwo opowiada, jak trudno jest przeżyć życie nam, ludziom, nie zaznając przemocy albo nie osuwając się w przemoc, w podłość albo nieuczciwość wobec kogoś bliskiego albo obcego. Czyta Andrzej Mastalerz.
1: Słyszano, jak Bill mówi tydzień przed strzelaniną. Słyszano, jak Bill mówi tydzień przed strzelaniną. Ella nie chce ze mną chodzić i Bóg świadkiem, że z nikim innym też nie będzie. Kiedy Eliza, przyjaciółka Elli,

Wychodziła do szkoły niedzielnej i powiedział do niej: weź nóż, będzie nad doliną taki dym, że tylko nożem go zetniesz. Po szkole chłopcy i dziewczęta, śmiejąc się i rozmawiając, wracali drogą do domów. A obok Elli szedł Jess, niosąc jej Biblię. Bill szedł tuż za nimi i powiedział: Jess, nie wiedziałem, że jesteś kaznodzieją. A wtedy Jess zapytał, co się stało z końmi, które Bill miał w zaprzęgu, kiedy Jess mu pomagał ładować słupy telegraficzne. A Bill odpowiedział: mam ci za to zapłacić? Nie, odparł szorstko Jess. Nie musisz się o to wściekać, powiedział Bill, bo dosięgnę cię tam, gdzie stoisz. I wyciągnął z kieszeni pistolet i strzelił w ziemię. Wtedy Jess wyciągnął pistolet i strzelił w Billa. Kula przebiła Billowi lewe ramię i weszła w lewy bok, tam, gdzie do spodni przymocowane były szelki. Wtedy Bill strzelił szybko dwa razy i Jess zwalił się na ziemię. Bill zdjął marynarkę, zwinął ją, włożył Jessowi pod głowę i powiedział: Jess, przecież strzeliłeś do mnie pierwszy, nie? Wiesz, że nigdy nie strzeliłbym do ciebie pierwszy, Jess. Wyjeżdżając, właściciel powiedział do Johnsona, który pracował u niego: masz pilnować tego, co tu rośnie, a zwłaszcza zagonu z melonami. Kradną mi arbuzy i jak ktoś przyjdzie kraść, strzelaj. W tamten wieczór między 8 a 9 pojawił się sąsiad i powiedział: stary Johnson, tak? A on odparł: tak, proszę pana. Jacyś ludzie kręcą się przy zagonie z melonami, chcą kraść arbuzy. Kiedy Johnson z nabitą dwururką dotarł na miejsce, na zagonie było 2 mężczyzn w średnim wieku i jakiś 17-latek. Johnson powiedział: czego szukacie? Jeden z mężczyzn rzucił: a co ci do tego? Johnson powiedział: jak się stąd nie wyniesiecie, to wam pomogę. A mężczyzna powiedział: jak ty się nie wyniesiesz, to my pomożemy tobie. I całą trójką ruszyli w jego stronę. Ale młodzieniec przystanął i zerwał arbuza, a Johnson strzelił i go zabił.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Źródła.
0: Za konsoletą Anna Regulska, a przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Dzień dobry Państwu, zapraszam na wtorkowe wydanie magazynu Źródła, które poświęcimy dzisiaj wykonawstwu przede wszystkim kobiecemu, haftowi, a także tkaninie. Odwiedzamy dzisiaj przede wszystkim Wielkopolskę i z naszą bohaterką Pauliną Młynarczak będziemy dzisiaj poznawać tajniki haftu bamberskiego i szamotulskiego. Mamy też małą zapowiedź wydarzenia związanego z podlaską tkaniną dwuosnowową, a o tym więcej już za kilka minut.

Gruziński zespół Bassiani Ensemble, zespół wykonujący tradycyjną gruzińską polifonię, czyli pieśni ludowe i chrześcijańskie hymny kościelne, których początki sięgają XI i XII wieku. To na początek naszego wydania audycji Źródła, w której teraz już wędrujemy do Wielkopolski. I porozmawiamy o tym, czym jest haft szamotulski i bamberski. Jest to temat, który bardzo rzadko się pojawia. O bambrach już dawno nie mieliśmy okazji posłuchać. Natomiast haft szamotulski i bamberski to tradycyjna i niezwykle misterna technika rękodzielnicza z regionu Szamotu w Wielkopolsce, a bamberski też z regionu Poznania. Haft ten słynie z bogato zdobionych kobiecych czepców i elementów stroju ludowego, takich jak fartuchy, zapaski, chustki, kołnierzyki. Wyróżnia się motywami kwiatowymi, wyszywanymi zawsze białą nitką. Takie hafty tworzone na tiulu, coraz powszechniej stosowano w Wielkopolsce od XIX wieku. Popularne właśnie były przede wszystkim te wzory kwiatowe, winne grona, większe i mniejsze kółka, listki. Wśród haftów na tiulu były hafty snute, pełne, ażurowe, podkładane batystem, czy wreszcie łączące różne sposoby wyszywania. Przepaścią w przekazywaniu wiedzy i techniki tego haftu oczywiście była II wojna światowa, po której to bambrzy, przede wszystkim bambrzy, nie tylko pozbywali się wszelkich śladów łączących ich z kulturą związaną z niemiecką, w związku z tym i tradycyjne wzorniki, ale także przykłady i prace, tradycyjne stroje kobiet często były palone. Dlatego dzisiaj niestety o tym hafcie niewiele wiemy. Na szczęście zajmuje się nim młoda artystka Paulina Młynarczak, znana jako wyszywoczka Paulina. Ona to zajęła się haftem bamberskim i szamotulskim i przywraca go dzisiaj i popularyzuje nie tylko w samej Wielkopolsce. Wyszywoczkę Paulinę można było spotkać ostatnio na Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie, z którą spotkałam się z nią w drodze powrotnej, w jej drodze powrotnej do domu i opowiedziała nam między innymi właśnie o udziale w tym wielkim wydarzeniu związanym z kulturą ludową, z folklorem, a także tym, czym jest haft bamberski, czym jest haft szamotulski. Wędrujemy teraz do Wielkopolski.

strzepiemy, to białiniec łat bierzemy. Młodą pannę łat strzepiemy, to białiniec łat bierzemy. Z łastą

Już kiedruchny łet stępują, za weselie ci dziękują. Już kiedruchny łet stępują, za weselie ci dziękują. Byłeś już nie panna, jedno mężatka, weźniesz kłeszyczek, pójdziesz do miasta. Bo teraz się musisz uczyć, drogo sprzedać, tanio kupić. Bo teraz się musisz uczyć,

0: W Lublinie była naprawdę super atmosfera. Bardzo byliśmy przyjęci ciepło i bardzo dużo osób nas pytało o nasze tradycje, o strój. Bardzo on zwracał uwagę. Zrobiliśmy mnóstwo sobie zdjęć z uczestnikami. Uczestnicy też bardzo dużo pytali o nasze tradycje, tradycje hafciarskie, ponieważ o nich bardzo mało się wie. One dopiero tak jakby wracają do łask. My wracamy i promujemy tą naszą kulturą, więc zainteresowanie było bardzo duże.
1: To od razu powiedz, jaki to jest strój, jakie to są tradycje i jakie ty masz związki z tymi tradycjami? Czy to są związki płynące prosto na przykład z korzeni?
0: To na sobie miałam przez 3 dni strój bamberski. W piątek i w sobotę był to strój codzienny, w którym bamberka chodziła na zakupy, na targowisko albo do miasta. A w niedzielę, jak to na niedzielę przystało, był strój odświętny, który już był bardzo kolorowy, bardzo bogaty, który zwracał uwagę tak naprawdę wszystkich osób, które przechodziły obok, ale również gdy ja wybierałam się na spacer, chciałam obejrzeć inne stanowiska, to niestety nie mogłam, bo byłam taką atrakcją, że wszyscy po prostu pytali o ten strój. Jeżeli chodzi o te tradycje, to są tradycje hafciarskie, haftu szamotulskiego i bamberskiego. Ja niestety nie jestem związana tak jakby korzeniami z bambrami, ale należę od 2023 roku do Towarzystwa Bambrów Poznańskich i dzięki temu możemy haftować wspólnie, możemy przekazywać te informacje, jak haftować, ale oprócz tego mogę chodzić w stroju ludowym, a tradycje noszenia stroju bamberskiego są wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa od 2018 roku. Bambrzy poznańscy to są osadnicy, którzy przybyli do miasta Poznań na początku XVIII wieku. Oni przybyli z miasta Bamberg, stąd nazwa Bambrzy, na zaproszenie władz Poznania. W tym czasie, po wojnie północnej, była również epidemia zarazy dżumy i wtedy ludność polska zmarła. I wtedy Poznań cierpiał na niedostatek ludności wokół wiosek, które by się zajmowały ogrodnictwem. Więc władze Poznania wystosowały odpowiednio zapotrzebowanie do miasta Bamberg i władze i biskup umówili się, że oczywiście ta ludność przyjdzie do Poznania, bo oni wszyscy przyszli pieszo, ale był jeden warunek, muszą być katolikami. Tej ludności oczywiście z Bambergu było to również na rękę, ponieważ w tamtych okolicach nie można było dzielić gospodarstw, tylko najstarszy syn otrzymywał ziemię. W związku z tym oni byli bardzo biedni, więc mogli przyjść do nas, do Poznania, zasiedlić te ziemie wokół miasta Poznań. Następnie na początku XX wieku te wszystkie prawie wioski zostały wcielone do miasta Poznań i też jeszcze został Luboń, który jest osobnym miastem i tam właśnie też Bambrzy mieszkali i tak naprawdę to są osadnicy z miasta Bamberg, którzy przybyli na zaproszenie władz, osiedlili te nasze tereny i bardzo szybko zasymilowali się z ludnością polską.
2: Łajeno, jeno, moja chodzino, coś mi obiecała, to mi zginęła. Łajeno, jeno, moja chodzino, coś mi obiecała, to mi zginęła. Łabiecałaś mi, kuliawe prosie, poszła do wody i utopiła się. Łabiecałaś mi, kuliawe prosie, poszła do wody i utopiła się. Łajeno.

0: A jeno, moja Helino, coś mi obiecała, to mi zginęła. Obiecałaś mi świnie burą, tak się dusza łódź kładziorą. Łaji da dana, dana da dana, łaji dana, dana da da dana, łaji da dana, da dana, łaji dana, dana da da dana.
1: Bardzo interesuje mnie ten strój. Powiedziałaś, że kolorowy zwraca uwagę, ale co dokładnie to znaczy? Jak wygląda strój? Co się na niego składa? Czy bamberski, czy szamotulski?
2: To może opowiem o bamberskim, bo w nim byłam. Jest to strój. Ja akurat miałam w kolorze zielonym, więc mamy kaftan, do tego mamy spódnicę i oprócz tego jestem bardzo obszerna, bardzo puszysta, więc bardzo zwraca to uwagę, bo jeżeli postawimy inną wielkopolankę, to ona będzie smukła, a bamberka musi zwracać uwagę i ona jest bardzo duża, puszysta. Gdy mam ten zielony kolor, mam z przodu jeszcze fartuch, który akurat my teraz mamy maszynowe, oraz chusta z tyłu, która też jest tulowa, biała, więc jest taki kontrast. Oprócz tego mam czepek jako mężatka. Gdybym była panienką, to bym miała kornet. Kornet, który jest dosyć duży i składa się z kwiatków z przodu i z tyłu ma takie wstążeczki, chorągiewki, które jeżeli trochę powiewa wiatr, one będą szeleściły. I to, co jest właśnie ciekawe jeszcze, jak idzie bamberka, to ona tak jakby na tym wietrze tak jakby płynie. Ona nie idzie, płynie, porusza sobie tą całym strojem, bo on jest taki duży i taki lekki i zwinny, chociaż wygląda jakby był duży, masywny i tak dalej.
1: No to teraz przejdźmy do tego, dlaczego ty się tym zajmujesz? Jak to się stało, że zajęłaś się haftem, ogólnie mówiąc, wielkopolskim, ale konkretnie bamberskim i szamotulskim? Czym ten haft się też charakteryzuje?
2: To dawno, dawno temu, gdy jeździłam po Polsce i zwiedzaliśmy różne skanseny, widziałam te tradycje w innych regionach, na przykład koniaków. Ja wtedy szydełkowałam i dużo chciałam tak jakby poświęcić czasu, żeby znaleźć te nasze tradycyjne hafty albo właśnie szydełkowe elementy, ale nie mogłam. Po prostu często mówiono do mnie, że nie, wy tutaj w Wielkopolsce niczego nie macie. Ale tak się zaparłam, tak jeździłam z mężem po skansenach, że znaleźliśmy. Po prostu najpierw trafiliśmy do Osieku, tam nas skierowano do Wągrowca, później trafiliśmy do Ciekanowic, później trafiliśmy do Szamotów i tam się okazało, że jest ten haft. Jest coś tradycyjnego, tylko on był po prostu w małym gronie osób, gdzie po prostu nie zawsze docierały te informacje. I wtedy zaczęłam haftować po szamotulsku, ale pewnego razu na Instagramie zaczął mnie obserwować Towarzystwo Bambrów Poznańskich. No i widzę, że mają hafty na tych strojach. No to napisałam i się pytam, gdzie macie tą hafciarkę? Chcę z nią porozmawiać, wymienić się doświadczeniem. A oni mówią, że nie mają i że zapraszają mnie. No i wtedy właśnie weszłam do muzeum i stwierdziliśmy, że zaczniemy działać. Już pierwszego dnia, jak się spotkaliśmy, już mieliśmy pomysł, że będziemy realizować projekt jakiś. Akurat wtedy zrealizowaliśmy projekt czepków bamberskich, gdzie bamberki haftowały czepki, które dzisiaj noszą podczas świątecznych wydarzeń, procesji Bożego Ciała, albo jeżeli mamy 1 czy 3 maja, więc wszystkie zakładamy. Haft bamberski jest ściśle związany ze strojem ludowym, czyli on występował na czepkach, chustach, kryzach i fartuchach. Jest to haft, który robimy na tiulu. Jest to haft biały. Jest to robiony haft bardzo delikatną niteczką i przenosimy motywy roślinne. Będzie to kwiatek, listek, winogrona. Będą też występowały elementy, na przykład serduszko. Więc jest bardzo duże bogactwo i to tak naprawdę od bamberki zależało, jaki ona będzie haft nosiła. To ona szła do tak zwanej wyszywoczki, hafciarki i zamawiała konkretny wzór, który jej się podobał i bamberki miały swoje ulubione hafciarki. One wiedziały, do kogo idą i po jaki motyw.
1: To jest element obowiązkowy stroju, czy nie?
2: Tak, jest to element obowiązkowy. Oczywiście można by było mieć też haft maszynowy, ale on nie będzie zwracał tak uwagi. On jest piękny na kołnierzyku czy na czepku. To już musi być ten ręczny, żeby było widać, albo wcześniej, że bamberkę stać na to, że ona może sobie zamówić dowolny wzór. I oczywiście bamberki miały kilka czepków. To nie było tak, że miały jeden. Miały kilka różne, na różne okazje.
1: Ale to znaczy, że to musiały być zamożne panie, bo jak sobie człowiek spojrzy na taką pracę, to widać. Sama powiedziałaś cienka nitka, więc ilość pracy, ilość precyzji, umiejętności musiały się przełożyć pewnie na to, że takie elementy stroju były drogie. Czy to prawda?
2: Prawda. Bamberki były bogatymi gospodarzami.

spodniami. Więc je było stać na to, żeby kupować właśnie i dodatkowe elementy, albo żeby ten strój był bogaty. Bomberki posiadały do 12 rodzajów stroju, czyli na każdą okazję miały różny strój. To nie było jeden, który wisiał w szafie, ich było mnóstwo. Po prostu je było na to stać.

0: A teraz powiedz z twojej perspektywy, czy to jest taka sztuka trochę jak malowanie, jak improwizacja, czy raczej matematyka?
1: O, to jest dobre pytanie. Zacznę sobie od początku. Żeby wykonać jakiś haft, to ja zaczynam od tego, że idę do muzeum, ja szukam eksponatu, ja docieram do tych nawet starych zdjęć albo poszukuję w książkach etnograficznych, gdzie będzie wzór, a tak naprawdę zdjęcie danego elementu. Jeżeli ja mam eksponat, to dopiero robię zdjęcie, na podstawie zdjęcia rysuję ten schemat. Później mogę zacząć sobie od haftowania, czyli dobieram, wycinam odpowiednio tiul, szykuję sobie nitki i zaczynam haftować. Jak długo? To jest trudne pytanie. Nie umiem na nie tak naprawdę odpowiedzieć. Czasami będę haftowała coś przez tydzień, czasami przez 2-3 tygodnie. To wszystko się składa na to, jaką mamy pogodę, bo jeżeli mamy bardzo dobre światło i dobrą lampę, to szybko się haftuje. Ale jeżeli będziemy mieli słabe światło, będzie jest taka pogoda nie bardzo, to już lepiej sobie odpuścić. Czasami nam się będą plątały nitki, nie wiadomo dlaczego. Więc też wtedy lepiej tą pracę odłożyć na następny dzień i sobie wrócić. No i też zależy to od naszej ochoty. Czy chcemy, czy dzisiaj mamy taki dobry dzień, i też haft jest bardzo dobrym lekarstwem na, jeżeli jesteśmy zdenerwowani. Wielokrotnie osoby, jak przychodzą do mnie na warsztaty, to mówią, że są zdenerwowane z jakiegoś powodu, po 2 godzinach wychodzą i są uspokojone, zadowolone i czują się odprężone. Jeżeli chodzi o tiul, to on jest zbudowany z takich plasterków miodu. I to jest ważne, jak ułożyć tą nić, żeby nam mniej więcej wychodziło. Ale nie musimy aż tak liczyć cokolwiek. Czasami, o, wiem, gdzie liczenie jest. Jeżeli mamy już zrobioną taką podstawę do haftowania, to później nakładamy taką ściegiem okrętką i wtedy wsadzamy 2 razy w jedną dziurkę nitkę. Więc trzeba pamiętać, żeby to liczyć. Bo jeżeli zrobimy raz 2 razy, raz 4 razy, to ten haft będzie nierówny, będzie po prostu gruby i nam się nie będzie podobało. A jeżeli chodzi o projektowanie, to tak naprawdę my możemy wejść sobie na łąkę i sobie zobaczyć kwiatki i próbować je narysować i je przenieść na haft. Nic nas nie ogranicza, tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia.
0: A jak jest z tym tiulem? Bo to jest charakterystyczny podkład, czy ta kanwa, na której się haftuje. Dlaczego tiul akurat?
1: O, dobre pytanie, dlaczego to jest tiul? Tiul jest bardzo ładny, delikatny, kojarzy się z koronką. I kiedyś, jeżeli chodzi o strój czy szamotulski, czy bamberski, to wcześniej haftowano na płótnie. Ale jednak ten tiul wygląda troszeczkę inaczej. Wygląda jak bardziej towar, może trochę luksusowy, tkanina, dlatego zaczęto tego używać. I też możemy, tak naprawdę, jak my nosimy.

na tiul jakiś haft, to on jest widoczny, nawet z daleka. I często bywało tak, że jeżeli ktoś chciał mieć bardzo widoczny wzór na przykład na czepku, to te masywniejsze były te motywy. I to było bardzo ważne dla takich osób, które na przykład miały jasny kolor włosów, żeby jednak było widać z daleka ten haft wykonany. Więc tak naprawdę haftowaliśmy, co chcieliśmy, nic nas nie ograniczało, mogliśmy robić, co chcieliśmy. I jeszcze wracając do tiulu. Tiul to jest bardzo piękny materiał. Bardzo dużo osób pyta, gdzie go kupić. Niestety w Polsce się nie da go kupić i musimy sprowadzać z zagranicy. To jest jedyny minus i niestety uczestnicy ubolewają na tym, uczestnicy warsztatów, że jest tak trudno dostępny. To musi być specjalny tiul bawełniany, którego w Polsce nie ma. Tiul poliestrowy oczywiście kupimy, ale na nim nie haftujemy, bo będzie trudniej i oczywiście nie możemy naszej pracy później wykrochmalić i wyprasować, bo możemy spalić pracę.

0: Za góreczkę znalazłem panieneczkę, znalazłem. Za góreczkę znalazłem panieneczkę, znalazłem. Una leci ja za nią, una padła ja na nią. Una leci ja za nią, una padła ja na nią. Coś ci jadła chleb ciepły, co ci łeczki łeciekły. Co ci jadła chleb ciepły, co ci łeczki łeciekły. Nie łed chleba ciepłego, łed kochania miłego. Nie łed chleba ciepłego, łed kochania miłego.
1: Jakie elementy ty na przykład lubisz ostatnio robić? I też, które elementy cieszą się popularnością nie tylko wśród Wielkopolanek, powiedzmy?
2: W tym roku największą popularnością cieszą się kołnierzyki, które sobie kupują i młode dziewczyny, i starsze panie, które chcą nałożyć na przykład na czarną koszulkę albo golfik i jest mnóstwo tego zamówień. Muszę się też przyznać, że gdy pojechałam do Lublina, to miałam sporo kołnierzyków i wszystkie się sprzedały i nawet jeszcze mój mąż, który mi pomagał na stoisku, powiedział paniom, że muszą no niestety sobie zamówić, jeżeli chcą te kołnierzyki. One się naprawdę cieszą bardzo dużą popularnością, bo my możemy dzisiaj je stylizować do naszych strojów i one naprawdę ślicznie wyglądają. To w ogóle nie widać, że to jest coś związane z ludowizną, ale to jest naprawdę piękny element, taki dopełnienie naszego stroju, więc to jest numer jeden. Też bardzo popularną pracą jest fragment czepka, czyli jeżeli my mamy czepek czy szamotulski, czy bamberski, to kobieta ma go przywiązanego za pomocą kokardy pod szyją. I my wykonujemy takie prace, gdzie, bo to jest banda, czyli to wiązanie, które, to my fragment tej bandy wykonujemy, gdzie mamy ten ozdobny element hafciarski i wkładamy do ramy albo antyramy. I to jest takie nawiązanie do naszej tradycji, że kiedyś nasza babka, prababka nosiła czepek, a ja dzisiaj w nawiązaniu do tradycji chcę mieć tutaj ten fragment u siebie w domu i też pokazując, że to jest dla mnie ważne.
1: Wspomniałaś o tym, że dawno, dawno temu zobaczyłaś takie hafty w skansenach, ale nie padły konkrety. Powiedz, jak długo ty się zajmujesz haftem?
2: Haftem szamotulskim zajmuję się chyba od 2022 roku, a bamberskim od 2023. I tak faktycznie w skansenach bardzo trudno jest zobaczyć te hafty. Bardziej to już trzeba w muzeum regionalnym sobie wejść, zobaczyć na oddział etnograficzny, do których naprawdę zachęcam, żeby przejść, zobaczyć sobie naszych bliskich okolicach, zobaczyć i tak naprawdę poświęcić jak najwięcej czasu. A my, jeżeli interesujemy się haftem, chcemy zobaczyć coś, dostrzec, patrzmy na te stroje, które tam są. Czasami będzie mało tych eksponatów, ale zawsze coś wyjątkowego dostrzeżemy.
1: Jeszcze chciałam zapytać o biały kolor nitki, bo biały haft, w zupełności biały, to chyba jednak jest rzadkość.
2: Tak, to jest rzadkość, ale jeżeli sobie spojrzymy na prawie wszystkie stroje wielkopolskie, to one będą się cechowały, że jest jednak ten biały haft. W innych regionach mamy oczywiście kolorowe, u nas tylko

0: tylko jest biały, ale jest jeszcze jedna różnica, gdzie kobiety mają w stroju wielkopolskim piekielnice, to są najbliższą warstwą ciała. Przy stroju później jest biała halka i kolejne warstwy, i wtedy piekielnica jest koloru czerwonego, na niej jest haft czarny, więc to jest wyjątek. Plus jeszcze w stroju szamotulskim panienki haftowały dla swoich przyszłych mężów tutaj pod szyją takie kolorowe serduszka, podszyjniki, i oni mogli zakładać. I to są dwa tylko wyjątki, gdzie w wielkopolskich strojach są kolorowe hafty. Zainteresowanie jest duże i widzę różnicę, ale to może też wynikać z tego, że ja wcześniej tak nie do końca się tym interesowałam. Ale jeżeli spojrzymy sobie na strój bamberski, nas w Poznaniu bardzo często widać na różnych wydarzeniach kulturalnych, kościelnych, i jest bardzo duże zainteresowanie. Wszyscy chcą wiedzieć, jak my jesteśmy ubrane, dlaczego my jesteśmy takie puszyste, i my wtedy bardzo często opowiadamy o tym stroju, i nawet poznaniacy czasami dopytują, bo nie mają pewności, albo nie widzieli z daleka, ale nie wiedzieli, dlaczego to tak wygląda, jak zastanawiają się, jak wygląda w ogóle konstrukcja, a my w całym naszym tutaj stroju nie mamy żadnego stelażu. My mamy tylko tak zwaną watówkę, która nam tworzy cały tutaj taki obszerny, objętościowy ten kostium. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o stelaż, to on występuje tylko w jednym elemencie, u panienki na kornecie.
1: Co dla ciebie jest najbardziej satysfakcjonującego w tym hafcie?
0: To największą wartością jest to, że ja nauczyłam się tego haftu. A teraz mogę propagować i prowadzić warsztaty, różne prelekcje, wykłady i przekazywać wiedzę. Bardzo mnie to cieszy, jak zapisują się do mnie osoby na warsztaty. Zawsze mamy listy zapełnione, listy rezerwowe, i to jest fajne, że wszyscy chcą poznawać tą naszą kulturę, tradycję i wracają do tego. Są osoby zainteresowane. Często jest tak, że na moich mediach społecznościowych pytają się, kiedy będą kolejne warsztaty, kiedy będziemy coś organizować. Organizować, bo oni już chcą się zapisywać i brać w tym udział. Na warsztatach sobie zawsze haftujemy mały elemencik. Jest to kwiatek. Kwiatek, który zachęca. W ciągu 2 godzin jesteśmy w stanie wyhaftować. Wtedy uczestnik poznaje, czy faktycznie to jest dla niego. Najczęściej jest tak, że wszyscy stwierdzają, że to jest bardzo fajna technika. I jeżeli sobie porównamy haft na tiulu, a haft na przykład na płótnie, to haft na tiulu wybacza błędy. Jeżeli my troszeczkę dalej nitkę poprowadzimy, możemy ją spruć, wyciąć, tego nie widać, robimy to delikatnie. Możemy, jeżeli znamy, by się zrobiła dziurka na przykład, możemy w tym miejscu zrobić kropkę, możemy naszyć jeszcze dodatkową warstwę tiulu i zrobić, żeby to był kwiatek, więc tiul nas nie ogranicza i możemy naprawdę z nim szaleć i nie ma się nim co bać, mimo że jest taki bardzo delikatny i tak dalej.

towarzyszyła naszej rozmowie z Pauliną Młynarczak, czyli wyszywoczką Pauliną, która dziś w źródłach opowiadała nam o hafcie szamotulskim i bamberskim. Jeżeli tylko znajdą Państwo kiedyś okazję, czas i taką możliwość, żeby zapisać się na warsztaty haftu z Pauliną Młynarczak, to zachęcam, żeby zapisywać się jak najszybciej. Słyszeli Państwo, że zawsze miejsc jest za mało, a popularność tej techniki i tej twórczości, rodzaju twórczości rośnie, więc na pewno warto się zapisywać.

Joseph Tawadros, multiinstrumentalista, grający przede wszystkim na lutni ud, z perkusistą zmarłym w tamtym roku, Jackiem DeJohnettem, z albumu Conversations with Jack. My teraz w audycji Źródła przenosimy się na Podlasie, można powiedzieć, ale na dobrą sprawę ma to posłużyć jako zaproszenie. Zaproszenie na wystawę, która dostępna jest od wczoraj w Warszawie, w Galerii Sztuki Aspekty. Można tam oglądać efekty pracy nad projektem Tkane Połączenia, nad projektem poświęconym tradycyjnemu tkactwu w Polsce oraz historii instytucjonalnego wsparcia tego rzemiosła. Wystawa dotyczy tkaniny dwuosnowowej na Podlasiu, czyli techniki unikatowej, charakterystycznej tylko właśnie dla

0: a tego regionu i niewielkiej grupy twórczyń znanej na całym świecie. Na wystawie można oglądać prace m.in. Alicji Kochanowskiej, Heleny Gołko, Teresy Pryzmont, Heleny Pryzmont, Danuty Radulskiej, Magdaleny Waszczeniuk, Marty Pokojowczyk i Bernardy Rość, która teraz przypomni nam w źródłach, czym jest tkanina dwuosnowowa.
1: Wykonuję tkaninę dwuosnowową już od ponad 44 lat. U mnie to jest tradycja rodzinna z pokolenia na pokolenie, bo moja babcia tkała, mama. Później ja już ukończyłam 8 klasę, więc też mi się zaczęły podobać te tkanie, te wzory. I więc postanowiłam, że się nauczę i kontynuuję do dziś. Ja już krosna widziałam od małego, bo były w domu krosna, więc ja już obcowałam jakby z tymi krosnami, z tymi niteczkami. No i właśnie mi się zaczęło to podobać, jak powstawały na krosna właśnie te piękne wzory, różne takie geometryczne, ale właśnie te wzory takie, co nas otacza. I te wszystkie właśnie wzory wzięte z życia można przełożyć na tkaninę. I to mi się bardzo spodobało, zafascynowało. I już jak ukończyłam szkołę, chciałam dalej się uczyć oczywiście, ale nie dostałam się. Więc mama mi powiedziała, żebym się nauczyła tkać. Tak niekoniecznie bardzo jeszcze chciałam. Podobały mi się te wzory, ale niekoniecznie do nauki. Ale jak usiądłam i się nauczyłam, więc mnie to tak wszystko zafascynowało, że kontynuuję aż do dzisiaj. To są takie specjalne krosna. I do tkaniny dwuosnowowej potrzebne są 4 niczelnice, dlatego że ta tkanina dwuosnowowa, to ona ma 2 osnowy i musimy 2 kolory wprowadzić. I to muszą być 4 niczelnice, są 4 pedały, to wszystko musi być tak dostosowane, tak skonstruowane są te krosna, żeby właśnie ta tkanina powstała. No i do tego wzoru właśnie potrzebna jest taka specjalna listwa, którą wybieramy te wzory, te łączymy kolory, tą osnowę, bo jest osnowa w 2 kolorach i jest wątek w 2 kolorach. I te niteczki musimy wszystkie połączyć i trzeba wiedzieć właśnie, jak połączyć. Jestem zwolenniczką takich kolorów, takich spokojnych, no, ale jak ktoś na przykład sobie życzy jakieś kolory takie bardziej żywe, no to wprowadza mi takie kolory. Tak gdzieś może 20 lat temu to się tkało przeważnie, jak ja zaczynałam tkać, 2-kolorowe się tkało. Teraz w tej chwili etnografowie nas uczą, żeby wprowadzać jako w wątku 3 kolor. To znaczy osnowa jest na przykład biało-szara, ale wprowadzamy, tkamy po szarym kolorze, tkamy zielenią czy brązem, ale tak wprowadzamy taki kolor, żeby to właśnie było ładnie, żeby nie było rażące.
2: Tradycyjnie właśnie 2 kolory, tak?
1: Tak, tradycyjnie 2 kolory, ale osnowa jest w 2 kolorach. To znaczy na początku to moja babcia to tkała takie kilimy, pasiaki takie były, takie to inne troszeczkę. Mama już zaczęła tą dwuosnowową tkać, ale ta dwuosnowowa tkanina to były te wzory takie, my nazywamy kapowe. Jakby te wzory można było jedne utkać, jeden taką tkaninę i odtykać te wzory. My natomiast już później mama się nauczyła, ja już się uczyłam, to właśnie tkamy te wzory ludowe. To co wszystko, to ludzie, zwierzęta, ale to właśnie to trzeba wspomnieć panią profesor Eleonor Prutyńską. Ona właśnie tutaj przyjechała tu na Podlasie i ona zobaczyła te tkaniny kapowe, się spodobały, ale chciała, żeby tą przyrodę, tą wieś, żeby to wszystko przełożyć na tą tkaninę dwuosnowową. I to już się właśnie w latach 40. jakby się zmieniło, żeby przedstawić tą przyrodę naszą polską. No i ta tkanina naprawdę teraz już te ostatnie lata, po prostu ludzie powrócili do tradycji i do rękodzieła. Ta tkanina powróciła i to bardzo się docenia teraz. Ludzie docenili. Nas tu dużo tkaczek nie jest, ale mamy pełne ręce roboty.
2: A właśnie, jak to wygląda z przenoszeniem tego dziedzictwa? Bo uczyła panią właśnie i mama, babka, pani też ma uczennicę i też uczy?
1: Tak, ja dalej przekazałam tą tradycję, bo to jest najciekawsze rzemiosło kultury ludowej, ale jest najtrudniejsza technika w tkactwie. Ale w 2016 roku właśnie przekazałam najstarszej córce, już ona się nauczyła i to był projekt Mistrz Tradycji, więc ja jako mistrz przekazałam swojej córce. Tak, ale z początku no niekoniecznie. Mi się podobało, ale no do tkania niekoniecznie. Ale teraz jest bardzo zadowolona i takie piękne wzory, coraz ładniejsze. Muszę powiedzieć, no jestem nieraz pod wrażeniem, że taki piękny wzór ułoży, może jeszcze ładniejszy, jak ja tyle lat tkam.

0: większą radość, jak na przykład na dany temat tkam, czy jakiś sobie wzór układam i właśnie wybieram i widzę, że ten wzór powstaje bardzo ładnie tak, jak ja bym chciała, że to tak ma powstawać, to właśnie to jest, tak mobilizuje do dalszej pracy, to jest takie bardzo piękne. Ale ja osobiście bardzo lubię tkać. Jak siadam za krosna, to tak po prostu jakbym się odprężała od tych wszystkich trosk, od tych stresów. Tak człowiek jest skupiony na tej tkaninie, myśli, co ma, jaki wzór stworzyć i to właśnie tak mobilizuje do dalszej pracy.
1: To Bernarda Rość w archiwalnym nagraniu Patrycji Cisz. Bernarda Rość jest jedną z bohaterek Tygodnia Podlaskiej Tkaniny Dwuosnowowej, wydarzenia dostępnego w Galerii Sztuki Aspekty w Warszawie do 30 sierpnia. W ramach tygodnia dużo wydarzeń, jutro między innymi wykład Magdaleny Stopa o Eleonorze Plutyńskiej, 29 sierpnia spotkanie z twórczyniami z Podlasia, a 2 września także warsztaty tkackie z Magdaleną Waszczak. To wszystko na dziś w magazynie Źródła. Aleksandra Tykarska, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Anna Skulska, witam. Za chwilę drugi odcinek zapisków, w których swoimi wspomnieniami i refleksjami dzieli się Kacper Miklaszewski. Dzisiaj opowieść o mistrzach, nauce, ale zaczynamy jeszcze od wspomnień związanych z domem rodzinnym.
2: Moi rodzice stanowili niezwykle zgodne stadło i jestem im za to dozgonnie wdzięczny. I myślę, że wiele moich cech, jeśli ktoś odkryje we mnie pozytywne, to właśnie wyszły z tego, że było to takie stadło. Jednocześnie oboje mieli zupełnie inne charaktery. Mama była strachliwa, zawsze się o nas bała, wszystko chciała, że tak powiem, wiedzieć i tak dalej. Ojciec stawiał na naszą samodzielność. Myśmy w pewnym momencie, ja miałem wtedy lat 14, powiedzieli, że skoro mama ma wysokie ciśnienie, nie może jechać w góry, to my pojedziemy do Małego Cichego sami. Zapadła cisza, bo to było przy jakimś obiedzie czy przy kolacji. Na twarzy mamie niepokój, a ojciec po chwili powiedział, proszę przedstawić kosztorys. I pojechaliśmy sami. Stawka, którą zaproponowaliśmy, była zdwojona. I moi rodzice spotkali się przy fortepianie. Ponieważ mama urodziła się na Lubelszczyźnie, w ziemiańskiej rodzinie. Teraz cieszymy się tym, że dom wrócił do rodziny i możemy tam pojechać, odpoczywać, korzystać z tego domu. Koło Nałęczowa, ale studiowała w Warszawie, na uniwersytecie. I jednocześnie pracowała, żeby mieć jakiś grosz do tego, u państwa Openchowskich. Była sekretarką pana, który był współwłaścicielem, jednym z dyrektorów papierni w Jeziornie. A z kolei mój ojciec chodził razem do liceum Zamojskiego i bardzo się przyjaźnił z rodziną Natansonów. I u Natansonów, ojciec Józka Natansona, był wielkim miłośnikiem muzyki. Spotkali się nasi rodzice. Ojciec potem uczył moją mamę gry na fortepianie w sposób taki, niezobowiązujący. I mama całkiem nieźle grała na fortepianie, muszę powiedzieć. I na kilka lat przed śmiercią, czyli już bardzo starszej pani, bez praktyki, jak w domu

rodziców grałem coś i mama przyszła do mnie, do pokoju i bez słowa we właściwym miejscu przewróciła mi nuty. Czyli była osobą bardzo dobrze zorientowaną muzycznie, bardzo dobrze śpiewała, bardzo czysto. No, była osobą muzykalną, zamiłowaną w muzyce, towarzyszyła ojcu we wszystkich koncertach, we wszystkich wydarzeniach muzycznych, we wszystkich uroczystościach w szkole i tak dalej. Oni oboje na pewno w jakiś sposób tworzyli tą muzyczną atmosferę. Poza tym, co ciekawe, oboje ukończyli jakieś szkoły średnie, znaczy ojciec liceum, mama pensję blaterówny w przedwojennej Warszawie i byli w matematyce. Ojciec zresztą studiował potem na Politechnice i rok matematykę na uniwersytecie. Na tyle, że mogę w każdej chwili odpowiedzieć na każde pytanie z naszej szkoły średniej, bez trudu powojennej. Także to wykształcenie było znacznie bardziej, powiedziałbym, no, utrwalone niż to, co się widzi dzisiaj. Życie muzyczne wtedy w Warszawie nam się wydawało bardzo ciekawe. Przede wszystkim przyjeżdżali Rosjanie, którzy byli bardzo dobrzy. Daj Boże, Gilels, Kerer, był Lazar Berman, pamiętam świetnie, Flier, Zak, to całe towarzystwo przyjeżdżało na koncerty. Już nie mówiąc o ojcu i synu, i Strachu i innych. Równie ciekawe było życie jazzowe i w 1962 roku po raz pierwszy byłem na koncercie Jazz Jamboree. Od tego czasu starałem się być co roku. Będąc no 13-latkiem, koncert się skończył o 1:00 w nocy, no, ale z Filharmonii na Żurawiu było blisko i nawet tak zwana milicja się nami nie zainteresowała z bratem, że my tacy młodziacy chodzimy po nocy, a to wtedy wcale nie było takie oczywiste. Także te koncerty wtedy były, że tak powiem, warunki na to, żeby korzystać z nich niemalże 100%. No i w pewnym momencie dojrzeliśmy do tego, żeby mieć w domu gramofon. To była pierwsza Cifona. Wzmacniacz skleiliśmy sami, zlutowaliśmy. Kuzyn, który studiował w Zegrzu, w Oficerskiej Szkole Łączności, rozrysował nam to schemat. Nam pożyczyli przyjaciele, którzy studiowali elektronikę, z książki zresztą takiej, którą można było kupić w sklepie. To zrobiliśmy. Wszystko się kupiło trochę w składnicy harcerskiej, trochę w jakimś innym sklepie i to grało i stwierdziliśmy, że to wcale nie gra wiele gorzej niż gra taki monitor w radiu, bo to grało w pokoju o powierzchni 12 m². No to te 3 waty lampowego wzmacniacza, które tam były, całkowicie przy wysokiej wydajności głośnika wystarczały. Ale od tego czasu kolejnym hobby moim to była jakość dźwięku rekonstruowanego, zwłaszcza, że na Żurawiej straszliwie interferował sygnał telewizji nadawany z Pałacu Kultury i wszystkie wzmacniacze musiały mieć filtry chroniące przed tym sygnałem. Z tamtego czasu pamiętam konkursy chopinowskie. Na pewno byłem na inauguracji konkursu w 1960 roku, jeszcze chyba bez biletu, zabrany jako 11-letnie dziecko na kolana. Grał Artur Rubinstein. Natomiast już w 65 roku, kiedy byłem w szkole średniej, no to słuchaliśmy, zrywaliśmy się zarówno z liceum, z zajęć, jak i ze szkoły, żeby posłuchać. Słuchałem bardzo dużo. Wtedy się wchodziło bez trudu do filharmonii. Tak. Wchodziło się bez trudu, jak się miało znajomości, jak się chodziło co tydzień na koncerty, to się te znajomości miało, a administracja filharmonii uważała, że skoro młodzież idzie szturmem do filharmonii, to absolutnie nie można się temu przeciwstawić. I dopiero tamę temu zalewowi młodzieży postawili strażacy. Jak właśnie w konkursie między innymi w 65 roku okazało się, że wszystkie przejścia na parterze były zajęte osobami siedzącymi na podłodze. Ja natomiast pamiętam świetnie i rozpoznaję to nagranie do dziś na ucho, jak siedziałem w loży rządowej, bo jak nikogo tam nie było, to każdy, kto miał wejściówkę, mógł sobie usiąść w loży rządowej. Nikt tam tego nie sprawdzał. I grała Marta Archerich Scherzo Cismol i zerwała strunę. Wtedy to była plaga w konkursie 65 roku. Struny szły i fortepiany puszczały. Już w 70 roku były Steinwaye innego rodzaju, troszkę z pewną modyfikacją, miały w moim przekonaniu gorszy dźwięk. I tak te struny nie leciały. Natomiast tu były przepiękne instrumenty, jeśli chodzi o barwę, ale w górnej części skali te struny pękały. No i oczywiście bardzo no, ważną rzeczą były owe konkursy, ale również ciekawymi postaciami były osoby uczące w szkole w Elsnera. No, ja się uczyłem na fortepianie u pana profesora Radziwanowicza. Notabene też kolegi, powiedziałbym ze studiów, bo też ucznia Buckiewiczowej, tak jak mój ojciec. Z rodzicami moimi zaprzyjaźniony jeszcze przed wojną. Oboje państwo Radziwanowiczowie. I pan Henryk i pani Anna Radziwanowicz.
Stąd moja przyjaźń z

chłopcami Tomkiem i Karolem, do dziś trwająca. Historii muzyki uczyła, wykładała nam, to był wykład akademicki, mówiła do nas, proszę pana, proszę pani, bardzo nam się to podobało. Pani Elżbieta Artyszowa, tak, która ku memu przerażeniu przynosiła jakiś taki straszny, ręczny, walizeczkowy gramofon i z tego gramofonu nam prezentowała nagrania płytowe. No, po moich tych przyzwyczajeniach, zaraz

wszystkie fortepiany i pianina we wszystkich klasach pod jedno A. W związku z tym w szóstej, siódmej klasie szkoły podstawowej nie musiałem używać kamertonu do pisania dyktant. Wydawało mi się, że mam słuch absolutny. Instrumenty były bardzo rozmaite. Harmonii uczył mnie nie kto inny, tylko Andrzej Dobrowolski. Uczyła mnie Kasia Zachwatowicz, z którą byliśmy potem bardzo zaprzyjaźnieni. Profesor Zbigniew Soja prowadził chór, a potem zaprosił mnie do udziału w takim mniejszym zespole wokalnym przeznaczonym dla uczniów sekcji pedagogicznej. Tam po raz pierwszy zacząłem śpiewać muzykę dawną. Profesor miał powielacz, ponieważ niezarejestrowane powielanie nie było legalne, tak bym powiedział. Wobec tego na strychu szkoły na Świętojerskiej był powielacz, którym pan profesor Soja absolutnie bez żadnych zgód powielał ręcznie napisane nuty na przykład madrygałów czy dawnej muzyki polskiej, choćby Wacława Szczomotu. I pamiętam, że profesor Soja, bardzo nobliwy, starszy pan, zawsze mi kojarzył się z zapachem denaturatu, ponieważ te wydruki były utrwalane właśnie denaturatem albo coś tam było myte denaturatem. To było bardzo, że tak powiem, ciekawe. W klasie kameralnej uczył mnie już nieżyjący też profesor Kazimierz Piwkowski, też wielki i wspaniały muzyk. Jednocześnie w tej szkole była pełna swoboda w korzystaniu z wolnych klas. Wobec tego, będąc w klasie fortepianu, mogłem w każdej chwili, jeśli było wolna klasa, wejść do klasy organowej albo klawesynowej i popróbować sobie, jak to, co ja gram, albo inne nuty można grać na innych instrumentach. Bardzo popularną zabawą było granie na cztery ręce z nut organowych na fortepianie. Jeden człowiek siedział i oktawami grał basy, a tu drugi zasuwał w oba manuały. To była świetna zabawa. Na przerwach również grało się jazz. Potem w domu się grało jazz u mnie. W domu były próby zespołu. Wtedy bardzo zaprzyjaźniliśmy się do dzisiaj. Ta przyjaźń trwa z Michałem Straszewskim, później założycielem zespołu Il Canto. I miałem wtedy mentorów, którzy nie stawiali barier, powiedziałbym, przed młodymi ludźmi. To był Stefan Jarociński i Witold Lutosławski. Stefan Jarociński z racji przyjaźni z Milanówka. Też go losy zaniosły do Milanówka, no i był muzykologiem, więc z moimi rodzicami państwo jarocińscy byli w bardzo bliskich kontaktach, a my z dziećmi stworzyliśmy paczkę taką zaprzyjaźnioną. Łączyła nas pasja do Tatr, do gór, do wspinaczki. Razem żeśmy się potem wspinali z Michałem Jarocińskim. I Witold Lutosławski, który z kolei był kolegą ze studiów mojego ojca. Znali się świetnie jeszcze z czasów przedwojennych. I w pewnym momencie ja, przedstawiony przez ojca, zapytałem, czy mógłbym panu kiedyś zadać kilka naiwnych pytań. I zostałem zaproszony i byłem takim gościem, gdzie mogłem różne pytania zadawać. A mnie zawsze interesowało wtedy, w jaki sposób człowiek komponuje muzykę, jak się tego uczy, jak to powstaje. I nauczyłem się tam bardzo wiele od obu panów. Pamiętam, jak zacząłem grać Preludium Debussy'ego, poszedłem do pana Stefana Jarocińskiego i zapytałem, czy pan mógłby mi coś powiedzieć o Preludium Mgły? A on mnie wziął za rękę, zaprowadził do półki z książkami i mówi, to jest cała półka o Debussym. Pokazał tak długo, od ściany do ściany. Mówi, proszę cię bardzo, co chcesz, wybierz sobie, możesz sobie poczytać. I nie powiedział mi nic. I to jest szkoła. Sięgnij sam do źródeł. Nie szukaj informacji w sztucznej inteligencji, przepraszam. Jeszcze osobą, która tu bardzo była ważna, była pani Krystyna Fangorowa. To była nauczycielka ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia numer 1. Też znajoma rodziców jeszcze sprzed wojny. U niej były takie spotkania muzyczne rozmaitych osób. Też wiele dyskusji na temat polifonii, na temat muzyki i tak dalej. Stamtąd co przyjaźnie, właśnie wspomniany już Michał Straszewski, Roman Markowicz, który bywał u nas, ja bywałem u niego, graliśmy sobie nawzajem. Tutaj słuchacze programu drugiego mają okazję słuchać jego albo cytatów czasami, jak przysyła maile w czasie rozmaitych audycji idących na żywo. Jako, powiedziałbym, osoba, która ukształtowała swoje poglądy muzykologiczne na traktacie Stefana Jarocińskiego Debussy'a, impresjonizm i symbolizm, swoje studia rozpocząłem od egzaminu wstępnego do Akademii Muzycznej w Warszawie, od pewnej, powiedziałbym, starcia z profesorem Witoldem Rudzińskim, no ponieważ bardzo się ucieszyłem, że na egzaminie wstępnym dostałem pytanie o Debussy'ego. No i właśnie powiedziałem, że to raczej symbolizm niż impresjonizm. No i wtedy pamiętam, pan profesor Rudziński się strasznie oburzył. Skąd pan to wie? Ja mówię, no książki, którą przeczytałem, czyli doktoratu Stefana Jarocińskiego. Byłem zresztą na obronie tego doktoratu, ale z książki.

0: i z wielu rozmów. No nie, no bo to Jarociński to tam mówi teksty, ale gdyby spojrzał w nuty, przeanalizował, to zobaczyłby, że to jednak jest impresjonizm. No skądinąd Debussy nie cierpiał tego epitetu. Wtedy pan Witold Trudziński jeszcze pozwolił sobie złośliwość, mówił, bo pan Kacper to lubi zdawać egzaminy. Bo ja zdawałem na dwa kierunki. Na fortepian i na teorię. Straszny byłem wtedy ważniak i uważałem, że nie ma sensu studiowanie fortepianu w Warszawie. Nie podobało mi się zarówno sposób grania, jak i właśnie brak sukcesów na konkursie chopinowskim jakieś takie. W związku z tym, jeśli fortepian, to trzeba studiować za granicą. Oczywiście najlepiej by było w Ameryce, w szkole Juilliard, ale ani mój talent, ani możliwości w ówczesnej Polsce nie pozwalały na to. W związku z tym doszedłem do wniosku, że może jednak w Związku Radzieckim. I złożyłem stosowne podanie. Ale ponieważ to nie było do końca wiadome, a zasada była taka, że w ogóle rozpatrywane będą te podania tylko dla tych, którzy pozytywnie zdadzą egzamin do polskiej uczelni. Wyjeżdżało się na pierwszy rok. Nie podejmowało się studiów tutaj. Wobec tego ja powiedziałem i na to się zgodzono na okulniku, wówczas w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, że ja będę zdawał na dwa wydziały, bo jeśli nie pojadę do Leningradu, to chciałem studiować teorię w Warszawie, która wówczas była bardzo ciekawa. To były koncepcje Macieja Zaleskiego, to była właśnie harmonia wykładana tak w stylu Andrzeja Dobrowolskiego. Analiza bardzo ciekawa, było co studiować. No ale okazało się, że nasze ministerstwo podjęło pewne ryzyko. Mając albo jedno, albo dwa miejsca, wysłało cztery osoby. Troje pianistów, bo to Ola Kowalak, Staś Deja, do dziś grający, ja i Andrzej Wiltos, wiolonczelista. Tam przeszliśmy w Moskwę przesłuchania po przyjeździe. Nie grałem na tym najlepiej. W każdym razie rzecz się skończyła tak, że troje z nas, pianistów, Ola, Staś i ja, zostaliśmy przesłani do Leningradu, tak to się wówczas nazywało to miasto, a Andrzej Wiltos został, ukończył studia w Moskwie, potem był koncertmistrzem wiolonczel przez wiele lat w Filharmonii Narodowej.
1: Jak przebiegały studia w konserwatorium w Leningradzie? O tym Kacper Mikloszewski opowiadać będzie jutro. Zapraszamy o 12.45.
2: Minęła 13.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Andreas Scholl.
2: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Kamila Janiak, poetka, autorka tekstów i wokalistka, gościła dziś w poranku dwójki. W poetyckim dorobku ma blisko 10 książek, wśród nich wydane ostatnio Córy i Dziwne Dziewczyny, nominowane do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Jako wokalistka pod pseudonimem Daisy Kowalski śpiewa w kilku zespołach. W twórczości artystycznej najbardziej lubię kreować nowe przestrzenie, przyznała na naszej antenie Kamila Janiak.
4: Miała po prostu pisać luźne wycinki teraz. Faktycznie by mnie to strasznie nudziło. Nie miałabym motywacji do tego. Wolę już jakby koncentrować energię na czymś konkretnym. Mnie to po prostu kręci, jakby tworzenie takich światów, które są jakoś tam spójne i są jak taki po prostu obraz. Szopki. Byłam w takim muzeum, gdzie był właśnie taki wielki na całą ścianę, 15 planów i tak sobie czasami wyobrażam właśnie konceptualną książkę poetycką.
2: Cała rozmowa z poetką, autorką tekstów i wokalistką Kamilą Janiak jest już dostępna na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl. Tymczasem Poznań znów będzie stolicą tanga. W piątek rozpoczyna się tam Go Tango Festival. W programie są m.in. koncert, warsztaty taneczne i pokazy. Zapraszają Michał Główka i Jakub Czechowicz.
5: Koncert, otwarcie sali wielkiej, Tango Gallery, czyli wystawy obrazów lokalnej artystki, na której również będzie można posłuchać DJ set z winyli. To wszystko w holu wielkim CK Zamek na godzinę przed koncertem, czyli o godzinie 18.
6: Festiwal ma na celu przeniesienie klimatu międzynarodowych festiwali tanga argentyńskiego tutaj do nas, do Poznania. My jako zespół tangowy Bando Negro, który również prowadzimy, mamy okazję występować w całej Europie na takich festiwalach i postanowiliśmy ten klimat przenieść do stolicy Wielkopolski. Tango jako gatunek wpisany na listę UNESCO jest niesamowicie atrakcyjny, emocjonalny, pochłaniający. Jest to kultura naprawdę warta odkrycia.
2: Go Tango.

0: Go Poznań Festiwal zakończy się w niedzielę. We Lwowie trwają już ekshumacje polskich żołnierzy poległych na początku II wojny światowej. Prace przeprowadzają eksperci Instytutu Pamięci Narodowej na terenie dawnego cmentarza na Hołosku. Dominika Siemińska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN wyjaśnia, że ekshumowani zostaną żołnierze polegli w walkach obronnych z Niemcami w 1939 roku.
1: Prace potrwają do października tego roku. Zakładamy około 6 tygodni jest nam potrzebne. Spodziewamy się znaleźć ponad 100 żołnierzy, którzy tam zostali pochowani. Prace poszukiwawcze prowadziliśmy w 2019 roku, a w tym roku dostaliśmy zgodę na przeprowadzenie ekshumacji.
0: Działania obejmą archeologiczne odsłonięcie i dokumentację mogił, ekshumację szczątków, ich oględziny oraz zabezpieczenie materiału do dalszych badań, w tym genetycznych. Dokumentowane i zabezpieczane będą także przedmioty odnalezione przy szczątkach, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości poległych oraz odtworzeniu okoliczności ich śmierci i pochówku. Przedsięwzięcie stanowi kolejny etap działań zmierzających do odnalezienia, identyfikacji i zapewnienia godnego pochówku polskim żołnierzom poległym we wrześniu 1939 roku na terenie dzisiejszej Ukrainy. Arabia Saudyjska sfinansuje projekt we Francji. Chodzi o budowę kompleksu składającego się z trzech parków rozrywki pod Paryżem. Inwestycja o wartości około 6 miliardów euro budzi ogromne oczekiwania, ale również kontrowersje.
2: To największy projekt we francuskim sektorze turystycznym od ponad 30 lat. Jeden z trzech parków ma być poświęcony słynnej mandze Dragon Ball, wspólnej pasji przywódców Francji i Arabii Saudyjskiej. Emmanuel Macron i Mohammed bin Salman uczestniczyli w Pałacu Elizejskim w ceremonii podpisania wstępnego porozumienia w sprawie inwestycji. Nowy kompleks ma konkurować z innym gigantem branży rozrywkowej, paryskim Disneylandem, który każdego roku przyciąga około 15 milionów odwiedzających. Francuskie władze liczą na znaczące korzyści dla całego sektora turystycznego. Projekt wywołuje jednak krytykę, m.in. za wybór mangi Dragon Ball jako tematu jednego z parków. Część komentatorów uważa, że inwestycja powinna raczej promować francuską kulturę. Zwrócono również uwagę na rosnące wpływy Arabii Saudyjskiej we Francji, mimo zarzutów dotyczących łamania praw człowieka w tym kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A to były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 16. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
3: Reklama. 20. Festiwal Goldbergowski. Od dwóch dekad prezentujemy muzyczne dziedzictwo Gdańska w najlepszych interpretacjach. Szczegóły tegorocznej edycji na www.goldbergfestival.pl. Zapraszamy do Gdańska, miasta Goldberga. Dofinansowano ze środków miasta Gdańska i ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Mecenas festiwalu spółka Guide. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
4: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program Drugi Polskiego Radia.
6: Reklama.

0: Zaułki historii.
1: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku Zaułków historii przypomnimy zapomnianą dziś postać genialnego polskiego konstruktora, inżyniera Tadeusza Tańskiego. A do rozmowy o nim zaprosiłem pana Tomasza Turejko. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Tadeusz Tański urodził się w roku 1892. W jakiej rodzinie, kim byli rodzice?
2: Tadeusz Tański urodził się w rodzinie inżyniersko-artystycznej, można powiedzieć, a w każdym razie tak z pewnością można powiedzieć o jego ojcu. Jego ojciec Czesław Tański był malarzem, utrzymywał się głównie z malarstwa, właśnie z malowania obrazów, natomiast jego pasją, której poświęcał bardzo dużą ilość czasu, ale także środków, które zarobił w związku z wykonywaniem swojej wyrobionej profesji, jego pasją była technika. Szczególnie tutaj bliska sercu Czesława Tańskiego była technika awiacyjna. Czesław Tański jest nawet po dziś dzień uważany za pioniera polskiego lotnictwa, w szczególności szybownictwa. Takim pierwszym jego, chyba najbardziej też znanym wynalazkiem był prototyp szybowca, byśmy dzisiaj powiedzieli, którego realizował pod koniec XIX wieku. Najpierw zafascynowany samym faktem latania, Czesław Tański obserwował owady, które potem próbował odrysować na swoich projektach i na bazie tych ruchów, które one wykonywały, próbował wytworzyć swój pierwszy wynalazek, jakim był szybowiec. No i w tej rodzinie Tadeusz Tański dorastał, aczkolwiek jego kontakty z ojcem w tym wieku dziecięcym nie były najlepsze. Myślę, że później do tego jeszcze przejdziemy. Te relacje z ojcem były różne.
1: Rozumiem, że matka po prostu prowadziła dom.
2: Tak, matka prowadziła dom, matka wychowywała tak naprawdę Tadeusza Tańskiego w tym okresie takim dziecięcym, nastoletnim. No, matka też go posłała do szkoły. Tutaj szczególnie istotnym jest na pewno fakt posłania go do szkoły handlowej w Warszawie, gdzie zdobywał średnie wykształcenie. No i później było ono na tyle silne, że zdecydował się na wyjazd do Francji, gdzie podjął już studia wyższe. Zatem ten okres taki formacyjno-kształceniowy, jeżeli chodzi o Tadeusza Tańskiego, jeżeli chodzi o jego wychowanie, tutaj ta rola matki była z pewnością bardzo istotna i zdecydowanie przyczyniła się do tego, kim Tadeusz Tański był w przyszłości, już w wieku swoim dorosłym.
1: Panie Tomaszu, ale skoro podjął studia za granicą, to musiał być to dosyć zamożny dom.
2: No właśnie, niekoniecznie. To znaczy tańscy przodkowie Tadeusza Tańskiego byli do pewnego etapu ludźmi względnie majętnymi, natomiast oni po upadku powstania styczniowego, w którym jego przodkowie brali udział, dużą część tego majątku stracili. Zatem Tadeusz Tański nie dorastał w bardzo zamożnym domu. Oczywiście no tutaj też rola ojca Czesława była dość specyficzna, dlatego że Czesław Tański nie brał czynnego udziału w wychowaniu rodziny. Starał się zapewnić im jakiś byt materialny, ale to nie było często wystarczające, ponieważ dużą część jego czasu i środków pochłaniały wynalazki, na które przeznaczał dużą ilość zarobionych pieniędzy. W szczególności oczywiście te wynalazki awiacyjne. Miał duże ambicje stworzenia pierwszego helikoptera, który na początku miał być zasilany siłą ludzkich mięśni. To nie wystarczyło. Próbował w to zaangażować pracę małego silnika. To też się nie udało. Z tymi marzeniami się już do końca życia nie rozstał. Próbował cały czas realizować projekty awiacyjne. Natomiast Tadeusz Tański przez 5 lata swojego życia był w zasadzie wychowywany bez ojca. W rodzinie średnio zamożnej, natomiast no na tyle się im dobrze powodziło, że matka była w stanie wysłać Tadeusza i do średniej szkoły w Warszawie. No i później Tadeusz pojechał do Francji, gdzie też już na miejscu no, nie utrzymywała go matka, ale też z racji podjętych studiów i miał się pewnych prac dorywczych, które pozwoliły mu na względne utrzymanie się na miejscu. Też dość szybko odkryto jego talent i ten talent zaowocował zatrudnieniem go w kolejnych zakładach już we Francji, które pozwalały mu się utrzymywać tam na miejscu.
1: W 1916 roku, kiedy miał zaledwie 23 lata, zbudował największy wówczas na świecie 12-cylindrowy silnik o mocy 520 koni mechanicznych, a 2 lata później silnik gwiaździsty Wir, potrzebny do napędu lekkiej.

0: ich samolotów. No to zupełnie niewiarygodna historia.
1: Tak, to prawda. To też, myślę, należy o tym powiedzieć, że ten okres francuski Tadeusza Tańskiego, czyli okres studiów i pierwsze lata po studiach, czyli mniej więcej okres od roku 1909, kiedy rozpoczął studia, w roku 1913 studia skończył i przebywał we Francji do roku 1919. To był okres, gdzie wykorzystał szansę, jaką była możliwość studiowania we Francji, jaką była możliwość współpracy z inżynierami francuskimi. Także warto zaznaczyć, że Tadeusz Tański pojawia się w dokumentacji pojazdów produkowanych przez koncern Renault w okresie właśnie mniej więcej poprzedzającym I wojnę światową i w trakcie I wojny światowej. To był okres jego dużego rozwoju. Tam były duże środki też na rozwój między innymi technologii wojskowych, na rozwój technologii transportowych. I on załapał się na ten okres prosperity, jeżeli chodzi o rozwój, nazwijmy to szeroko, motoryzacji francuskiej. Nabył bardzo cenne doświadczenie, miał możliwość współpracy z fantastycznymi ludźmi, ale też Francja dała mu możliwość, dała mu przestrzeń do tego, żeby ten jego talent rozkwił. To jak później też będziemy mówić, Tadeusz Tański był osobą dość specyficzną, można powiedzieć charakterną. Nie zawsze jego współpraca z przełożonymi się układała po myśli przełożonych. Natomiast był niewątpliwie osobą niezwykle zdolną. I tą zdolność potrafił przelać na projekty inżynieryjne, które były ewenementem na skalę no nie tylko europejską, ale można powiedzieć wręcz światową. Bo tak jak pan redaktor powiedział, ten silnik 12-cylindrowy, 520 koni mechanicznych, to chyba była najsilniejsza, największa tego typu jednostka napędowa w ogóle na świecie. Także ten okres francuski na pewno jest najbardziej płodnym okresem, jeżeli chodzi o twórczość Tadeusza Tańskiego. Okresem, który go uformował, no ale też okresem, z którym w pewnym momencie przyszło mu się rozstać. Nie dlatego, że musiał, bo Francuzi bardzo chętnie by go zatrzymali, ale dlatego, że chciał.
0: A chciał, bo chciał wrócić do Polski, która odzyskała niepodległość.
1: Dokładnie tak. W roku 1918 Polska odzyskała niepodległość i był to okres, w którym wielu Polaków, którzy pobierali często nauki za granicą, decydowali się na powrót do Polski. No tak jak Jan Czochralski, wybitny polski chemik, tak Tadeusz Tański, można powiedzieć wybitny polski konstruktor i inżynier, zdecydował się powrócić do Polski. To była decyzja bardzo ryzykowna, bardzo odważna, ale też bardzo patriotyczna. We Francji miał wszystko. We Francji miał już wyrobioną pozycję, miał pracę, miał źródło stabilnego dochodu. Jego nazwisko, które sobie wypracował w związku z tymi wynalazkami, o których też wcześniej mówiliśmy, ono już było na tyle rozpoznawalne, że w zasadzie gdyby w tej Francji został, to miałby zapewniony dostatni byt, jeżeli by nic się nie wydarzyło, może nawet do końca swojego życia. Ten dostatni byt porzucił po to właśnie, żeby wrócić do Polski i tam wykorzystać swoją wiedzę, swoje doświadczenie, po to, żeby pomóc państwu polskiemu w swojej odbudowie. Państwo polskie, które po roku 18, zaraz po odzyskaniu niepodległości, mierzyło się z wieloma wyzwaniami, tak? Bo to były i walki o granice, i walki o niepodległość, i wojna bolszewicka, o której też zaraz przejdziemy. To było państwo, które pilnie potrzebowało wsparcia ludzi wykształconych, którzy będą potrafili swoje doświadczenie, wykształcenie, także inżynieryjne, przekuć na realizację potrzeb młodego państwa, które było w fazie budowy. I Tański pojechał do Warszawy, rozpoczął pracę w zakładach, które podlegały Ministerstwu Spraw Wojskowych. No nie było to nic nadzwyczajnego, państwo polskie w zasadzie od pierwszych dni swojego powstania w roku 1918 musiało zmagać się w walce o granicę z wieloma różnymi przeciwnikami na wschodzie i na zachodzie. W związku z tym jakby cały potencjał tego państwa, także przemysłowy, był nastawiony na przemysł zbrojeniowy. I ci najzdolniejsi inżynierowie także zostali zatrudnieni w zakładach, które w tamtym czasie pracowały przede wszystkim na rzecz tego przemysłu zbrojeniowego. W roku 1919 rozpoczyna się wojna z bolszewikami, która na początku toczy się głównie na kresach wschodnich, więc tutaj te warsztaty, zakłady położone w Warszawie względnie mogły swobodnie pracować nad swoimi konstrukcjami, natomiast sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać latem 1920 roku, kiedy ofensywa bolszewicka daleko wykroczyła poza okresy wschodnie, kiedy bolszewicy stanęli już

na Mazowszu i realnie zagrozili Warszawie. To był ten najbardziej niebezpieczny moment dla w ogóle istnienia bytu państwa polskiego, nowonarodzonego czy nowo odrodzonego dwa lata wcześniej. I Tadeusz Tański postanowił zaprojektować samochód pancerny własnej konstrukcji. To były jednostki, których na pewno Wojsku Polskiemu brakowały. To były jednostki, które na pewno były innowacyjne jak na tamte czasy, ponieważ tak naprawdę dopiero pierwsza wojna światowa pozwoliła po raz pierwszy opracować pojazdy pancerne jako takie. Też po raz pierwszy pojawiły się czołgi. Te czołgi pojawiły się właśnie w zakładach Renault, w których to zakładach Renault też Tański miał okazję pracować, czy z którymi miał okazję współpracować. W związku z tym w lipcu 1920 roku stwierdził, że skonstruuje dla potrzeb polskiego wojska taki pierwszy samochód pancerny. Czasu nie było wiele. Było to wyzwanie bardzo trudne, ponieważ wojna nie układała się po myśli państwa polskiego. Były problemy z zaopatrzeniem, były problemy ze sprzętem, były problemy z podzespołami do stworzenia takiego pojazdu. W związku z tym ten pojazd nie tylko musiał być użyteczny, nie tylko musiał być nowoczesny, nie tylko musiał spełniać zadania, które powierzy mu Wojsko Polskie, ale też musiał być relatywnie tani i złożony z elementów, które akurat były dostępne dla konstruktorów tworzących nowe jednostki w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego. Więc Tadeusz Tański zaczął oczywiście projektowanie swojego samochodu od podwozia. Bazą do tego samochodu pancernego było podwozie samochodu Ford Model T. Podwozie bardzo dobre, natomiast no zdecydowanie za lekkie, żeby mogło utrzymać ciężar konstrukcji, która miała być złożona przede wszystkim z blach pancernych, więc znacznie cięższej niż ta, która była przewidziana dla samochodu cywilnego osobowego. Tański wzmocnił to podwozie. Zanim je wzmocnił, musiał narysować konstrukcję tego podwozia. Tański, proszę sobie wyobrazić, jak rysował projekty swojego podwozia, to on je rysował w skali 1:1. Znaczy miał taką wielką tablicę i na tej wielkiej tablicy rysował 1:1 całe to podwozie, które zamierzał albo skonstruować, albo wzmocnić, albo zmienić. Jak już je zaprojektował, to wprowadził poprawki. Jak już wprowadził poprawki do podwozia, no to miał dopiero podwozie, musiał budować całą resztę. Potrzebował blachy, żeby zrobić samochód pancerny. Ta blacha musiała mieć odpowiednią grubość, odpowiednie wzbogacenie. To musiała być konstrukcja, która ochroni tego żołnierza w trakcie natarcia ze strony przeciwnika. Nie było takich blach w Wojsku Polskim. Polska miała niedobór tego rodzaju zaopatrzenia. W związku z tym no, Tadeusz Tański kombinował, skąd wziąć materiał do skonstruowania takiego właśnie pojazdu. I wpadł na pomysł, że może wykorzystać takie pancerne tarcze ochronne, z których korzystała niemiecka piechota w trakcie I wojny światowej. I pozostawili dość dużo tego rodzaju tarcz w Modlinie, w okopach Modlinie. Wzięli te tarcze, one miały wadę z punktu widzenia celów konstrukcyjnych, jakie przyświecały Tadeuszowi Tańskiemu. Mianowicie one miały nieduże otwory w środku. Te otwory były przeznaczone dla żołnierzy piechoty po to, żeby przez te otwory ten żołnierz mógł obserwować pole walki. Natomiast no, z punktu widzenia materiału do stworzenia samochodu pancernego otwory były oczywiście zupełnie niewskazane, no, bo one narażały na uszczerbek kierowcy albo osoby, która była w środku za stanowiskiem do karabinu maszynowego i narażało go na uszczerbek, bo te pociski, które były adresowane w kierunku tego pojazdu, mogły przez te otwory się przebić. No więc oni pokroili niektóre te pancerne blachy i zrobili takie zaślepki do tych otworów. Jak już zrobili te zaślepki do tych otworów, to musieli poskładać ten samochód w taki sposób, żeby mógł pomieścić dwie osoby. Pierwszą osobą był oczywiście kierowca, który musiał mieć na tyle wygodne stanowisko, żeby obserwować całe pole, po którym ma się poruszać. No a drugim członkiem załogi musiał być ten strzelec, który obsługiwał karabin maszynowy Maxim. Niezbyt idealny karabin maszynowy, ale bardzo popularny w tamtych czasach, zarówno na frontach I wojny światowej, jak i w wojnie polsko-bolszewickiej. No i ten strzelec też musiał mieć na tyle wygodną pozycję, żeby mógł swobodnie tym karabinem się poruszać. Oczywiście Tański nie chciał stworzyć po prostu samochodu pancernego. Ten samochód pancerny musiał być możliwie najbardziej nowoczesny i użyteczny dla polskich żołnierzy, na jakie było go wtedy stać, jeżeli chodzi o możliwości konstrukcyjne i materiały, które posiadał w lipcu 1920 roku. W związku z tym Tadeusz Tański postanowił, że ten samochód pancerny będzie miał obrotową wieżyczkę o 360 stopni. Rzecz

0: absolutnie innowacyjna na skalę europejską i światową. Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy tego rodzaju wieżyczki zastosowano dopiero w 1917 roku w czołgach właśnie Renault typu 17 na frontach I wojny światowej. I on, bazując trochę na tych doświadczeniach, 3 lata później skonstruował obrotową wieżyczkę o 360 stopni w tym właśnie polskim pierwszym samochodzie pancernym. To zrodziło kolejne problemy, bo ten obrót tej wieżyczki spowodował, że trzeba było trochę zmniejszyć położenie, czy zmienić położenie tego kierowcy, którego głowa trochę wystawała ponad tę przestrzeń, w której ta wieżyczka miała się obracać. W związku z tym kierowcy tych pojazdów pancernych musieli leżeć w pozycji półleżącej, ale na tyle wygodnej, że byli w stanie w miarę obserwować pole walki. I tego rodzaju samochodów, proszę zauważyć, to był lipiec 1920 roku. On ten samochód skonstruował w 2-3 tygodnie. To jest absolutnie niesamowite, że można zaprojektować tego rodzaju pojazd, zdobyć na niego materiał, co też nie było proste, jak już wcześniej wskazywałem, wykorzystać, zmienić ten materiał na potrzeby konkretnej konstrukcji, wykonać tą konstrukcję i wypuścić na front. Już po wcześniejszych testach, które ten samochód musiał przejść, zanim został dopuszczony do pola walki. I to wszystko zajęło Tańskiemu 2-3 tygodnie. Miał wtedy niecałe 30 lat. Absolutnie fenomenalna rzecz. I te samochody rzeczywiście w boju się sprawdziły. To wiemy też między innymi z listu, jaki szef sztabu Wojska Polskiego, ówczesny szef sztabu Wojska Polskiego, generał Rozwadowski, napisał do Tańskiego, składając mu podziękowania właśnie za skonstruowanie tego samochodu, który no, mimo pewnych problemów i niedoskonałości jednak pomógł na niektórych odcinkach polskim żołnierzom w walce z bolszewikami, szczególnie z kawalerią bolszewicką. Też mamy takie dokumenty, dane źródłowe, z których te opisy walk polskich żołnierzy przy udziale właśnie samochodów pancernych Tańskiego z bolszewicką kawalerią dały pozytywne rezultaty. Jeżeli chodzi o samochód pancerny, Tański oczywiście starał się najlepiej jak mógł, żeby ten samochód był perfekcyjny, bo to był człowiek, który był absolutnym perfekcjonistą. Natomiast zdawał sobie sprawę z tego, że no, tą perfekcję trzeba dopracować. I te pierwsze egzemplarze tego samochodu pancernego, które wyszły na front, one były przez niego obserwowane niemalże bezpośrednio na polu walki. Tadeusz Tański, wbrew wręcz poleceniom swoich przełożonych, jechał na front zwykłym samochodem cywilnym i obserwował, w jaki sposób te jego pierwsze samochody pancerne sobie radzą na polu walki. I było to bardzo niebezpieczne, bo on jednak nie był w środku walk, gdzie ten jego samochód też ponoć niejednokrotnie otrzymał jakąś serię z karabinów swoich czy wrogich. Ryzykował życiem po to, żeby móc obserwować swój wynalazek na polu walki i po to, żeby kolejne egzemplarze mogły zostać dodatkowo udoskonalone.
1: I takie ile tych egzemplarzy wyprodukowano?
0: 16 lub 17. Więc można powiedzieć, pierwszy seryjnie produkowany samochód pancerny w historii Wojska Polskiego. Tych pojazdów było może na dzisiejsze warunki bardzo niewiele, ale też należy wziąć pod uwagę, że to był okres, kiedy ta motoryzacja wojskowa, tak to nazwijmy, ona bardzo raczkowała. Polska, otrzymując bodajże jeden pułk czołgów z Francji, była czwartą największą siłą pancerną na świecie, więc jak ktoś miał eskadrę samolotów, to rzeczywiście mógł się uważać za pioniera lotnictwa wojskowego. To był też moment, w którym Polacy, otrzymawszy pewien sprzęt wojskowy, ale też doskonaląc pewien sprzęt, który częściowo sami opracowali, dostrzegli walory postępu technologicznego dla przemysłu zbrojeniowego. I to też powodowało, że nakłady w późniejszym okresie na właśnie czołgi, pojazdy pancerne, samoloty, no łatwiej było przekonać decydentów do tego, że one są potrzebne i pośrednio ten przemysł inżynieryjny, motoryzacyjny też mógł z tego korzystać, ale rzeczywiście ten okres wojny bolszewickiej to był okres dla Tańskiego ważny nie tylko dlatego, że on pokazał swój talent, przyczynił się realnie do tego, żeby na niektórych odcinkach frontu wspomóc polskich żołnierzy właśnie tym swoim wynalazkiem w walce przeciwko bolszewikom. Natomiast on też pokazał się jako bardzo zdolny konstruktor. I te jego talenty i zdolności zostały później zauważone.
1: No właśnie, kończy się wojna i gdzie pracuje Tański po wojnie?
0: Zaraz po wojnie bolszewickiej ma krótki okres w Pruszkowie, natomiast docelowo zostaje zatrudniony w centralnych warsztatach samochodowych w Warszawie. To jest zakład, który powstał na bazie dawnych zakładów niemieckich i to jest zakład, do którego Tańskiego ściągnął inżynier Kazimierz.

niż Meyer. To był człowiek, który u progu II Rzeczpospolitej miał bardzo ambitne plany co do polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Między innymi on miał pomysł stworzenia całkowicie polskiego pojazdu mechanicznego, całkowicie polskiego samochodu. Stwierdził, że skoro Włosi mogą robić, Francuzi mogą robić, my Polacy też możemy robić. Meyer pozyskał fantastyczny zespół. W tym zespole był właśnie Tadeusz Tański i próbował przekonać decydentów politycznych do tego, żeby taki projekt samochodu stworzyć. I udało mu się. Udało mu się, chociaż nie od razu. Na początku udało mu się uzyskać zgodę i część środków na wyprodukowanie polskiego silnika. Ten rdzeń to serce każdego pojazdu mechanicznego. No i tutaj Tadeusz Tański miał duże pole do popisu, bo on nad tymi silnikami pracował. Tak jak żeśmy już wcześniej mówili, on duże doświadczenie, jeżeli chodzi o konstruowanie silników, nabył właśnie we Francji. No i to było jakieś wyzwanie, dlatego że środki były oczywiście ograniczone. Trzeba było też mieć na uwadze to, że ten silnik, oprócz tego, że musi być świetny, bo należało pokazać, że to jest produkt konkurencyjny w stosunku do silników wytwarzanych za granicą, więc on musiał być jakościowo bardzo dobry. A oprócz tego on musiał być relatywnie tani i prosty, ponieważ możliwości państwa polskiego, jeżeli chodzi o pozyskiwanie surowców, podzespołów do produkcji tego rodzaju silników, ale też prosta rzecz, nie było sieci warsztatów samochodowych, więc to musiał być silnik, który musiał być na tyle niewadliwy, na tyle prosty w obsłudze, żeby jego konstrukcja nie stanowiła problemu dla przeciętnego użytkownika, czy to pojazdu, czy jakiegokolwiek innego środka komunikacji, w którym ten silnik miał być zamontowany. Oni dostali polecenie, że to ma być silnik uniwersalny. To nie ma być tylko silnik do samochodu osobowego, to ma być silnik do samochodów wojskowych, do motorówek, do samolotów, więc ten silnik musiał spełniać bardzo wiele różnych kryteriów. Między innymi musiał być stosunkowo lekki, no jeżeli ma być silnikiem do samolotu, no to nie może być ciężki. Musiał być odpowiednio dużej mocy, jeżeli miał zasilać pojazdy różnej konstrukcji. I Tadeusz Tański podjął to wyzwanie i wywiązał się z tego zadania absolutnie znakomicie. On zrobił silnik, który był nowoczesny, był stosunkowo lekki, był prosty konstrukcyjnie, bo tam zdaje się był tylko jeden rodzaj śrubek i nakrętek użyty do produkcji tego silnika. Silnik był bardzo wydajny i pierwsze testy, znaczy tam na początku były pewne problemy, żeby go odpalić, ale pierwsze testy zasadniczo wypadły bardzo dobrze. Oczywiście na sucho silnik chodził, wszystko było bardzo dobrze, natomiast realna wartość tego rodzaju jednostek sprawdza się dopiero w praktycznym użyciu. Polskiego samochodu jeszcze nie było, więc postanowiono, że ten polski silnik konstrukcji Tańskiego zostanie zamontowany w samochodach zagranicznych i przetestowany w rajdzie dookoła Polski. Takie rajdy organizowane były w II Rzeczpospolitej, gdzie przez kilka dni uczestnicy tych rajdów jeździli dookoła, właśnie dookoła Polski i pokazywali możliwości motoryzacyjne tych samochodów, którymi się poruszali. To była też taka promocja do przemysłu motoryzacyjnego, motoryzacji jako takiej, zarówno firm, które tego rodzaju samochody produkowały, no ale też sposobu, nowego sposobu komunikowania. Już nie tylko pociągi, ale także samochody, szczególnie tej bardziej zamożnej warstwy polskiego społeczeństwa, miały się stawać coraz bardziej popularne. I ten silnik w tych samochodach zagranicznych sprawił się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi o prostość konstrukcji, jeżeli chodzi o jego niezawodność, on miał bardzo dobre recenzje. W roku 1923 prasa niemiecka pisała, że to jest silnik absolutnie innowacyjny, że to jest silnik przyszłości, że to jest silnik dla pojazdu, który w zasadzie jeszcze nie powstał, bo on tak dalece wyprzedzał swoją epokę, że widziano dla niego zastosowanie w latach późniejszych, może nawet w większym stopniu niż obecnie. Więc była to konstrukcja absolutnie fantastyczna z punktu widzenia takich cech inżynieryjnych, stricte techniczno-inżynieryjnych. Natomiast warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która także jest charakterystyczna dla wynalazków Tadeusza Tańskiego. Mianowicie ten silnik był po prostu ładny. Tadeusz Tański, konstruując swoje wynalazki, dbał nie tylko o to, żeby one były wydajne, żeby one były względnie proste w obsłudze, żeby nie sprawiały trudności ich naprawienie. On dbał także o to, żeby one ładnie wyglądały. No miał takie podejście, że jeżeli coś jest estetyczne, jeżeli coś ładnie wygląda,

0: No, to musi dobrze działać. I tutaj też no, nie sposób nie odwołać się do Czesława Tańskiego, do jego ojca, który trudnił się dwoma różnymi rzemiosłami, na pozór się wykluczającymi, czyli z jednej strony dusza artystyczna, był malarzem, sprzedawał obrazy i w ten sposób zarabiał na życie, a z drugiej był konstruktorem i inżynierem samoukiem, który rzeczywiście sobie stawiał bardzo ambitne cele. I Tański też trochę taki był. Czyli z jednej strony absolutnie fenomenalny inżynier, który miał bardzo duży talent do właśnie produkcji mechanicznej. A oprócz tego gdzieś ta dusza artysty też nim tkwiła, bo bardzo mu zależało na tym, żeby te wynalazki, które wychodzą spod jego ręki, były nie tylko użyteczne, proste i wydajne, ale także ładne.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia z panem Tomaszem Turejko. Przypominamy w dzisiejszym odcinku Zaułków historii postać inżyniera Tadeusza Tańskiego. Powstał samochód CWS T1. Prawda czy legenda, że można było ten samochód rozkręcić i skręcić jednym kluczem?
0: W zasadzie prawda, poza świecami można było realnie ten samochód złożyć i rozłożyć jednym kluczem. Przynajmniej takie informacje mamy dzisiaj na podstawie tej dokumentacji, która ocalała. Samochód w oryginalnym egzemplarzu żaden nie przetrwał do naszych czasów, natomiast mamy śmiałków i amatorów współczesnej motoryzacji, którzy decydowali się na stworzenie jego repliki, więc no zakładam, że tutaj ta legenda nie jest legendą, ale rzeczywiście to jest prawda. Zarówno ten silnik, jak i ten samochód CWS-1 można było rozłożyć jednym kluczem. Sukces technologiczny, którego chyba do dzisiejszych czasów nikomu nie udało się powtórzyć.
1: Ale Ministerstwo Spraw Wojskowych bardzo długo zwlekało z zatwierdzeniem projektu auta. Dlaczego?
0: Rok 24-5 to jest okres silnych turbulencji politycznych. Rok 26 to jest przewrót majowy. To są zmiany na najwyższym szczeblu władzy. W tym okresie nie tylko pozyskiwanie funduszy, które były funduszami państwowymi, było mocno ograniczone, ale też ten proces decyzyjny prowadzenia pewnego pojazdu na rynek, no on też się wydłużał z racji tych zmian politycznych, o których mowa. Były to zakłady państwowe, więc one też podlegały ministrom i tym funduszom, którym ministerstwa dysponowały. Też ten samochód musiał przejść przez testy, też uczestniczył w rajdach i dopiero potem, jak przeszedł testy, jak zdobył pozytywne opinie i recenzje, mógł zostać wprowadzony do produkcji. Spotkał się ten projekt z kilkoma różnymi problemami, wyzwaniami, którym oczywiście był nie tylko lobbying przemysłu zagranicznego, które nie na rękę było to, żeby w Polsce produkowano samochód rodzimej konstrukcji. Bardzo im oczywiście zależało na tym, żeby Polacy pozyskiwali licencje samochodów zagranicznych. Natomiast też należy wziąć pod uwagę to, że ten samochód, mimo że był konstrukcyjnie bardzo dobry, to był bardzo drogi. To była wada, która w mojej ocenie zdecydowała o tym, że ten pojazd nie wszedł do tak powszechnego użytku, jak mógłby, gdyby rzeczywiście brano pod uwagę tylko jakość jego wytworzenia.
1: No, został jednak dopuszczony do produkcji w roku 28 i jeden z pierwszych egzemplarzy zamówił sam prezydent Ignacy Mościcki.
0: Dokładnie tak. Oficjalne dane, które mamy z dokumentów, wskazują, że prawdopodobnie 100-kilkadziesiąt egzemplarzy tego samochodu zostało wyprodukowanych i wypuszczonych na rynek. Niektóre dane mówią o kilkuset sztukach, natomiast faktycznie wszystkie dokumenty, jakie tutaj jeszcze znamy, wskazują nam, że te samochody były zakupywane i użytkowane wyłącznie przez podmioty publiczne. Przez rząd, właśnie przez prezydenta Mościckiego, ale przede wszystkim przez Wojsko Polskie. Ten samochód był za drogi, żeby mógł sobie na niego pozwolić przeciętny obywatel II Rzeczpospolitej. Dla porównania, ten samochód kosztował około 28 tysięcy złotych. To była absurdalnie wysoka cena na tamte czasy. Przeciętny robotnik miesięcznie zarabiał około 200 zł, przeciętny rolnik około 50 zł, wojskowi zarabiali całkiem dobrze, bo to były wynagrodzenia rzędu 700 zł, a politycy najwyższego rządowego szczebla mogli liczyć na uposażenie rzędu 2000 zł. Więc te 28 tysięcy za samochód to była kwota, na którą mogło sobie pozwolić tak naprawdę chyba tylko wojsko i tylko rząd. Ona była nie do przeskoczenia dla przeciętnego obywatela, nawet dobrze zarabiającego jak na warunki drugiej RP. W związku z tym ten samochód potrzebował alternatywy. Alternatywy tańszej, bardziej dostępnej, alternatywy, która pozwoliłaby rzeczywiście zmotoryzować Polskę i zachęcić też obywateli do przeniesienia się na tego rodzaju środek transportu, alternatywy, która pozwoliłaby otworzyć rynek motoryzacyjny nie tylko dla najwęższej grupy najbogatszych ludzi i podmiotów rządowych, ale

0: pozwoliłaby stworzyć model samochodu dla ludu. Tak? Ten projekt, który w Europie też pojawiał się i w Niemczech, i we Francji, no próbowano też tego rodzaju projekt zainicjować w Polsce. No CWS1, mimo że był fantastycznym samochodem, to niestety był za drogi, żeby mógł takie cele realizować.
1: Tański no nie był łatwy we współżyciu, był niezwykle ekscentryczną postacią. Rysunki techniczne, jak przeczytałem, sporządzał w wolnych chwilach na serwetkach warszawskich kawiarni.
0: Tański był bardzo barwną postacią. Nie tylko był świetnym inżynierem, ale był bardzo barwną postacią. Czasem można powiedzieć o trudnym charakterze. Jeżeli chodzi o jego pomysły, on jak wpadł na jakiś pomysł, to od razu przechodził do realizacji. Inna sprawa, że czasem musiał zrealizować jakieś zadania, nie miał na to ochoty, to tego po prostu nie robił. W przypadku realizacji jednego z projektów CWS-u dotyczący pojazdu mechanicznego brakowało tylko skrzyni biegów. I tą skrzynię biegów miał zaprojektować właśnie Tański. Dyrektor Meyer, o którym już wcześniej mówiliśmy, no, oczekiwał od niego, że on to zrobi, on tego nie robił, wyznaczył mu kolejne terminy, deadline'y, które upływały bezskutecznie, nawet nie zaczął projektu tej skrzyni biegów, a generalnie cały samochód już był gotowy jako prototyp, czekaliśmy tylko na ten jeden element. I w końcu dyrektor Meyer zdenerwował się, zamknął Tańskiego w jakimś kanciapie, w jakimś jego mini gabineciku i siedział tam całą noc, mówił mu, że go nie wypuści, dopóki nie skończy swojej pracy. No i Tański pracował w pocie czoła całą noc. Nad ranem dyrektor Meyer przychodzi do zakładu, otwiera drzwi, pyta się Tańskiego, czy pracował. Powiedział, tak, pracowałem całą noc. Praca była bardzo owocna. No i pokazał mu rezultat swojej pracy. Rezultatem swojej pracy był stos damskich apaszek pomalowanych przez Tańskiego w kolorowe wzorki. Właśnie tym zajmował się całą tą noc. No Meyer oczywiście był z tego powodu bardzo niezadowolony. Natomiast zdawał sobie sprawę z tego, że to jest ekscentryk o bardzo specyficznym charakterze i no nie decydował się go zwalniać z tego powodu. Dał mu trochę więcej przestrzeni, może na trochę bardziej liberalnych zasadach pracował w zakładach CWS-u. W końcu Tański wykonał w bardzo krótkim czasie projekt skrzyni biegów. Ten prototyp tego samochodu został ukończony. Natomiast ta historia pokazuje, że jednak mieliśmy do czynienia z człowiekiem, który chodził własnymi ścieżkami, absolutnie. Pracował kiedy chciał, pracował jak chciał, właśnie tak jak pan redaktor powiedział. Przyszedł mu jakiś pomysł do głowy w kawiarni, kiedy czekał na kawę, więc wziął serwetki, które były pod ręką i zaczął rysować jakiś projekt. Potem go oczywiście przekuwał już na profesjonalne projekty inżynieryjne, natomiast no to był człowiek, któremu nie sposób było narzucić pracy w żadnych regularnych godzinach. On sobie sam te godziny ustalał, ale też rezultaty jego prac były absolutnie wybitne.
1: Miał często problemy ze znalezieniem stałej, dobrze płatnej pracy. Środki do życia otrzymywał, wygrywając konkursy. Te wygrane nie sprawiały mu trudności. Czytałem o jakimś konkursie, w którym miał zaprojektować silnik i wygrywał ten silnik, który najdłużej działał.
0: Tak, rzeczywiście, to jest taki konkurs, który, jeżeli chodzi o historię Tadeusza Tańskiego, obrósł legendą. Chodziło o zamówienie realizowane dla wojska pod koniec lat 20. To miał być silnik do napędu radiostacji polowej i konkurs był prosty. Różni konstruktorzy mieli opracować silnik do tej radiostacji, który silnik po włączeniu wytrzyma najdłużej, ten wygrywa. Tutaj faworytem w tym konkursie był silnik renomowanej dużej międzynarodowej firmy Douglas i ten Douglas rzeczywiście bardzo długo wytrzymał na placu boju. Tański oczywiście do tego konkursu zabierał się tak jak do wszystkiego innego, czyli trochę mu się nie chciało, wiedział, że musi, ale to się zrobi później. Zdawał sobie sprawę z tego, że ma duży talent, ma duże umiejętności i nawet jak przeciągnie coś w czasie, to zrobi to na ostatnią chwilę i zrobi to bardzo dobrze. Tutaj było dokładnie tak samo. Skończył projekt tego silnika chyba na 24 godziny przed zamknięciem tego konkursu. Zgłosił się z tym swoim silniczkiem na ten konkurs. Był oczywiście też Douglas, były inne renomowane marki. Puścili te silniki, no i one tam zaczęły gasnąć. Tak jeden po 50 godzinach, drugi po 100 godzinach. No ale Tańskiego silnik dalej tam warkotał. W końcu pozostał na placu boju tylko jego silnik i silnik Douglasa. No i silnik Douglasa zgasł po około 400 godzinach, a silnik Tańskiego dalej pracował. Tak, ten, którego skończył dosłownie dobę wcześniej. I w końcu po upływie 1000 godzin komisja konkursowa stwierdziła, że to już nie ma sensu. Zniecierpliwiona sama wyłączyła ten silnik, rozkręciła, zobaczyła coś w środku. No, silnik pracował znakomicie. Nie przejawiał żadnych większych jakichś tam przejawów zużycia. Został od razu wcielony do produkcji masowej i wykorzystywany

0: właśnie jako napęd do tych radiostacji. No i w ramach tego konkursu Tański otrzymał rzeczywiście pokaźną sumę, no ale te pieniądze się bardzo szybko rozchodziły, dlatego że on pożyczał bardzo dużo pieniędzy od swoich znajomych, starał się te pożyczki spłacać, raz się udawało, raz się nie udawało. Miał też rodziny, miał żonę i miał córki, on z nimi nie mieszkał, natomiast on też pamiętał, że ojciec, ekscentryk, wynalazca, no zaniedbał trochę tą rolę rodzinno-ojcowską. Trochę nauka, ta inżynieria go wciągnęła na tyle, że ta rodzina przestała być dla niego priorytetem. Tański, no z jednej strony taki być nie chciał, z drugiej zdawał sobie sprawę, że powoli takim się staje. Mimo że ze swoją rodziną nie mieszkał, to jednak nie chciał ich pozostawić całkiem na lodzie i na tyle, na ile mógł, to ich finansowo wspierał. Więc z tych pieniędzy on w Polsce tak naprawdę nigdy nie miał ich za dużo. Zawsze te pieniądze, które sobie zarobił w tych konkursach, dość szybko się rozchodziły. Przecież mamy przypadki wręcz egzekucji komorniczych, które były robione wobec Tańskiego. Nawet jedna sprawa zakończyła się w sądzie, gdzie tam podobno z rewolwerem gdzieś bronił swojego dobytku przed komornikiem, który przyszedł z policjantem zająć mu mienie. On wybronił się w sądzie wprawdzie z tej sprawy, natomiast no, rzecz nie do pomyślenia, że inżynier o międzynarodowej renomie, a na pewno krajowej renomie, twórca absolutnie fantastycznych wynalazków, nie ma pieniędzy na życie i komornik zajmuje mu majątek, rzeczy ruchome, które potem miały zostać sprzeniężone na rzecz spłaty długów i prywatnych, ale też publicznych, zdaje się, podatkowych. Więc wielki geniusz, ale geniusz, który nie troszczył się o kwestie materialne, na tyle być może, na ile powinien był się troszczyć, i to też stanowiło źródło jego problemów i późniejszych frustracji, które miał szczególnie w latach 30.
1: A proszę powiedzieć, jakie były inne wynalazki Tańskiego?
0: No, Tański przede wszystkim zajmował się tymi silnikami wszelkiego rodzaju, i samochodowymi, i lotniczymi, i małymi, i dużymi. Mamy też informację, że stworzył urządzenie do automatycznego wywoływania zdjęć dla swojej żony. Taki trochę może mniej oczywisty wynalazek, ale z pewnością bardzo ciekawy i warty uwagi. Też wiemy, że on dla jednego ze swoich przyjaciół wprowadzał pewne zmiany w silniku samolotu, który ów ten przyjaciel miał posiadać, potem się zresztą nauczył prowadzić ten samolot. To był człowiek, który nie był sfokusowany tylko na silnikach samochodowych i na samochodach jako takich. I jego cała mechanika interesowała. Tutaj był w stanie pracować i tworzyć konstrukcje najróżniejszego rodzaju. Po prostu inżynier przez duże i. Jego pasjonowała nauka jako taka i chyba nie było dziedziny mechanicznej, którą nie byłby zainteresowany i w której nie próbowałby swoich sił.
1: Podobnie jak ojciec malował, ale też pisał wiersze i opowiadania. No generalnie znał się na sztuce. Gdzieś można przeczytać te wiersze i opowiadania?
0: Ja nie przeczytałem tych wierszy i tych opowiadań. Jeżeli chodzi o postać Tadeusza Tańskiego, zdecydowanie bardziej interesowały mnie te wątki konstruktorskie, inżynieryjne. Natomiast ta dusza artystyczna Tadeusza Tańskiego, ona była widoczna nawet w tych jego projektach. Jak mówiliśmy o samochodzie CWS-1, tym takim powiedzmy standardowym projekcie Tadeusza Tańskiego, oprócz tego, że on był znakomity technicznie, on był bardzo ładny.
1: Wojna roku 39, po klęsce wrześniowej ponoć natychmiast przystąpił do konspiracji.
0: Podobno tak. Tutaj też, jeżeli chodzi o wojnę 39 roku, w ogóle okres II wojny światowej, ujawnił się jego dość specyficzny charakter. To znaczy, no, to był człowiek, który był bardzo pewny siebie, zdawał sobie sprawę z tego, że może nie zawsze robi tak, jak powinien, może nie zawsze wszystko mu wychodzi tak, jakby chciał, ale jak już musi coś zrobić, to on wie, że siądzie i to zrobi. I to też powodowało, że on rósł, jego pewność siebie rosła. Ona oczywiście zderzała się z brutalną rzeczywistością, nie tylko w okresie II wojny światowej, ale też wcześniej, no bo on z jednej strony wiedział, że zrobił fantastyczny samochód, absolutnie fenomenalny, że zrealizował wszystkie założenia konstrukcyjne, ale był sfrustrowany tym, że ten samochód nie wszedł do powszechnego użytku, był sfrustrowany tym, że w 1931 roku polskie państwo zdecydowało się zawrzeć umowę z Fiatem. W ramach tej umowy Fiat zażądał, żeby państwo polskie przestało produkować rodzimych samochodów. To spowodowało, że Tański no, czuł się rozczarowany. No, wykonał fantastyczną pracę, która nie została doceniona. Uważał, że tutaj został pokrzywdzony. To przekuwało się też na jego status materialny, no bo skoro nie było popytu na rodzime samochody, no to on też nie mógł pokazać swoich wybitnych umiejętności. Popadał w kryzys też ekonomiczny, z którego nie umiał się długo wykaraskać.

0: Te wszystkie problemy, one gdzieś się nawarstwiały i okres II wojny światowej to był okres takiej kumulacji, gdzie on był też bardzo sfrustrowany szybką klęską Polski w wojnie 1939 roku. Ponoć bardzo nie lubił Niemców. Nie chcę użyć słowa, że nienawidził, ale możliwe, że nie byłoby ono przesadzone. Podobno był frankofilem i on w tym swoim takim charakterze bardzo porywczym potrafił publicznie wygłaszać tyrady przeciwko znienawidzonym przez siebie Niemcom, czym oczywiście zwracał na siebie uwagę od razu Gestapo i wszystkich innych formacji. Bodajże już wiosną 1940 roku po jednej z takich antyniemieckich tyrad został zatrzymany. To się wszystko zbiegło z akcją AB, która była wymierzona ogólnie przeciwko polskim intelektualistom. Natomiast w przypadku Tańskiego istnieją... To nie jest pewne, ale dość prawdopodobne, że jemu Niemcy też przedstawili pewną ofertę współpracy. Zdawali sobie sprawę z tego, że mają do czynienia z absolutnie wielkim talentem inżynieryjnym. Informacje o jego wynalazkach były także publikowane za granicą, także w prasie niemieckiej, więc no, zdawali sobie sprawę z tego, z kim mają do czynienia. Tański nie zdecydował się na żadną formę współpracy z Niemcami. Jego patriotyczne poglądy w zasadzie były w nim od samego początku. On studiował we Francji, dlatego że nie chciał studiować po rosyjsku w Warszawie. Powrócił z godnego życia we Francji do Polski ogarniętej wojną po to, żeby pomóc odbudować niepodległą ojczyznę. Także no tutaj ten duch patriotyzmu, takiego wręcz szaleńczego patriotyzmu, który nie znał żadnych kompromisów, był i pozostał z nim do końca. No on, odrzucając ofertę współpracy z Niemcami, tak naprawdę wydał na siebie wyrok śmierci. Tański został zamordowany w obozie niemieckim Auschwitz w roku 1941. Rok później zmarł jego ojciec. Także no to też pokazuje nam, Tański kiedy zmarł, miał 49 lat, pokazuje nam, że zmarł bardzo młodo i zmarł tragicznie. To jest absolutnie tragiczny epilog fantastycznej, fascynującej postaci, która miała ogromny talent na skalę absolutnie światową, jeżeli chodzi o przemysł motoryzacyjny, natomiast talent, który nie został wykorzystany. Nie został wykorzystany, nie miał szansy się zmaterializować w warunkach, w jakim przyszło pracować Tańskiemu w II Rzeczpospolitej.
1: O genialnym, ekscentrycznym konstruktorze, patriocie Tadeuszu Tańskim rozmawiałem w dzisiejszym odcinku Zaułków Historii z panem Tomaszem Turejko. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
1: Ja już też się z państwem żegnam. Zapraszam na kolejne Zaułki Historii już za 2 tygodnie. Wacław Cholewiński, do usłyszenia.
2: Literacka siesta.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
4: Pan Łęcki w pantoflach i w płóciennym szlafroku leżał na kanapie i czytał Kuriera. Bardzo czule przywitał się z córką, a gdy usiadła, uważnie przypatrzył się jej i rzekł: czy światło złe w tym pokoju, czy mi się zdaje, że panienka jest nie w humorze? Jestem trochę rozstrojona. Właśnie uważam, ale to z gorąca. A powinnaś dziś, dodał grożąc jej z uśmiechem, powinnaś dziś, figlarko, dobrze wyglądać, bo ten Kazio, jak mówiła mi wczoraj ciotka, jest do wzięcia. Panna Izabela milczała, ojciec prawił dalej. Prawda, że chłopak trochę zbałamucony ciągłym lataniem po świecie, trochę zadłużony, ale młody, przystojny, no i szalał za tobą. Joasia ma nadzieję, że prezesowa utrzyma go na wsi przez parę tygodni, a reszta należy już do ciebie. I wiesz, może by to było nieźle. Nazwisko piękne, fortuna jakoś zlepi się z różnych kawałków. Przy tym człowiek światowy, bywalec, nawet rodzaj bohatera, jeżeli to prawda, że opłynął kulę ziemską. Miałam list od Krzeszowskiej, przerwała mu panna Izabela. O, a cóż pisze ta wariatka? Pisze, że nasz dom kupił nie Szlangbaum, ale Wokulski i że za pomocą podstawionych licytantów dał za niego 20 000 rubli więcej, aniżeli wart. Mówiąc to zdławionym głosem, patrzyła z trwogą na ojca.

obawiała się jakiegoś wybuchu. Ale pan Tomasz uniósł się tylko na kanapie i strzeliwszy palcami zawołał: czekaj, czekaj, wiesz, że to może być prawda? Jak to? Zerwała się z krzesła panna Izabela. Więc on śmiałby nam darować 20 000, a ojciec mówi o tym tak spokojnie? Mówię spokojnie, bo gdybym zaczekał ze sprzedażą.

0: i zyskał, gdyż może czekać.
1: Panna Izabela po tej uwadze nieco uspokoiła się. Więc papo nie uznaje w tym żadnego dobrodziejstwa z jego strony? Bo wczoraj mówił papo o Wokulskim w taki sposób, jakby czuł, że jest przez niego oplątany. Ha, ha, ha, roześmiał się pan Tomasz. Cudowna jesteś, nieoceniona. Wczoraj byłem trochę rozstrojony, nawet bardzo, i coś zaświtało mi w głowie. Ale dzisiaj, ha, ha, niechże sobie wreszcie Wokulski przepłaca kamienicę. Od tego on kupiec, żeby wiedział, ile i za co płaci. Straci na jednym, zyska na drugim. Ja zaś co najwyżej mogę mu tego nie brać za złe, że staje do licytacji mego majątku. Chociaż miałbym prawo podejrzewać jakiś nieczysty interes w takim na przykład podstawieniu szlangbauma. Panna Izabela serdecznie uściskała ojca. Tak, rzekła. Papo ma rację. Nie umiałam tylko zdać sobie z tego sprawy. Takie podstawienie Żydów przy kupnie najjaśniej dowodzi, że ten pan, bawiąc się w przyjaźń, robi interesa. Naturalnie, potwierdził pan Tomasz. Czyliżbyś nie miała rozumieć tak prostej rzeczy? Niezły to może człowiek, ale zawsze kupiec, kupiec. W przedpokoju rozległo się mocne dzwonienie. To pewno on. Wyjdę, papo, i zostawię panów samych. Opuściła sypialnię ojca, lecz w przedpokoju zamiast Wokulskiego zobaczyła aż trzech Żydów, głośno rozprawiających z Mikołajem i panną Florentyną. Uciekła do sali i przez myśl przebiegły jej wyrazy. Boże, dlaczego on nie przychodzi? W sercu jej kipiała burza uczuć. Panna Izabela, potakując zdaniom ojca, rozumiała jednak, że to nieprawda, co on mówi. Że Wokulski nie zrobił na kamienicy interesu, ale stracił i tylko dlatego, ażeby ich wydźwignąć z najfatalniejszej pozycji. Lecz przyznając to, czuła nienawiść. Podły, podły, szeptała. Jak on śmiał? Tymczasem w przedpokoju Żydzi rozpoczęli formalną kłótnię z panną Florentyną. Oświadczyli, że nie ruszą się, dopóki nie dostaną pieniędzy, że panna hrabianka dała wczoraj słowo, a gdy Mikołaj otworzył im drzwi do sieni, poczęli mu wymyślać. To jest rozbój, to oszustwo. Pieniądze państwo umieją brać i wtedy umieją gadać, mój kochany panie Dawid. Ale jak przyjdzie... Co to znaczy? Odezwał się w tej chwili nowy głos. Żydzi umilkli. Co to jest? Co pan tu robisz, panie Szpigelman? Panna Izabela poznała Wokulskiego. Ja nic. Padam do nóg wielmożnego pana. My tylko za interesem do pana hrabi. Tłumaczył się zupełnie innym tonem przed chwilą hałaśliwy Szpigelman. Kazali nam państwo dziś przyjść po pieniądze, wtrącił inny Żyd. Właśnie panna hrabianka wczoraj dała słowo, że będziemy dziś spłaceni wszyscy i co do grosza. Będziecie, przerwał Wokulski. Jestem pełnomocnikiem pana Łęckiego i dziś o 6:00 załatwię z wami rachunki w moim kantorze. A nic nagłego, po co się wielmożny pan ma tak śpieszyć, odparł Szpigelman. Proszę przyjść o 6:00 do mnie, a Mikołaj niechaj tu żadnych interesantów nie przyjmuje, kiedy pan chory. Rozumiem, wielmożny panie, a nasz pan czeka w pokoju sypialnym, odparł Mikołaj. Gdy zaś Wokulski odszedł, powypychał Żydów za drzwi, mówiąc – Poszły parchy, won! – Nie, co się pan tak gniewa? – mruczeli bardzo zmieszani Żydkowie. Pan Tomasz przywitał Wokulskiego ze wzruszeniem, trochę drżały mu ręce i trzęsła się głowa. – No patrz – mówił – co wyrabiają ci Żydzi? Te gałgany nachodzą dom, przestraszają mi córkę. Kazałem im przyjść o 6:00 do mego kantoru, jeżeli pan pozwoli, ureguluję rachunki. Duża to suma? Zapytał Wokulski. Drobiazg, prawie nic, jakieś 5 do 6 tysięcy rubli. 5 do 6? Powtórzył Wokulski. Oni trzej tyle mają u pana? Nie, im jestem winien ze 2000, może trochę więcej, ale powiadam ci, panie Stanisławie, bo to cała awantura. Ktoś w marcu wykupił moje dawniejsze weksle. Kto? Nie wiem. Jednakże na wszelki wypadek chcę być przygotowany. Wokulskiemu wyjaśniła się twarz. Niech pan spłaca długi, odparł, w miarę zgłaszania się wierzycieli. Dziś zepchniemy tych, którzy mają późniejsze weksle, więc to wyniesie 2 do 3 tysięcy. Tak, tak, no ale proszę cię, panie Stanisławie, co za fatalność.
0: Ty wypłacasz mi

0: Za pół roku 5 tysięcy. Czy byłeś łaskaw przynieść pieniądze? Naturalnie. Bardzo ci jestem wdzięczny. Cóż to jednak za fatalność, że właśnie w chwili, kiedy mamy z Belcią i z tobą jechać do Paryża, Żydzi wydzierają mi 2 tysiące. Rozumie się, z Paryża nic. Dlaczego? Rzekł Wokulski. Ja pokryję należność, a pan nie potrzebuje naruszać swego procentu. Śmiało możecie państwo jechać do Paryża. Nieoceniony, zawołał pan Tomasz, rzucając mu się w objęcia. Bo widzisz, mój drogi, dodał uspokoiwszy się, ja właśnie myślałem, czy byś nie mógł mi zaciągnąć gdzie pożyczki dla spłacenia żydowskich długów, tak na 7-6%. Wokulski uśmiechnął się z finansowej naiwności pana Tomasza. Owszem, rzekł, nie mogąc pohamować dobrego humoru. Będzie pan miał pożyczkę. Tym Żydom oddamy jakieś 3000 rubli, a pan będzie płacił procentu, ileż pan chce. 7-6. Dobrze, mówił Wokulski. Pan będzie płacił 180 rubli procentu, a kapitał zostanie nienaruszony. Pan Tomasz po raz już nie wiadomo, który zaczął mrugać powiekami i znowu ukazały się łzy. Zacny, szlachetny, mówił ściskając Wokulskiego. Bóg cię zesłał. Sądzi pan, że mogę robić inaczej? Szepnął Wokulski. Zapukano. Wszedł Mikołaj i oznajmił lekarzy. Aha! Zawołał pan Tomasz. To siostra przysyła mi tych panów. Mój Boże, nigdy się jeszcze nie leczyłem, a dziś, proszę cię, panie Stanisławie, idź teraz do Beli. Mikołaj, zamelduj pana Wokulskiego panience. Oto jest moja nagroda, moje życie, pomyślał Wokulski, idąc za Mikołajem. W przedpokoju spotkał lekarzy, obu znajomych sobie, i gorąco polecił pana Tomasza ich opiece.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Koncert w porze lunchowej.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudia Baranowska, za konsoletą cały czas Anna Regulska. Minęła 14:00, przed nami zatem nasze popołudniowe spotkanie z płytą na lato. Około 15:30 będzie do wygrania kolejny album właśnie naszego konkursu i podam również Państwu nazwiska tych z Państwa, którzy zdobędą płytę, która była do wygrania wczoraj, czyli album z nagraniami konkursowymi z konkursu Chopinowskiego w 1960 roku Maurycia Poliniego. No a dzisiaj płytą na lato jest album z pieśniami Stanisława Moniuszki w interpretacji Mariusza Godlewskiego i Radosława Kurka. Proszę się przygotować, ale będzie na to czas przygotować do słuchania oczywiście. Zaczniemy od wizyty w Finlandii. Przeniesiemy się do Usikau Punki, gdzie od wielu lat odbywa się Crucial Music Festival. Festiwal nazwany od imienia urodzonego właśnie w tym mieście klarnecisty i kompozytora Bernharda Henryka Crucella. A tegoroczna już 45. odsłona przebiegała pod hasłem Amour, czyli miłość. Była silnie zwrócona ku muzyce francuskiej, przede wszystkim repertuarowi pisanemu na instrumenty dęte. Koncert, którego posłuchamy, odbył się 31 lipca i był zatytułowany Femme Fatale, bo w jego programie znalazły się dzieła kobiet, kompozytorek, przede wszystkim francuskich, ale również fińskich i amerykańskich. To repertuar obejmujący niemal 2 stulecia. Znalazły się w nim utwory Louis Farenc, Marie Félicie, Clémence de Grandval, Lili Boulanger, Germaine Taillefer, także Elsa Baren, a także kompozycje już twórczyni naszych czasów, Kaisaria Ho, Laure Hyninen i Jessie Montgomery. To są nazwiska kompozytorek, które dzisiaj pojawią się, o których również opowiem szerzej. No bardzo zróżnicowany program, zmieniać się także będą obsady wykonawcze od oboju czy klarnetu z fortepianem, przez harfę solo, duet smyczkowy, aż po rozbudowany

Nonet na zakończenie. A zaczniemy od muzyki francuskiego romantyzmu, czyli utworu Marie Félicie Clémence de Grandval, kompozytorki, pianistki, śpiewaczki żyjącej w latach 1828-1907. Pochodziła z arystokratycznej rodziny, od dzieciństwa otrzymywała bardzo staranne wykształcenie muzyczne. No, w takich rodzinach było to możliwe. Uczyła się między innymi u Friedricha von Flotowa, także później u Fryderyka Chopina i Camilla Saint-Saensa. Za życia była postacią dobrze znaną we francuskim środowisku muzycznym. Pisała opery, muzykę religijną, pieśni, utwory kameralne. Szczególnie chętnie sięgała po instrumenty dęte. A w latach 70. XIX wieku była też bardzo aktywna w Société Nationale de Musique, no i należała do najczęściej wykonywanych tam kompozytorek. Jej Deux Pièces na obój fortepian, które przed nami teraz, to kompozycja z 1882 roku. Została zadedykowana jednemu z najważniejszych francuskich oboistów końca XIX wieku, Georgesowi Gillet. To utwór złożony z dwóch części. Pierwsza lament, druga scherzo, a zagrają Nora Sismondi, francuska oboistka, pierwsza oboistka Orchestre de la Suisse Romande i fińska pianistka, kameralistka, wykładowczyni Akademii Sibeliusa Matilda Kerkainen.

grały Nora Sismondi na oboju i Matilda Kerkkäinen na fortepianie. Francuski romantyzm na początek koncertu w Cruise Music Festival w Uusikaupunki w Finlandii. A przypomnę, że koncert nosi tytuł Femme Fatale. Jego punktem wyjścia była twórczość kobiet, kompozytorek, przede wszystkim francuskich, no ale nie tylko, bo w programie znalazły się także utwory twórczyń francuskich, fińskich i amerykańskich. No i teraz artystka fińska właśnie, która połączyła dwie role, kompozytorki i wykonawczyni. Laura Hyninen, harfistka, kompozytorka, artystka wizualna. Przez wiele lat była pierwszą harfistką fińskiej opery narodowej, później fińskiej orkiestry radiowej, no a dziś działa jako niezależna artystka, łącząc często muzykę ze sztukami wizualnymi. Zabrzmią już teraz dwa jej krótkie utwory na harfę solo. To będzie Sapporo i Kaislikosa. Oba znalazły się na jej autorskim albumie Rastsud z 2024 roku. Tytuł Kaislikosa można przetłumaczyć jako w trzcinach albo wśród trzcin, a Sapporo znaczy ogon, ale nie jest to jednak muzyczny obrazek, lecz jak tłumaczy sama Laura Hyninen, odnosi się do uparcie skręcającego się stanu umysłu. Przed nami zatem właśnie te kompozycje i na harfie solo sama kompozytorka Laura Hyninen.

Sapero i Kaisli Kosa Laury Hyninen w interpretacji samej kompozytorki na harfie solo 31 lipca, tak było w niewielkim fińskim miasteczku Uusikaupunki, położonym nad Bałtykiem. Dwa krótkie utwory, w których słychać bardzo indywidualny język tej fińskiej artystki. A teraz wracamy do muzyki francuskiej. Teraz kompozycja Germaine Taillefer, jedynej kobiety w słynnej grupie sześciu, do której należeli także między innymi Poulin, Mio, Honegger. Jej muzyka często łączy lekkość, przejrzystość brzmienia i bardzo charakterystyczną francuską elegancję. A przed nami arabesque na klarnet i fortepian, napisana przez Germaine Taillefer w 1973 roku. Jest opracowaniem tematu z wcześniejszej jej opery La Petite Sirène. To krótka, niespełna czterominutowa prawie kompozycja. Zagrają Nicolas Balderou, francuski klarnecista, laureat między innymi konkursu ARD w Monachium, dziś profesor konserwatorium w Lyonie, i Mariko Furukawa, japońska pianistka, kameralistka, absolwentka Juilliard School, obecnie wykładowczyni Akademii Sibeliusa w Helsinkach. Już teraz arabesk Germaine Taillefer.

Arabeska Germain Taillefer, krótka kompozycja na klarnet i fortepian odegrali Nicola Balderu na klarnecie i Mariko Furukawa na fortepianie. Tak było 31 lipca w Falilan, Kartano, to w fińskim miasteczku Uusi Kaupunki podczas Crucial Music Festival, festiwalu, który od lat jest jednym z bardzo ważnych miejsc spotkań muzyków specjalizujących się w grze na instrumentach dętych. No a teraz przed nami utwór amerykańskiej kompozytorki, też skrzypaczki, jednej z ważnych postaci współczesnej sceny amerykańskiej, Jessie Montgomery, urodzonej w 1981 roku. To będzie duet na skrzypce i wiolonczele, kompozycja z 2015 roku. Zagrają Tami Pohjola, fińska skrzypaczka młodego pokolenia, występująca jako solistka m.in. z BB Scottish Symphony Orchestra de Halle, także Timo Veikkovaale, fiński wiolonczelista. Od 2006 roku jest pierwszym wiolonczelistą Australian Chamber Orchestra. Bardzo aktywny również jako kameralista i wykonawca muzyki współczesnej. Przed nami już teraz duet na skrzypce i wiolonczele w ich wykonaniu, Jessie Montgomery.

Duet Jesse Montgomery grali Tammy Pohjola na skrzypcach i Timo Veikkovalle na wiolonczeli. I tak było 31 lipca w Uusi Kaupunki w Finlandii. Program koncertu wypełnił utwory kobiet kompozytorek różnych pokoleń, różnych muzycznych tradycji, od francuskiego romantyzmu po twórczość współczesną, od Francji przez Finlandię aż po Stany Zjednoczone. A teraz znów wracamy do muzyki francuskiej. Dwa utwory zabrzmią, jeden po drugim, dwóch różnych kompozytorek francuskich w interpretacji Adriane Ferreira na flecie i Naoko Ichihashi na fortepianie. Ferreira jest portugalską flecistką, dziś pierwszą flecistką Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie, a Naoko Ichihashi to japońska pianistka od lat związana z Finlandią, jest wykładowczynią Akademii Sibeliusa. Na początek Nocturne Lili Boulanger, kompozytorki dziś już całkiem dobrze obecnej w repertuarze, choć jej życie było krótkie. Żyła jedynie 24 lata, ale zaczynała bardzo szybko w 1913 roku, mając 19 lat, jako pierwsza kobieta w historii, zdobyła Grand Prix

de Rome w dziedzinie kompozycji, a jej Nocturn to kompozycja z 1911 roku. Krótka, bardzo liryczna miniatura napisana przez 18-letnią wówczas kompozytorkę na flet lub skrzypce i fortepian. A zaraz potem zabrzmi Elegie Rondo Elzy Barène, francuskiej kompozytorki, uczennicy Paula Dika w konserwatorium paryskim. Ona z kolei zdobyła 16 lat po Lili Boulanger nagrodę tę samą, czyli pierwszą nagrodę Prix de Rome. Miała również 19 lat. Pisała przede wszystkim muzykę symfoniczną, ale też kameralną, a po wojnie została profesorką konserwatorium paryskiego. Już teraz przed nami Adriana Ferreira na flecie i Naoko Ichihashi na fortepianie.

Elegia i Rondo Elsy Baren, a wcześniej Nocturne Lili Boulanger, kompozycje dwóch francuskich kompozytorek i w obu tych utworach grały Adrianna Ferreira na flecie i Naoko Ishihashi na fortepianie. Tak było podczas 45. Crucial Music Festival Uusi Kaupunki w Finlandii. No i teraz ponownie muzyka fińskiej kompozytorki zabrzmi. To będzie utwór Kaisarieho, jednej z najwybitniejszych kompozytorek fińskich ostatnich dekad. Szczególnie fascynuje ją barwa dźwięku i możliwości pojedynczych instrumentów. I to właśnie będzie słychać w kompozycji, która przed nami, Duft na klarnet solo. Utwór, który Kaisarieho napisała na zamówienie o fundacji z myślą o międzynarodowym konkursie klarnetowym we Fryburgu w 2012 roku. Niemiecki tytuł Duft oznacza zapach woń, a utwór składa się z trzech krótkich części, pyłek kwiatowy, kwitnąc i ulotnie. Kompozytorka traktuje tutaj klarnet bardzo wszechstronnie. To cała paleta barw, wykorzystuje glissanda, mikrotony, ale sama określa ten utwór przede wszystkim jako intymny, ekspresyjny monolog. Zagra Samuel Ahonen, bardzo młody fiński klarnecista, uczeń programu młodzieżowego Akademii Sibeliusa, ale ma już na koncie nagrody na międzynarodowych konkursach, jest także kompozytorem. Samuel Ahonen przed nami w jego interpretacji Duft Kaisarieho.

To kompozycja Kaisariaho, Duft, a na klarnecie zagrał młody Samuel Ahnonen, fiński klarnecista. Tak było na festiwalu muzycznym Krusel w Uusi Kaupungi w Finlandii. No, a przed nami finał tego koncertu, który odbył się 31 lipca i najbardziej rozbudowana kompozycja całego programu, skonstruowanego wokół kobiet kompozytorek. Teraz kolejna francuska. To będzie Louise Farong, pianistka, kompozytorka żyjąca w latach 1804-1875. Należała do bardzo nielicznego grona kobiet, którym udało się w XIX-wiecznym Paryżu zdobyć trwałą pozycję w zawodowym życiu muzycznym. Od 1842 roku do 1873 była profesorką fortepianu w konserwatorium paryskim i to profesorką tytularną i nie jedynie asystentką, co było typowe wcześniej. Pisała muzykę fortepianową, kameralną, a także trzy symfonie, które wykonywano publicznie i które przyniosły jej duże uznanie. Jej sytuacja nie była jednak taka łatwa. Początkowo w konserwatorium zarabiała znacznie mniej niż mężczyźni zatrudnieni na podobnych stanowiskach i sama upominała się o równe wynagrodzenie, o równe traktowanie. Ostatecznie tę równość płac uzyskała. To ciekawy kontekst dla artystki, która w swoich czasach naprawdę wywalczyła sobie miejsce w instytucjach zdominowanych przez mężczyzn. No a my posłuchamy jej kompozycji Nonetu Esdur op. 38, który powstał w 1849 roku i stał się jednym z największych jej sukcesów. Publiczna premiera odbyła się 19 marca 1850 roku w paryskim salonie Erarda, a partię solową skrzypiec grał wówczas młody Józef Joachim. Utwór zebrał bardzo dobre recenzje i należał później do najczęściej wykonywanych kompozycji Louise Farong. To także niezwykły utwór ze względu na barwną obsadę, bo mamy 5 instrumentów dętych. Flet, obój, klarnet, fagot i waltornie i 4 instrumenty smyczkowe, skrzypce, altówkę, wiolonczele i kontrabas. Louise Farong bardzo umiejętnie rozdzieliła tu głosy, więc każdy z tych 9 muzyków, instrumentów ma tu moment, by wyjść na pierwszy plan, a całość brzmi niemal jak niewielka kameralna orkiestra. A zagrają. To jest festiwalowy skład złożony z muzyków z różnych zespołów, solistów. Najwięcej z nich gra w Tapiola Sinfonietta. Będą to Kajsa Korteleinen na flecie, Ani Hapaniemi, obój, Harry Mäki na klarnecie, Jako Luoma na fagocie, Markus Maskunitu na waltorni, Elina Wehele na skrzypcach, Erika Nulnund, altówka, Timo Veikkovaale na wiolonczeli i Panu Persinen na kontrabasie.

Nonet Ezdur, opus 38, Louis Farenc, zakończył koncert zarejestrowany 31 lipca w fińskim Uusi Kaupunki podczas Crozon Music Festival, a zagrali fińscy muzycy Kaisa Kortelainen na flecie, Ani Happaniemi na oboju, Harry Mäki na klarnecie, Jako Luma na fagocie, Markus Masku Titu na wialtorni, Elina Wechele skrzypce, Erika Nulund altówka, Timo Veikko Valve wiolonczela i Panu Persinen.

kontrabas. No i tym rozbudowanym, pełnym barw finałem zakończył się koncert poświęcony twórczości kobiet kompozytorek, od Louise Farong, właśnie, także Marie Félice Clémence de Grandval, przez Lili Boulanger, Germaine Taillefer i Elze Beren, aż po kompozytorki naszych czasów, Kajsar Jaho, Laure Hyninen, Jessie Montgomery. Różne epoki, różne style muzyczne i bardzo różne obsady, od instrumentów salowych aż po nonet, ale jeden wyraźnie wspólny mianownik to muzyka kompozytorek, z których wiele przez długi czas pozostawało na marginesie głównego repertuaru. No i właśnie ten wątek chciałbym jeszcze przez chwilę kontynuować, bo do grona twórczyń, których muzyka po latach wraca na estrady i płyty, należy także Louise Bertin, francuska kompozytorka żyjąca w latach 1805-1877, uczennica Antona Reichy, przyjaciółka Berlioza, już jako bardzo młoda kobieta sięgnęła po historię Fausta. Jej opera Fausto miała premierę w 1831 roku w Paryżu, ale po trzech przedstawieniach zniknęła z repertuaru, a partytura przeleżała później niemal 200 lat w zbiorach Biblioteki Narodowej w Paryżu. Dopiero niedawno dzieło zostało przywrócone do życia przez Christophe Rousseta i jego zespół Le Talon Lyrique. Teraz przed nami uwertura z tego dzieła.

0: Uwertura z opery Fausto Louis Bertin, francuskiej kompozytorki, którą przywrócił do życia Christophe Rousset i Le Talon Lyrique. Dzisiaj w koncercie w Porze Lunchu muzyka kompozytorek różnych epok, od XIX wieku po współczesność. Kompozytorek, które przez długi czas pozostawały na marginesie głównego repertuaru. Nie wszystkie oczywiście. No a dziś coraz częściej odzyskują należne im miejsce na estradach, w nagraniach. No i właśnie to ten program, który za nami wyraźnie to pokazał, jak różnorodna, bogata i warta ponownego odkrycia jest ta część historii muzyki. A za chwilę przejdziemy do słuchania albumu naszego wakacyjnego konkursu, który jest dzisiaj do wygrania.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.
0: Wczoraj do zdobycia był piękny dwupłytowy album z nagraniami Maurizia Poliniego z szóstego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie z 1960 roku, konkursu, który 18-letni wówczas włoski pianista wygrał. A pytałam państwa, który utwór, które utwory albo która z jego form chopinowskich najlepiej sprawdza pianistę podczas konkursu chopinowskiego i dlaczego? Co mówi o pianiście najwięcej? Polonezy, preludia, walce, mazurki, etiudy, a może wielkie formy, sonaty czy koncerty? Odpowiadali państwo bardzo różnie. Pojawiały się często etiudy, preludia, no ale też sonaty, koncerty. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Wybrałam dwie, bo taki jest regulamin. Dwie płyty są do wygrania. Ari z Warszawy napisał: pianistę najlepiej sprawdzają preludia i etiudy, będąc jednocześnie krótkimi formami weryfikującymi w swej zwięzłości i jednocześnie seriami utworów wymagającymi ciągłości interpretacji, choć zapewne wybitny pianista jak Polini wymknie się wszelkim ograniczeniom formy. To Ari z Warszawy, a pani Magda z Krakowa napisała tak. Mazurki to bieg przez płotki, walce, skok wzwyż, polonezy, skok o tyczce, ale sonaty, wyczyn dla maratończyka, sprawdzający nie tylko jego pianistyczną kondycję, ale też emocjonalną dojrzałość. I właśnie do państwa te płyty Maurizia Poliniego zostaną wysłane. No ale rzeczywiście tak naprawdę każda z chopinowskich form odsłania coś innego. To wszystko bardzo fascynujące i niezwykle złożone. Gratuluję dzisiejszym zwycięzcom i zanim zadam pytanie na dziś i pojawi się to nagranie z płyty na lato, która jest dzisiaj do zdobycia, jeszcze zagra dla nas Maurizio Polini.

Tak grał Maurizio Pollini w 1960 roku w Warszawie na konkursie chopinowskim. To Etiuda Amol, op. 25, numer 11 Fryderyka Chopina, płyta na lato, która była do zdobycia wczoraj. No a dzisiaj dwa egzemplarze albumu z pieśniami Stanisława Moniuszki mam dla Państwa w interpretacji Mariusza Godlewskiego, polskiego barytona, i Radosława Kurka, grającego na fortepianie historycznym. Nagrania zrealizowano w czerwcu 2020 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Radosław Kurek gra na historycznym fortepianie Erarda z 1849 roku, czyli instrumencie z epoki Moniuszki, o typie brzmienia, jaki sam kompozytor mógł znać. Na płycie znalazło się 28 pieśni, no i to jest bardzo szeroki wybór. Od takich krótkich miniatur po bardzo rozbudowane pieśni narracyjne. Album został wydany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w 2022 roku. Ten album jest dla Państwa do zdobycia do północy. Wystarczy jak zawsze odpowiedzieć na pytania. Dzisiaj jest takie. Z czym przede wszystkim kojarzy się Państwu muzyka Stanisława Moniuszki? Z teatrem, polskością, codziennością, lirką, może jeszcze z czymś innym? I które jego utwory są Państwu szczególnie bliskie? Do których najchętniej Państwo wracają i dlaczego? A zasady zapewne Państwo już dobrze pamiętają. Odpowiedzi proszę wysyłać drogą SMS-ową pod numer 71211. Koszt to złotówka 23 grosze. Proszę pamiętać, to jest ważne, należy poprzedzić swoją odpowiedź prefiksem lato z kropką, a dalej odpowiedź. No i jeszcze to jest też prośba taka, żeby dopisać na końcu wiadomości adres, pod który płyta ma zostać wysłana. I teraz posłuchamy tego nagrania kilku pieśni Stanisława Moniuszki.

Trzy pieśni Stanisława Moniuszki, Wędrowna Ptaszyna, piosenka Pod górą na górze, Chłopiec i dziewczyna w interpretacji Mariusza Godlewskiego i Radosława Kurka grającego na fortepianie.

0: Pawła Moniuszki i które jego utwory są Państwu szczególnie bliskie, do których najchętniej Państwo wracają i dlaczego. Najpóźniej należy wysłać odpowiedź wiadomością SMS pod numer 71211 i pamiętać, żeby poprzedzić odpowiedź prefiksem lato z kropką, a dalej swój adres. Jutro kolejny album do zdobycia, kolejny koncert. Zapraszam Państwa na 14, a już dzisiaj żegnam się. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: W minioną niedzielę 52. urodziny obchodził Serhij Żadan. Sięgnijmy po jego wiersz z tomu Skrypnykówka, który ukazał się w przekładzie Bohdana Zadury. Czyta Łukasz Lewandowski.
3: Może coś jeszcze powiem. Dość dziwne udawać, że właśnie nas ominął ten wybuch. Uderzenie rybim ciałem o powierzchnię rzeki. Udawać, że nie dotknęła nas panika majowej zieleni, wychwyconej z nocy przez lisi ruch reflektora. Dotąd myśleliśmy tak. Nic się nie zmieniło. Nie zmieniło się żadne z imion, które wyjaśniają świat, które wypełniają jego książki telefoniczne swoją obecnością. A teraz na ulicy wymawiasz słowo miłość. I oglądają się wszyscy. Jakbyś zwracał się właśnie do nich, jakby właśnie oni nieśli na sobie tę cierniową koronę zakochanych. Może właśnie teraz warto powiedzieć. Zmienił się kontur brzmienia po pracy ciężkiego przepływu. Język jako inne imię miłości. Język jako dowód istnienia naszego życia pozagrobowego nie odstępuje cię jak owczarek, który właśnie ciebie wybrał w porannym tłumie i teraz z oddaniem strzeże twojej okrutnej samotności. Będzie głębsza niż pamięć. Będzie trwalsza od wydechu. I kiedy odejdę, usłyszę ciebie również z tamtej strony milczenia. Albowiem nie wymyślono niczego prostszego od śpiewania. Niczego smutniejszego, niczego uczciwszego i nie ma ciszy. Jest tylko nasz strach przed odezwaniem się. I nie ma śmierci. Jest tylko nasze nieczytelne pismo.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 16:00.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Eduardo López Balzo.
0: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry. Zapraszam na wiadomości kulturalne. Ministra kultury Marta Cienkowska powołała Karola Madaja na stanowisko dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego w Warszawie. Od 1 września ubiegłego roku Madaj pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Pileckiego. Jest absolwentem teologii biblijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracował jako tłumacz ze starożytnych języków hebrajskiego i aramejskiego. Jest związany z ośrodkiem badań nad totalitaryzmami, gdzie prowadził konsultacje i badania naukowe przy projektach Zawołani po imieniu oraz Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Karol Madaj jest współtwórcą Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. W 2023 roku objął stanowisko kierownika Centrum Informacji i Edukacji o Polakach Ratujących Żydów, oddział Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jest również autorem i współautorem publikacji poświęconych historii XX wieku. 5-letnia kadencja dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego w Warszawie rozpocznie się 30 sierpnia. 7 praskich groszy oraz inne artefakty zasilą Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. To wynik kilkudniowego przeszukiwania pól Grunwaldów. Tym razem wyznaczono teren, którym wojska polsko-litewskie zmierzały na bitwę, a potem tą samą drogą odbył się pościg za uciekającymi oddziałami krzyżackimi. Badacze podejrzewają, że doszło tam do mniejszych potyczek. I ta hipoteza już na starcie się potwierdziła. Odnaleziono srebrne czeskie monety, podkreśla Adam Górecki, archeolog z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
2: Tutaj mamy cały ten depozyt groszy praskich odnalezionych. Tu mamy zestaw monet, które zachowały się w całości. Do tego dochodzą siekańce. Było to rozrzucone mniej więcej w kwadracie 10 na 10 metrów. Jedna taka moneta, myślę, że dobre śniadanie można było w gospodzie za coś takiego zjeść.
0: Monety czeskie, tak zwane grosze praskie, były bite w Czechach za panowania króla Wacława III i IV. To pierwsze znalezisko poszukiwaczy podczas 13. odsłony badań archeologicznych na polach grunwaldzkich. Ten tydzień to ostatnia okazja, żeby wziąć udział w 19. festiwalu kinoletnie Sopot Zakopane, określanego jako najdłuższy 60-dniowy wakacyjny festiwal filmowy. Tegoroczny repertuar obejmuje ponad 50 tytułów. Polskie i zagraniczne filmy, często nagrodzone Oscarami i na europejskich festiwalach. Od 19 lat organizujemy nasz festiwal z miłości do kina, przekonuje dyrektor programowy Kina Letniego Adrian Jagielliński.
3: Taką naszą naczelną zasadą jest to, żeby jakość projekcji ze sali kinowej przenieść po prostu w plener, w jakieś piękne okoliczności przyrody. I tak mamy od samego początku Sopot, kino na molo, oglądanie filmów z zachodzącym słońcem za ekranem tuż przy Klifie Orłowskim. Jest to naprawdę chyba jedna z najbardziej romantycznych lokalizacji, jaką można sobie w ogóle wyobrazić na oglądanie filmów. Do tego Zakopane i oglądanie filmów z widokiem na Giewont, to są takie dwie podstawowe nasze lokalizacje. Dni tematyczne, które od wielu, wielu lat sprawdzają się, to jest taki trochę wytrych do tego, żeby starać się przynajmniej zadowolić wszystkich widzów i zaproponować bardzo różne filmy dla bardzo różnych grup docelowych.
0: Plenerowe pokazy odbywają się w Sopocie i Zakopanem codziennie. Dodatkowo w poniedziałki i wtorki działa kino jachtowe w Ekomarinie w Giżycku. Nowością w tegorocznym programie są projekcje w czwartej lokalizacji, czyli na warszawskim torze Służewiec w formule kina samochodowego. Seanse rozpoczynają się w Sopocie o 21:30, a w Zakopanem, Giżycku i Warszawie o 20:30. Udział w pokazach jest bezpłatny, jedynie w Sopocie obowiązuje bilet wstępny. Na molo. 25 lat po zamachach z 11 września 2001 roku Nowy Jork wciąż pracuje nad oficjalną identyfikacją wszystkich spośród blisko 3000 osób, które zginęły w World Trade Center.

0: Jak ustaliła stacja ABC News, nowojorskie biuro głównego lekarza sądowego oraz wydział dochodzeniowy policji po raz pierwszy zidentyfikowały ofiarę zamachów, wykorzystując metodę genealogii genetycznej, która łączy badania DNA z analizą drzewa genealogicznego.
1: Rodzina nowo zidentyfikowanej ofiary dorosłej kobiety nie zdecydowała się na ujawnienie swojej tożsamości opinii publicznej. Jest ona 1654 osobą, której tożsamość została właśnie oficjalnie potwierdzona. W procesie identyfikacji ofiar z World Trade Center zastosowano nowe metody i po raz pierwszy od 25 lat, dzięki wykorzystaniu genetycznej genealogii śledczej, udało się zidentyfikować kolejną osobę. Ćwierć wieku temu taka technologia nie istniała. Genetyczna genealogia śledcza pomagała policji w rozwiązaniu wielu spraw dotyczących niezidentyfikowanych ofiar, które przez lata pozostawały niewyjaśnione. W ostatnim czasie biuro lekarza sądowego oraz policja zaczęły wykorzystywać tę metodę również w procesie identyfikacji ofiar zamachu z 11 września 2001 roku. W tym szczególnym przypadku istnieje 47 profili, w której identyfikacja za pomocą genealogii genetycznej może okazać się skuteczna. Stanowi to jednak niewielki ułamek spośród blisko 1100 ofiar zamachów na World Trade Center, co stanowi około 40% ogólnej ich liczby, które pozostają niezidentyfikowane nawet ćwierć wieku po tych wydarzeniach. Biuro głównego lekarza sądowego złożyło uroczystą obietnicę, że nigdy nie zaprzestanie podejmowania prób ich identyfikacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były wiadomości kulturalne. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.

0: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Reklama. 8 minut po godzinie 16.

0: Wtorek, 25 dzień sierpnia, to jest 237 dzień roku. Słońce w znaku Panny zajdzie dziś o 19.40, niestety już o 19.40. Dzień się skraca, a jesień wprawdzie na razie jeszcze z daleka, ale już do nas macha. Imieniny obchodzą Grzegorz, Józef, Ludwik, Luiza i Patrycja, a witają Państwa serdecznie Zofia Kruszewska, Michał Dębski, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18.00. A zajrzymy m.in. do Opola, do tamtejszego teatru, żeby opowiedzieć o przygotowaniach do spektaklu Kids.
1: Ta forma kiełkowała we mnie już wiele, wiele lat i możliwe, że jakieś doświadczenie życiowe wpływa na pewne wybory tematów spektakli.
0: A czego dotyczy spektakl Kids, o tym porozmawiamy za kilka minut. Później przywdziewamy 7-milowe buty i przenosimy się na północ do Gdańska, gdzie w piątek rozpocznie się 20. Festiwal Goldbergowski. Festiwal powstał równo 20 lat temu, wtedy przypadała 250. rocznica śmierci Johanna Gottlieba Goldberga, urodzonego w Gdańsku klawesynisty i kompozytora. Jego nazwisko przeszło do historii muzyki dzięki wariacjom goldbergowskim Jana Sebastiana Bacha, których jako jego uczeń był pierwszym

0: wykonawcą. O festiwalu opowie jego inicjatorka i dyrektorka, profesor Alina Radkowska, klawesynistka. Szczegóły po godzinie 16.30. Ale zajrzymy też do Łodzi, żeby opowiedzieć o cyklu Kino Szeptane.
1: Nie zdradzamy kompletnie nic, ale z racji tego, że jesteśmy też sami otwarci na wszystko, to zaznaczamy przy komunikacji, że w razie wrażliwości na niektóre treści prosimy o taką wiadomość, żeby móc uniknąć też jakichkolwiek niekomfortowych sytuacji.
0: O kinie pełnym niespodzianek powiemy więcej przed godziną 17. Po 17 z kolei Sonia Wronkowska, muzykolożka, i Piotr Nowakowski, muzyk, opowiedzą o przedsięwzięciu Muzyczne spotkania u Hochbergów. W tym roku pod hasłem Warkocz Eurydyki, muzyczne pamiątki podworskiej orkiestrze Malcanów w Miliczu. Jak miała się rodzina Malcanów do rodu Hochbergów, między innymi do tej kwestii wrócimy po godzinie 17, ale zabierzemy Państwa też na spektakl teatralny. To będzie taniec wertykalny w wykonaniu teatru Il Posto. Szczegóły przed godziną 18.

0: Andrew Lichtenbaum w Symphony Orchestra i uwertura do musicalu, czy też do operetki Candid Leonarda Bernsteina. Artysta urodził się 108 lat temu. Dyrygent, kompozytor, pianista, popularyzator muzyki, przy okazji też filantrop. Artysta największego kalibru, który swoimi aktywnościami mógłby obdzielić kilku innych muzyków, czy też kilka innych życiorysów. Jest 15 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Kto wie, być może wśród młodych artystów, którzy pojawili się teraz w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, też pojawi się jakiś przyszły, wybitny talent. Otóż w opolskim teatrze trwają próby do wyjątkowego przedstawienia, do spektaklu Kids. To jest przedstawienie, w którym na scenie spotykają się dorośli i dzieci. To jest opowieść o bliskości, to opowieść o zabawie, ale też o utracie, o tym, co gubimy, co znika, ale też co pozostaje w naszej pamięci.
1: Najpierw były dzieci, dzieci były od zawsze, dzieci były od zawsze w takim sensie, że zawsze chciałem zrobić spektakl z dziećmi i dorosłymi. Nazywam się Janusz Orlik, jestem reżyserem, choreografem. Nie pojawił się ten temat, nie wiem, w ogóle ta idea zrobienia tego spektaklu rok temu czy dwa lata temu. To zawsze ta forma kiełkowała we mnie już wiele, wiele lat. I możliwe, że jakieś doświadczenie życiowe wpływa na pewne wybory tematów spektakli. Można by było podjąć ten temat tylko i wyłącznie z dojrzałymi, dorosłymi aktorami, tudzież tancerzami. Ale mnie bardziej też interesowało to, w jaki sposób dzieci postrzegają w ogóle temat straty, bo nie mówimy tutaj o śmierci, o żałobie, bo nie chcę nadawać temu spektaklowi takiej zero-jedynkowej narracji, bo tak naprawdę podejmując temat straty, okazuje się, że jest szereg innych tematów, które tutaj się jakby wyzwalają podczas tych prób.
2: Chciałbym, żebyście zrobili dokładnie to samo w różnych miejscach. Znajdźcie sobie taki swój kawałeczek podłogi, ale żebyście się zmieścili ze swoim materiałem, nie? Bo na przykład Kuba dość dużo chodzi dookoła, nie? Patryk też potrzebuje więcej miejsca. Spróbujcie zrobić wszystko jak najszybciej. Czyli tak jak prosiłem wcześniej Igę, nie? Że jak głaskała tego swojego kota, to potem tak trochę maniakalnie już głaskała tego kota, jak robi to szybciej, nie? Więc spróbujcie zrobić to zdecydowanie szybciej, nie? W takim troszkę przyspieszonym tempie. A Marysia sobie poogląda. Chodź Marysia, chodź tutaj. Ze stolika reżyserskiego sobie pooglądasz wyjątkowo. Chodź tu. Zobaczysz, jak to wygląda. Mogę dać ci kartkę, to będziesz zapisywała uwagi, które będziesz miała do wszystkich. Proszę.
3: Ale mam fajnego reżysera, co?
2: O. Piszę. Chyba, że chcesz czarny pisak. Jak widzisz coś nie tak, to teraz możesz zapisać uwagę i dasz kolegom uwagi.
4: Możesz też narysować,
2: właśnie. Możesz rysować to, co widzisz. Okej? Okay? Dobra, możemy? Słucham, Maria.
5: Ja mam to bardziej rozbudować, bo mam to.
2: No, jeżeli możesz. Pewnie.
6: Casting wyglądał tak, że był fotograf i my robiliśmy zadanie, które dawał nam reżyser. A fotograf robił zdjęcia i potem z tych zdjęć wybierano najlepsze osoby.
7: Robimy różne zadania, które każe nam robić reżyser. Tańczymy, na przykład śpiewamy, mówimy coś i robimy wszystko, co nam każe reżyser. Mamy też przerwy, wtedy się bawimy, poznajemy innych.
8: Czasem są takie zadania, że trzeba się położyć i tam na czymś się skupić, ale to... Niektórzy tak się skupiają, że aż zasypiają. Ja byłam tylko raz w teatrze z klasą, kilka lat temu, a teraz będę występować.
9: A ja bardzo lubię chodzić do teatru. Ja jeszcze w tym teatrze

0: szczerze mówiąc, uważam, że to jest w ogóle też świetny pomysł Janusza i bardzo ciekawy koncept tego spektaklu, żeby połączyć te dwie teoretycznie niepasujące te dwa tematy, tak? Dzieciństwo i jednocześnie strata, ale wydaje mi się, że ten spektakl ma za zadanie pokazać, że ten temat tyczy się no, każdego, a patrzenie na ten temat smutny z perspektywy dziecka daje zupełnie nową perspektywę, bardzo poruszającą, ciekawą, głęboką i nieoczywistą i uważam, że to jest coś bardzo wartościowego. Nazywam się Jędrzej Matwijów. Po pierwsze jestem aktorem, który występuje tutaj na tych samych zasadach co dzieciaki i też dotyka tych tematów i ma za zadanie je przedstawiać z sobą na scenie, a z drugiej strony oczywiście służy jako wsparcie dla dzieci w pracy, przede wszystkim w oswajaniu ich z tym tematem, sprawdzaniu jak one się czują i no i współpracowaniu z nimi, tak naprawdę. Jesteśmy na jednym poziomie jako koledzy z pracy.
1: Premiera jest 19 września o godzinie 19, drugi spektakl 20 września w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu. Tytuł jest prosty i tak mówię, prosty i bezpośredni. Kids to zarówno dzieci, ale to też dziecko w dorosłym. I jak spojrzymy na ten spektakl w kontekście tytułu, no to już zapraszamy na premierę do Opola.
2: A do teatru na próbę z mikrofonem wybrała się Ludwika Gołaszewska-Siwiak. Kids powstaje z udziałem naprawdę młodych artystów, grupy dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Za reżyserię, za choreografię i za koncepcję całości odpowiedzialny jest Janusz Orlik, a premiera, jak Państwo słyszeli, w drugiej połowie września.

Niespodzianka. To symfonia 94 Józefa Haydna, symfonia w tonacji G-dur. Zupełnie inne tonacje natomiast będzie można usłyszeć w poniedziałek 31 sierpnia w naszym studiu koncertowym w Warszawie, choćby F-dur, czy H-moll, czy S-dur. Wtedy właśnie w Warszawie pojawią się przedstawiciele festiwalu Krzyżowa Music, festiwalu, który od lat już śledzimy z uwagą i z sympatią. Do Krzyżowej na Dolnym Śląsku przyjeżdżają znakomici instrumentaliści z całego świata i przez kilka dni oddają się zgłębianiu muzyki kameralnej. Przedstawiciele tegoż festiwalu pojawią się, jak wspomniałem, w Warszawie. Wykonają kompozycje m.in. Grażyny Bacewicz, czy Fryderyka Chopina, czy też Gustawa Malera. Zestaw artystów znakomity. Pojawi się m.in. dyrektorka artystyczna tego przedsięwzięcia, festiwalu Krzyżowa Music, znakomita skrzypaczka Vivien Hagner. Będzie też altowiolista Martin Moriarty, wiolonczelista Eckhard Runge i pianista Janik Rafalimanana. Gdyby Państwo na ten koncert chcieli się wybrać, przypomnę, poniedziałek, 31 dzień sierpnia, godzina 19, Warszawa, proszę do nas zadzwonić. 22 645 22 22.

0: To Sonata Asei Nikolausa Adama Strunka w wykonaniu zespołu Abendmusiken Basel pod dyrekcją Jörga Andreasa Böttichera. Ten zespół zainauguruje tegoroczny 20. Festiwal Goldbergowski.
1: Gość dwójki.
0: W studiu Polskiego Radia w Gdańsku jest klawesynistka, profesor Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, pomysłodawczyni i dyrektorka wspomnianego festiwalu Alina Radkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pani profesor, w tym roku festiwal Goldbergowski odbywa się po raz 20. Jak w ciągu tych dwóch dekad festiwal się zmieniał, jak ewoluował?
2: Ta pierwotna myśl, aby przypomnieć o Goldbergu, o gdańszczaninie, o klawesyniście urodzonym w Gdańsku, łączonym z wariacjami goldbergowskimi, przewijała się corocznie podczas festiwalu i ciekawe było też obserwować, jak utwór, wariacje goldbergowskie Bacha są inspirujące, do jakich transkrypcji zachęcają. Mam w pamięci kilka takich koncertów właśnie z wariacjami goldbergowskimi, między innymi w wykonaniu świetnego jazzowego pianisty Dana Tepfera, który oprócz klasycznej wersji do każdej z wariacji dołączał swoje improwizacje. Więc z jednej strony mam w pamięci właśnie te koncerty związane z, powiedzmy, ze sztandarowym utworem pojawiającym się corocznie podczas festiwalu. A druga rzecz, tak jak obserwuję, to muzyki gdańskiej w wykonaniu zagranicznych zespołów pojawiało się coraz więcej. Ta muzyka wrosła już w repertuar wykonywany przez bardzo różne formacje, przez różne zespoły, tak jak chociażby prezentowany przed chwilą na antenie radiowej dwójki Abendmusiken Basel, zespół, który sięgnął po kompozycję Johanna Baltazara Erbena, gdańskiego kapelmistrza, pokazując światu, że jest to muzyka warta promowania, prezentowania, ponieważ jest ona niezwykle wysokiej jakości.
0: Ta podróż, ta przygoda, to wydarzenie rozpoczęło się w roku 2006. Wtedy przypadała 250. rocznica śmierci Johanna Gottlieba Goldberga. Pani pomysł był taki, żeby tę postać przypomnieć. Ma pani wrażenie, że w ciągu tych dwóch dekad udało się to skutecznie?
2: Zdecydowanie tak. Pamiętam, że podczas drugiej, trzeciej edycji pamiętam taką rozmowę z jedną z ważnych postaci życia muzycznego Polski. Pani krytyk muzyczna sama powiedziała mi, przyznała się do tego, że nie wiedziała o tym, że Goldberg był gdańszczaninem. No co więcej, sama przyznam, że dla mnie to było w pewnym momencie odkrycie, czytając informacje o Bachu. Już nawet nie pamiętam, co dokładnie, ale zorientowałam się, że Goldberg urodził się w Gdańsku, co było dla mnie zaskoczeniem i wówczas też zorientowałam się, jak mało na ten temat wiemy i jak mało ta informacja jest propagowana. Goldberg też okazał się być świetnym patronem, taką figurą, która bardzo dobrze reprezentuje muzyczne dziedzictwo Gdańska. I te dwie dekady festiwalu myślę, że udowadniają, że warto było w tamtym momencie sięgnąć po jego nazwisko, przypomnieć nie tylko jego, ale również to, czym Gdańsk może się pochwalić, czyli kompozycje twórców tworzących tutaj przed wiekami.
0: Czy to, co się nie zmieniło, to wspólny mianownik każdego kolejnego festiwalu, czyli

0: osadzenie w lokalności, czyli gdańskość, muzyka związana z Gdańskiem, twórcy związani z Gdańskiem, instrumenty związane z Gdańskiem?
1: Zdecydowanie, tak. To jest punkt i taki ciężar każdego z festiwali. Przyznam się też, że przygotowując kolejne edycje, niejednokrotnie zachęcałam zagraniczne zespoły do włączenia w swoje prezentacje, włączenia muzyki powstałej w Gdańsku, co czasami było wręcz warunkiem zaproszeń, więc to pod takim może lekkim przymusem, ale potem się okazało, że ta muzyka no, nie była wykonywana jednorazowo w Gdańsku, tylko podczas festiwalu goldbergowskiego, ale te prezentacje festiwalowe były potwierdzeniem tego, że to jest muzyka, którą warto dalej się zająć i te zespoły niejednokrotnie później również podczas innych koncertów te utwory włączały do swoich tournée koncertowych na całym świecie. Także może ten przymus, no jeżeli mogłam to, mogę i przeprosić za to, ale jak inaczej to robić? Myślę, że mamy troszkę mało narzędzi w Gdańsku, na przykład kwestie związane z promocją tych utworów poprzez publikacje nutowe. Tutaj w tym zakresie osobiście sama widzę pewne braki. Sama kiedyś też sięgnęłam po koncerty Johanna Gottlieba Goldberga, publikując je w wydawnictwie Chopin University Press. Takich działań jest może trochę mało, więc to, co mogę zrobić podczas tych kilku koncertów corocznie, to prezentować tę muzykę poprzez różne wykonania, zapraszając różnych artystów, no i czasami zachęcając ich trochę mocno, ale zachęcając skutecznie do tego, aby tę muzykę wykonywali, a potem jeszcze okazuje się, że bardzo często ją rejestrują, więc nie wyrzucam tego sobie.
0: To taki szantażyk w ważnej sprawie, w dobrej wierze.
1: W bardzo ważnej sprawie.
0: Potraktujmy tak. Przeszłość muzyczną miasta jak wielką szafę gdańską. Czy w tym meblu można jeszcze dokonać wielu odkryć?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Sama takich odkryć, znaczy może nie to, że sama się czegoś dokopałam, ale nagle okazuje się, że dochodzi do jakichś odkryć. Tak na przykład było z kompozycjami Friedricha Christiana Morheima, z jego koncertami klawesynowymi. W Gdańskiej Bibliotece zachował się jeden niekompletny utwór, w Bibliotece Berlińskiej drugi, a potem okazało się, że w Kijowie jest jeszcze jedna kompozycja tego autora, a przypomnijmy, że to był drugi obok Johanna Gottlieba Goldberga, wychowanek Johanna Sebastiana Bacha, który tworzył w Gdańsku, więc takie odkrycia się zdarzają. Zdarzają się też odkrycia w obrębie historycznego instrumentarium, więc myślę, że tutaj ciągle możemy liczyć na nowe wątki. Ta sprawa na pewno nie jest zamknięta, także bądźmy czujni, otwarci i ciągle poszukujący, bo na pewno takie niespodzianki w różnych archiwach mogą na nas czekać.
0: W tym roku festiwal rozpocznie się 28 sierpnia, 20. festiwal goldbergowski. Na początek wspomniany już szwajcarski zespół Abendmusiken Basel pod dyrekcją Jerga Andreasa Bötichera przywożą między innymi utwory urodzonego w Gdańsku kompozytora. Czy trzeba ich było jakoś mocniej zachęcać?
1: W tym przypadku akurat nie. Zespół sam dokonał nagrania płyty poświęconej tylko i wyłącznie muzyce Johanna Baltazara Erbena. Utwory tego kompozytora znajdują się w kolekcji w Uppsali i no, co jest plusem, to akurat kompozycje przechowywane tam są publikowane, są zdigitalizowane, więc są generalnie ogólnodostępne, można po nie sięgnąć, co też ułatwia ich ocenę i podjęcie decyzji co do dalszego wykonywania. Także zespół przywozi tę muzykę, bo chcemy zaakcentować wielki, okrągły jubileusz. Johann Baltazar Erben przyszedł na świat w Gdańsku w 1626 roku. Niewiele osób rozpoznaje i zna tego kapelmistrza. Ja może

0: dodam, tak żeby radiosłuchacze mogli jakiś punkt styczny znaleźć. Był to szwagier Jana Heweliusza. I myślę, że już jesteśmy trochę bliżej, prawda? Myśląc o Heweliuszu, że ten kompozytor, aha, no to jest ta epoka i w tym momencie troszkę łatwiej znaleźć jakieś koneksje, powiązania dla tych z Państwa, którzy tej muzyki nie znają. Erpen, bardzo ciekawa postać. On nie od razu został gdańskim kapelmistrzem. Nieudanie aplikował za pierwszym razem. Ale tu warto przytoczyć historię. Miasto Gdańsk, Rada Miasta ufundowała mu wówczas po tej nieudanej aplikacji stypendium na podróż, na dokształcanie się i Erben przez kilka lat podróżował po Europie. Między innymi spotkał się z Johannem Jakobem Frobergerem. A kiedy stanowisko w kościele Najświętszej Marii Panny zwolniło się, to był 57 rok, 1657, powrócił i tutaj tworzył aż do śmierci. Podczas tego koncertu zabrzmi również muzyka innego gdańskiego kapelmistrza, Fürstera, który poprzedził go właśnie na tym stanowisku kapelmistrza, a również rocznica Erbena, przepraszam, Fürstera przypada w tym roku. Także tych rocznic jest dosyć dużo. No przypomnijmy również 1756 rok, czyli rok śmierci Goldberga, Digrena, którego również będziemy wykonywać podczas festiwalu. Także tych okrągłych szóstek jest dosyć dużo. Nie tylko 20. rocznica jubileusz naszego festiwalu.
1: Ale pojawią się oczywiście też, bo pojawić się muszą, wariacje goldbergowskie. W jakim wykonaniu, czy też w jakim opracowaniu?
0: Zaskakującym. Zaskakującym, ale myślę, że niezwykle ciekawym. Zapraszam Państwa na koncert duetu Iwo Jedynecki i Karolina Mikołajczyk, czyli połączenie akordeonu ze skrzypcami i autorska transkrypcja tych dwojga muzyków, docenionych również paszportem polityki. Myślę, że możemy się tutaj spodziewać naprawdę bardzo dobrego zgrania przy okazji prezentacji utworu, którego ja osobiście w takim wykonaniu jeszcze nie słyszałam, a tak jak mówię, na festiwalu tych transkrypcji pojawiało się bardzo wiele. Także bardzo serdecznie zachęcam. I tutaj przy okazji może dodam, ten koncert kameralny będzie odbywał się w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Korzennej w Gdańsku. Natomiast koncert otwierający 28 i 30 to Centrum Świętego Jana i to jest też pewna nowość, ponieważ po raz pierwszy z festiwalem gościmy we wnętrzach Nadbałtyckiego Centrum Kultury.
1: A pani poprowadzi zespół, chór i solistów w czasie koncertu niedzielnego Goldberg i Gwiazdy. Jak rozumiem, nie chodzi tylko i wyłącznie o Andreasa Schola.
0: A to już może pozostawmy, niech każdy sobie odpowie, czym mogłyby być te gwiazdy, czy kim mogłyby być te gwiazdy. Na początku pojawił się Heweliusz, więc proszę uruchomić wyobraźnię. Ale drodzy Państwo, żarty na bok, bardzo serdecznie zapraszam. I tutaj akurat też po raz kolejny podobna sytuacja, może to nie było przymuszone, to było z mojej strony bardzo grzeczne pytanie. Mam tę przyjemność znać się osobiście z Andreasem Schollem, więc to pytanie wystosowałam, czy mógłbyś, czy byś chciał, proszę zobacz. I po ocenie zgodził się wykonać arię, ale również duet z dwóch kantat patrona festiwalu, Johanna Gottlieba Goldberga. I drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do posłuchania tego koncertu, ponieważ kantaty, które będziemy wykonywali wspólnie z Polskim Chórem Kameralnym przygotowanym przez profesora Jana Łukaszewskiego i zespołem instrumentów dawnych Kapela Regia Polona Polskiej Opery Królewskiej, kompozycje Goldberga, kantaty powstały podczas nauki w Lipsku, wyszły spod ręki kilkunastoletniego chłopca. Bach wykonał jedną z tych kantat w kościele świętego Tomasza, także myślę, że gdyby był to utwór nie nadający się do prezentacji, nie zrobiłby tego. Muzyka naprawdę piękna, pokazująca talent, jak się okazuje, no nie tylko klawesynisty, instrumentalista, ale również talent kompozytorski tego młodego.

0: gdańszczanina.
1: I musimy...
0: A do tego dołączymy jeszcze, przepraszam. Mhm. A do tego dołączymy jeszcze kompozycję innego gdańskiego kompozytora, Johann Jeremias Dugrin, z kolei wychowanek Georga Telemana, działający w kościele świętej Elżbiety jako organista. Dodam jeszcze, mamy zmianę w informacjach prasowych. Pojawia się nazwisko pani Olgi Pasiecznik jako sopranistki, ale w jej miejsce wystąpi podczas tego koncertu pani Dorota Szczepańska.
1: I musimy przyspieszyć, pani profesor, więc kolejny weekend to jeszcze dwa koncerty. Aleksandra Świgut i jej recital na historycznym fortepianie. Tutaj również połączenie z Gdańskiem, bo ten instrument pochodzi z warsztatu gdańskiego budowniczego Bernharda Wiszniewskiego. A na zakończenie?
0: A na zakończenie muzyka Johna Dowlanda i znowu rocznica, ale również inne gdańskie wątki związane z pochodzeniem kompozycji, ponieważ sięgamy po gdańską tabulaturę lutniową. Także przeniesiemy się troszeczkę wcześniej w czasie i znowu zapraszam do ratusza staromiejskiego przy Korzennej. Zamkniemy ten festiwal w bardziej kameralnych wnętrzach.
1: 20. Festiwal Goldbergowski rozpoczyna się w najbliższy piątek w Gdańsku, do którego zapraszała państwa klawesynistka profesor Alina Radkowska, pomysłodawczyni i dyrektorka festiwalu. Dziękuję pani bardzo.
0: Dziękuję i zapraszam.
1: 16.

0: Muzyka Jana Sebastiana Bacha, koncert skrzypcowy Amol w partii solowej Daniel Lozakowicz, a towarzyszył mu zespół Kameralnej Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego pod dyrekcją Radosława Szulca. Szwedzkiego skrzypka dziś Państwo w dwójce jeszcze usłyszą. Zapraszamy Państwa serdecznie na odtworzenie jego występu z tegorocznego festiwalu BBC Proms. 16.51, a tymczasem przenosimy się do Łodzi, żeby opowiedzieć o kinie szeptanym. Wiadomo gdzie, wiadomo kiedy odbywa się seans, natomiast wszystko inne pozostaje tajemnicą. Ten cykl regularnie odbywa się w łódzkim kinie Charlie. Cieszy się coraz większą popularnością. Po seansach, po wspólnym oglądaniu organizatorzy zapraszają do dyskusji. Te prowadzą Magda Wołowska i Norbert Kaczała, łódzka reprezentacja portalu Filmawka.
1: Widzowie nie wiedzą nic, nie znają tytułu filmu, nie wiedzą, kto jest reżyserem, jacy są twórcy, ba, nie znają nawet gatunku. Nic nie zdradzacie?
2: Nie zdradzamy kompletnie nic, ale z racji tego, że jesteśmy też sami otwarci na wszystko, to zaznaczamy przy komunikacji, że w razie wrażliwości na niektóre treści prosimy o taką wiadomość, żeby móc uniknąć też jakichkolwiek niekomfortowych sytuacji, ale faktem jest to, że nie zdradzamy kompletnie nic, a w zasadzie idea seansów niespodzianek nie jest czymś w zasadzie dystynktywnym dla tego, co tutaj robimy, bo rzeczywiście to jest coś, co gdzieś się przejawiało, chociażby wydaje mi się, że chyba w kinie Amanda w Warszawie jakiś czas temu, ale to, co nam przyświeca tutaj przede wszystkim, to skoncentrowanie społeczności. Myśleliśmy o idei Midnight Movies, które faktycznie polegały na dystrybucji filmów, które gdzieś tam z tego głównego obiegu wypadały, puszczane poza tradycyjnymi godzinami po 22, zbierały specyficzną publikę i rzeczywiście to jest coś, czym idziemy. Zaczęliśmy chociażby pierwsza edycja kina szeptanego rozpoczęła głowa do wycierania Davida Lyncha, więc w zasadzie zaczęliśmy takim klasykiem, który bezpośrednio do tego nawiązuje, ale też nam przede wszystkim chodzi o to, żeby zebrać ludzi wokół kina nieoczywistego, takiego, które nas też interesuje, bo jest to też przede wszystkim trochę spotkanie takich dwóch światów, mojego i Norberta, gdzie próbujemy też do siebie dojść, ale też zastanowić się na tym, co nas tak właściwie ciekawi w kinie, dlaczego warto o tym opowiedzieć. I mam nadzieję, że to jest właściwie też to, co tych widzów otworzy na takie wspólne przeżywanie i może stworzenie takiej swobodnej przestrzeni do dyskutowania o tym, co lubimy najbardziej.
1: Dla Ciebie, Magdo, szczególnie ważna jest taka reprezentacja tej kobiecości różnie rozumianej w kinie, queer, ale feminizm także. Dla Ciebie, Norbercie, chyba bardziej jednak kino stricte gatunkowe to jest właściwy podział Waszych zainteresowań?
3: Wydaje mi się, że to nie będzie nadużyciem. No, tutaj dużo mi się wydaje siłą napędową i z tego, co wiemy, też bardzo dobrze przyjmowaną przez publikę, jest to, że my uosabiamy bardzo podobne ideały w podejściu do tego, jak mówić o kinie pod względem akademickim. To będzie zbyt duże słowo, ale powiedzmy, że po prostu...
4: Trochę odstraszające czasami.
3: Tak, tak. Na pewno unikamy formuły suchego wykładu. My z Magdą nie jesteśmy na totalnie skrajnych biegunach od siebie, no ale bez wątpienia w wielu przypadkach pochodzimy z innego backgroundu, fascynują nas zupełnie inne rzeczy i rzucamy sobie sami często nawzajem światu na zupełnie inne kwestie. Szczytowym prawdopodobnie osiągnięciem tego było nasze poprzednie spotkanie, gdzie puściliśmy nowy film Jane Schönbrunn. Mm-hmm. I to tutaj te wszystkie wątki się bardzo ładnie przeplatały, bo na dobrą sprawę my się sami uczymy siebie nawzajem. Też jakby nie patrzeć dopiero z perspektywy analizowania wielu filmów, uświadamy sobie, że my technicznie rzecz biorąc widzieliśmy podobne filmy w podobnym okresie, ale z racji tego, że życie potoczyło nas w zupełnie innych kierunkach, szukaliśmy czegoś innego, reprezentacji nawet samych siebie widzimy w kinie w innych przypadkach, więc nie tylko jesteśmy głosem dla publiki, ale też dobrą siłą napędową siebie nawzajem, żebyśmy widzieli nawet swoje ulubione filmy bardzo często pod innym kątem.
1: Ale to, co powiedziałeś, jest świetnym przykładem na to, jak doświadczenie własnego życia może wpłynąć na odbiór filmu i myślę, że to jest też istotą tych tytułów, które pokazujecie i które później są punktem właśnie wyjścia do rozmowy.
3: Dajemy tym ludziom perspektywy do dyskusji, które nie toczyliby normalnie w takim zwykłym repertuarze. Rzeczywistość niestety często też nas musi sprowadzić na ziemię, bo nasze daleko sięgające ambicje każą nam grzebać w naprawdę przepastnych archiwach strasznie kuriozalnych tytułów, no ale niestety ktoś fizycznie

0: Nie musi je posiadać i udostępnić do tego prawa.
1: Kto jest waszym widzem?
2: Poznajemy tego widza w czasie rzeczywistym troszeczkę, bo faktycznie głównym założeniem we współpracy z kinem Charlie było skoncentrowanie się na młodym, dorosłym odbiorcy, na studentach, ale rzeczywiście widzimy, że odbiorcy są różni, bo chyba największym

0: młodzi dorośli, studenci, ale też widzimy, że faktycznie osoby, które są trochę... Widzimy wiele twarzy, które przychodzi do nas regularnie.
1: Powracają
0: do nas. Rzeczywiście już funkcjonujemy, w październiku będzie okrągły rok, od kiedy będziemy działać i rzeczywiście, tak jak wspominał Norbert, no przez to, że nie możemy promować tych filmów, no to też ludzie muszą rzeczywiście zaufać, że pokażemy coś ciekawego i że też ciekawie o tym opowiemy. Więc ta grupa rozrasta się powoli, ale mamy już stałych członków, którzy faktycznie chyba są zainteresowani w tym, w jaki sposób możemy faktycznie zwrócić uwagę na pewne aspekty, więc wydaje mi się, że są to też osoby, które mają bardzo szczególne zainteresowania, gdzie spotykamy się z nimi razem i dyskutujemy o tym.
2: Jeśli Państwa pomysł zainteresował, jeśli chcieliby Państwo wybrać się na seans kina szeptanego, proszę zajrzeć do kina Charlie w Łodzi w połowie września.

0: Autopromocja.
1: Co zostaje z młodości, kiedy po latach próbujemy do niej wrócić? Film Panny z Wilka Andrzeja Wajdy to opowieść o przemijaniu i niespełnionych możliwościach. Główny bohater wraca do Wilka po kilkunastu latach i spotyka pięć kobiet, które pamięta z młodości. Ale tak naprawdę spotyka własną przeszłość, dawne pragnienia, wybory i pytania o to, co mogło wydarzyć się inaczej. O Pannach z Wilka porozmawiamy w kolejnej audycji z cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w środę o 22:00. Marcin Pesta.
0: Autopromocja.
2: Program drugi, minęła 17:00.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Który dziś przygotował dla Państwa i przedstawi

0: Kamil Zalewski.
1: Witam Państwa w przeglądzie prasy z krajów bałtyckich. Zaczynamy od Wilna, bo litewska stolica przygotowuje się do największej miejskiej imprezy w roku. Od 4 do 6 września odbędzie się kolejna edycja Dni Wilna. Przez 3 dni centrum litewskiej stolicy wypełnią koncerty, wydarzenia sportowe, będą też wydarzenia gastronomiczne oraz kulturalne. Muzyka zabrzmi na 4 scenach. Wszystkie wydarzenia festiwalu będą oczywiście bezpłatne. Portal LRT zwraca uwagę na literacką część tego święta. Po raz 7 odbędzie się Plac Książki. W tym roku będzie większy niż dotychczas. Swoje publikacje zaprezentuje bowiem 35 wydawców, a na czytelników będzie czekało blisko 40 wydarzeń. Główny pawilon stanie tradycyjnie na Placu Katedralnym, ale spotkania literackie po raz pierwszy odbywać się będą w 3 miejscach. Oprócz Placu Katedralnego będą to także Aleja Giedymina w pobliżu Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego, a także Dom Literatury przy Kościele Świętych Janów. Jednym z głównych bohaterów tegorocznej edycji będzie samo Wilno. Zaprezentowane zostaną publikacje poświęcone historii miasta, a także jego mieszkańców. Wśród nich znajdzie się na przykład album wileński Dainiusa Juniewiciusa, Margarity Matulitej, Wilhelma Józefa Zacharczyka, a także 8-tomowa seria opowiadająca o Wilnie i Wilnianach. Czytelnicy będą mogli poznać na przykład wspomnienia Stanisława Morawskiego z pierwszej połowy XIX wieku. Nie zabraknie współczesnej literatury litewskiej. Autorzy będą prezentować najnowsze książki i opowiadać o ich powstawaniu. Osobną część programu przygotowano dla najmłodszych. Będą warsztaty, quizy i spotkania z autorami książek dla dzieci. Z kolei miłośnicy literatury zagranicznej będą mogli uczestniczyć między innymi w prezentacjach utworów Franza Kafki, Augusta Strindberga i laureata literackiej Nagrody Nobla Johna Fossiego. Plac Książki, podobnie jak całe Dni Wilna, będzie działał w następny weekend od 4 do 6 września. Estoński portal ERR zagląda na trwający w Tallinie Fringe Festival, który w tym roku obchodzi swoje 10-lecie. To trwające przez cały miesiąc święto niezależnej kultury, podczas którego w różnych miejscach estońskiej stolicy odbywają się przedstawienia teatralne, stand-upy, kabarety, koncerty, pokazy tańca, cyrku czy iluzji. Ta tegoroczna edycja potrwa do 18 września. Autor artykułu zwraca uwagę, że trudno właściwie odpowiedzieć na pytanie, czym jest Fringe Festival. I właśnie na tym polega specyfika tej imprezy. Nie ma tu jednego centrum festiwalowego ani dyrektora artystycznego, który decyduje, co znajdzie się w programie. Artyści sami kontaktują się z lokalami i scenami. Jeżeli właściciel miejsca zgodzi się na występ, to wydarzenie staje się częścią festiwalu. W efekcie przez 31 dni Tallin zamienia się w wielką, nieco nieprzewidywalną scenę. Można wcześniej przejrzeć program i wybrać konkretne wydarzenia, ale jak pisze portal, równie dobrze można po prostu spacerować wieczorem po mieście, wejść do jednego z lokali i zupełnie przypadkiem trafić na przykład przedstawienie. Program jest zróżnicowany, są występy stand-upowe w kilku językach, jest teatr eksperymentalny, burleska, taniec i przedstawienia dla dzieci. Jednym z najważniejszych miejsc festiwalu jest położony w dzielnicy Kalamaja Teatr Heldeke. Jednego wieczoru można tam zobaczyć kabaret, innego koncert czy pokaz komediowy, a w niedzielne popołudnia przedstawienia iluzjonisty dla dzieci. Podsumowując, najlepszym sposobem na uczestniczenie we Fringe Festival w Tallinie jest po prostu pojawić się w mieście i pozwolić się zaskoczyć. To jeszcze Łotwa. Tamtejszy portal LSM zabiera nas do Kuldigi. Jest to miejscowość, zresztą pięknie położona. Tam dawna fabryka igieł zamieniła się w miejsce prezentacji współczesnej sztuki jubilerskiej. Łotewska Akademia Sztuki organizuje tam międzynarodową paradę biżuterii. W tym roku motywem przewodnim jest nie sama biżuteria, lecz pudełko, w którym jest przechowywana. Artyści z Łotwy, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Korei Południowej i Australii pokazują, że pudełko na biżuterię również może stać się samodzielnym dziełem sztuki. Tym razem drewno stało się podstawowym materiałem tegorocznych prac. Jedna z uczestniczek stworzyła obiekt znajdujący się gdzieś pomiędzy szkatułką na biżuteria domkiem dla lalek. Jego proporcje zostały dobrane tak, żeby umieszczona w środku biżuteria przypominała meble. Chodzi o zabawę skalą i pokazanie, że ozdoba może być jednocześnie niewielką rzeźbą. Łotewski portal zwraca też uwagę, że projekt ma wymiar edukacyjny. W międzynarodowej szkole letniej uczestniczy 14 początkujących artystów, a także młodych profesjonalistów z różnych państw. Mogą eksperymentować z materiałem i pracować pod okiem uznanych twórców. Jedną z prowadzących jest szwajcarska artystka Esther Brinkmann, określana jako jedna z ważniejszych postaci europejskiej współczesnej sztuki jubilerskiej. Jak tłumaczą organizatorzy, granice

0: między przedmiotem użytkowym a dziełem sztuki celowo się tutaj zaciera. Niektóre szkatułki rzeczywiście mogą służyć do przechowywania biżuterii, a inne same stają się eksponatami. Tę międzynarodową wystawę w Kuldidze można oglądać do 31 sierpnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny przegląd prasy za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
1: Dzisiejszy przegląd przygotował i przedstawił Kamil Zalewski. Jest 6 minut po 17:00.

0: Muzyka Krzysztofa Willibalda Glucka to była aria Ach, non son io che parlo. Z opery Ezio śpiewała Joyce Di Donato, a towarzyszył jej zespół Il Pomodoro pod dyrekcją Maksyma Emilianczewa. Jest 10 minut po 17.
1: Goście dwójki.
0: W studiu Sonia Wronkowska, muzykolożka i bibliotekarka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Związana z Biblioteką Narodową w Warszawie i mamy nadzieję za chwilę połączyć się z Piotrem Nowakowskim, muzykiem i organizatorem koncertów, a będziemy dziś rozmawiać o przedsięwzięciu Muzyczne spotkania u Hochberga. W tym roku pod hasłem Warkocz Eurydyki, muzyczne pamiątki Podworskiej Orkiestrze Malcanów w Miliczu. Czy zbiory, które zachowały się po rodzinie Malcanów i po działającej na ich dworze orkiestrze, to jest zjawisko interesujące, intrygujące?
2: Oj, bardzo. Jest to kolekcja, muzykalia Podworskiej Orkiestrze Malcanów z Milicza. Jest kolekcją wyjątkową. Zachowała się, oczywiście najpewniej niekompletna, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Jest wyjątkowa ze względu na instrumentarium, które znajdujemy w muzykaliach, co świadczy o tym, że patroni muzyczni, którzy zamawiali, chcieli słuchać tej muzyki, mieli dość specyficzny gust.
0: Mianowicie
2: trzy instrumenty. Viola da gamba, viola d'amore i waltornia. Okazuje się, że były ulubionymi instrumentami hrabiów Malcan pod koniec XVIII i na początku XIX wieku.
0: To jest zestaw dość egzotyczny, trzeba przyznać. Viole i waltornia. Jakiego rodzaju kompozycje były pisane na taki skład?
2: Te instrumenty występują w roli instrumentów solowych. Jest to najczęściej kameralistyka, na przykład kwartety, kwintety, sekstety, gdzie prymariuszem jest właśnie viola da gamba, w zastępstwie tradycyjnie powiedzmy skrzypiec, bądź waltornia, bądź viola d'amore. I taki właśnie taki repertuar i dwa z tych instrumentów będziemy mogli usłyszeć podczas nadchodzącego koncertu.
0: To jest już trzecie tego rodzaju spotkanie, muzyczne spotkanie u Hochberga. Za chwilę powiemy więcej, jak wszystkie te wątki się łączą, czyli i Hochbergowie, i Malcanowie, ale skupmy się na najbliższym koncercie 30 sierpnia. Jakiego rodzaju muzyka zabrzmi?
2: Zabrzmią cztery utwory z kolekcji Malcanów z Milicza. Jest to mieszanka, zarówno utwory znane, jak i utwory zupełnie nieznane, co do których mamy przekonanie, że będą to współczesne prawykonania. Zacznijmy może więc od tych. Zabrzmi kwintet na viole da gamba, dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczele, kwintet Franza Xavera Wolfa, muzyka i kompozytora z Wrocławia. Żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku, zachowała się garstka kompozycji tego twórcy. Jest on zupełnie jeszcze nieznany, niezbadany. Te rękopisy są obecnie we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu. Wiemy, że jeden utwór jego został drukowany. W każdym razie zupełnie nowy, nieznany jeszcze kompozytor, powtarzam, Franz Xaver Wolf i kwintet z violą da gamba. Będzie to właśnie prawykonanie współczesne, a utworami, które posłużyły jako inspiracja do tytułu koncertu, czyli Warkocz Eurydyki, są dwie arie z oper Krzysztofa Willibalda Glucka, zaaranżowane przez dworskiego milickiego muzyka na kwartet smyczkowy z violą d'amore zamiast pierwszych skrzypiec. W tym czarująca, absolutnie czarująca aranżacja arii J'ai perdu mon Eurydice z Orfeusza i Eurydyki oraz dwóch fragmentów z Ifigenii w Aulidzie. I przypominam tutaj w roli instrumentu solowego viola d'amore.
0: I na violi da gamba zagra Krzysztof Firlus, znakomity artysta ze Śląska.

0: który ze zbiorami milickimi jest w pewien sposób związany. Do tego jeszcze przejdziemy. Ale teraz chyba już się słyszymy z Piotrem Nowakowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam pana bardzo serdecznie, Zaginiony w akcji. Udało się, panie Piotrze, musimy kilka kwestii wyjaśnić, bo rozmawiamy o przedsięwzięciu Muzyczne Spotkania u Hochberga. Ale tym razem chodzi o pamiątki Podworskiej Orkiestrze Malcanów, którzy byli związani przez długi, długi czas z Miliczem. Z kolei ten koncert najbliższy odbędzie się w Wierzchowicach. Proszę ten supeł rozplątać. Jak to się wszystko ma do siebie?
1: Tak, otóż Wierzchowice to była siedziba Hochbergów. Właściwie stał tam do 1988 roku pałac, Myśliwski Pałac, ponieważ była to taka siedziba myśliwska. A zainteresowałem się postacią Hansa Heinricha XIV Bolko von Hochberga, ponieważ działał on na niwie muzycznej. Był dyrektorem teatrów i opery berlińskiej. I tak w ogóle zrodził się pomysł na muzyczne spotkania. Natomiast rozważając, jaki repertuar i jakiego rodzaju koncert zorganizować w tym roku, pomyślałem, że przecież całkiem niedaleko stąd działali inni muzycy. No i właśnie tak trafiłem na historię Malcanów.
0: Proszę coś więcej o tej rodzinie powiedzieć i o ich inspiracjach muzycznych.
1: To znaczy o samym Hochbergu, czy o Malcanie?
0: O Malcanach, tak.
1: No tak. Miałem okazję w zeszłym roku odwiedzić Mortimera Malcana w Monachium. I tam też usłyszałem od niego o tych znaleziskach i o koncercie, który się odbył w Londynie, i o pani Soni Wronkowskiej. Okazało się, że pani Sonia Wronkowska to też znajoma mojej innej znajomej, altowiolistki, właściwie skrzypaczki. No i tak na siebie trafiliśmy. Okazało się, że trafiłem na bardzo sympatyczną i otwartą osobę. I to wszystko ruszyło, tak? Czyli kwestia zespołu, kwestia repertuaru, poznania tej historii, bo przecież tam się dużo działo w tym Miliczu. Przez 50 lat funkcjonowała orkiestra dworska. Zresztą pani Sonia też mi podrzuciła swoją pracę magisterską, którą właśnie na ten temat pisała. No i tak zainteresowałem się tym tematem, tym zespołem, tą rodziną.
0: Wspomnieliśmy już dziś, że te zbiory z Milicza trafiły między innymi albo głównie do Poznania. Jak to się stało? Jaka to była ścieżka?
2: W obliczu zbliżającego się frontu pod koniec II wojny światowej rodzina Malcanów, która tam w Miliczu miała swoją główną siedzibę, uciekła na zachód. W tym wspomniany już Mortimer Malcan, urodzony w 1937 roku, ostatni pan na włościach milickich. No i na mocy ustawy o majątkach porzuconych i opuszczonych z maja 1945 roku rozpoczęła się akcja zabezpieczania zbiorów bibliotecznych. Na terenach Wielkopolski i Pomorza profesor Aleksander Birkenmeier, słynny historyk nauki, działał na rzecz zabezpieczania właśnie księgozbiorów, które znajdowały się w różnych opuszczonych nieruchomościach. No i w pałacu w Miliczu znajdowała się dosyć obszerna biblioteka. Została ona przetransportowana do Poznania. Jej objętość tego transportu liczyła około 25 tysięcy woluminów, w tym tak zwana w raportach coś nazwanego paczką nut. I ta paczka nut jest właśnie dla nas bardzo interesująca.
0: Czy w tej paczce nut jest cały czas coś, co jeszcze może okazać się pewną niespodzianką, czy to wszystko już zostało w ostatnich latach dokładnie zbadane?
2: Paczka nut została przeze mnie już kilkanaście lat temu zbadana i tam przede wszystkim, co dosyć ważnym odkryciem, było odnalezienie nieznanych wcześniej sonat na viole da gamba Karla Friedricha Abla, nagranych zresztą przez Krzysztofa, tak, Firlusa. Natomiast w międzyczasie bibliotekarze pracujący tam odnaleźli jeszcze trochę rękopisów muzycznych. innych i właśnie niektóre z nich zaprezentuję.

0: wiemy podczas tego koncertu. Natomiast nad pełną dokumentacją i opracowaniem katalogu tej kolekcji Milickiej pracuję razem z Alicją Zabrocką z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
1: Panie Piotrze, czy tak. W Miliczu zachowały się jakieś ślady po Malcanach?
2: No tak, oczywiście jest piękny pałac, w którym aktualnie mieści się Technikum Leśne. Troszeczkę zaniedbany park dookoła, ale warto zobaczyć pałac, ponieważ ostatnio dokonano tam dużych inwestycji i on wygląda dzisiaj okazale i pięknie. No jest ruina zamku, który kiedyś był siedzibą rodu Malcanów. Muzycznie niewiele się po nich ostało. I ja właśnie też trochę chciałbym tą historię przypomnieć i tutaj lokalnej społeczności przedstawić właśnie tą spuściznę po Malcanach i też chciałbym trochę tej historii przybliżyć, bo to tak jest, że mieszkają tutaj ludzie, którzy nie wiedzą, nie znają tej historii swojego regionu, w którym mieszkają.
1: Jeśli chodzi o Malcanów, to pałac przetrwał. Jeśli chodzi z kolei o wspomnianych już dziś Hochbergów, swego czasu jeden z najmożniejszych, najważniejszych rodów w tej części Europy, to chyba oni mieli mniej szczęścia, bo ich siedziba w Wierzchowicach nie przetrwała, prawda? Jakie były jej losy?
2: Siedziba w Wierzchowicach nie przetrwała, chociaż zostało bardzo dużo zabudowań gospodarczych, na których do dzisiaj można przeczytać inicjały właśnie tego Hansa Heinricha XIV Bolko von Hochberga, gdyż poza tym, że był kompozytorem, muzykiem, był również świetnym organizatorem i gospodarzem, promotorem w ogóle muzyki. On promował Ryszarda Straussa między innymi w Berlinie, o co się pokłócił z cesarzem Wilhelmem II. A też był właśnie, można powiedzieć, inwestorem, ponieważ wybudował dużą salę koncertową w Görlitz. No w zeszłym roku mieliśmy u siebie kwartet, który grał kompozycję właśnie Bolko Hochberga.
1: Ja wracam z uporem maniaka do siedziby w Wierzchowicach, bo pan wspomniał, że ona nie przetrwała, chociaż wydaje mi się, że mogło być inaczej, prawda? Bo jeszcze pod koniec lat 80. ona istniała.
2: Tak. Nieszczęściem tego obiektu było to, że był wybudowany w technice szachulcowej, która jest mniej trwała od cegły i użytkowany przez PGR po prostu popadał w ruinę. Nikt nie inwestował w ten budynek, no i ostatecznie groził zawaleniem, więc wbrew zaleceniom konserwatora, to był 88 rok, więc wbrew konserwatorowi zabytków rozebrano to. Do dzisiaj ludzie mieszkają w zabudowaniach gospodarczych, bo one zostały solidniej zbudowane już właśnie przez tego Bolko von Hochberga i gdyby zajrzeć do wnętrz tych stodół, które po nim zostały, to są to stajnie jakości stajni w Zamku Książ. To było dla mnie wielkim zdziwieniem, gdy zacząłem badać i po prostu poznawać ten teren lepiej.
1: Muzyczne spotkanie u Hochberga odbywają się w tym roku po raz trzeci. Proszę mnie poprawić, jeśli źle policzyłem. Ma pan wrażenie, że udało się już trochę przypomnieć lokalnej społeczności o przeszłości Wierzchowic chociażby, czy Milicza?
2: Tak, staramy się, bo nie jestem sam oczywiście, po to, żeby móc ubiegać się o granty i w ogóle środki finansowe na zorganizowanie tych koncertów, założyliśmy stowarzyszenie. Stowarzyszenie nazywa się Razem Łączy Nas Miejsce. To taka inicjatywa krośnicko-wierzchowicka i staramy się przybliżać tą historię mieszkańcom. Staramy się, żeby każdy koncert wnosił coś nowego, żeby po prostu poszerzał tą wiedzę. I myślę, że dobrze nam to wychodzi.
1: Tak. Gratulacje. Trzymam kciuki, żeby tak było dalej. A o tym, że ta działalność przynosi pewien skutek, świadczy choćby wspomniane nagranie, prawda? Mówiliśmy o tym, że Krzysztof Filus podjął się nagrania sonat Abla. Czy jest szansa, że kolejne skarby również zostaną w jakiś sposób przełożone na nośnik dźwiękowy?
2: Tak, staramy

0: się oczywiście tutaj we współpracy z panią Sonią, żeby te nowe odkrycia ujawniać. No i mam nadzieję, że powstanie jakiś materiał filmowy z tego koncertu, tak jak w zeszłym roku zostały nagrane te utwory Hochberga. To nie jest często grany kompozytor. W zasadzie w Polsce nie wiem, czy w ogóle jest grany. Mówię tutaj o Hochbergu. Natomiast jestem w kontakcie z panią Eleni Ioannidou. To jest organizatorka koncertu, konkursów wokalnych w Görlitz. I ona też promuje kompozycje Hochberga, bardziej wokalne niż instrumentalne. W każdym razie okazuje się, że w Niemczech można usłyszeć tego kompozytora.
1: Jeśli natomiast chodzi o kolekcję milicką, to tutaj trwają, tak jak już wspomniałam, prace zarówno dokumentacyjne, jak i edytorskie. Część utworów została wydana drukiem w niemieckim wydawnictwie Edition Güntersberg. Tego repertuaru gambowego, który jest na wagę złota i wszyscy gambiści cieszą się, gdy odkrywane są jakieś nowe utwory. Są również przez różne osoby prowadzone prace naukowe dotyczące właśnie czy to tych odkryć związanych z Ablem, czy to z takim dość późnym XIX-wiecznym repertuarem na viole da gamba, który jest no, takim ciekawym fenomenem, jeśli chodzi o Milicz.
2: Jest jakaś perspektywa czasowa, ile miałyby jeszcze potrwać badania, ile miałoby potrwać opracowywanie tego zbioru?
1: Prace dokumentacyjne, katalogowanie jest tak naprawdę na ukończeniu. Też większość kolekcji została zdigitalizowana i udostępniona przez Bibliotekę Uniwersytetu w Poznaniu na platformie Mirabilium Collectio. Natomiast oczywiście podstawą wykonań najczęściej są współczesne edycje. I tutaj w zakresie tych edycji jest jeszcze wiele do zrobienia, ale ciekawostką jest to, że muzycy przygotowując się do tego koncertu nie korzystają z edycji, tylko grają bezpośrednio ze zdigitalizowanych rękopisów.
2: O proszę, to też wymaga specjalnej umiejętności odczytania tego, co zostało zapisane przed wieloma dekadami. To skoro wspomniała pani o ciekawostce, dołóżmy jeszcze jedną. Panie Piotrze, tak. Jak miał się życiorys Bolko von Hochberga do Filharmonii Berlińskiej?
0: No więc Filharmonia Berlińska u początków swojej działalności miała dosyć trudny moment i gdyby nie finansowe wsparcie właśnie Bolko von Hochberga, mogłaby po prostu zakończyć swoje działanie już na początku. Natomiast on bardzo mocno ich wspierał, organizował Schlesische Musikfest, to były takie śląskie święta muzyczne w 1876 roku chyba, one się zaczęły i prowadził je przez 19 lat. W każdym razie te śląskie święta muzyczne były na początku szansą na pokazanie amatorskich chórów, natomiast pod koniec tego okresu, w którym Bolko prowadził, występowała już właśnie Filharmonia Berlińska i tutaj trzeba przyznać, że jego zasługi są nieocenione.
2: I dodajmy, że ten festiwal zapoczątkowany dawno temu trwa do dziś, gdzie można jeszcze natknąć się na koncerty Śląskiego Festiwalu, czy śląskich festiwali właściwie muzycznych?
0: Tak, 2 lata temu udało mi się dostać bilet i uczestniczyłem w koncercie Poznańskich Słowików w Görlitz właśnie. I dowiedziałem się, że te ten festiwal trwa do dzisiaj. Polskie zespoły występują w Görlitz, a niemieckie czasami właśnie w Książu czy też we Wrocławiu. Bardzo też, jeżeli chodzi o ten festiwal, rozwija się współpraca Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, która bodajże w tym roku występowała na tym festiwalu.
2: Trzymamy więc kciuki, żeby muzyczne spotkania u Hochberga rozwijały się w podobny sposób i przetrwały co najmniej tak samo długo. Bardzo państwu dziękuję. Sonia Wrątkowska, muzykolożka, bibliotekarka związana z Biblioteką Narodową, Piotr Nowakowski, muzyk i organizator koncertów. Dziękuję serdecznie i zapraszamy do Wierzchowic. 30 sierpnia tam odbędzie się koncert Orkiestry Barokowej Kornu Kopie w ramach muzycznych spotkań u Hochberga. Dziękuję bardzo i do

Rondo z kwartetu fletowego G-dur op. 11 Adalberta Gileweca. 17.35. Radar to tytuł spektaklu teatru Il Posto, pierwszego i najważniejszego włoskiego zespołu, który specjalizuje się w tańcu wertykalnym i akrobatyce powietrznej. Artyści z Włoch, którzy właśnie odwiedzają Polskę, zaprezentowali już swój performance na zabytkowej elewacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy i w Goleniowie podczas goleniowskich spotkań teatralnych Bramat. Elżbieta Szymkowska spotkała się z twórcami teatru Il Posto.

Marco Castellim, saksofonistą i kompozytorem oraz z Wandą Moretti, reżyserką, choreografką i jedną z pionierek europejskiego tańca wertykalnego.

0: La danza verticale è essenzialmente danza.
1: Taniec wertykalny to taniec wykonywany na pionowej płaszczyźnie z wykorzystaniem uprzęży i lin. Jego istotą jest relacja tancerzy z architekturą, z budynkami, ich powierzchniami i szeroko rozumianą przestrzenią miejską. Tancerze poruszają się prostopadle do ściany, traktując ją jako integralny element przestrzeni choreograficznej. Ale dlaczego wybraliście właśnie perspektywę wertykalną, a nie tę tradycyjną horyzontalną? To historia, która zaczęła się wiele lat temu. W latach 90. zaczęłam eksperymentować z pionowymi płaszczyznami. Z czasem stały się one podstawą mojego sposobu tworzenia ruchu. Interesowała mnie przede wszystkim idea wyjścia poza teatralne pudełko oraz tworzenie choreografii w relacji z miastem i jego przestrzenią, budowanie właśnie tego szczególnego połączenia, tej więzi. Architektura to otaczająca nas zabudowana przestrzeń. Miasto to nasza przestrzeń, a znajdujące się w nim budynki współtworzą jego tożsamość. W tańcu wertykalnym powstaje więc relacja z bardzo konkretnym miejscem, mającym własny, wyrazisty charakter. Znaczenie ma też to, czy mamy do czynienia z architekturą współczesną czy historyczną, taką, która opowiada o przeszłości i która była świadkiem wcześniejszych wydarzeń. Wszystko to niesie ze sobą silny ładunek emocjonalny i staje się niezwykle ważnym źródłem inspiracji dla ruchu w tym tańcu. Tancerze poprzez tę przestrzeń przekazują emocje, ale i odbierają te, które ona sama w nich wywołuje, ponieważ taniec staje się sposobem interpretowania konkretnej przestrzeni. I tancerze przekazują to publiczności. W ten sposób zmienia się również dystans między tancerzami a widzami.
0: Sono in grado di trasmetterla al pubblico e quindi modificare un po' le distanze.
1: Przygodę z tańcem wertykalnym rozpoczęliśmy wiele lat temu. Wówczas nie było to jeszcze pojęcie o precyzyjnie określonym znaczeniu. Dlatego początkowo nasze spektakle określaliśmy mianem tańca i architektury. Wynikało to z faktu, że powstawały one jako interpretacje konkretnych przestrzeni, które za każdym razem się zmieniały. To była inna sytuacja niż ta dotycząca standardowej, poziomej sceny, gdzie nawet jeśli zmienia się teatr, jego wielkość, to zasadniczy charakter przestrzeni pozostaje niezmienny. W tańcu wertykalnym scena za każdym razem wygląda inaczej i za każdym razem musimy wiele zmieniać, dostosowywać się do danego miejsca, na nowo je interpretować i przekształcać.
2: E per quanto riguarda lo spettacolo radar.
1: O czym jest radar? Jakie sygnały odbiera i przechwytuje?
2: Qualche cosa attira qualche cosa.
0: L'idea di radar è proprio quella di.
1: Ten radar uosabia, jakby to ująć, dodatkowy zmysł człowieka, który pozwala wyczuć, dostrzec właściwy kierunek i odróżnić go od niewłaściwego. To jest radar emocjonalny, który pozwala nam spotykać dobrych ludzi, a unikać złych. Ten radar pozwala ludzkości podążać dobrą drogą. W spektaklu przedstawiają to dwie tancerki poruszające się na linach. Taniec wertykalny to jest bardziej walka z grawitacją czy dialog z nią? To zdecydowanie dialog. Ale tutaj potrzebna jest też praca nad ciałem i nad jego ruchem, ponieważ w tańcu wertykalnym całkowicie zmienia się orientacja przestrzenna. Góra nie jest już nad nami, lecz z boku, podobnie jak dół. Zmienia się więc punkt odniesienia, który mamy stojąc czy poruszając się na ziemi. Wyzwaniem dla tancerzy jest posługiwanie się ruchem przy jednoczesnej pracy z krótszą lub dłuższą liną. Skok wykonywany na krótkiej linie ma inną dynamikę i zakres niż ten na długiej.
0: La dinamica del movimento cambia.

0: spektakla muzyka.
1: Jednym z elementów, które budują wasze spektakle, jest muzyka. Jaka muzyka pojawi się w spektaklu Radar?
0: Radar.
2: Ma in questo caso ascolteranno.
1: To dość nowa produkcja, więc

0: Więc trudno mi jednoznacznie sklasyfikować tę muzykę. To prawdziwa mieszanka różnych stylów, która mimo swojej różnorodności zachowuje spójne brzmienie. Można tu usłyszeć elementy ambientu i dubstepu, ale nie brakuje też rozbudowanej warstwy rytmicznej, partii perkusyjnych i saksofonu, na którym gram na żywo. Muzyka jest więc bardzo różnorodna, a jednocześnie spójna pod względem narracyjnym.
1: Concetto di unità dal punto di vista così del racconto della storia.
0: W sobotę prezentowaliście spektakl w Łodzi, a w poniedziałek odwiedzicie inne polskie miasto. Tak, Goleniów. Zaprezentujemy tam Radar też w ramach festiwalu teatralnego. Pojawimy się na ścianie dawnej wieży Ciśniej. To kolejna bardzo ciekawa lokalizacja. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Zawsze wspaniale jest odwiedzać nowe przestrzenie, grać spektakle i spotykać nowych ludzi. Ale te wieże do tej pory widzieliście tylko na zdjęciach. Nasze wizje lokalne przeprowadzamy za pośrednictwem połączeń wideo. W ten sposób oceniamy wszystkie aspekty techniczne i szukamy najciekawszych miejsc. Dzięki temu możemy sprawdzić, która część budynku albo który budynek będzie najbardziej interesujący.
2: Quale punto dell'edificio, qual è l'edificio più interessante?
0: To wasza pierwsza wizyta w Polsce? Tak, jesteśmy tutaj po raz pierwszy. To również nasze pierwsze zetknięcie z architekturą polskich miast. Kiedy lecieliśmy nad Warszawą, mogliśmy zobaczyć jej ogrom i skalę. W Łodzi z kolei uderzyła mnie rozległość tego miasta.
2: La sensazione è quella di un'estensione, una grandissima estensione.
3: Miejmy nadzieję, że artyści jeszcze w Polsce się pojawią. Il Posto, artyści z pierwszego, najważniejszego włoskiego zespołu specjalizującego się w tańcu wertykalnym i akrobatyce powietrznej. Z włoskimi artystami rozmawiała Elżbieta Szymkowska.

0: Menuet, trzecia część suity Nagrobek Couperena Maurice'a Ravela. Słuchaliśmy orkiestry Tonhalle z Zurychu pod dyrekcją Leonela Bringiera. 17.47, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia w Warszawie, o czym konsekwentnie i regularnie informujemy. Trwa festiwal Chopin i jego Europa. Najczęściej zapraszamy Państwa w związku z tym festiwalem do Filharmonii Narodowej, do sali koncertowej tejże, ale dziś robimy wyjątek, bo dziś chcielibyśmy Państwa zaprosić na koncert kameralny, który odbędzie się w czwartek o godzinie 19.00. To będzie duet fortepian historyczny i wiolonczela w programie kompozycje Chopina i Franchomme'a. Gdyby Państwo chcieli zatem wybrać się na ten koncert, czwartek, 19, studio koncertowe Polskiego Radia, proszę do nas zadzwonić. Mamy dla Państwa zaproszenia. 22 645 22 22. A tymczasem sięgamy do radiowych archiwów.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Silnie obecne w debacie politycznej lat 80. było znaczenie Kościoła w Polsce. Paryska kultura nie stroniła od chwilami ostrej krytyki wobec zachowawczej postawy Kościoła w kraju. O zdanie Czesława Miłosza pytał wtedy Wojciech Karpiński.
5: Jak pan widzi obecnie sytuację Kościoła i religii? Problemy religijne właściwie przez cały czas w pańskiej twórczości pojawiały się bardzo silnie, w różny sposób. Zawsze miał pan chyba jakieś sympatie ku nieortodoksyjnym grupom. Mówił pan o swoim manicheizmie. Pańskie zainteresowania Arianami są tego też świadectwem, ale później, pod koniec lat 60. wyrażał się pan krytycznie o nowych prądach w Kościele katolickim. Miał pan poważne zastrzeżenia. Czy mógłby pan powiedzieć, jaki jest pana stosunek obecnie do spraw religii?
6: Muszę tutaj powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z olbrzymiego znaczenia Kościoła w Polsce i z ogromnego przywiązania do Kościoła, który jest właściwie dla ludzi w Polsce ostoją, więzią z całą przeszłością kraju, z kultury Polski. Tym niemniej zdaję sobie

0: też sprawę, że katolicyzm polski ze swoimi szczególnymi cechami, gdzie jest już dawno równanie postawione Polak-katolik, że ten katolicyzm ma też cechy niepokojące, to znaczy pewnego rodzaju antyintelektualizm. Te rzeczy się zmieniają, dlatego że jeżeli porównać sytuację Kościoła przed wojną i po wojnie, to ilość intelektualistów katolickich zbliżonych do katolicyzmu jest bez porównania większa dzisiaj niż to było przed wojną. Tak samo powiedzmy papież dzisiejszy jest jednakże wynikiem działania rozmaitych grup intelektualnych, bądź co, bądź w dużej mierze Tygodnika Powszechnego, Znaku, Kulu w Lublinie i tak dalej. Niemniej wydaje mi się, że w tej chwili co byłoby potrzebne, to jakieś poświęcenie się wielu ludzi studiom. Nie wiem, czy mogę powiedzieć studiom teologicznym, ale studiom zakresu religii, zakresu historii religii. To, co się nazywa pogłębieniem wiary. Rzecz nie jest prosta. Pan mnie zapytał o moje heretyckie skłonności. Twierdzę, że język, jakim przemawia Kościół, czy jakim przemawiają teologowie, na zasadzie dziwnego zrządzenia losu czy historii, skostniał. Obecnie jesteśmy świadkami stawania na głowie, żeby ten język w jakiś sposób stał się zrozumiały dla ludzi przeciętnych, a nie tylko dla teologów. Otóż w związku z tym chcę powiedzieć, że moje zainteresowania heretyckie stąd pochodzą głównie, że kiedy się bada, studiuje herezję i czyta się pisma heretyków, one są żywe. One dostarczają wyobraźni prawdziwego pokarmu w sensie uchwytu za sprawy religijne. Nie jest to język zmumifikowany teologów.
1: Rozmowa zmierza do puenty. Jutro dokończenie. Czesław Miłosz przywoła debatę wokół roli Kościoła, jaka toczyła się w Stanach Zjednoczonych we wczesnych latach 80.
2: A więc ciąg dalszy nastąpi, ale jutro, bo w dzisiejszej audycji popołudniowej, w dzisiejszej audycji Wybieram Dwójkę, to w zasadzie już wszystko. Na koniec mamy dla Państwa jeszcze muzykę Ludwika van Beethovena. To będzie trzecia część czwartej symfonii B-dur. Zofia Kruszewska, Michał Dębski, Beata Stylińska i Jakub Kukla, bardzo Państwu dziękujemy, choć ja się z Państwem żegnam połowicznie, bo jeszcze się spotkamy za nieco ponad godzinę. Dziś debatujemy w dwójce, będziemy przyglądać się zapisom ustawy, która ma wspierać w założeniach zespoły ludowe. W tle pojawiają się naprawdę spore pieniądze, ale o dziwo zapisy tej ustawy wywołują pewne wątpliwości, z czego one wynikają i jak dbać o niematerialne dziedzictwo. Między innymi o tym porozmawiamy po godzinie 19:00.

0: Autopromocja.
1: Tylko głupiec może nie chcieć pokoju, ale pokoju nie da się akceptować za każdą cenę. To słowa Rodolfo Walsha, dziennikarza i pisarza uważanego za ojca dziennikarstwa śledczego w Argentynie. Jego najsłynniejsza książka, Operacja Masakra, opisująca bezprawną egzekucję, do której doszło w 1956 roku, właśnie ukazała się w Polsce w przekładzie argentynistki Barbary Jaroszuk. O burzliwej historii Argentyny w XX wieku porozmawiamy w najbliższym wydaniu Połączenia Międzynarodowego. Zapraszam w środę po 13. Monika Zając.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, minęła 18.
3: Jazzowy Klub Dwójki.
2: Rok Siciński, witam serdecznie. W ostatni wtorek sierpnia, trudno w to uwierzyć, ale dziś 25. No a kończący się sierpień oznacza koniec naszej wakacyjnej serii audycji. W tym minicyklu podróżowaliśmy po Europie słuchając orkiestr jazzowych. Poprzednie odcinki dostępne są na platformie podcastowej Polskiego Radia, a byliśmy na Półwyspie Iberyjskim, w krajach Beneluxu, we Francji, w krajach nordyckich i w

krajach bałtyckich. Oczywiście jeszcze kilka regionów pozostało do odkrycia, czy raczej orkiestr do poznania, ale skoro wakacje się kończą, to wybieram ten region, którego pominąć z wielu powodów po prostu nie możemy. To teren, na którym takich profesjonalnych jazzowych big bandów jest naprawdę wiele i wiele z nich działa od dekad i to w sposób szczęśliwie już stabilny, na ugruntowanej pozycji. To przede wszystkim Niemcy, ale postaram się też dorzucić coś z Austrii i Szwajcarii, czyli taki region, w jakim dziś będziemy, to region niemieckojęzyczny, tak powiedzmy, to chyba najlepsze określenie, choć nie idealne, bo jest tu Szwajcaria, w której jednak nie tylko język niemiecki się pojawia, ale dominuje, więc taką wersję przyjmijmy. No i jeśli mowa o samej niemieckiej scenie, bo od niej należy zacząć, to najpierw giganci, czyli radiowe big bandy. Akurat te dwa najsłynniejsze to orkiestry radia zachodnio-niemieckiego Westdeutscher Rundfunk, i, czyli WDR big band, i Norddeutscher Rundfunk, czyli NDR, radio północno-niemieckie. Ich posłuchamy na start, nie zapominając, że w sieci niemieckich rozgłośni są też świetne HR Big Band i SWR Big Band. Klęska urodzaju wręcz. Ale tak jak powiedziałem, nie tylko na zachodnich sąsiadach chciałbym się dziś skupić.

WDR Big Band, jeden z najsłynniejszych dużych zespołów jazzowych w Europie, z siedzibą w Kolonii. Stały skład, własny management, świetne zaplecze produkcyjne, wszystko, czego potrzeba do szczęścia. Inna sprawa, czy potencjał jest wykorzystywany na 100%. Za nami nagranie zeszłoroczne. Ciekawe z kilku względów. Na okładce płyty wymieniony jest naturalnie Big Band, ale też John Goldsby, amerykański kontrabasista, który nie został zaproszony do tej produkcji jako gość specjalny, bo stanowił podstawę sekcji rytmicznej tego Big Bandu od 1994 roku, kiedy to przeniósł się z Nowego Jorku do Europy, właśnie do Kolonii. No i tym albumem Goldsby pożegnał się z orkiestrą. No ale oczywiście lista gwiazd zza oceanu, które regularnie występują z WDR Big Band, ale już nie jako stali członkowie, tylko goście specjalni. No ta lista jest bardzo długa. Prezentowaliśmy już w dwójce tegoroczny album tego składu z Kurtem Ellingiem, więc może ja znów sięgnę po krążek z ubiegłego roku, ale wcześniej jeszcze jedno słowo o muzyku, o osobie, która od prawie 10 lat wpływa na kierunek stylistyczny niemieckiego Big Bandu, to Bob Minzer, czyli znany państwu saksofonista między innymi z zespołu Yellow Jackets. Minzer jako szef artystyczny naturalnie współpracuje z całą ekipą produkcyjną, kompozytorem rezydentem WDR-u jest Vince Mendoza, więc nie jest tak, że Minzer decyduje o wszystkim, ale no jednak jego gust jest istotnym czynnikiem. Oto przykład, i mówię to w trochę pejoratywnym kontekście, bo mimo, że bardzo cenię Boba Minzera, to mam wrażenie, że ta kolońska, dobrze naoliwiona maszyna big bandowa mogłaby grać repertuar bardziej współczesny. A tymczasem w katalogu pojawiają się nagrania jakby z przeszłości, hołdujące erze fusion, mimo że zarejestrowane współcześnie i przez wcale nie takich wiekowych artystów. Przed nami świetnie zagrało.

Zagrana muzyka, świetnie zagrane fusion, bez dwóch zdań, ale jednak pewien niedosyt, że ten potencjał Big Bandu nie jest wykorzystywany, no się pojawia. Ta zeszłoroczna płyta to Marc Lethierry Group Meets WDR Big Band.

Funkowy jazz rock w wydaniu gitarzysty kojarzonego ze Snarky Puppy i Big Bandu z Kolonii. Zmieńmy zespół na kolejnego zapowiadanego giganta, jeśli chodzi o duże jazzowe składy radiowe. Przenosimy się do Hamburga, a przed nami NDR Big Band. Trochę mniej klasyczny Big Band od WDR-u, ale wciąż naturalnie w mainstreamie. Czemu trochę mniej klasyczny? No, ten model pracy delikatnie się różni, też czasem zmienia się instrumentarium z tego klasycznego jazzowego. Jest trochę więcej projektów z współczesnym myśleniem o jazzowej orkiestrze, przy komponowaniu oczywiście, ale bywa też więcej miejsca na improwizację. Bywają jednak też wyjątki, kiedy to WDR patrzy do przodu, a NDR jest zachowawczy, ale przecież obie dyskografie są bogate, więc każdy może wybrać coś dla siebie. My wyjątkowo tym razem nie sięgamy po ostatnie nagrania ani nic z zeszłego roku. Proponuję płytę z 2012 roku, bo wtedy jeszcze w składzie NDR Big Band był polski muzyk Władysław Adzik-Sendecki, który pracował w Hamburgu przez 25 lat. Właściwie to 5 lat temu przeszedł na emeryturę, jeśli chodzi oczywiście o ten Big Band, bo wciąż gra, co nas bardzo cieszy. Za chwilę usłyszymy jego solo, natomiast nie będzie to akustyczny fortepian.

Niemiecki NDR Big Band i muzyka Brytyjczyka Michaela Gibbsa, ale nasza uwaga skupiona na polskim pianiście i jego solówce to Adzik Sendecki. Skoro WDR miał miejsce na dwa utwory w dzisiejszej audycji, to i NDR niech ma trochę przestrzeni, szczególnie, że to co za nami to jak na duże jazzowe składy to była krótka forma. Może teraz coś mniej oczywistego, odrobinę ciekawiej zorkiestrowana rzecz, ale pozostajemy w nagraniach nieco starszych, czyli rok 2009, naturalnie Adzik Sendecki wciąż w składzie. Akurat w tym nagraniu jego rola mocno ograniczona, ale jest częścią Big Bandu. Usłyszymy kompozycję i aranżację innego pianisty, Hansa Kollera. Koller został zaproszony do stworzenia repertuaru i zdecydował, że nie usiądzie do instrumentu, poprowadzi orkiestrę, zadyryguje, więc przy fortepianie pozostał polski pianista. A ta kompozycja to About Birds.

18.31. Powoli musimy opuszczać teren Niemiec w naszej wakacyjnej podróży tropem jazzowych orkiestr. Ale zanim to zrobimy, to mam dla Państwa jeszcze jedną muzyczną propozycję. To będzie inny biegun. Zarówno jeśli chodzi o styl muzyczny, jak i organizację orkiestry, bo wiemy, że w Niemczech jest najwięcej stałych big bandów z instytucjonalnym, przede wszystkim radiowym zapleczem, ale proponuję coś niezależnego i brzmiącego bardzo świeżo. Monika Roscher Big Band. To naprawdę kawał świetnego zespołu. Kompozycje i aranżacje wreszcie starają się pokazać coś innego, coś na styku gatunków. No i to na tyle złożona sytuacja, zależnie od utworu, że wolę posłużyć się definicjami samej liderki. Ona uważa, że wykonuje mieszankę math jazzu, avant popu, prog rocka i elektroniki. A zatem mimo big bandowej otoczki mogą tu Państwo usłyszeć wszystko, co Państwo chcą. I Hiatus Coyote, i Björk, i czasem muzykę bałkańską nawet, nie tylko jazz. Cokolwiek jeszcze przyjdzie do głowy. Właśnie nie big bandowe podejście, jakkolwiek to brzmi, powoduje, że mamy do czynienia z wyróżniającym się składem. Dla porządku dodam, że składem działającym w Monachium. Monika Roscher to wokalistka, gitarzystka, i osoba, jak wspominałem, odpowiedzialna za kompozycję i za aranżację. W ramach jazzowego klubu Dwójki wybieram jeden krótki utwór, ale wszystkim, którzy poszukują właśnie między gatunkami, serdecznie polecam cały świetny album zatytułowany Witchy Activities and the Maple Death z cyklu Witches Brew.

to zaledwie mała próbka od Moniki Roscher i jej Big Bandu, które polecam Państwu szczególnie, ale teraz już przenosimy się do Szwajcarii, bo dziś zgodnie z zapowiedzią jeszcze Austria i Szwajcaria na koniec naszego Big Bandowego minicyklu w programie drugim. Szwajcaria jest często pomijana, kiedy mowa o orkiestrach jazzowych, no bo to mały kraj, środowisko mocno międzynarodowe, a samych Szwajcarów nie ma może zbyt wielu, jeśli mówimy o jazzmenach z taką światową rozpoznawalnością. Chociaż kilka mocnych nazwisk jest i zdecydowanie idę na pewne uogólnienia, ale tego wymagają nasze krótkie spotkania w jazzowym klubie dwójki. Natomiast w Szwajcarii aż roi się od świetnych ośrodków akademickich, które są wyborem wielu studentów z innych krajów. Inna sprawa, że koszty życia odstraszają tych młodych ludzi, czemu się nie dziwię. No ale Bazylea, Lucerna, Berno, Lozanna, tam wszędzie można odebrać solidną edukację. To może w takim razie przy tych młodych artystach się zatrzymajmy. Swiss Youth Jazz Orchestra to projekt wyjątkowy i trochę podobny do Euroradio Jazz Orchestra, czyli big band nie funkcjonujący na stałe, ale zwoływany, zbierany co roku w innym składzie. Składzie, w którym obok młodych talentów pojawiają się też, jako silne wsparcie, muzycy już w pełni profesjonalni. Początki tego szlachetnego w jakimś sensie projektu to rok 92. Przesłuchania do tej orkiestry prowadzono w całym kraju, no a główna grupa wiekowa muzyków to od 16 do 26 roku życia. Po dostaniu się do orkiestry schemat był podobny jak w Europejskiej Orkiestrze Radiowej, Jazzowej, czyli kilka dni, najczęściej tydzień wspólnego ćwiczenia i koncert finałowy, często rejestrowany. Teraz ten projekt funkcjonuje trochę inaczej i pod inną nazwą. On wpisuje się obecnie w jeden z festiwali. Natomiast my posłuchamy nagrania z 2018 roku. No i mamy tu 14 młodych muzyków i 6 zawodowców. Można powiedzieć, że też wykładowców, którzy pracowali z uczestnikami tego przedsięwzięcia, no ale również ramię w ramię grali, tworząc Swiss Youth Jazz Orchestra. I efekt jest taki.

No, jak od takich koncertów zaczyna się big bandową przygodę, to przyznają państwo, ci młodzi muzycy musieli mieć potem spory głód dużych składów. Tak wychowuje się kolejne pokolenia instrumentalistów, nie ma się co oszukiwać. Za nami Swiss Youth Jazz Orchestra, w większości młodzieżowa, o czym mówiłem przed utworem. Teraz trochę stonujemy emocje i choć kolejny zespół różni się zaledwie jednym wyrazem w nazwie, to różni się mocno. To Swiss Jazz Orchestra, po prostu, funkcjonująca w Bernie od ponad 20 lat i to funkcjonująca bardzo regularnie, jeśli tak można powiedzieć, bo z zasady w sezonie gra w każdy poniedziałek. Tu skojarzenia z big bandem Village Vanguard i poniedziałkowymi koncertami jak najbardziej zasadne. Chociaż sięgamy teraz po płytę z katalogu Sunnyside Records, to pamiętajmy, że jesteśmy w Szwajcarii. Swiss Jazz Orchestra i Guillermo Klein, ten pianista i kompozytor, pojawił się już w ramach naszego big bandowego letniego cyklu. I to było w pierwszej audycji, a więc pojawia się też w ostatniej. Wtedy jako współpracownik portugalskiej orkiestry Jazz de Matosinhos. Jeśli chodzi o Szwajcarów, to wybieram utwór, w którym usłyszymy solo tuby. Czemu tak? No bo w naszej serii spotkań jeszcze nie słyszeliśmy sola na tubie.

Ta wypełniona pięknymi kolorami kompozycja to kompozycja Guillermo Kleina, a wykonała ją Swiss Jazz Orchestra. Powiedziałbym, że pędzimy do

Austrii, bo czas goni, ale tak naprawdę zdążymy zaprezentować Państwu już tylko jedną orkiestrę, więc nigdzie śpieszyć się nie będę. No, jeśli chodzi o Austrię, to tutaj są i big bandy miejskie, orkiestry jazzowe utrzymywane przez władze regionów, ale pewną ważną orkiestrą jazzową jest także ta, która mieści się w mieście związanym z edukacją jazzową w Europie, jednym z najważniejszych takich miast. Jak widać, dobre uczelnie czy dobre jazzowe wydziały łączą się z istnieniem big bandów nie tylko w Trondheim. To nie są przypadki. A zatem orkiestra założona w Grazu pod koniec lat 90. Jazz Big Band Graz, tak się nazywa. Od zeszłego roku jej szefem artystycznym jest brazylijski kompozytor, dyrygent, multiinstrumentalista Emiliano Sampaio, którego pamiętam sprzed wielu lat, kiedy to jeszcze jako uczestnik brał udział w łódzkiej platformie, czyli International Jazz Platform. Ale fonograficznych owoców jego pracy jeszcze nie mamy na płytach. Zatem poczekamy na nie. Zaprezentuję Państwu więc na finał, bo z Grazu rezygnujemy, orkiestrę, która może nie jest pierwszym skojarzeniem, jeśli chodzi o austriacką scenę, ale jednak jest i tak istotnym graczem. Jazz Orchester Vorarlberg to istniejąca od 21 lat orkiestra. Big Band powstały z inicjatywy trębacza Martina Eberlego i saksofonisty Martina Franca. No najpierw panowie myśleli, że to taka platforma dla miejscowych muzyków jazzowych, improwizujących, a potem rzecz nabrała realnych kształtów i struktury i funkcjonuje do dziś. My życzymy oczywiście, żeby funkcjonowała jak najdłużej, szczególnie, że to taka projektowa, grantowa sytuacja, więc tu finał nie zawsze jest znany. Finał naszej audycji, naszego spotkania jest znany, to będzie kompozycja He Is. I tym samym chciałbym Państwu przekazać, że seria europejskich podróży się kończy. Ja z kolei będę pauzował za tydzień i za dwa, i za trzy tygodnie spotka się z Państwem Ula Nowak. Na te spotkania również bardzo serdecznie Państwa zapraszam. We wtorki Jazzowy Klub Dwójki od poniedziałku do czwartku. Zresztą serdecznie Państwu polecam. Dzisiejsze wydanie zrealizowała Zofia Kruszewska, która pozostaje na stanowisku Roch Siciński. Do usłyszenia.

0: 20. Festiwal Goldbergowski. Od dwóch dekad prezentujemy muzyczne dziedzictwo Gdańska w najlepszych interpretacjach. Szczegóły tegorocznej edycji na www.goldbergfestival.pl. Zapraszamy do Gdańska, miasta Goldberga. Dofinansowano ze środków miasta Gdańska i ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Mecenas festiwalu spółka Guide. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia. Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Reklama.
2: Program Drugi Polskiego Radia, jest 19.
0: Debata dwójki.
2: Jakub Kukla, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie, także w imieniu Zofii Kruszewskiej, która realizuje dzisiejszy program, i Hanny Szczęśniak, z którą dzisiejsze spotkanie przygotowaliśmy. Rozpoczynamy kolejną dwójkową debatę, w której będzie powracało pytanie, jak skutecznie dbać o niematerialne dziedzictwo. Powodem naszego spotkania i punktem wyjścia do rozmowy jest ustawa, która ma wesprzeć polskie zespoły ludowe. Co konkretnie projekt ustawy przewiduje, dlaczego część twórców i organizacji sprzeciwia się planowanym regulacjom i co za tym idzie, jak skutecznie kształtować ochronę i wspieranie kruchego przecież niematerialnego dziedzictwa. Między innymi te kwestie będą nas dziś zajmować do godziny 20. A zaproszenie do dzisiejszej rozmowy przyjęli Mirosław Maliszewski, poseł PSL, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współautor ustawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Profesor Hanna Schreiber, kierowniczka Katedry UNESCO do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
2: Piotr Piszczatowski, koordynator pracowni muzyki i tańca tradycyjnego Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Muzyk, animator kultury, inicjator działań w dziedzinie muzyki tradycyjnej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: I Filip Majerowski, wiceprezes Forum Muzyki Tradycyjnej, muzyk kapel mistrzostoczańskich zespołów dętych, edukator.

0: Autor, wydawca i archiwista muzyki tradycyjnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wspomniany projekt ustawy o zespołach ludowych miałby tym zespołom nadać osobowość prawną. To z kolei miałoby te zespoły upodmiotowić i umożliwić im funkcjonowanie jako pełnoprawnym uczestnikom obrotu prawnego, gospodarczego i społecznego. Taki tekst pojawił się w uzasadnieniu ustawy. Panie pośle, proszę pokrótce przypomnieć, jak w ustawie definiowany jest zespół ludowy, jakie wymogi zespoły musiałyby spełnić, żeby uzyskać osobowość prawną i na jakie wsparcie mogłyby potem liczyć?
2: Ja może trochę odwrócę cele, które są w tym projekcie, bo podstawowym celem jest uhonorowanie, usystematyzowanie i wsparcie finansowe wszystkich tych, którzy prowadzą na obszarach wiejskich dzisiaj działalność kultywującą, pielęgnującą tradycję, także tą związaną z pieśnią, z śpiewem, tańcem. Dla tych zespołów, które dzisiaj bardzo często działają w sposób nieformalny, są zlokalizowane albo przy na przykład gminnych domach kultury, albo nigdzie. Po prostu biorą udział w wydarzeniach i nie mogą na przykład otrzymać gratyfikacji finansowej, bo są to prości ludzie, drobni przedsiębiorcy, to za dużo powiedziane, ale tacy, którzy obsługują lokalne imprezy, pielęgnują tą piękną polską tradycję. Więc zauważyliśmy jako projektodawcy tej ustawy, że jest takich zespołów cała masa w Polsce, w różnych miejscach. One właśnie są widoczne w tym momencie szczególnie, kiedy mamy często odbywające się w gminach, zwłaszcza wiejskich, dożynki. I tam występują różnego typu zespoły. Taneczne, śpiewacze. I uznaliśmy, że warto tym zespołom dać wsparcie finansowe, bo one często ową tradycję kultywują, pielęgnują. Pokazują młodym Polakom przede wszystkim, nie otrzymując za to żadnych środków finansowych, robiąc to czysto społecznie. I cała ta otoczka, o której pan redaktor powiedział na początku, czyli podpisanie statutu, czy przyjęcie statusu, rejestracja tego zespołu, w projekcie jest to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na tych samych zasadach albo na podobnych, jak są dzisiaj rejestrowane koła gospodyń wiejskich, ma właśnie to umożliwić. I bardzo prosty sposób rozliczenia finansowego tej działalności, którą będą te zespoły prowadzić. I zakładamy w tym projekcie dwojakiego rodzaju dofinansowanie. Pierwsze dofinansowanie takie startowe, nazwijmy to taki bon inwestycyjny, który pozwoli tym zespołom lepiej wyposażyć się w instrumenty, w stroje, w aparaturę do nagłośnienia i później co roku taki bon, który będzie finansował ich działalność. To będzie obsługiwała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a więc z budżetu de facto działalności rolniczej. Uważamy w wyniku tej naszej obserwacji, że ten projekt jest głęboko uzasadniony i takie opinie o tym projekcie dzisiaj otrzymujemy, konsultując go w tych środowiskach, o których mówiłem.
0: Powiedzmy jeszcze, kto mógłby się ubiegać o status zespołu ludowego? Jak to jest określone w ustawie?
2: Cały czas mówimy jeszcze o projekcie tej ustawy, więc do kształtu finalnego jeszcze jest daleko i my bierzemy pod uwagę wszystkie wnioski, które do nas spływają. Myślę, że także dzisiejsze spotkanie będzie taką konsultacją wobec mnie. I te uwagi, które państwo przedstawią, będą pewnie wzięte pod uwagę albo brane pod uwagę. No, jak to w Sejmie bywa, czy w Senacie. Nie wszystkie wnioski są brane pod uwagę. O tym decydują posłowie w wyniku głosowania, w wyniku swojego stanowiska. Będzie się mógł ubiegać, takie rozumiem było pytanie, kto będzie się mógł ubiegać. A więc będą się mogli ubiegać ci, którzy do tej pory wykażą, że taką działalność prowadzili i uzyskają pozytywną opinię Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i postąpią zgodnie z tymi procedurami, które są w projekcie napisane, czyli zarejestrują się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w biurze powiatowym, które jest w każdym powiecie w Polsce.
0: Panie Filipie, załóżmy, że ta ustawa wchodzi w życie. Co by to oznaczało dla pana i dla pańskiej działalności?
1: No ja przede wszystkim zastanawiałbym się, czy ta działalność, którą ja prowadzę, czyli orkiestry dęte roztoczańskie, czy one się w ogóle kwalifikują do takiej pozycji jak zespół ludowy i w szerszym kontekście, bo ta ustawa też, ja jestem w wielorakiej roli dzisiaj jako członek środowiska orkiestr dętych w Polsce, ta ustawa też wywołała dużą burzę w tymże środowisku, na zasadzie takiego, no bo z mojej perspektywy jest tak, ja pochodzę z małej miejscowości w powiecie, w którym w zachodniej Wielkopolsce funkcjonowała powiatowa orkiestra dęta oraz zespół folklorystyczny, akurat w mojej rodzinnej wiosce. I zawsze te zespoły na równi konkurowały o środki z powiatu, z gminy, o dofinansowanie. To były jeszcze takie czasy, że raczej te zespoły nie miały podmiotowości na tyle, żeby ubiegać się o środki na poziomie centralnym. No i jakby funkcjonowały niejako bliźniaczo. I teraz Pytanie jest od środowiska.

0: Miejska Orkiestra Dętych, dlaczego nas w tym kontekście nie ma? Czy Orkiestra Dęta, bo ja akurat reprezentuję specyficzny rodzaj zespołu dętego, który ma związki z tradycją, no jest zespołem ludowym w pewnym sensie, ale cała masa zespołów, które uprawiają to rzemiosło, jak Polska Długa i Szeroka, wydaje się nie znajdować dla siebie miejsca w tejże właśnie ustawie. Mówię tutaj o orkiestrach dętych, które licznie funkcjonują na terenie całego kraju.
1: Panie Piotrze, pan by dla siebie znalazł miejsce. Ja wiem, że pan też dziś reprezentuje instytucję, ale jest pan również artystą. Jako artysta pan by się w tych zapisach odnalazł?
2: Nie, no przede wszystkim nie miałbym takiej potrzeby, ponieważ funkcjonując jako muzyk bądź muzykant na rynku, po prostu działam jako osoba fizyczna albo w warunkach po prostu normalnych, standardowych warunków prawnych bądź umów i relacji z instytucjami państwowymi, samorządowymi w obrządku prawnym, który dotyczy wszystkich. Wydaje się, że ta sytuacja wprowadzenia nowej formuły prawnej selekcjonującej te zespoły no jest wielce, wielce kłopotliwa. Ja tutaj upatruję bardzo poważnego niebezpieczeństwa w momencie, w którym ten nowy byt, bo tak naprawdę jest to nowy byt zespołu ludowego, miałby podlegać rejestracji oraz miałby być ograniczany przez i rejestrowany przez agencję modernizacji
3: i restrukturyzacji,
2: rolnictwa nawet z pomocą Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Tutaj widzę rzeczywiście poważne niebezpieczeństwo, ponieważ wydaje mi się, że działalność czy muzyczna, czy szeroko pojęta działalność w obrębie dziedzictwa, dziedzictwa niematerialnego, ona powinna być otwarta na ogromną różnorodność form prawnych, form organizacyjnych i w tym upatruję też współczesną siłę środowiska tradycji, środowiska muzyki tradycyjnej, kultury ludowej. To, że mamy tak różne formy organizacyjne, to, że mamy tak różne sposoby myślenia, to, że mamy tak różne podejścia, to, że mamy tak różne tradycje. Także w obrębie to, o czym powiedział Filip, przecież na wsi działają nie tylko literalnie kapele grające muzykę wiejską, ale też chóry, orkiestry dęte, twórcy ludowi,
1: rzemieślnicy. Tak.
2: Jest to kategoria niesłychanie szeroka, a tutaj nagle obcujemy z narzędziem, które miałoby ją jakoś uporządkować. Ja tego uporządkowania i rejestracji i kontroli przez kogokolwiek bądź, niezależnie jak wielkiej klasy byłby specjalistą, bardzo się obawiam, ponieważ ono może zabić, że tak powiem, oddolną siłę twórczą tych środowisk.
1: Do tego projektu odniosła się też Katedra UNESCO, stwierdzając, że a i owszem, zespoły ludowe potrzebują wsparcia, ale niekoniecznie administracyjnej kontroli, a może wystarczyłoby słowo kontrola zamienić na uporządkowanie właśnie. Pani profesor.
4: No właśnie to chyba zależy od tego, jak zdefiniujemy, co to znaczy uporządkowanie. I to uporządkowanie, które przyświeca, jak rozumiem, wnioskodawcom, no właśnie ono przeczy temu bogactwu, które my mamy w tym obszarze. I mój problem nie polega nawet na tym, że tutaj się próbuje porządkować akurat zespoły ludowe, tylko że próbuje się je porządkować, czyli mówić im, co mają robić, jak mają działać w bardzo restrykcyjny sposób. Bo de facto, kiedy popatrzymy na zapisy tej ustawy, które są, no jakby nie było, i to sami wnioskodawcy przyznali też w debacie, która się przetoczyła na połączonym posiedzeniu Komisji Kultury i Komisji Rolnictwa, no jest kopią rozwiązań z ustawy o kołach gospodyń wiejskich. nie da się sprowadzić do tego samego poziomu działalności

0: kół gospodyń wiejskich z twórczością artystyczną, z działalnością zakorzenioną w wielopokoleniowych tożsamościach muzyków tradycyjnych, zespołów ludowych. I po prostu te przepisy, które rzekomo mają porządkować, ja rozumiem, że szlachetna jest ta intencja, one de facto są w jakimś ogromnym rozdźwięku z tą rzeczywistością. I dodatkowo to, co z mojej perspektywy jest szczególnie niebezpieczne, że wyróżniając tylko jedną kategorię z tego bogatego zestawu różnych form organizowania naszej kultury niematerialnej, naszego dziedzictwa niematerialnego, wybierając tylko jedną kategorię zespołu ludowe i przeznaczając dla niej ogromne środki, bo to też musimy sobie o tym powiedzieć, że to są ogromne środki, które są na to przeznaczone. W pierwszym roku funkcjonowania ustawy 225 milionów. No pozostaje pytanie, a co z resztą? Czy reszta tych depozytariuszy dziedzictwa niematerialnego, których wymieniali tutaj państwo, to oni nie zasługują? Oni są gorsi? Więc
1: to jest ciekawe zjawisko, bo zwykło się utyskiwać, że w świecie kultury pieniędzy jest zazwyczaj za mało, a tutaj mamy ich aż nadmiar. Wrócimy do tej kwestii jeszcze, ale jeśli państwo pozwolą, chciałbym przywołać teraz jeszcze wypowiedź Ireny Krawiec, założycielki i szefowej zespołu śpiewaczego Jarzębina z Kocuzy, która odniosła się do projektu ustawy.
2: To trzeba by było pisać wnioski, żeby otrzymać jakąś dotację. A pisać wnioski, no to też trzeba komuś zlecić. Później trudności są z rozliczeniem. Trzeba mieć księgową. A wiadomo, że to po prostu zwiększa koszty. To jest ciężki temat. Mogę nawet wzorować się na kołach gospodyń wiejskich, gdzie są zarejestrowane w ARiMR-ze i w zależności od liczby członków w kole otrzymują dotacje. Ale to jest jednorazowa na rok. 5 tysięcy, 8 tysięcy. W dzisiejszej dobie to są bardzo malutkie pieniądze. I ja myślę, że to jest nierealne, bo nikt nie zajmie się taką papierkową robotą. Ja myślę, że to jest kiełbasa wyborcza. I wśród moich tutaj znajomych to tak to odbieramy. Dlaczego wcześniej nie pomyśleli o nas, tylko teraz?
1: Mówiła Irena Krawiec. Podchwytuję pytanie pani Ireny. Dlaczego teraz, panie pośle? I druga kwestia. Dlaczego postanowili państwo z tego bogactwa kultury niematerialnej wyjąć jeden element i to chyba jeszcze niepełny, bo jeśli dobrze zrozumiałem założenia ustawy, to na przykład zespoły działające przy uczelniach w miastach nie kwalifikowałyby się do wsparcia.
3: Żebym tylko zapamiętał wszystkie pytania, które były. Pierwsze pytanie, dlaczego teraz dopiero?
1: Tak.
3: I zaznaczę to dopiero. Dlatego, że nikt do tej pory nie wpadł na taki pomysł, że tego typu działalność trzeba wspierać. Każdy przychodził sobie na dożynki, obserwował, jak tańczą, śpiewają zespoły ludowe, ale nie zastanawiał się tak naprawdę, skąd one mają na to pieniądze i czy mają na to pieniądze i czy czasami nie finansują tego wszystkiego z własnej kieszeni. Ja abstrahuję od zespołów, w których panowie uczestniczycie, bo mam wrażenie, że one są profesjonalnymi zespołami, które sobie radzą z biurokracją, radzą sobie ze złożeniem wniosku i świetnie pod tym względem funkcjonują. Ale ja cały czas wracam do tego, że ten projekt ma finansować tych, którzy sobie z tym do tej pory nie radzili i robili to w oparciu o własne środki i narzekali, że państwo do tej pory ich nie zauważyło. Państwo, mówię, nie my, tylko państwo jako władza. Więc no, nigdy nie ma dobrego terminu na wprowadzenie przepisu, bo zawsze będzie mówiono o tym, że albo to jest kiełbasa wyborcza, albo to jest chęć kupienia jakiegoś sobie środowiska. Pamiętam taką dyskusję też właśnie wtedy, kiedy rozmawialiśmy o kołach gospodyń wiejskich, wtedy, kiedy powstawał projekt, kiedy ta ustawa wchodziła w życie, a również bardzo podobne zarzuty formułowane były, jak te, które dzisiaj przed chwilą usłyszałem. A więc dlaczego przed wyborami? No tak jak mówię, no nigdy nie ma dobrego czasu, a jako praktyk, też i pragmatyk powiem, że czas zbliżających się wyborów jest takim magicznym czasem, który pozwala niektórym podejmować racjonalne decyzje. I mam nadzieję, że tak się stanie też z tym projektem. Druga rzecz, może się odniosę do tego, co mówiła pani. Też mówiła o tym, że koła gospodyń wiejskich rzekomo sobie nie radzą ze złożeniem wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To jest absolutnie nieprawda, dlatego że każdego roku obserwujemy dziesiątki kół gospodyń wiejskich w danym powiecie, które składają takie wnioski i otrzymują wsparcie finansowe. I sobie z tym doskonale poradziły. Panie, one przeważają w kołach gospodyń wiejskich, tą bardzo nieskomplikowaną buchalterię i składanie sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego mają już opanowane. Nawet do tego stopnia, że te koła gospodyń wiejskich prowadzą działalność gospodarczą, sprzedają te produkty, które same wytwarzają. Ja nie słyszałem takiego

0: takiego zdania wśród tych, które istnieją, że to jest dla nich zbyt skomplikowane i tylko dlatego nie składają wniosku, że nie potrafią go złożyć, bo składają te wnioski. I teraz...
1: Dlaczego jeden element wyjęty z całego bogactwa? Jeszcze do tego się odnieśmy.
0: Na tym pracujemy oczywiście. To są pierwsze zapisy tego projektu i pierwsze akapity, które mówią, kto takie dofinansowanie i kto może się ubiegać o dofinansowanie i kto może się rejestrować. Więc nad tym pracujemy i pewnie ten katalog będzie rozszerzony. To jest taka technika prawodawcza, że albo zawęzić katalog i powiedzieć precyzyjnie, do komu możemy dać dofinansowanie, albo zrobić bardzo ogólne sformułowanie, wtedy obejmiemy wszystkich. I tu się zastanawiamy, jak zrobić. Bo padało takie pytanie rzeczywiście, czy orkiestry górnicze, czy orkiestry dęte strażackie działającym przy domach kultury będą mogły otrzymać dofinansowanie. Spróbujemy iść w takim kierunku, aby mogły otrzymać dofinansowanie.
1: Pan użył słowa zarzuty.
0: I jeszcze jeden zarzut. Taki był, że kogoś chcemy tym projektem wyeliminować. Nie, nikogo nie chcemy wyeliminować, ani nikogo nie chcemy w jakieś ramy włożyć. Ktoś, kto do tej pory działał i funkcjonował na normalnych zasadach, na tych dotychczasowych zasadach, nie będzie miał żadnego obowiązku, aby korzystać z dobrodziejstwa tej ustawy, tak jak działające koła gospodyń wiejskich, które nie chcą się rejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a takowe są, nie muszą się rejestrować, nie muszą składać wniosku i nie muszą otrzymywać dofinansowania, ale nie muszą też rezygnować ze swojej działalności. Więc ta ustawa nikogo absolutnie nie wyklucza i myślę, że ona nie wykluczy i postaramy się, aby katalog tych form działalności, które dzisiaj nie są tą ustawą objęte, rozszerzyć, aby tymi rzeczywiście dużymi pieniędzmi się podzielić.
1: Wracam do słowa zarzuty. Chodzi nam dzisiaj o to, żeby spotkać się tutaj, przyjrzeć zapisom ustawy i ewentualne niejasności wypunktować i w miarę możliwości wyjaśnić. Nikt nikomu niczego nie zarzuca.
0: Taka jest też moja rola, żeby słuchać tego, co państwo mówicie i akurat tak się dobrze składa, bo także dzisiaj trwały prace nad, które koordynowałem pracę nad zmianami do tego projektu, tak abyśmy po tej przerwie wakacyjnej sejmowej mogli wrócić już do merytorycznej pracy nad konkretnymi zapisami, to traktuję, tak jak powiedziałem na początku, jako formę konsultacji.
1: Pani profesor, pani wspomniała o dużych środkach finansowych, które związane są z wprowadzeniem, tak, ewentualnym wprowadzeniem tej ustawy. Dlaczego katedrę UNESCO ta kwestia między innymi niepokoi?
2: Ja powiem bardzo prosto. Niepokoi nas to dlatego, że porównaliśmy liczby. I ja sprawdziłam, jakie są roczne budżety najważniejszych programów wspierających dzisiaj kulturę tradycyjną. W 2025 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie finansowym Kultura Ludowa i Tradycyjna, sformułowanym bardzo szeroko i obejmującą wszystkich depozytariuszy podlegających pod konwencję UNESCO, którą wdrażamy w Polsce od 2011 roku, przeznaczyło 11,5 miliona złotych. Do tego należy doliczyć 3 miliony złotych, które są przeznaczane w ramach programu Etnopolska i 500 tysięcy złotych, które były przeznaczone w 2026 roku w programie NIDU, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, niematerialne przekaż dalej. Dodaję sumę około 15 milionów złotych. Więc jeżeli zestawimy na jednej szalce 15 milionów złotych dla wszystkich, dla całego dziedzictwa niematerialnego z 225 milionami złotych, mówimy to tylko o wydatkach rocznych, tylko dla zespołów ludowych, no to trudno nie zadać pytania, jak i dlaczego nie objąć tymi środkami dużo szerszego grona depozytariuszy dziedzictwa niematerialnego. Co z rzemieślnikami tradycyjnymi? Ja sobie sprawdziłam, że na Krajowej Liście Dziedzictwa Niematerialnego mamy obecnie 133 wpisy. 133. 7 z nich jest związanych z muzyką tradycyjną. Wliczam w to wpisy związane chociażby na przykład z umiejętnością grania i budowania instrumentów takich jak koza, jak gajdy. Wliczam w to taki wpis, który się nazywa Tradycje kulturowe biskupizny, które obejmują również muzykę tradycyjną, więc na 133 wpisy mamy 7, które dotyczą w jakiś sposób twórczości związanej z muzyką tradycyjną, z muzyką ludową. I co z tą resztą? Co z tą resztą ludzi? To jest jakby jedno moje pytanie. Co z tą resztą ludzi się stanie? Dlaczego oni nie zasługują na podobne zauważenie i docenienie? Bo ja odbieram te ogromne środki jako rzeczywiste zauważenie i docenienie tej ogromnej wartości, jaką reprezentują sobą zespoły ludowe, ale dla mnie jako osoby patrzącej systemowo i też w jakiś sposób czującej się współodpowiedzialną za ten obecny kształt

0: od systemu ochrony dziedzictwa niematerialnego w Polsce, bo byłam współautorką ekspertyz, które wdrażały konwencję, no pozostaje pytanie, dlaczego nie pozostałe osoby? I jeszcze bym chciała dodać jedną rzecz. Tutaj wydaje mi się naprawdę fundamentalną. Państwo napisali, że projekt ustawy pozostaje w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw rolnictwa i nie wymaga współprowadzenia przez ministra właściwego do spraw kultury. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej, to resort rolnictwa odpowiada za kształtowanie warunków życia na wsi oraz rozwój społeczności lokalnych. I ja, no, będąc z pierwszego dyplomu i wykształcenia prawniczką, no, sprawdzam ustawę o działach administracji rządowej i czytam w artykule 14, który stanowi, że dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym, w tym podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich ochrony, edukacji kulturalnej, amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji stowarzyszeń regionalnych oraz społeczno-kulturalnych. Więc jak przeczytamy to uważnie, to widzimy, że nawet zakładając, że chcemy rzeczywiście tylko wyróżnić zespoły ludowe, to ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dlaczego tak wyraźnie państwo chcą wyrzucić i wyjąć zespoły ludowe z kategorii kultury narodowej i z kategorii dziedzictwa narodowego. Ja tego po prostu nie rozumiem.
1: Panie pośle, ad vocem.
2: Nikogo nie chcemy wyrzucić. Gdyby pani profesor przeczytała zadania, które z ustawy o działach rządowych ma przed sobą minister rolnictwa i rozwoju wsi, to ma między innymi rozwój wsi. My to tak traktujemy, że to jest rozwój wsi. Bo rozwój wsi może się odbywać o tradycję, rozwój wsi nie może się odbywać bez tego, aby przypominać tym, którzy prowadzą swój biznes na obszarach wiejskich, skąd się wywodzą, i to jest z tego powodu jest ten projekt. No, gdybyśmy popatrzyli na te inne formy zorganizowane, które pani profesor wymieniła, albo niezorganizowane, odbywające się na terenach wiejskich, no to one się nie znalazły w tym projekcie. Nie dlatego, że ktoś tego nie zauważył, tylko dlatego, że projekt precyzyjnie dotyczy tego zagadnienia. Gdyby powstał projekt, który by dotyczył rzeźbiarzy ludowych i tak dalej, no pewnie by zasługiwał na poparcie i na analizę. Póki co jest ten projekt. A tak w ogóle, no, bardzo dobrze nam się rozmawia. Ja nie chciałbym stawiać takiego zarzutu, ale bardzo rzadko mi się zdarza uczestniczyć w debacie, w której się mówi, że na coś jest za dużo pieniędzy przeznaczanych z budżetu państwa, więc nie chciałbym tu widzieć takiego drugiego dna, pani profesor, że o te pieniądze, tym bardziej, że te pieniądze nie mogą być przeznaczane na coś niezwiązane z rolnictwem, dlatego że one pochodzą ze wspólnej polityki rolnej, która w całej kategorii swojej działalności i finansowania tego typu rzeczy też przewiduje.
0: Ja tylko nie rozumiem, w jaki sposób zespoły ludowe są działalnością rolniczą. To jest dla mnie niejasne.
2: No, na przykład dla mnie jest jasne, wczoraj uczestniczyłem w dożynkach, gdzie taki zespół ludowy pokazywał obrzęd dożynkowy, pokazywał, jak się robi zboże, jak się robi żniwa, jak się młodzi. Więc jak to nie jest związane z rolnictwem, no to ja nie wiem, jaką kategorię wynaleźć, żeby ona była związana z rolnictwem, odnosząca się do charakteru ludowego. Ja uważam, że to jest bezpośrednio związane z rolnictwem. I chcę powiedzieć, że ta ustawa ma szerokie poparcie. Może nie wśród państwa, ale ja uczestniczę w wielu miejscach na spotkaniach właśnie z takimi twórcami ludowymi. Przepraszam, może
0: chyba
2: ja używam
0: niewłaściwego
2: języka, bo ja nie jestem specjalistą, jestem rolnikiem, jestem bardziej uczestnikiem tych wydarzeń niż ich kreatorem albo oceniającym. Ale wszyscy mnie pytali wprost, wiedząc, że ja jestem przedstawicielem wnioskodawców, kiedy wreszcie ta ustawa wyjdzie w życie, bo nie chcieliby sięgnąć po te rzeczy, które w tej ustawie są zapisane.
1: Nie wiem, czy zrozumiałem dobrze intencje pani profesor, ale chyba chodziło o to, że sprowadzanie występów zespołów, na przykład pieśni i tańca, do spotkań dożynkowych, to chyba jest jednak spłaszczanie ich działalności.
2: Nie, podałem tylko jeden przykład. Tam jest dokładnie wymienione, na czym polega działalność tych zespołów ludowych w projekcie. Ja tylko odniosłem się do tego, co w ostatnich dniach, czego byłem świadkiem i w czym uczestniczyłem. Więc absolutnie nie widzę uzasadnienia, żeby tym osobom, które w taki piękny sposób pokazują polską tradycję na obszarach wiejskich, nie dać pieniędzy.
1: Z tym się akurat chyba nikt nie kłóci. Filip Majerowski.
3: Nie, bo to nie jest wcale o tym, że tych pieniędzy jest za dużo, tylko o tym, jak je dystrybuować. I właśnie tutaj pani profesor wskazywała na to, że faktycznie wyjęcie akurat zespołów ludowych z tego parasola kultury tradycyjnej, no jest o tyle problematyczne, że mamy tutaj taką ustawę, która powinna być przede wszystkim skonsultowana między resortami z naszego punktu widzenia. Tak naprawdę według mnie w pierwszej kolejności należałoby zapytać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak najlepiej wydać pieniądze na kulturę tradycyjną, na dziedzictwo niematerialne, bo tak naprawdę wyjmowanie ich z tego worka i okej, to mamy tutaj

0: zespoły ludowe, które teraz dostaną tę gigantyczną kwotę. Ona w późniejszych latach jest odpowiednio mniejsza, bo to są roczne
1: dochody. Bonu inwestycyjnego.
0: Tak, bez bonu inwestycyjnego to jest bodaj 35 do 40 milionów rocznie. To nadal jest ogromna dysproporcja względem tego, jak wspierane są obszary właśnie wspomnianych twórców ludowych, ale nie tylko. Edukacja kulturalna, która jest poza zespołami ludowymi, tak zwanymi, to co robi się chociażby w ogniskach muzyki tradycyjnej, na takim poziomie nieformalnej edukacji, praca z archiwami, cała rzesza działań, z których później te zespoły ludowe w jakiś sposób korzystają. I nagle mamy tutaj pewnego rodzaju rozwarstwienie, że okej, my wszyscy jako organizm jeden działamy na rzecz kultury tradycyjnej w różnych jej obszarach. I nagle dostajemy informację, że okej, robicie super robotę, ale dla zespołów ludowych tutaj jest, że zacytuję żartobliwie, kawa, a dla państwa jest woda z automatu.
1: Czyli jednak chodzi o pieniądze w drugim tle.
0: Ale cały czas mówimy o tym, żeby te pieniądze mądrze rozdysponować.
1: Tak, jeszcze raz powiem. Cała masa jest tych, którzy tańczą, śpiewają. Nie chcę używać precyzyjnego języka, bo go nie znam. Którzy dzisiaj działają w sposób kompletnie nieformalny, niezorganizowany, nie otrzymują za to żadnych pieniędzy. No oni, państwo, panowie, jesteście w stanie wystawić fakturę za swój koncert, za swój występ. No jesteście w stanie, bo jesteście formalnie działacie. Oni nie są w stanie wystawić takiej faktury. Więc jeżeli nie jesteście
2: ale
1: w stanie, to jaka przeszkoda, żeby w
2: tym
1: to
2: kapele wiejskie normalnie uczestniczą po prostu... Słucham?
1: Nie wszystkie.
2: Podpisują umowy o dzieło cywilnoprawne. To są przecież muzykanci, to są osoby na cztery kopyta kuci. W związku z tym normalnie jakoś od długich lat zarabiają i na weselach, i na wszelkich możliwych formach, które dzisiaj istnieją. Ja chcę zwrócić uwagę, że przecież ten pomysł tej ustawy nie pojawia się w żadnej próżni. Od kilkudziesięcioleci działają w Polsce różne i organizacje, i zrzeszenia, i ogromna rzesza ludzi, którym sprawa dziedzictwa, sprawa żywotności tej kultury leży na sercu. I wszystkie te organizacje, czy Stowarzyszenie Twórców Ludowych, czy Zrzeszenie Podhalan, które to organizacje podpisały się pod listem protestacyjnym przeciwko tej ustawie, i wiele innych od lat budują tkankę społeczną wokół tych zjawisk, tak żeby żywotność tej kultury była jakkolwiek możliwa. I od lat zgłaszają bardzo wyraźnie, że środki przeznaczone na ich działalność są za małe. I przecież to są bardzo często racjonalne i spokojne komunikaty kierowane do Ministerstwa Kultury, kierowane do Ministerstwa Rolnictwa, czy w ogóle do naszego państwa. W związku z tym chcę powiedzieć, że istnieje cała gotowa maszyneria społeczna, cała gotowa ogromna ilość metod, czy też społeczności, które dziedzictwem się zajmują i które, mówiąc brzydko, są finansowo niedożywione. Mhm. Projekty, fantazja, wyobraźnia, czy oddolne inicjatywy tych organizacji rozrzucone na całą Polskę są regularnie niedofinansowane. Tutaj ten kontrast wobec możliwego finansowania. Ja rozumiem, że pan teraz tak ładnie mówi, że to pieniądze trafią do zespołów ludowych, w domyśle do kapel ludowych. Tak to teraz czytam pana intencje, ale jak się czyta tą ustawę, jak się to ogląda całe to zjawisko z boku, to nie do końca tak jest. Powstaje kategoria wyselekcjonowana i reglamentowana, bardzo świadomie używam tego słowa, reglamentowana przez przez wyspecjalizowane instytucje, które tak naprawdę wystawiają tą sferę na mocną presję polityczną. To jest coś, czego się bardzo wyraźnie obawiam, ponieważ i na poziomie lokalnym, i na poziomie szerszym, państwowym, poprzez rejestrację tych bytów, które nazywamy teraz zespołami ludowymi, eksponujemy je na presję polityczną, łącznie z tym, że zgodnie z kalendarzem wyborczym, że ze zmianami politycznymi będą one eksponowane

0: na kolejne wpływy kolejnych partii czy kolejnych frakcji. Natomiast to, co jest, wydaje się, kluczowe dla żywotności kultury wiejskiej, kultury tradycyjnej, czy bardzo szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego w Polsce, to jest niezależność od bieżących gier politycznych, od bieżących wpływów politycznych, od bieżących fal wpływu, dominacji i tak dalej, i tak dalej. I zjawiskiem, które może tutaj naprawdę bardzo ucierpieć, jest ogromna różnorodność postaw, form organizacyjnych, treści, jakie w kulturze tutaj są przekazywane, ponieważ nagle o ogromnej sile politycznej i ogromnym wpływie finansowym powstaje kategoria, która jest reglamentowana. I chciałbym, jak pan teraz o tym opowiada, ja czytam taką intencję, że niech to trafi do ludzi, tak? Wreszcie pieniądze trafią prosto do ludzi. Ja czytam teraz, ale wie pan, jak się czyta tą ustawę, jak się wgryzie w te mechanizmy, które za nią idą, to tak naprawdę ja uważam, że to tak nie zadziała. Że tworzymy narzędzie po prostu presji politycznej. I,
1: do tego będę się musiał odnieść, panie redaktorze.
0: Tak, oczywiście.
1: To jest ten moment. Znowu mi się przypomina ta dyskusja, która dotyczyła projektu o kołach gospodyń wiejskich. Dokładnie takie same argumenty były używane. Tą ustawę wprowadzali poprzednicy, czyli no już mówiąc politycznie, poprzednia ekipa, która być może miała nadzieję, że to będzie instrument oddziaływania politycznego. Być może nie miała takiej nadziei. W każdym razie, jak miała, to ta nadzieja okazała się płonna. Jeżeli nie miała, to bardzo dobrze. Dlatego, że koła gospodyń wiejskich, ich członkowie głosują tak, jak sobie chcą i te pieniądze nie są dla nich żadnymi pieniędzmi, które stanowią dla nich jakieś wymuszenie zachowania politycznego, bo wiemy, że wyborów dokonujemy w sposób niejawny. Ekipa się zmienia, dofinansowanie do kół gospodyń wiejskich cały czas funkcjonuje, ono się nie zmienia, więc nawet rośnie w niektórych miejscach. Mało tego, dofinansowują te koła gospodyń wiejskich samorządy gminne, samorządy powiatowe, jeszcze inne organizacje. Widząc w tym instrumencie, w tej organizacji, w tej formule sposób aktywizacji szczególnie kobiet wiejskich, które do tej pory nie miały takiej, były zdominowane przez mężczyzn, nie miały takiej możliwości wyjścia poza gospodarstwo, pokazania także swojego dorobku, także tego dorobku kulinarnego. Nie ma tu argumentu politycznego. To powiem tak uczciwie, ja za długo już w polityce jestem, żeby tego typu argumentów używać albo stosować to po to, aby osiągnąć cel polityczny. Absolutnie nie. Natomiast jeżeli państwo mówicie, że ta kategoria jest reglamentowana, no to spróbujmy albo państwo przedstawcie takie propozycje do nas. Będziemy nad tym projektem niedługo pracować. Jak rozszerzyć, aby to nie była kategoria reglamentowana? Bo jeżeli tego państwo nie powiecie i nie przedstawicie takiej propozycji, i to muszę to powiedzieć, chociaż niełatwo mi to przyjdzie za chwilę, będziecie oskarżeni o to, że nie chcecie dopuścić do publicznych pieniędzy kogoś innego poza wami. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że dlaczego nie resort kultury powinien się tym zajmować, a zajmuje się tym resort rolnictwa, no resort kultury nie jest administratorem środków wspólnej polityki rolnej. I nigdy nie będzie, bo to nie jest jego działka. Agencją płatniczą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więc ja myślę, że powinniśmy wspólnie, jeżeli nam zależy na tym, aby pokazywać tą kulturę wiejską, powinniśmy bardziej iść w kierunku rozszerzenia katalogu osób czy instytucji uprawnionych, niż wywrócenia tej ustawy do góry nogami i jej wyrzucenia. Bo wtedy będziecie państwo, nie my, oskarżeni o to, że nie chcieliście skierować środków do tego jakże istotnego.
2: Ale to już chyba dziś wybrzmiało, że nikt nikomu niczego nie chce odbierać. Wręcz przeciwnie, chodzi tylko o to, żeby ewentualnie zastanowić się, czy dużych środków nie można byłoby rozdysponować trochę inaczej.
1: Dlaczego 200 milionów, a nie 20 czy 3?
2: On pada w kontekście. W porównaniu ze środkami przekazywanymi na wiele innych instytucji, które również zajmują się podobną tematyką. A ja chciałbym nawiązać jeszcze krótko do frazy, której pan użył. Rozwój wsi. Użył pan tego sformułowania, tłumacząc, dlaczego tymi kwestiami zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa. Czy nie można kultywować tradycji wsi, tradycji ludowych w miastach? Dużych, małych i średnich?
3: Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że zadał pan redaktor wcześniej pytanie, a co z zespołami, które działają chociażby przy uczelniach? Mamy zespoły tradycyjnych pieśni i tańców, które działają też przy uczelniach w dużych miastach, od dekad, z ogromną tradycją. Mamy zespoły, które działają w bardzo różnych środowiskach i ja mam wrażenie, I tu też widzę takie niebezpieczeństwo, że ta ustawa jakoś wprowadza

0: takim nożem podział na wieś i miasto. Te podziały dzisiaj nie są takie wcale oczywiste.
1: Panie profesorze, gdzie jest ten nóż w tej ustawie, który oddziela wieś od miasta?
0: Kategoria zespołów ludowych.
1: Ale tam nie jest powiedziane na wsi albo w mieście.
0: Tak, słyszałam ten argument, ale równocześnie, jeżeli pan to podciąga pod Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to proszę się nie dziwić, że my...
1: To ja od razu chcę
0: i pan mówi, i przepraszam, pan poseł też mówi o rozwoju wsi.
1: Tak.
0: No to
1: ale chcę powiedzieć,
0: jak pan
1: działalność...
0: argumentuje, że rozwój wsi odbywa się również w Warszawie?
1: Bardzo prosty sposób. W Warszawie jest kilka tysięcy hektarów gruntów rolnych, które podlegają pod Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: I
1: tam się odbywa produkcja rolna.
0: Mamy zespół przy Uniwersytecie Warszawskim, ale
1: nie,
0: jeżeli
1: mówimy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługuje tylko wieś, to jest nieprawdą. I w tej ustawie nigdzie nie jest napisane,
0: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi też nie obsługuje tylko wsi, ale także miasta. To po co się nazywa tylko wsią?
1: Tak się nazywa, ale zespół działający, istniejący i zarejestrowany w oparciu o zlocowy statut, działający w mieście, pielęgnujący kulturę ludową, która jest związana z wsią, nie będzie mógł otrzymać, w którym miejscu w tej ustawie jest napisane dofinansowania?
0: Ja myślę, że to jest właśnie dokładnie ten problem, o którym my dyskutujemy, że ta ustawa została napisana w taki sposób, że ona wygeneruje więcej problemów i więcej domysłów i jakichś dziwnych interpretacji i ryzyk, niż jest nawet intencją państwa. Ja zakładam państwa dobre intencje, ale też uważam, że naprawdę sposób jej zaprojektowania na tym etapie, jaki on jest zwyczajnie zły. I pan poseł powiedział, jeszcze tylko chcę powiedzieć, że to my w studiu jesteśmy przeciwni tej ustawie i że to my będziemy oskarżeni, że nie chcemy, żeby zespoły otrzymały pieniądze.
1: Cały czas być może.
0: Panie pośle, co z ekspertyzą Rady Działalności Pożytku Publicznego? Co z ekspertyzą Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Sejmu? Co z ekspertyzą Narodowego Instytutu i Muzyki i Tańca? Pomijam tu stanowisko mojej własnej katedry, które też było krytyczne. To nie jest tak, że my, jako my, osoby będące tutaj w studiu, widzimy jakieś wymyślone, wyobrażone ryzyka i zagrożenia, ale całe środowiska i osoby, których my nawet kompletnie nie znamy, z tych innych instytucji, zastanawiały się nad tym projektem i oceniły go niezmiernie krytycznie. Więc my nie tworzymy
1: niektóre
0: tutaj nowych faktów.
1: Ale nie niezmiernie, ale były też instytucje, organizacje, które oceniły go niezmiernie pozytywnie.
0: Ale,
2: pojawi się też...
1: do mnie one docierały.
2: Drodzy państwo, ale musimy jeszcze dopuścić pozostałych uczestników dyskusji do głosu.
1: Nie znaczy, że tylko ci mają prawo wypowiedzieć się, którzy formułują i są instytucjonalnie przygotowani do tego, aby sformułować swoją opinię.
2: Pojawiało się też pytanie generalne, czy w ogóle potrzebna jest ustawa, czy nie wystarczyłyby te możliwości, które już dziś funkcjonują. Do tego jeszcze wrócimy, ale teraz jeszcze chciał Filip Majerowski zabrać głos.
3: Chciałem też powiedzieć właśnie o tej strategii, bo cały czas mówimy o tym, pan poseł powiedział, że to są środki, które są w dyspozycji Ministerstwa Rolnictwa i one nigdy nie będą w dyspozycji Ministerstwa Kultury. Nikt tego nie postuluje, ale jeżeli mówimy tutaj o kulturze, niematerialnym dziedzictwie, dlaczego tego nie konsultować na poziomie międzyresortowym? Dlaczego nie stworzyć strategii państwa na rzecz kultury tradycyjnej i jakichś priorytetów, do których będzie można się odwołać nie tylko w tej kadencji, ale też w każdej następnej i stworzyć pewien rodzaj systemu naczyń połączonych, z których te wszystkie elementy, o których my mówimy, bo my nie jesteśmy tutaj w roli petentów, którzy wołają o pieniądze. To zresztą pan poseł sam sugerował, że sobie świetnie radzimy. Nie do końca taka jest prawda w tych działaniach, które robimy, ale nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, bo te gałęzie, którymi się zajmujemy, są chronicznie niedofinansowane. Ale właśnie stworzenie wspólnej strategii państwa, konsultowanej właśnie z katedrami naukowymi, z szerokim gronem specjalistów w tej sprawie, z biurem ekspertyz, która pozwoli wskazać priorytety, wskazać sposób rozłożenia tych środków. Nas nie interesuje tak naprawdę, czy to jest dyspozycja Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Kultury, czy Ministerstwa Edukacji Narodowej, które też niedawno stworzyło swój program wspierania aktywności wokół kultury tradycyjnej. Mamy wrażenie, że to są wszystko ruchy, które są zupełnie nieskoordynowane, nie są konsultowane na poziomie resortów i my jako potencjalni odbiorcy tych środków, bo nadal z każdego z tego worka możemy czerpać potencjalne profity, nie widzimy tak naprawdę żadnego kierunku, w którym państwo dryfuje w kontekście kultury tradycyjnej. I o tym jest ta rozmowa.
2: Piotr Piszczetowski, czy potrzebna jest nowa ustawa, czy te możliwości, które są, działanie przy domach kultury, przy stowarzyszeniach, przy fundacjach, działanie indywidualne, przy uczelniach, czy to mogłoby wystarczyć?
4: Absolutnie mogłoby wystarczyć pod warunkiem adekwatnego finansowania. zauważmy, że finansowanie

0: Ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w poprzednim roku w okolicach 15 milionów złotych, a w rekordowych latach sięgało 25 milionów złotych, jest po prostu za małe. Nie odpowiada tutaj na potrzeby. Jeżeli jest potrzebna jakaś ustawa, to ustawa, która by dawała wszystkim nam, łącznie z Ministerstwem Rolnictwa, Ministerstwem Kultury, czy po prostu całą aparaturą państwową, jakiś kierunek, to co Filip nazywa strategią, tak? Od lat wszystkie środowiska, które uczestniczą w publicznej debacie dotyczącej kultury szeroko pojętej kultury tradycyjnej, wnioskują o stworzenie klarownej, czytelnej i wieloletniej strategii na rzecz żywotności kultury tradycyjnej, dlatego że jest to jeden z kluczowych warunków żywotności całego państwa, narodu, społeczności lokalnych. Jest też warunkiem twórczości. Także wszystkie te środowiska, ja bardzo uważnie obserwowałem tą debatę ostatnich miesięcy, nie znajdowałem publicznych głosów poparcia dla tego projektu. Pan mówi, że do pana docierają te głosy. I chyba było takie sformułowanie, że były coś w rodzaju konsultacji. Natomiast wrażenie, które odnoszą liczne organizacje pozarządowe, katedry uniwersyteckie, inne instytucje państwowe, tak jak po prostu instytuty działające w obrębie Ministerstwa Kultury Narodowej, jest takie, że tej debaty nie było. I to jest gromki postulat. Poszły przecież publiczne listy podpisywane przez kilkanaście organizacji. Była debata publiczna i ja jednak twierdzę, że debaty wokół tej ustawy, takiej roboczej debaty, w której wiele środowisk na czele z przykładowym Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, które przecież na komisji sejmowej bardzo głośno protestowało przeciwko brakowi konsultacji, że to jest coś absolutnie koniecznego. Tak, uważamy, że państwo polskie nie ma strategii w dziedzinie dziedzictwa niematerialnego, która by koordynowała ministerstwa, która by koordynowała instytucje, która by korzystała z wiedzy i kompetencji organizacji pozarządowych.
1: A przy okazji ta dyskusja nie toczy się w próżni. Pani profesor, inne kraje też albo się zmagały z podobnymi dyskusjami, albo takie dyskusje też tam się toczą. Tak. Czy jest jakieś miejsce, jakiś kraj, jakiś kierunek, który mógłby być inspiracją, który pokazuje pewne sensowne, sprawdzone praktyki?
2: Tak, ja bym chciała w tym kontekście nawiązać do tego, że jest bardzo wiele różnych modeli i rozwiązań. Brakuje wiedzy w środowisku, z czego możemy korzystać. Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Sejmu napisało, że w krajach sąsiadujących z Polską, w naszym najbliższym otoczeniu, ale w szerszym także europejskim, nie posiadają ustawy o zespołach ludowych. Natomiast to biuro nie odnosiło się w ogóle do kwestii związanych z ustawami o dziedzictwie niematerialnym. Ja to sprawdziłam i takich ustaw o ochronie dziedzictwa niematerialnego mamy sporo. Ja tutaj podam przykład taki dla mnie szczególnie inspirujący, to jest przykład akurat z Hiszpanii, bo tam mimo zdecentralizowanego systemu państwowego, federacyjnego, mamy bardzo ciekawy, zaprojektowany system. Mamy bardzo szczegółowe rozwiązania zaprojektowane w Portugalii, w Łotwie, w Armenii, w Rumunii, w Korei Południowej, w Chinach, w Kirgistanie. To są kraje, tylko wymieniłam kilka przykładowych, które mają osobne ustawy, ale bardzo wiele krajów też zdecydowało się na zmianę swoich ustaw o ochronie dziedzictwa, bądź zmianę ustaw o ochronie zabytków, tak aby uwzględniały one dziedzictwo niematerialne. I tych krajów można by teraz bardzo wiele znowu wymienić. I problem polega na tym, że u nas nie ma ciągle żadnego zakorzenienia ustawowego, a to jest pogłębiane przez fakt niezwykle wysublimowanego i rozwijanego od 1918 roku systemu ochrony zabytków. Ja tylko powiem, że mamy dekret Rady Regencyjnej, który został przyjęty jeszcze przed ogłoszeniem przez Polskę niepodległości, bo 31 października 1918 roku, a za tym poszły rozwój i instytucji państwowych, i rejestrów, Krajowy Plan Ochrony Zabytków, środki finansowe, środowiska, muzealników, konserwatorów, to są

0: niezwykle mocne, zorganizowane środowiska, które potrafią się i zobaczyć, i usłyszeć, i lobbować na rzecz zwiększania finansowania ochrony zabytków. Poprzez brak ustawy my niestety cierpimy na problem taki, i teraz powiem może coś prowokacyjnego, że muzyka tradycyjna w Polsce nie jest uznawana za tak samo ważny element, jak odbudowane Stare Miasto w Warszawie. Nie jest uznawana za tak samo ważny element, jak Puszcza Białowieska czy Zamek w Malborku. I wymieniłam tutaj trzy przykłady z listy światowego dziedzictwa. Jeśli wejdą Państwo na stronę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to nawet tam nie ma zakładki, która by pokazywała 7 polskich wpisów na reprezentatywną listę dziedzictwa niematerialnego ludzkości UNESCO. Jestem ciekawa, czy pan poseł byłby w stanie wymienić chociaż jeden z tych 7 wpisów.
1: Nie, ale ja...
0: Ale właśnie no, dlatego, tak. Bo nie mamy tej świadomości. To jest dokładnie ten przykład, że dla nas dziedzictwo to zabytki, a tradycja i dziedzictwo niematerialne to jest po prostu kwiatek do kożucha. I teraz moim zdaniem ta ustawa naprawdę mogłaby bardzo pomóc w zmianie naszej percepcji. Ja zawsze mówię, to trochę może banalne porównanie, ale moim studentom, czy na różnych wykładach, człowiek do normalnego funkcjonowania potrzebuje 2 sprawnych rąk, 2 sprawnych nóg, 2 płuc. My mamy ciągle pompowane jedno płuco. Dziedzictwo to zabytki i nasze przekazywane z pokolenia na pokolenia tradycje. Ale my nie dbamy systemowo, w sposób stabilny i sensowny właśnie o to drugie płuco. No a sami nie wiemy, jak funkcjonuje człowiek z jednym sprawnie działającym płucem. No może działać, ale jest to w jakiś sposób ograniczone.
2: Panie pośle.
1: To panie i panowie, które właśnie uczestniczą w dożynkach, w których byłem wczoraj, w których brałem udział, nie mają ani jednego płuca. Bo one nie są w stanie ani partycypować, ani sięgnąć po te środki. Ani w ogóle nie mają pojęcia o jakiejś strategii, działalności na rzecz kultury i tak dalej. Panie i panowie tańczą, śpiewają, ukraszają swoimi występami wesela, zabawy ludowe, dożynki i tak dalej. I nie mają z tego tytułu żadnych środków, które pokryją im ich działalność. Jeżeli im tego nie zapewni Dom Kultury, Urząd Gminy albo ktoś im, nie wiem, da jakieś dotacje. Sama pani profesor mówiła, że tych środków jest za mało, bo zdaje się, że usłyszałem około 3 milionów złotych rocznie.
0: Nie, nic takiego nie powiedziałam.
1: No, to przepraszam.
0: 3 miliony to jest dofinansowanie programu Etnopolska ubiegłego roku.
1: Etnopolska, bo ten program jest wielokrotnie wymieniany także w tych debatach sejmowych. Więc ja nie widzę podstaw do tego, aby odstąpić od tego projektu, aby tym osobom i tym zespołom, które dzisiaj działają, kapelą ludowym, jak państwo nazwaliście, nie dać dofinansowania za tą piękną, wspaniałą rzecz,
0: co robią. Co twórcom ludowym, co rzemieślnikom pan powie? Nie widzimy was, nie zauważamy, nie jesteście tak samo ważni?
1: Pani profesor, ustawa dotyczy określonej kategorii. Ona nie dotyczy wszystkiego, co się dzieje na obszarach wiejskich.
0: Ale ustawa jest projektem poselskim, czyli państwo ją zaprojektowali. Tak, państwo dostrzegli potrzeby jednej grupy, ale potrzeb innych grup nie dostrzegliście. A no, to są ogromne środki.
1: No można taki zarzut stawiać. Rzeczywiście dostrzegliśmy potrzeby tej grupy, która naszym zdaniem jest chronicznie niedofinansowana i źle traktowana. I tak było przez minionych lat.
2: A czy słysząc,
1: i dlatego chcemy to naprawić.
2: Słysząc głosy krytyki dziś, nie ma pan wrażenia, że można byłoby to rozszerzyć? Nie czuje pan takiej potrzeby?
1: Tak, czuję taką potrzebę i dlatego powiedziałem, że te propozycje, które będą kategoryzowały, komu możemy takie dofinansowanie dać, kogo możemy tą ustawą objąć, jest do dyskusji, bo cały czas mówimy o projekcie, który notabene się bardzo mocno zmieni, jeżeli chodzi o najbliższe posiedzenie Sejmu. Natomiast jeżeli chodzi o konsultacje, projekt poselski polega na tym, że się go składa do Sejmu. Marszałek Sejmu wysyła ten projekt do różnych organizacji celem uzyskania opinii, a zresztą on jest publicznie dostępny. To są konsultacje, które zostały stosunkowo niedawno w Sejmie wprowadzone, ta formuła. Nigdy wcześniej niż po miesiącu od złożenia projektu, projekt nie jest poddawany dalszym pracom, czyli pierwszemu czytaniu. Więc ten projekt w konsultacjach był. Kto mógł, chciał, mógł się do niego odnieść. Kto nie miał o nim wiedzy, no trudno było to
3: mieć pretensje do marszałka. W absolutnej większości były krytyczne.
1: Tak, ale opinie to nie tylko to, co ktoś napisze i skieruje do marszałka Sejmu i do posłów i do komisji. To są też te opinie, które ja każdego dnia, kiedy uczestniczę w tego typu wydarzeniach, o których państwu mówiłem, słyszę od tych ludzi, którzy niekoniecznie umieją, bo nie działają w sposób formalizowany, napisać opinię na 2 czy 3 strony mówiące o tym, że ta ustawa jest dla nich atrakcyjna. Oni wprost się pytają, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, kiedy będą mogli uzyskać środki na to, żeby sobie kupić stroje ludowe, nie za własne pieniądze, tylko za pieniądze publiczne, bo działają de facto pod potrzeby publiczne. I kiedy będą mogli otrzymać refundację tych działań, które dzisiaj pokrywają z własnych kieszeni.
2: Filip to jest cel tego krótko. Bo chciałbym przywołać jeszcze jeden...
4: Tak, ja chciałem powiedzieć, że projekt ustawy ukazał się w kwietniu. Myśmy swoje poprawki zgłosili w maju w formie listu jako Forum Muzyki Tradycyjnej, wyszczególniając właśnie tę możliwość rozszerzenia tej kategorii. Na komisji sejmowej, która odbyła się w czerwcu, nikt się

0: do tych propozycji naszych nie odniósł, a one były też składane w ankiecie sejmowej, która była otwartymi konsultacjami. Nie czuliśmy, że w ogóle jest jakiś dialog z tym, co myśmy postulowali. Następnie pojawił się list otwarty, który wspólnie podpisało w tym momencie już kilkadziesiąt podmiotów, z których większość jest zrzeszeniami, w których jasno wskazujemy na problemy związane z tą ustawą, to o czym teraz mówimy. Natomiast jeszcze jedna rzecz odnośnie tego, bo to, tak jak mówię, my nie czujemy, że ten projekt jest konsultowany w tym momencie. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, że jak pan sobie wyobraża rozszerzenie kategorii ustawy o zespołach ludowych o twórców ludowych w rodzaju rzeźbiarza ludowego,
1: malarza ludowego? Tego sobie nie wyobrażam rzeczywiście.
0: I tu mamy ogromną grupę pominiętą, właśnie to, co zgłaszało Stowarzyszenie Twórców Ludowych, które wspólnie z nami podpisało ten list. I ja też dopiero co wróciłem z festiwalu Retradycja, gdzie twórcy ludowi wystawiali się ze swoimi produktami, często sprzedając swoje dzieła za bezcen. Nie mam poczucia, że ta grupa jest świetnie sobie radzącą.
1: A i do tej pory świetnie radzącą też nie.
0: W tym rzecz.
2: Czyli mają dalej trwać.
1: No nie, my nie mamy ambicji tą ustawą uregulować wszystkich rzeczy i zaniedbań, które w tym obszarze były. No nie mamy takich ambicji, bo nie dysponujemy też takimi pieniędzmi. Skategoryzowaliśmy wyraźnie zespoły ludowe, tylko i wyłącznie. Więc myślę, że nie będzie niestety intencji żadnego posła, czy tak przypuszczam, czy większości, która będzie chciała to rozszerzyć na przykład o rzeźbiarzy ludowych na tym etapie. Być może na kolejnym etapie tak, ale tym etapie raczej nie.
3: Z tego, co mówiła pani profesor, wynika, że mamy pewien problem w patrzeniu na dziedzictwo, bo widzimy je w sposób dość selektywny. Tak. To jest chyba problem dziedziczony z generacji na generację. Dlatego chciałbym jeszcze zapytać o młodych, a o współpracy z młodymi, przyszłymi artystami. Mówi Marcin Drabik, skrzypek, edukator, szef orkiestry kurpiowskiej Grecji.
4: Prowadzę od mniej więcej 12 lat zajęcia z młodzieżą na wsiach, w różnych małych miejscowościach. Mam tam po 7, po 8, 9 osób. Później tworzę jakiś większy twór, gdzie oni jako orkiestra występują, grają na potańcówkach, są zafascynowani tym graniem, więc potencjał tu jest ogromny. To są dzieciaki, które nie chodziły do żadnej szkoły muzycznej, od zera się po prostu nauczyły u mnie grać na skrzypcach i grają, i jeżdżą po przeglądach, i wygrywają te przeglądy. To wszystko jest ciągle, że tak powiem, z partyzanta załatwiane i albo się komuś tam pofarci i mu się uda, bo akurat będzie bardziej przychylny, nie wiem, dyrektor GOKU, albo bardziej przychylne środowisko, albo w jednej miejscowości bardziej zwracają uwagę na ten flor, w innej trochę mniej. To jest taka loteria w tym momencie. Albo udaje nam się namówić jakiegoś lokalnego sponsora na dorzucenie się na przykład do transportu, do wynajęcia autokaru. Albo finansujemy sami, na przykład jedziemy swoimi samochodami, nie wiem, 5 rodziców bierze 5 osobówek i zabiera 25 osób ze sobą i jedziemy na koncert. To po prostu za każdym razem jest tak, jak się uda, zależy, gdzie ten koncert jest. Tak samo z próbami, no mówię, główną siłą tutaj napędową jest po prostu zapał tej młodzieży, zapał i chęci rodziców. Nasz zapał, że chce nam się, że lubimy to prowadzić i to prowadzimy, ale wsparcia nie ma praktycznie żadnego. To za każdym razem jest od nowa, przy kolejnym wydarzeniu, jak to zrobić, żeby się udało. No i jakoś tam się udaje, no ale to nie może tak wiecznie w tym kraju wyglądać, że to się jakoś udaje.
3: Mówił Marcin Drabik. Pan wspomniał, panie pośle, że na tym etapie ewentualna pomoc dla rzeźbiarzy, czy szerzej rzemieślników przewidziana nie jest, ale dlaczego chcą państwo wykluczyć dzieci? Tego już kompletnie
1: nie
3: rozumiem.
1: Dzieci wykluczone. Już najnowsza wersja tej ustawy mówiąca o tym, że członkami zespołu mogą być dzieci za zgodą rodziców, będzie przedstawiona niebawem. Ale to, co przed chwilą usłyszałem, to jest miód na moje serce, bo to są dokładnie te rzeczy, które chcemy tą ustawą załatwić. Pan powiedział, jakoś sobie radzimy. Zrzucimy się na autokar, pójdziemy do Domu Kultury, ktoś nam da parę groszy, pojedziemy, nie pojedziemy. Może się jakoś tam uda. Więc tą ustawą chcemy to jakoś zlikwidować i wprowadzić finansowanie tego typu działalności ze środków państwowych.
3: Pani profesor, pani to samo usłyszała w tej wypowiedzi?
5: Nie, ja usłyszałam inne rzeczy. Ja usłyszałam to, że nikt nie rozumie ogromnej wartości, jaką ta działalność przekazywana z pokolenia na pokolenie ma dla nas. I to nie jest tylko działalność akurat w tej wypowiedzi dotycząca zespołu ludowego, tylko. Ale to jest też działalność rzeźbiarza, to jest też działalność malarza, to jest też działalność hafciarki, to jest też działalność pieśniarza, to jest działalność masy ludzi, która absolutnie nie jest doceniana. Ja nazywam to takim terminem pochodzącym od słowa jus, jure, czyli prawo, jurydyzacji myślenia o dziedzictwie. My mamy tak sformatowany sposób myślenia, że tylko to, co jest objęte ustawą, jest ważne, a reszta nie. Ponieważ mamy rozwinięty system ochrony zabytków i za chwilę będziemy mieli świetny system dotyczący zespołów ludowych, wyobrażam sobie, że świetny, przepraszam, powiem troszeczkę jednak w cudzysłowie, bo nie, ten system mi się nie podoba, wyobrażam sobie, że będziemy myśleli, że z całego spektrum dziedzictwa niematerialnego zespoły ludowe po prostu opłaca się zarejestrować. Tylko zespoły ludowe są ważne i dostrzegane przez państwo. No i zabytki. I to jest nasze dziedzictwo. Czyli to będzie teraz zabytki plus zespoły ludowe.

zawodowe. Ja nie mam w sobie na to takiej zgody, dlatego że zajmuję się tym tematem systemowo od ponad 20 lat i widzę ogromną rzeszę ludzi, którzy czerpią z tych przekazywanych z pokolenia na pokolenie wartości i więzi ogromną siłę. I pan poseł przecież dobrze wie, w jakiej my jesteśmy obecnie sytuacji.

0: Ludowej w Finlandii, na którym byłam w lipcu. Tam debata o wartościach związanych z kulturą ludową zaczęła się od wystąpienia dotyczącego, dlaczego bezpieczeństwo Finlandii zależy od mocnych więzi międzyludzkich, od trwania i wspierania tożsamości, jaką mają Finowie. I ja nie rozumiem, dlaczego tak trudno w tym ciągłym mówieniu o bezpieczeństwie dostrzec znaczenie naszej tożsamości. Tak naprawdę konwencja UNESCO o dziedzictwie niematerialnym de facto tworzy narzędzia i inspiruje państwa do tego, żeby zadbały o tą tożsamość przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Nie rozumiem, w jaki sposób tożsamość w zespołach ludowych jest ważniejsza od tożsamości przekazywanej w innych grupach. Nie rozumiem tego.
1: Panie pośle, jednym zdaniem i dla panów jeszcze po pół minuty tytułem podsumowania i niestety musimy kończyć. Nie wiem, czy udało nam się zbliżyć stanowisko.
2: Panie profesorze, tutaj parę państwa zauważało tylko zabytki. Nie widziało hafciarek, nie widziało zespołów ludowych, nie widziało rzeźbiarzy. Więc rozszerzamy tą kategorię jeszcze o zespoły ludowe. Państwo weźmie odpowiedzialność za te dwie kategorie.
1: Ale rzeźbiarzy i hafciarek
2: to rzeźbiarze może niech poczekają, może się pojawią, albo rozszerzymy. No, może mi się państwo uśmiechać. Więc mamy do wyboru tak, albo rozszerzymy o zespoły ludowe, albo pozostaniemy w tym stanie, który jest do tej pory. Ja uważam, że warto zrobić mały krok i rozszerzyć finansowanie poza zabytkami także o zespoły ludowe.
1: Filip Majerowski.
3: Ja jednak uważam, że powinniśmy myśleć strategicznie i już teraz wesprzeć całą grupę zajmującą się niematerialnym dziedzictwem. I to mówię jako reprezentant zespołu ludowego w pewnym sensie, jako kapelmistrz orkiestry dętej, która działa na wsi. Zróbmy miejsce tym innym twórcom, przeznaczmy te środki, podzielmy ten tort między wszystkich, którzy dbają o to niematerialne dziedzictwo. Nie tylko o... Nie rozszerzajmy tego krok po kroku, nie mamy na to czasu.
1: Piotr Piszczetowski.
4: Ja mam wielkie obawy, że gdyby ta ustawa weszła w życie, że będzie raczej źródłem patologii, niestety, i obawiam się, że to jest naprawdę myślenie życzeniowe, że te pieniądze w mądry sposób trafią do tych, do których mają trafić. Tego typu systemowe rozwiązanie przypomina niestety rozwiązania po prostu ze słusznie minionej epoki.
1: A ja mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie, krótkie, to jest dopiero początek państwa rozmowy i że kolejne nastąpią niekoniecznie przed radiowymi mikrofonami i doprowadzą do jakichś wniosków. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Profesor Hanna Schreiber, kierowniczka Katedry UNESCO do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
0: Dziękuję bardzo.
1: Piotr Piszczatowski, koordynator Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, muzyk, animator kultury. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
1: Filip Majerowski, wiceprezes Forum Muzyki Tradycyjnej i Muzyk, kapelmistrz. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję.
1: I Mirosław Maliszewski, poseł PSL. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jakub Kukla, Hanna Szczęśniak, Zofia Kruszewska. Spokojnego wieczoru.
5: Dwójka. Program drugi Polskiego Radia.

0: Minęła 20.
1: Letni festiwal muzyczny.
0: Przy konsolecie Marek Dalba, przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę posłuchamy tegorocznego promenadowego koncertu z udziałem skrzypka Daniela Lozakowicza oraz Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod dyrekcją Omera Meira Welbera. Pod koniec lipca wykonali oni w Londynie podczas festiwalu BBC Proms dzieła Józefa Haydna, Maxa Brucha i Roberta Schumana. Zanim jednak zanurzymy się w muzyce orkiestrowej, przestańmy na chwilę przy kameralistyce. Będzie to intrygujący dialog między dwoma temperamentami w wykonaniu Lucille Boulanger, Viola da Gamba i Arnauda de Pascal fortepiano.

Dialog między sangwinikiem i melancholikiem sonaty c-moll Karla Filipa Emanuela Bacha, z którym z tych dwóch

bohaterów utożsamiają się Państwo dzisiaj bardziej. Niezależnie od tego, utwory, których dziś posłuchamy, mają w sobie cząstkę każdego z tych typów temperamentu. A szczególnie ten, którego posłuchamy za chwilę, czyli 44. Symfonia e-moll Józefa Haydna, nazywana też żałobną, chociaż w tym przypadku ten podtytuł jest nieco mylący. Jednak gdybyśmy mieli zatytułować ją na nowo, to prawdopodobnie byłaby to symfonia burzy i naporu. Swoją drogą jedna z kilku w dorobku kompozytora. Muzyka pełna wigoru, molowe tonacje, jakby poszarpane tematy, liczne melodie, dramatyczne pauzy, niespodziewane synkopy, fragmenty grane unisono, ale także kontrapunktyczne struktury. To wszystko są cechy muzyki Józefa Haydna z nurtu Sturm und Drang. I właśnie od niej rozpoczął się koncert Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod dyrekcją Omera Meira Welbera. Izraelski dyrygent poprowadził zespół z Bremy od klawesynu. Było to 31 lipca na festiwalu BBC Proms w Londynie, czyli podczas 19 koncertu promenadowego w tym roku. Słuchamy 44 symfonii e-moll Józefa Haydna. Allegro con brio, menuetto allegretto. Tam pojawi się także kanon z triem i w końcu na koniec też menuetto da capo, adagio finale presto.

Oklaski i wiwaty dla orkiestry Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, która wykonała 44. symfonię e-moll Józefa Haydna, znaną też jako Trauersymfonie, symfonia żałobna. Rzekomo kompozytor poprosił, by wolna część z tej kompozycji zabrzmiała na jego pogrzebie. Nie wiemy, czy ta prośba została spełniona, ale jak przed chwilą się przekonaliśmy, ta symfonia ma do zaoferowania o wiele więcej niż tylko właśnie taką żałobną muzykę. To w końcu emanacja stylu Sturm und Drang, burzy i naporu. Dodam jeszcze, że na klawesynie, który był słyszalny momentami w tym nagraniu, zagrał dyrygent. Omer Meir Welber poprowadził orkiestrę z Bremy od tego właśnie instrumentu. W następnym utworze już nie usłyszymy klawesynu, bo będzie to muzyka o ponad 100 lat starsza, z drugiej połowy XIX wieku, gdy miejsce tego instrumentu już na dobre zajął fortepian. Ale i tak na pierwszym planie usłyszymy tu nie pianistę, lecz skrzypkę. Daniela Lozakowicza. Artysta urodził się w 2001 roku w Szwecji. Jego pierwszy poważny publiczny występ odbył się 9 lat później. W wieku 15 lat Lozakowicz podpisał już kontrakt z jedną z największych wytwórni płytowych. Nie wygląda na to, że pasmo jego sukcesów niebawem się przerwie, bo od ponad dekady już skrzypek jest zapraszany przez najlepsze orkiestry na świecie, ale także na specjalne wydarzenia. Wystąpił na przykład podczas ponownego otwarcia odbudowanej katedry Notre Dame w Paryżu. To było już kilka lat temu i właśnie on uświetnił swoją grą to wydarzenie. Na festiwalu BBC Proms debiutował 4 lata temu. Wtedy wykonał koncert skrzypcowy Johannesa Brahmsa razem z BBC Symphony Orchestra pod batutą Fabiana Gabela, a w tym roku w Londynie także postawił na sprawdzony, można powiedzieć, żelazny repertuar skrzypcowy, czyli pierwszy koncert skrzypcowy opus 26 Maxa Brucha. Danielowi Lozakowiczowi towarzyszy Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, dyryguje Omer Meir Welber.

Mogę Państwu zdradzić, że te oklaski trwały jeszcze bardzo, bardzo długo, ale dziś na potrzeby audycji je nieco skracamy. Daniel Lozakowicz, skrzypce i Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod dyrekcją Omera Meira Welbera. To oni właśnie wykonali koncert skrzypcowy G-moll Maxa Brucha, opus 26 niemieckiego romantyka, najsłynniejsze dzieło w dorobku tego kompozytora. Richard Bradby, autor notki programowej do tego koncertu promenadowego, policzył, że było to 46. wykonanie koncertu na festiwalu BBC Proms. Po raz pierwszy festiwalowa publiczność w Londynie usłyszała opus 26 Brucha w 1899 roku, czyli nieco ponad 3 dekady po ukończeniu przez Brucha tego, jak się później okazało, superhitu. Jak to czasami w przypadku takich słynnych utworów bywa, autor nie zarobił na nim praktycznie w ogóle, a dokładniej dostał za niego 250 talarów. Za tyle sprzedał wydawcy wszystkie prawa do kompozycji. Niektórzy uszczypliwi krytycy pisali i mówili o tym, że widmo pierwszego koncertu G-moll wisiało nad Bruchem przez całe życie. Kompozytor nigdy nie napisał już tak popularnego utworu, chociaż jest autorem kilku oper, symfonii i innych koncertów. W zasadzie jest autorem wszystkich utworów, raczej utworów w każdym gatunku, w którym pisano w drugiej połowie XIX wieku. Dziś poznaliśmy ten słynny koncert w interpretacji Daniela Lozakowicza. Szwedzki skrzypek o białorusko-kirgijskich korzeniach przygotował na tamten wieczór także bis. I to nie sam, ale z całą orkiestrą.

Romans, czyli drugie ogniwo z drugiego koncertu skrzypcowego demol Henryka Wieniawskiego. Muzyka, którą już niedługo, bo w październiku, będziemy słyszeć o wiele częściej. Konkurs Wieniawskiego zbliża się wielkimi krokami, a my słuchaliśmy nagrania z Londynu, zarejestrowanego 31 lipca tego roku podczas festiwalu BBC Proms. Wtedy w Royal Albert Hall wystąpił w roli solisty Daniel Lozakowicz, skrzypek, i Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod batutą Omera Meira Welbera.

Miło, że postanowili wspólnie przygotować bis, a my tym bardziej cieszymy się z tego, że był to polski akcent podczas tamtego wieczoru. Potem Daniel Lozakowicz opuścił estradę, zresztą razem z dyrygentem i muzykami orkiestry z Bremy, bo w Londynie rozpoczęła się przerwa, a po niej publiczność promsów usłyszała czwartą symfonię d-moll op. 12 Roberta Schumana. To utwór, który jest powiązany z tak zwanym rokiem symfonii kompozytora. Kiedy Schumanowi w końcu udało się poślubić ukochaną Klarę Wieck w 1840 roku, to było, najpierw poświęcił się pisaniu pieśni i rozpoczął się ten tak zwany rok pieśni, ale po roku postanowił skierować swoją pracę na nowe tory i zaczął komponować symfonię. Schumanowi towarzyszyło przy tym poczucie misji. Sam pisał, że na jego pokoleniu ciąży jakby obowiązek stworzenia koncepcji nowoczesnej symfonii, tej, która zastąpiłaby beethovenowską i powstałaby według nowych standardów. Jedną z takich prób była właśnie jego czwarta symfonia, chociaż tak naprawdę była to druga, jaką skomponował, ale przeleżała w szufladzie ponad dekadę. Właśnie poprzez te innowacje, czysto formalną. Schumann napisał tę symfonię w taki sposób, by wykonywać ją jako całość, jakby była jednoczęściową kompozycją. I tutaj nie chodzi wyłącznie o to, by dyrygent prowadził orkiestrę w taki sposób, aby faktycznie wykonywała tę symfonię bez przerwy między częściami. A tu warto dodać, że początki i końce poszczególnych ogniw są dość jasno zaznaczone. Jednak w tym przypadku chodzi przede wszystkim o to, że Schumann napisał coś na kształt symfonii cyklicznej, w której powracają pewne motywy, pewne nastroje. Jest ona rodzajem zagadki, puzli, które trzeba ze sobą połączyć. Tak samo jak poszczególne cztery części, a są nimi oznaczone po niemiecku. Ziemlich langsam, Liebhaft, na początku dość wolno, później przechodzące w żywo. Romance, ziemlich langsam, a więc romans, dość wolno. Później Scherzo, Liebhaft, żywo. Szczególnie te dwie środkowe części, a więc właśnie romans i Scherzo, są wyjątkowo ze sobą zespolone. Czasami w Scherzu, bardzo energicznym ogniwie z charakterystycznym motywem, usłyszymy te echa romansu i być może wprowadzi nas to w lekkie skonfundowanie, bo czasami można pomyśleć, że tak naprawdę wciąż trwa ten romans, a więc część druga, tymczasem znajdujemy się wtedy już w tym skercu trzecim. I finałowe langsam, wolno przechodzące w Liebhaft, a więc żywo. Słuchamy czwartej symfonii d-moll op. 12 Roberta Schumana, wersji skorygowanej przez kompozytora w 1851 roku, czyli po 10 latach od powstania pierwszej wersji. Jest ona nieco dłuższa, pojawia się w niej więcej powtórzeń, a autor postarał się także o to, by była bardziej spójna tematycznie, ale nie traci tego wigoru właściwego Schumannowi, który czuł przecież wtedy potrzebę zmieniania oblicza symfoniki. Deutsche Kammerphilharmonie Bremen prowadzi Omer Meyer-Welber.

Jak Państwo słyszą, to przyspieszenie w finałowym ogniwie czwartej symfonii Roberta Schumana porwało publiczność w Royal Albert Hall. Jest to muzyka, która pędzi, można powiedzieć, że jest to muzyka karkołomna, ale jak najbardziej wykonalna, o czym przekonała się publiczność festiwalu BBC Proms 31 lipca tego roku. To właśnie wtedy w Londynie wystąpiła niemiecka orkiestra kameralna Filharmonii w Bremie, a poprowadził ją gościnnie Omer Meir Welber. Przypomnę, że ten izraelski dyrygent obecnie pełni funkcję dyrektora muzycznego Opery Państwowej w Hamburgu, a przez ostatnich 6 lat był dyrektorem artystycznym Teatro Massimo w Palermo. Dzisiaj poznaliśmy go także jako klawesynistę, bo przypomnę, że ten koncert orkiestra filharmoniczna z Bremy otworzyła symfonią Józefa Haydna i to właśnie w niej Welber prowadził zespół od klawesynu. Ale jest on wszechstronnym muzykiem. Swego czasu, zanim na dobre zajął się operą, Omer Meir Welber grał dużo na akordeonie. Jako akordeonista nagrał nawet płytę z Sinfoniettą Leipzig oraz mandolinistą Jakobem Roivenem. Znalazły się na niej utwory z cyklu Cztery pory roku, kolejno Antonia Vivaldiego i Astora Piazzolli. Skoro trwają jeszcze wakacje, to posłuchajmy tego vivaldiowskiego lata. Właśnie z Omerem Meirem Welberem, prowadzącym zespół od akordeonu i grającym na mandolinie Jakobem Roivenem.

Koncert skrzypcowy G-moll opus 8 numer 2, czyli słynne lato z cyklu Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. Usłyszeliśmy je dziś w opracowaniu mandolinisty Jakoba Ruvena. Razem z nim grała Leipzig Sinfonietta, prowadził ją od akordeonu Omer Meyer-Felber. I tym samym kończymy wątek koncertu promenadowego, którego słuchaliśmy dziś w letnim festiwalu muzycznym. Przypomnę, że właśnie akordeonista z tego składu i dyrygent był także dziś dyrygentem, który poprowadził Deutsche Kammerphilharmonie Bremen w koncercie zarejestrowanym w lipcu tego roku na festiwalu BBC Proms. Jest prawie 47 minut po godzinie 20. Pierwszej. Ten pozostały czas naszego dzisiejszego spotkania chciałbym wykorzystać na zaproszenie Państwa na jutrzejszą transmisję z Festiwalu Chopin i jego Europa. O 19:00 w Filharmonii Narodowej wystąpi Xavier Demestre, jeden z najsłynniejszych współczesnych wirtuozów harfy. Towarzyszyć mu będzie Och Orkiestra Historyczna pod dyrekcją Martyny Pastuszki, a wykonają wspólnie koncert harfowy François Adriana Boieldieu. Będzie to coś rzadkiego na pewno, jest to rzadka okazja, by w ogóle usłyszeć to dzieło, ale także by usłyszeć harfistę i to jeszcze takiej klasy w roli solisty. A teraz jako przedsmak tego, co czeka nas jutro, posłuchajmy dwóch tańców Claude'a Debussy'ego Xavierowi Demestre towarzyszą Filharmonice Wiedeńscy.

Danse profane, a wcześniej Danse sacré, czyli dwa tańce Claude'a Debussy'ego w wykonaniu filharmoników wiedeńskich, a przede wszystkim Xaviera Demestra. To on wystąpi już jutro na festiwalu Chopin i jego Europę. Będziemy ten koncert dla Państwa transmitować

godzinie 19, ale to nie koniec atrakcji w jutrzejszym letnim festiwalu muzycznym. W Filharmonii Narodowej wystąpi jutro także pianista Tomasz Ritter, zwycięzca pierwszego międzynarodowego konkursu szopenowskiego na instrumentach historycznych. Wykona on piąty koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza. Tak, będzie to opracowanie Sebastiana Gottschika, współczesnego niemieckiego skrzypcowca.

w imieniu Andrzeja Sułka. Tymczasem dzisiejszy letni festiwal muzyczny dobiega końca. Zbliża się godzina 22. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Dębski-Wachowicz. Do usłyszenia.

0: Aldona Łaniewska-Wołk, dobry wieczór. Witam Państwa nie tyle w rozmowach na lato, co tak naprawdę wychodzi na to, że są to rozmowy już na koniec lata. Moim gościem z tej okazji jest dziś reportażysta, pisarz Adam Robiński, autor wielu książek. Przybył do nas, do naszego studia z okazji wydania swojej najnowszej książki Faronauci dookoła Bałtyku. Witaj, Adamie.
1: Dzień dobry.
0: Smutno ci z powodu tego końca lata, czy nie?
1: Z jednej strony tak. Pamiętam czasy, kiedy moje dzieci były jeszcze w wieku przedszkolnym i wtedy bardzo się cieszyłem, że kończy się sierpień, bo we wrześniu można było wreszcie pojechać nad morze, gdzie było spokojniej. Teraz niestety sam jestem w kieracie szkolnym i w nerwach wyczekuję planów lekcji.
0: No właśnie, bo pomyślałam sobie, że temat Morza Bałtyckiego to taki temat letni, ale przecież dobrze jest to morze, przynajmniej z naszej polskiej perspektywy, oglądać poza sezonem letnim, kiedy jest to wybrzeże bardzo zatłoczone. Czy jesteś szczurem lądowym, czy jednak człowiekiem wybiegającym poza horyzont? To wiem, bo przeczytałam tę książkę zapatrzonym w horyzont, ale czy czujesz się człowiekiem morza bardziej?
1: Rzeczywiście jest tak, że przywilej obcowania z morzem w sezonie pozawakacyjnym należy do mieszkańców wybrzeża. My, ludzie z głębi lądu, wpadamy tam rzadko. Ja się urodziłem w Warszawie, wychowałem się w Warszawie. Przez całe życie jestem związany z tym miastem, więc Bałtyk bardzo długo pozostawał tłem dla mojej rekreacji, dla mojego wypoczynku. Tak jak jest nim dla większości Polaków, bo mam wrażenie, że Bałtyk jest jedynym miejscem w Polsce, wybrzeże Bałtyku jest jedynym miejscem, o którym można powiedzieć, że stanowi takie wspólnotowe doświadczenie wszystkich Polaków. Nie spotkałem jeszcze żadnego dorosłego Polaka, który nigdy nie był nad Bałtykiem. Być może gdzieś taki się uchował, natomiast rozmawiałem z ludźmi, którzy nie byli w Tatrach, którzy nie byli w Bieszczadach, dokonywali przy tym jakichś takich wstydliwych coming outów, ale Bałtyk jest chyba miejscem, w którym każdy Polak chociaż był. Ja jako dziecko byłem zabierany nad morze przez rodziców. To były te wszystkie kurorty, w których spotykamy się jako naród, czyli Władysławowo, Jurata, Hel, Rowy. Ja tam chyba najwięcej razy byłem. Tam jest taki ośrodek, który zresztą trafił na kartę tej książki. Ośrodek wypoczynkowy. Nie wiem, czy istnieje, ale w latach 80. i 90., kiedy ja tam jeździłem, był bardzo urokliwym miejscem. No więc ja każdego lipca witałem się z morzem. Dwa tygodnie później się z nim żegnałem.
0: To był rytuał dla ciebie? Jako młodego człowieka?
1: Na tyle, na ile dziecko może mieć świadome rytuały, to pewnie tak. I na pewno jakąś formą rytuału było to gapienie się w horyzont i zadawanie naiwnych pytań o to, co jest po drugiej stronie. Moi rodzice

0: pewnie mieli ograniczoną cierpliwość do tego typu pytań, bo zwykle otrzymywałem jakieś zdawkowe odpowiedzi typu tam jest Szwecja i zrób z tym, co uważasz za stosowne. Więc kilkadziesiąt lat później zrobiłem, co uważałem za stosowne, czyli pojechałem sprawdzić na własne oczy.
1: Wspomniałeś o tym, że doświadczenie Morza Bałtyckiego ma w sobie każdy z nas, ale przecież, i o tym też świadczy twoja książka, to doświadczenie jest bardzo różne. Nawet tego naszego polskiego Morza Bałtyckiego różnie doświadczamy, bo możemy doświadczać go na Półwyspie Helskim w szczycie sezonu, pośród zakorkowanej ulicy i samochodów, a możemy poza sezonem w jakiejś zamieci plażowej, zamieci śnieżnej w zupełnie innej części polskiego wybrzeża.
0: Oczywiście są takie miejsca, które nawet w sezonie będą urokliwe i ciche. Nie muszę mówić o Słowińskim Parku Narodowym, który jest miejscem znanym i lubianym i takim, w którym ten kontakt z wybrzeżem, z przyrodą wybrzeża będzie na pewno wyjątkowy, ale też pomiędzy powszechnie znanymi kurortami znajdują się takie mniejsze wsie rybackie, w których można znaleźć kawałek plaży dla siebie. Natomiast moim punktem wyjścia przy pisaniu tej książki była konstatacja szwedzkiego noblisty Tomasa Tranströmera, że tak naprawdę nie ma jednego Bałtyku. Tych Bałtyków jest wiele. Tranströmer zatytułował w ten sposób jeden z tomów swoich wierszy, Morza Bałtyckie. Mhm. Ja wziąłem ten tytuł na swój sztandar i wyruszyłem poza Polskę, bo chciałem zobaczyć może z perspektywy innych brzegów. Państw nadbałtyckich jest na tym etapie historii 9 i każdy ma jakiś swój dostęp do morza, każdy w jakiś sposób zaślubiło się z tym morzem i równocześnie miałem wrażenie, wędrując po północy tego akwenu, bo my jesteśmy w tej części Europy południowcami, gorąco krwistymi południowcami, miałem takie poczucie, że im dalej od Polski, tym jakieś takie moje przekonanie i moje stereotypy są odleglejsze od rzeczywistości.
1: Jest tak, że na każdy ten kraj, na każdy ten skrawek wybrzeża Morza Bałtyckiego masz swój pomysł tutaj w tej książce. Każdemu etapowi twojej podróży jest poświęcony kolejny rozdział. Ale czy rzeczywiście to było tak podczas tych twoich podróży, bo ich było na pewno wiele. Wspominasz o tym, że tę książkę pisałeś wiele, wiele lat. Czy rzeczywiście jest tak, że to są takie bardzo różne miejsca, różniące się od siebie znacząco?
0: Krajobrazowo mówimy o bardzo różnorodnej przestrzeni, bo nasze piaszczyste plaże nijak się mają chociażby do wybrzeża szkierowego w Szwecji albo do wysokiego wybrzeża, gdzie z Bałtyku wypętrzają się góry. Mamy też przecież klify, chociażby na niemieckich wyspach. Mamy wyspy w Estonii, które na dobrą sprawę przypominają trochę nasze Mazury. W związku z tym krajobrazowo jest to teren bardzo różnorodny. Ja chciałem opowiedzieć o morzu, wędrując wokół niego, ale jednocześnie trochę, żeby tej podróży przez geografię towarzyszyła wędrówka w czasie. Mhm. Mówimy o bardzo młodym morzu, mówimy o najmłodszym morzu świata, którego historia sięga ostatniego zlodowacenia. To jest raptem kilkanaście tysięcy lat. W związku z czym chciałem prześledzić poszczególne etapy ludzkiego wchodzenia w relacje z tą przestrzenią. I stąd na przykład rozdziały o folklorze morskim. Tłem dla niego stała się dla mnie Łotwa. Ten folklor jest potem zestawiony z kolejnym rozdziałem poświęconym latarniom morskim. Latarnie rozświetlają pewien mrok, czyli rozświetlają, można powiedzieć, ten czas przesądów i zabobonów. W kolejnych rozdziałach pochylałem się nad erą podbojów, czyli takiego, brzydko mówiąc, obsikiwania terenu, obsikiwania ziem. Więc miałem kilka takich żelaznych punktów. Chciałem bardzo wędrować po zamarzniętym Bałtyku. Wiedziałem, że to może się wydarzyć na północy Finlandii. Chciałem bardzo napisać o ssakach morskich, o waleniach. Wiedziałem, że Dania będzie tą przestrzenią, w której te tematy napotkam. Więc to miała być podróż przez tematy, ale też przez jakąś taką historię, bo chciałem, żeby to wszystko się w chronologiczny sposób ułożyło. Mhm.
1: Ja jak rozpoczęłam czytanie twojej książki, to sobie pomyślałam, że to będzie książka o świecie zwierząt, bo zaczynasz tekstem dotyczącym ptaków i tam przyroda jest głównym bohaterem. Ale mam wrażenie, że dla ciebie to jest równoznaczne, to jest tak samo ważne, ten świat przyrodniczy, któremu poświęcić.

0: poświęcasz bardzo dużo miejsca w tej książce. Jest i fauna, i flora, i ukształtowanie terenu jest bardzo ważne, ale też ten świat człowieka jest istotny. Jego bycie, jego mówienie o tym miejscu. Czy tak w rzeczywistości jest, czy musiałeś się do tego człowieka przekonywać?
1: Ja mam wrażenie, że to nie jest pierwsza książka, w której ludzie są ważnymi aktorami. Pierwsza z moich książek, bo ja zresztą parokrotnie słyszałem pod swoim adresem taki zarzut, że hola hola miało być o bobrach, a tak naprawdę jest o ludziach, którzy się zajmowali bobrami. Ale literatura tworzy się dla ludzi, w związku z czym ci ludzie są niejako i odbiorcą, i nośnikiem samej opowieści. Jest rzeczywiście tak, że ta różnorodność historii, ta wielorakość motywów pozwoliła mi nie wartościować ich. Historia o migracjach ptaków, dla której Bałtyk jest coroczną areną, była równie istotna jak opowieść o chociażby wyprawach antarktycznych wypływających z Petersburga. Ja po prostu chciałem, żeby te historie były różnorodne, żeby wątki się nie powtarzały, żeby jednocześnie nadać temu taki trochę obraz sztafety, bo nie ukrywam, że mam nadzieję, że uważny czytelnik i czytelniczka zauważą jakieś takie przekazywanie sobie pałeczki pomiędzy poszczególnymi rozdziałami. Zauważam, że kiedy piszę na Łotwie o folklorze łotewskim, gdzieś tam już do drzwi wali Estonia i historie, które w jakimś sensie są podobne. I podobnie jest w przypadku innych rozdziałów, czy chociażby tych dotyczących turystyki, tych dotyczących opisywania świata przez naukę, bo zaczynam to robić w Finlandii i już w tej Finlandii na chwilę zapuszczam się za szwedzką granicę. Więc to przekazywanie pałeczki odbywa się w sposób płynny i skoordynowany.
0: Bardzo lubię w książkach eseistyczno-reportażowych właśnie tych bohaterów. Oni są często bohaterami drugiego planu, ale później się okazują bardzo ważnymi, czyli tymi wszystkimi ludźmi, którzy są dla ciebie źródłem wiedzy, czyli tych przyjaciół, znajomych, którzy pokazują ci miejsca, które odwiedzasz. Jest ich tutaj w tej książce ogromna ilość. To zapaleńcy, którzy rzeczywiście żyją tymi miejscami, w których mieszkają, w których pracują, do których przyjeżdżają, żeby odkrywać na przykład ten świat przyrody. Czy to są dla ciebie ważni bohaterowie? Bo tak sobie wyobrażam, że to jest taka siatka, na której się buduje opowieść.
1: Tak, to są ludzie, którzy rzadko słyszą pytania o miejsce, w którym żyją, dlatego kiedy już to pytanie padnie, bardzo chętnie zaczynają mówić. Być może dlatego, że jest to dla nich okazja, żeby sobie uświadomić pewne ważne rzeczy, zanim się je zwerbalizuje. Ja bardzo lubię i myślę, że to widać też w moich poprzednich książkach, bardzo lubię to pytanie o to, w którym miejscu ma się zapuszczone korzenie, o to, czy ma się zapuszczone korzenie, o to, w jaki sposób ta więź z prozaicznym otoczeniem, z drzewami, czy w tym przypadku z morzem, w jaki sposób ona się kształtowała i jak dziś wygląda. I jednocześnie mam wrażenie, że lubię to pytanie zadawać bardzo różnym ludziom, takim, których tło jest bardzo różne. Inaczej odpowie naukowiec, inaczej będzie mówił poeta, inaczej będzie mówił ornitolog, ale w gruncie rzeczy będą mówili o tym samym, tylko innymi słowami przy użyciu innego języka. Ja chciałem, żeby ta książka była też deklaracją otwartości na inne prawdy niż tylko naukowa i w żaden sposób teraz nie chcę tutaj podważać zaufania do świata nauki, bo ja się wywodzę z dziennikarstwa popularno-naukowego, ale jednocześnie bardzo mocno zapadły mi w pamięci słowa jednego z moich literackich mentorów, Amerykanina Barrego Lopeza, już nieżyjącego, który w wywiadzie powiedział mi kiedyś, że owszem, 2 i 2 jest 4, ale to 4 nic nam nie mówi o tym, co to znaczy być człowiekiem. I ja chciałem, żeby w tej książce poeci byli tak samo ważni, jak na przykład biolodzy morscy.
0: Zaraz o tej poezji i o ludziach literatury porozmawiamy, ale zapytam cię jeszcze o tych twoich przyjaciół czy przewodników po wybrzeżach bałtyckich, które opisujesz. Dbasz o te relacje, o budowanie sobie dobrych kontaktów, które później... Ja wiem, że to brzmi trochę brutalnie, ale

0: zupełnie nie mam tego na myśli, że to się tutaj kalkuluje wszystkie znajomości, ale czy to dla ciebie jest ważne, żeby nawiązywać kontakt z ludźmi, z ich pasjami, które później zaowocują taką właśnie książką?
1: No, siłą rzeczy te pasje moje i moich znajomych bardzo często się pokrywają, więc w momencie, kiedy chcę się wybrać na przykład na ptaki, wiem, do kogo mam zadzwonić. Trudniej jest, kiedy szukam informatorów z innych dziedzin. I też mam wrażenie, że ta książka jest dosyć mozaikowa i ta różnorodność tematów sprawiała, że w danym momencie miałem inną potrzebę. Były momenty, które wymagały samotności i jakiejś takiej własnej refleksji. Były też takie, w których zdecydowanie wolałem oddać głos innym i być tylko przekaźnikiem cudzych refleksji, bo będąc południowcem, człowiekiem z południa Bałtyku, siłą rzeczy nie byłbym w stanie wejść w głowę kogoś, kto mieszka na przykład w Danii i ma swoją wizję Bałtyku, którą zestawia z wizją Morza Północnego. Ktoś urodzony w Danii ma o wiele głębszą relację z morzem, bo on właściwie przez całe życie przebywa w sąsiedztwie morza. Pół godziny w którąkolwiek stronę i będzie nad wielką wodą. Więc pisząc taką książkę, nie jestem w stanie, musiałbym poświęcić tak naprawdę chyba 9 żyć, żeby zamieszkać w każdym z nadbałtyckich krajów i spróbować opowiedzieć, co ludzie tam żyjący sądzą o morzu. W takich sytuacjach po prostu przefiltrowuję własną perspektywę przez cudze refleksje i próbuję ułożyć z tego jakiś literacki kawałek.
0: Właśnie zastanawiałam się też, czytając tę książkę, ale chyba już odpowiedziałeś na to pytanie, czy jest jeden człowiek morza, to znaczy jest taki wzorzec człowieka związanego z morzem, czy jest wiele jest tych wzorców. I tak sobie teraz pomyślałam, że nawet w obrębie tego Bałtyku jest ich kilka.
1: Nam się oczywiście ludzie z nadmorza kojarzą z jakąś taką otwartością. Mamy wizję, że to są społeczeństwa inkluzywne, w przeciwieństwie do tych uwięzionych w głębi lądu, które drżą przed inwazją, najazdem i raczej budują mury niż z ciekawością patrzą w horyzont. Nie wiem, czy jest w tym jakaś prawda. Trudno mi powiedzieć. Na pewno szukałem ludzi, którzy mieliby skłonność do tego typu zarzucania wędki za horyzont. I na pewno kontekst geopolityczny dzisiejszy taką wspólnotę narzuca. Prawda? Bo w kontekście wojny w Ukrainie, w kontekście tego, że Rosja stała się nad Bałtykiem pariasem, to jest też zresztą jedyny kraj, którego mi się odwiedzić nie udało, bo pandemia płynnie przeszła w wojnę i uznałem, że dla własnego bezpieczeństwa do Petersburga nie pojadę. Musiałem jakoś z tego wybrnąć.
0: Wybrnąłeś.
1: Zastosowałem kilka literackich manewrów, ale w żaden sposób nie zaciemniając obrazu rzeczy. W związku z tym, no my dzisiaj siedzimy nad Bałtykiem w takim wielkim sojuszu, nastawieni wrogo do jednego z tych państw i siłą rzeczy czujemy wspólnotowość. Szwecja, Finlandia dopiero co weszły do NATO. Ja, będąc na szwedzkiej Gotlandii, obserwowałem polskie statki, polskie okręty wojskowe, które brały udział w manewrach na szwedzkim wybrzeżu. Jeszcze niedawno byłoby to do pomyślenia. Dziś sytuacja jest taka, że geopolityka nam tę wspólnotę nadbałtycką tożsamość trochę unifikuje.
0: Mówiłeś o tych swoich informatorach, może tak to określę, że przefiltrowujesz ten obraz morza przez ich patrzenie. Czy podobnie jest z poetami? Wspomniałeś o Transtromerze, ale pojawia się też tutaj przecież pisarz Tomasz Mann, twórcy związani z morzem, których morze inspiruje w jakiś sposób.
1: Tak, bo gdzieś tam wśród tych wszystkich pytań, które już teraz jako dorosły człowiek zadawałem sobie, pisząc do tej książki, były pytania o jakąś wspólną kulturę dla części Europy, wspólne jakieś takie podświadomości. I jednocześnie dla mnie literatura zawsze była jednym z przewodników po świecie. Ja od małego czytam strasznie dużo książek. Jedne z nich mówią mi wiele o naszym świecie, inne pomagają wymyślać nieistniejące światy. I dlatego między innymi, dlatego ten Transtromer, dlatego też prawd o Litwie szukałem na przykład w Dolinie Issy Miłosza, dlatego

0: Też wędrując po Jutlandii, po duńskiej Jutlandii, zaczytywałem się w Knudzie Sørensenie, mało znanym duńskim poecie, który w swojej twórczości zajmuje się głównie krajobrazem, czyli tym, czym ja się zajmuję. Trochę to jest tak, jakbym literaturę stało się zbratać nie tyle z naukami przyrodniczymi, co z geografią. Geografia jest takim w szkole przedmiotem dosyć pojemnym. Na geografii można się uczyć niemal wszystkiego i chyba trochę też jest taka książka. Być może jest ona efektem fajnych nauczycieli geografii, z którymi zetknąłem się w życiu.
1: Tu jest taki ciekawy fragment w książce a propos Tomasza Manna i a propos krajobrazu, o którym przed chwilą powiedziałeś. Myślałem o płodności tego typu krajobrazów, o tym, jak wiele mogą dawać człowiekowi, którego myśli nieprzerwanie zajmuje proces twórczy. Chodzi tutaj o to ukojenie, o ten kojący krajobraz. Jednak okazuje się, że Tomasz Mann miał trochę inne doświadczenie z krajobrazem morskim. Tutaj cytuję kolejny fragment. A może to wszystko tylko złudzenie? Co innego sugerowała relacja francuskiego dziennikarza, który swego czasu przyjechał do Nidy, żeby przeprowadzić z Mannem wywiad. Pisał potem o niepokoju, jaki ogarnął ich obu w obliczu ogromu i nieskończoności morza. Francuz usłyszał też od Kati, żony pisarza, że ten przerwał kiedyś spacer, bo nie mógł znieść drżenia rozległej przestrzeni, ciszy niezakłóconej krzykiem ptaków.
0: Być może czasami nie jesteśmy gotowi na odpowiedzi na pytania, które rzucamy w horyzont, ale literatura Manna, wszystkie książki Manna, nawet te, w których Bałtyk nie występuje, one są w jakiś sposób przesiąknięte tym morzem. Jednocześnie Mann sugeruje między wierszami swoich powieści, że morze jest w żaden sposób nie ulecza, nie jest miejscem, które może przynieść nam ukojenie, że bywa bezwzględne, że takiej witalności czy ożywienia możemy szukać raczej w górach. A może jest tym krajobrazem na drugą połowę życia. Może jest krajobrazem dobrym do umierania, co w niektórych książkach Manna jest powiedziane bardzo dosadnie.
1: Czy ta książka też jest zapisem ginących krajobrazów albo ginących światów? Pytam o to w kontekście takiego fragmentu, który też był dla mnie ważny, fragmentu, który poświęciłeś wydmom. Temu, że takich nieujarzmionych wydm praktycznie już nie ma, ale przecież to dotyczy różnego rodzaju krajobrazów i tych też ludzkich krajobrazów, krajobrazów z człowiekiem na pierwszym planie w obrębie właśnie Morza Bałtyckiego. Czy to jest też zapis rozpadu świata?
0: Ja myślę, że literatura non-fiction generalnie jest takim próbą uwiecznienia jakiegoś znikania, próbą przyłapania znikania na gorącym uczynku. Przy czym w momencie, kiedy udaje nam się takie znikanie przyskrzynić, siłą rzeczy przegapiamy jakieś inne, bo codziennie coś znika, codziennie coś się kończy. Ja raczej chciałem pokazać jakąś taką ponadczasowość i to, że ta zmiana jest czymś nieuchronnym, ale jednocześnie, że ona nie jest końcem, że inny to nie znaczy gorszy. W niektórych przypadkach znaczy, ale mam tu na myśli na przykład budowanie sztucznych wysp. Ale no, zmiana jest czymś naturalnym. My zawsze mamy takie poczucie wyjątkowości czasów, w których żyjemy. Obcowanie z literaturą, taką szczególnie sprzed paru dekad, albo jeszcze starszą, ułatwia otrzepanie się z tego złudnego wrażenia. I szczególnie jeśli przechodzimy, jeśli zajmujemy się na przykład historią geologiczną, jeśli zaczynamy pisać o geologii, to perspektywa życia jednego człowieka nagle okazuje się śmieszną.
1: I ta część szwedzka chyba ci to uświadomiła, prawda?
0: Tak, część szwedzka, w której zacząłem krążyć wokół tego terminu polodowcowy. Przymiotnik polodowcowy jest jednym z tych słów, które wynosimy ze szkoły, nie zastanawiając się specjalnie, co się za nim kryje. Pozwoliłem sobie na takie stwierdzenie, że w Polsce wszystko jest albo po niemieckie, albo polodowcowe. I o ile tę poniemieckość jeszcze jesteśmy w stanie zobaczyć na własne oczy, chociażby w architekturze, albo wyczytać ją z przebiegu linii kolejowych w zachodniej Polsce, o tyle polodowcowość jest czymś o wiele bardziej enigmatycznym. Nie mamy za bardzo na co dzień narzędzi, żeby się z tą tożsamością polodowcową jakoś zmierzyć. Tam w północnej Szwecji, gdzie echo epoki lodowcowej jest jeszcze dosyć donośne, było to dla mnie dużo łatwiejsze. A mówiąc o tym echu, mam na myśli podnoszenie się lądu, po ostatnim zlodowaceniu, które odbywa się w szalonym tempie 8 mm na rok.
1: Czy te podróże to były takie podróże odkrywcy nowych światów? Miałam takie wrażenie czasami, że to były, no przynajmniej dla mnie, nie wiem jak to z twojej perspektywy wygląda, właśnie dlatego pytam, że to są jednak takie miejsca, które zadziwiają.
0: To zadziwienie, czy jakiś taki pierwotny zachwyt jest czymś, czego nieustannie szukam. Może dlatego, że żyjemy w dosyć przewidywalnym i nudnym świecie. Usłyszałem ostatnio pytanie odnośnie tej książki, że czy ja tak naprawdę chciałem napisać książkę fantazy, taką, w której znaną nam krainę zaludniłbym potworami i czarodziejami. Ja oczywiście się uśmiechnąłem, ale chyba rzeczywiście jest tak, że w momencie, kiedy wybieramy się za morze, zwykle oczekujemy czegoś niesamowitego. Oczekujemy czegoś zupełnie odmiennego od naszej codzienności i chyba w momencie, w którym człowiek otworzy się na takie zdziwienie, otworzy się na zachwyt, to będzie w stanie dostrzec może nie potwory, ale przynajmniej rzeczy, które funkcjonują na co dzień niepodziwiane.
1: Wspominałeś o tym, że Rosja jest tutaj takim szczególnym przypadkiem, ponieważ tam akurat się nie wybrałeś. W inny sposób piszesz o tym miejscu, ale oczywiście wszyscy tak sobie wyobrażam, bo ja tak miałam, że czekałam na tę Polskę tutaj. Z której strony ją ugryziesz? Czy od strony Słowińskiego Parku Narodowego, czy może inna strona tego naszego wybrzeża cię zainteresuje? I bardzo mnie twój wybór zaskoczył.
0: Przyznam, że podczas pisania i podczas tych wszystkich momentów uświadomienia sobie, o czym to będzie, wyłapywania skojarzeń, czułem taką pewnie niezdrową ekscytację na myśl o tym, jak czytelnik będzie zaskoczony, bo rzeczywiście ja byłem zaskoczony, więc wiedziałem, że odbiorca tym bardziej będzie się zastanawiał, co tutaj tak naprawdę się dzieje, o co temu człowiekowi chodzi. I może nie zdradzając za dużo treści rozdziału, rzeczywiście ja długo zwlekałem z decyzją, co w tym rozdziale napiszę, w jakie miejsce pojadę. Długo nie byłem zadowolony opcjami, które leżały na stole. Wiedziałem, że to musi być opowieść o przyszłości Bałtyku, że to musi być, że ta chronologia narzuca mi coś na kształt epilogu, który będzie roztrząsał bałtyckie jutro. No i w pewnym momencie dostałem telefon od znajomego ornitologa, który zapytał mnie o Wyspę Estyjską. Czy chciałbyś popłynąć na Wyspę Estyjską? Czy wiesz, co to jest Wyspa Estyjska? Nie miałem zielonego pojęcia. Zacząłem udawać, że wiem. Powiedziałem mu, że z przyjemnością, że oczywiście, że to jest świetny pomysł. I zaraz po tym, jak rozłączyliśmy się, zacząłem sprawdzać i wiedziałem, że podjąłem słuszną decyzję, bo w jednej chwili zrozumiałem, że to jest to, że Wyspa Estyjska jest tym miejscem, które będzie wspaniałą metaforą opowieści o przyszłości morza. Wyspa, która w momencie, kiedy zaczynałem pisać tę książkę, jeszcze nie istniała. Rosła w tym samym czasie, w którym ja wypełniałem notesy researchem. I na końcu mojej podróży dookoła Bałtyku książka i wyspa mogły się spotkać, a ja mogłem z satysfakcją stwierdzić, że skończyłem w najbardziej wyimaginowanym i absurdalnym miejscu, w jakim mogłem skończyć.
1: Wiem, że mówisz o tej książce jako o takiej próbie opisania świata na nowo, ale czy to też jest, przepraszam za wielkie słowa, próba odnalezienia sensu w tym, jak mówisz, bardzo nudnym i przewidywalnym świecie?
0: Oj, to duże słowa. Oczywiście chyba każdy z nas...
1: Ale może właśnie na taki twój i mój i innych czytelników użytek.
0: Nieustannie szukamy sensów i nieustannie zastanawiamy się, po co to wszystko, i w momencie, kiedy życie rzuca nam kłody pod nogi, szukamy jakichś pozytywnych rzeczy na horyzoncie. I rzeczywiście jest coś w tym, że patrzenie w dal przynosi nam ulgę. Psychiczną, być może też jakąś formę fizycznej ulgi, ponieważ ten horyzont, który my na co dzień znamy, jest horyzontem tylko widzialnym, na ogół zasłoniętym przez całą masę architektury albo rzeźby terenu. I dopiero nad morzem widzimy horyzont właściwy, czyli ten, który nie jest przesłonięty nam, nic go nam nie przesłania, i wtedy czujemy się, jakbyśmy dostawali skrzydeł i czujemy, jakby wszystkie te elementy układanki wchodziły na swoje miejsce. Trudno jest ubrać w słowa to uczucie, ale mam nadzieję, że słuchacze i słuchaczki wiedzą, co mam na myśli, kiedy mówię o tym uczuciu, kiedy idziemy ostatni raz w danym roku nad morze, żeby jeszcze na chwilę na nie popatrzeć, i z jakimś takim optymizmem, mimo że nie chcemy wracać do miasta, i z jakimś takim optymizmem patrzymy na to, co przed nami. To jest chyba właśnie ta siła i ten sens, który odnajdujemy w jakiejś formie marzycielstwa.
1: Myślę, że to dobra

0: Puenta na koniec wakacji, początek nowego etapu roku i powroty do swoich zajęć i obowiązków. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem dziś w rozmowach na lato był Adam Robiński, autor książki Faronauci dookoła Bałtyku. Bardzo Państwu tę książkę polecamy i mamy kilka egzemplarzy dla Państwa. Proszę pisać na adres aldona.kawalek@polskieradio.pl. Z wielką przyjemnością kilka egzemplarzy Państwu tej książki wyślę. Bardzo dziękuję, Adamie, za Twoją obecność. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Autopromocja.
2: Wakacje z duchami wielkich pianistów. Bez chiromancji ani wirujących talerzyków. Bez udziału mocy nadprzyrodzonych, ale z pomocą radiowej magii. Puszczając w ruch płyty, szpulę starych taśm i wyobraźnię, wywołam Chorowica i Artura Balsama, Rut Slęczyńską i Klarę Haskil. Spotkania z cieniami i legendami pianistycznego Złotego Wieku w każdą sobotę lata o 18. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
1: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, jest 22:30. Magdalena Teichma, dobry wieczór. Spotykam się z Państwem po raz ostatni w sierpniu o tej porze, no ale miejmy nadzieję, że nie jest to jeszcze koniec atmosferycznych przynajmniej wakacji. Kolumbijskie wybrzeże, klasyczne, nowoczesne nagrania kumbi oraz vallenato. To między innymi będzie rozbrzmiewać dziś w nocnej strefie. Posłuchamy oczywiście Anibala Velasqueza, Andresa Landero, ale także mniej troszkę znanych nagrań, jak chociażby zespołu Bovea i Sus Vallenatos. Pojawią się również nowe nagrania kumbi, nowoczesne, czyli Amantes del Futuro. Będzie to akurat kumbia z Meksyku. Łączy tradycyjne latynoamerykańskie korzenie tegoż właśnie gatunku z nowoczesnym basem, z nowoczesnym brzmieniem, różnymi takimi psychodelicznymi efektami. Jako że ostatnio bardzo dużo słucham muzyki archiwalnej w różnym znaczeniu tego słowa, to posłuchamy właśnie także nagrań bardzo starych. Niektóre z nich mają ponad 100 lat. Będą to archiwalne nagrania z Albanii, które znalazły się na składance Songbirds, Albanian Music from 78. To muzyka wszystkich ludów zamieszkujących Albanię, nagrana w latach 1924-1948. Ale posłuchamy także muzyki z Mali. Będzie to znakomita wokalistka Fanta Damba, jedna z najważniejszych śpiewaczek tradycji griotów, a także Sekou Batur Kouyaté. Był to mistrz kory, jedna z podpór ensemble Instrumental du Mali, czyli repertuar mandingów w bardzo takiej klasycznej, instrumentalnej formie. Pojawi się także fragment kasety z lat 70. legendarnego zespołu, czyli Sabri Brothers z Pakistanu. Spędzać będziemy razem muzycznie czas do godziny pierwszej. Program nasz realizuje Marek Dalba, a na początek posłuchajmy jednej chyba z najbardziej nowoczesnych propozycji dzisiejszego wieczoru, Amantes del Futuro.

Amantes del Futuro, czyli projekt meksykańskiego producenta i kompozytora Immanuela Miraldu, znanego także jako Ima Fellini. Rzeczywiście jest to kolumbijska kumbia, peruwiańska chicha i meksykańska kultura sonidero. To wszystko łączy się w twórczości tego artysty, do którego powrócę jeszcze wraz z innymi muzykami z Ameryki Południowej i Łacińskiej, których dziś będziemy słuchać nieco później. Natomiast teraz właśnie chciałabym zagłębić się w historię muzyki albańskiej, bardzo zresztą ciekawą i bogatą, jak się okazuje. Mam tutaj przed sobą składankę czteropłytową, antologię

wydaną w roku 2020, przygotowaną przez amerykańskiego badacza i kolekcjonera Christophera Kinga. No i proszę sobie wyobrazić, że jest to aż 80, że są to aż 84 nagrania z różnych regionów Albanii, muzyki zarówno tradycyjnej, miejskiej, jak i wiejskiej, obejmującej lata 1924-1948. Te rejestracje nie były dokonywane tylko w Albanii, ale też w ośrodkach emigracji albańskiej, między innymi w Atenach, w Stambule, w Salonikach i w Stanach Zjednoczonych. To właściwie fonograficzna mapa Albanii sprzed epoki popularności radia, sprzed epoki państwowej standaryzacji folkloru. Ci z Państwa, którzy może interesują się muzyką i historią Albanii, to wiedzą, iż wraz z nastaniem rządów Envera Hoxhy polityka bardzo mocno wchodziła w folklor, a sam Hoxha, który uwielbiał muzykę polifoniczną, albańską muzykę polifoniczną, wręcz można powiedzieć inspirował, tak w cudzysłowie, wykonawców, aby zmieniali teksty tradycyjnych pieśni i na przykład układali je ku czci jednego słusznego wodza. No ale właśnie tutaj mamy ten dokument jeszcze sprzed tej dosyć strasznej dla Albanii epoki. Słychać w tej antologii właśnie wszystkie prawie lokalne style śpiewaków, rodziny muzyczne, zespoły saze, czyli muzyki miejskiej, klarnecistów, no i ten repertuar albańskiej diaspory. Szczególnie mocno reprezentowane jest południe Albanii i okolice Leskowiku, a to za sprawą rodziny Aslani, której nagrania były właśnie wydawane przez różne wytwórnie, ale także oni sami później taką wytwórnię założyli. Dzięki nim zachowało się bardzo wiele bezcennych dokumentów muzyki albańskiej. Tytuł tej składanki, czyli Songbirds, śpiewające ptaki, też nie jest przypadkowy. W albańskiej tradycji muzycznej, w ogóle w tradycji krajów czy też regionów znajdujących się pod wpływem kultury muzułmańskiej, śpiew słowika jest ważnym punktem odniesienia. Jego sposób frazowania, ozdabiania melodii bywa naśladowany bardzo często zarówno przez śpiewaków, jak też i instrumentalistów. I to też dobrze pasuje do południowoalbańskiej tradycji tak zwanej izopolifonii, gdzie właśnie poszczególne głosy nakładają się na siebie w bardzo charakterystyczny sposób, ale takie ornamentowanie, takie frazowanie właśnie w stylu śpiewu słowika często bardzo się wybija. Bardzo ciężko było mi wybrać nagrania spośród aż 84, takie, które by rzeczywiście dobrze reprezentowały tę różnorodność albańskich tradycji. Tak więc sięgam po 5 nagrań. Zacznijmy od muzyki gegów, czyli jednego z ludów zamieszkujących Albanię. To akurat grupa zamieszkująca północ tego kraju i ich muzyka akurat rzadziej sięgała po środki polifoniczne. To był raczej właśnie taki wyraźny rytm, śpiew dosyć narracyjny i akompaniament lutni, czyli po prostu czifteli. Posłuchamy teraz artysty, który znany jest jako Paulin Pali. Nie wiadomo, czy było to jego prawdziwe imię i nazwisko. Działał w Szkodrze, w jednym z większych do dziś albańskich miast.

Muzyka Gegów z północnej Albanii, nagranie z roku 1931 z Tirany. To dzieło wytwórni Columbia, która właśnie w Tiranie dokonywała wielu nagrań, nie tylko Gegów, którzy akurat muzycznie są dosyć słabo reprezentowani, jeśli chodzi o tamte lata, jako że mieli wówczas dosyć nomadyczny tryb życia, który skończył się po II wojnie światowej, zaś o wiele lepiej jest reprezentowana muzyka Tosków, głównego, można powiedzieć, głównej grupy etnicznej Albanii. No i właśnie teraz takiego nagrania posłuchamy. Będzie to już muzyka miejska z południa Albanii, związana z Beratem i Vlorą, czyli rzeczywiście obszarem mocnej tradycji Tosków. Dwóch wykonawców, Riza Berati i Bilbil Vlora. Takie przydomki związane z, rzeczywiście z miejscami ich pochodzenia. Co to jeszcze taka ciekawostka, że oni są wpisywani bardzo często jako jeden człowiek, Riza Bulbuli, natomiast badacze właśnie doszli do tego, że są, że jest to dwóch wykonawców, którzy bardzo często się razem pojawiają. Będzie to rzeczywiście muzyka miejska i tradycja saze, czyli zespołów z klarnetem, skrzypcami i innymi instrumentami charakterystycznymi dla południa Albanii. Także będzie to nagranie z roku 1931 z Tirany.

Charakterystyczna muzyka dla południa Albanii pierwszej połowy wieku XX. Muzycy z Vlory i z Beratu. To duet występujący pod takim połączonym pseudonimem Riza Bulbuli. Zaś jedną z niewielu kobiet, jakie znalazły się na składance archiwalnej muzyki albańskiej, której dziś słuchamy, była Zonja Kerime, czyli Kerime Baliu, związana z Korczą, jednym z najważniejszych ośrodków muzycznych Albanii południowo-wschodniej.

Niesamowite nagranie z roku 1930. Była to Zonia Kerime, czyli Kerime Baliu, wykonawczyni związana z miastem Korcze. Natomiast tu akurat mamy o tyle ciekawie, że mamy nawet datę dzienną tego nagrania. To był 20 czerwca roku 1930. Nagranie zostało dokonane w Szkodrze przez wytwórnię His Master's Voice. Jeszcze dwa bardzo ciekawe albańskie nagrania przed nami. Znów mamy dwóch muzyków, Choban Arifi i Sabri Fehimi. Tutaj akurat trudno określić, skąd dokładnie pochodzili obaj artyści, ale przysłuchując się ich właśnie frazowaniu, ich repertuarowi, ich sposobom śpiewania, można właśnie powiedzieć, że to Albania także południowa.

Nagranie dwóch bardzo ważnych śpiewaków, Czobana Arifiego i Sabri Fehimiego. Dwaj artyści, którzy znaleźli się po II wojnie światowej w składzie pierwszego oficjalnego zespołu SAZE, czyli właśnie miejskiej muzyki, albańskiej radiofonii. Ten zespół nazywał się SAZE Radios i wykonywał połączenie właśnie muzyki saze, czyli tej instrumentalnej, głównie bazującej na polifonii muzyki miejskiej, z polifonią wokalną, czyli iso. Tutaj mieliśmy właśnie zalążek tego stylu, który wówczas zaczął się bardzo mocno już rozwijać. I na koniec tego spotkania z albańskimi nagraniami posłuchajmy jeszcze muzyki Czamów. To akurat jedna z etnicznych podgrup, która oryginalnie żyła w zachodniej części Epiru w Grecji, ale pod koniec II wojny światowej uciekli właśnie przez granicę i znaleźli się także w Albanii. Będzie to taniec w dwóch parach, tak można przetłumaczyć ten tytuł. Niestety wykonawca jest akurat nieznany. Konica oznacza tutaj miejsce, a nie konkretną osobę. Chodzi o region Pogoni na pograniczu dzisiejszej Grecji i Albanii.

Taniec z pogranicza Grecji i Albanii, a dokładnie z regionu Pogoni. Bardzo podobne melodie właśnie można odnaleźć w Grecji. Wówczas funkcjonują one pod nazwą Pogonizio. I faktycznie nawet jest taki sam skład instrumentalny, czyli klarnet, lutnia, bęben obręczowy. To już koniec spotkania z muzyką albańską na dziś. Ja oczywiście polecam Państwu posłuchanie tej znakomitej kompilacji, składanki Songbirds, taki jest jej tytuł, Albanian Music from 78. To aż 84 utwory skompilowane przez Christopha Kinga. Jeszcze posłuchamy wielu nagrań archiwalnych dziś w audycji. Pozostaniemy w tradycji związanej z kulturą muzułmańską, choć przeniesiemy się o wiele dalej teraz do Pakistanu. Sabri Brothers, legendarny zespół kawali stworzony przez braci Gulama Farida i Makbula Ahmeda. Byli rzeczywiście przez całe dziesięciolecia ikonicznymi muzykami, jeśli chodzi o tradycję śpiewu kawali. Dziś udało mi się znaleźć właśnie jedno z rzadszych nagrań utworu, który stał się, no można powiedzieć, przebojem. Jest to muzyka religijna, ale tak, w Pakistanie stała się ta pieśń bardzo popularna. Tajdar-e-Haram można przetłumaczyć jako władca świętego sanktuarium. Chodzi tutaj o proroka Mahometa jako pana Kaby. Bardzo charakterystyczny styl dla Sabri Brothers, bardzo takie wysokie wokale i później właśnie ta piosenka pojawiła się w jednym z filmów i dlatego zyskała taką popularność. Posłuchajmy właśnie tej starszej wersji, ponieważ film, o którym mówię, pochodził z roku 1982, zaś nagranie, o którym mówię, to rok 1970.

Sabri Brothers, nagranie z 1970 roku, nagranie pieśni, która później stała się wielkim hitem w Pakistanie i w środowiskach muzyki kawali, nie tylko w środowiskach słuchających tej muzyki, ale także wśród zwykłych obywateli, jako że skrócona jej wersja pojawiła się, jak już mówiłam, w jednym z pakistańskich filmów. To był skład jeszcze starszej generacji muzyków Sabri Brothers, Ghulam Farid oraz Maqbul Ahmed. Ghulam Farid był ojcem Amjada Sabriego, jednego z najwybitniejszych śpiewaków w wieku XXI, który, przypomnę, występował tutaj w Polsce w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Był to rok 2011, a kilka lat później niestety zginął w zamachu terrorystycznym. Był to moment, kiedy jego kariera była rzeczywiście w momencie szczytowym i jeden z zamachowców, terrorystów związanych z Państwem Islamskim zastrzelił niestety tego muzyka na ulicy w Karachi. Proszę Państwa, słuchamy nadal archiwalnych nagrań. Przeniesiemy się teraz do Mali. Fanta Damba była jedną z pierwszych kobiet, która samodzielnie, jako samodzielna wykonawczyni, wyruszyła w trasę koncertową po Europie. Jedną z pierwszych malijskich kobiet. To był rok 1975. Jej oboje rodzice byli muzykami, byli griotami i Fanta Damba już jako młoda kobieta trafiła do Ensemble Instrumental National du Mali, bardzo ważnego malijskiego zespołu. Była bardzo, bardzo znaną wykonawczynią i jej styl, taki mocno ekspresyjny, ale także repertuar, był bardzo ceniony przez ówczesnych wykonawców, ale także depozytariuszy historii, ponieważ miała doskonałą pamięć. Także była depozytariuszką historii, genealogii, repertuaru swojej społeczności. Rok 1975 to pierwsze nagranie Fanty Damby, którego posłuchamy. Towarzyszy jej na korze, czyli także tradycyjnym instrumencie malijskich griotów, mistrz tego instrumentu, czyli Bakuruseku Kouyaté, czy też Seku Bakuru Kouyaté. To jest dwojaka pisownia i będzie to 7-minutowa opowieść właśnie pochodząca z kultury Bambara, z tradycji epickiej Mandy.

stary repertuar epicki Mandę w wykonaniu Fanty Damby, a na korze towarzyszył jej Sekou Baturu Kouyaté. Dwie kompozycje. Pierwsza opowiadała o Kemë Buremie, jednym z przywódców ruchu oporu przeciwko francuskiej ekspansji w Afryce Zachodniej. Druga melodia zaś, którą przed chwilą słuchaliśmy, to właśnie jedna z tradycyjnych pieśni, także związanych z epicką tradycją Mandę. I w ten sposób

Już opuszczamy Afrykę, ale wciąż będziemy w tej orbicie archiwalnych nagrań, choć już do końca naszego spotkania będą to nagrania nie tylko archiwalne, ale nagrania z Ameryki Południowej. Bovea y sus Vallenatos to zespół dość szczególny, ponieważ pokazujący muzykę Vallenato, kolumbijską muzykę Vallenato, zanim stała się ona przede wszystkim muzyką akordeonową. To zespół, który powstał w roku 1947 z inicjatywy gitarzysty Julio Cesara Bovei Fandinho. Pochodził razem właśnie z swoimi kolegami Angelem Fontanillą i Alberto Fernandezem Mindiolą. Pochodzili z karaibskiego regionu Kolumbii, z okolic Santa Marty i Valledupar. No i właśnie najciekawsze w owym Vallenato, w ich wykonaniu, jest to, że ono było grane na gitarach, a nie na akordeonie. Także był skład gitarowy, głos Igua Charaka. Tak, dlatego to ich brzmienie jest takie bardziej kameralne, lżejsze i momentami przypomina karaibskie tria gitarowe. A jak wyglądała ta muzyka później, to dziś też oczywiście posłuchamy, ponieważ jeszcze przed nami muzyka Anibala Velasqueza. Natomiast jeśli chodzi o Bovea y sus Vallenatos, to w pewnym momencie wyjechali oni do Argentyny i okazało się, że muzyka Vallenato tam się świetnie przyjmuje. Bovea i jego zespół pozostali w Argentynie przez wiele lat i dlatego też czasami mylnie się ich określa jako muzyków z Argentyny, ale tak, byli to muzycy absolutnie kolumbijscy i ich działalność pomogła wprowadzić muzykę Vallenato do szerszego obiegu też poza Kolumbią.

To był zespół Bovea i Sus Vallenatos. Tu pojawił się już akordeon, który zdominuje muzykę Vallenato na długie, długie lata i w zasadzie ta dominacja trwa do dziś. Gitarowe Vallenato zostało praktycznie wyparte, a tutaj mogliśmy jeszcze na początku posłuchać jego przykładów. Natomiast jeśli chodzi właśnie już o akordeony, to przed Państwem teraz gigant, czyli Andres Landero, nazywany El Rey de la Cumbia, czyli królem kumbii. No i właśnie on był jednym z tych wielkich akordeonistów, którzy w drugiej połowie XX wieku grali muzykę zarówno vallenato, jak i kumbię właśnie na tym instrumencie. Bardzo charakterystyczny jest ten jego styl sabanero, czyli bardziej związany z takim interiorem Kolumbii niż z nadmorską wersją kumbii czy też vallenato.

Andres Landero, jeden z królów akordeonowej kumbi z interioru kolumbijskiego w departamencie Bolívar. Akurat to departament Bolívar i miasto San Jacinto, z którego także pochodzą gaiteros de San Jacinto, którzy właśnie taką tradycyjną kumbię wykonywali na fletach, które nazywane są tam właśnie gaita, ale to już miejsce na inną historię, ponieważ

teraz przed Państwem wnuk Andresa Landero, czyli Jason Landero, jeden z najważniejszych kontynuatorów jego muzyki, także właśnie pochodzący z San Jacinto. Najważniejsze jest to, że Jason właśnie uczył się bezpośrednio od swojego dziadka. Podobno dziadek przyjeżdżał do niego rano przed szkołą i uczył go tych tradycyjnych kumbi na akordeonie i później nawet Andres i jego dwójka wnuków, czyli Jason i siostra Jasona, stworzyli taki zespół rodzinny Los Nietos de Andres Landero, czyli właśnie wnuki Andresa Landero. Jason rzeczywiście przejął konkretny sposób grania tej kumbi z Montes de Maria, bo tak się nazywa ten mikroregion. Bardzo jest ceniony jako wykonawca tej muzyki, a teraz posłuchamy takiej krótkiej sesji, którą nagrał on w tamtym roku podczas targów Womex w Tampere, gdzie znalazł się w oficjalnej selekcji.

Jason Landero, kontynuator tradycyjnej kumbii, tradycji swojego też dziadka Andresa Landero. To było nagranie z Targów Łomek z października ubiegłego roku. A my powracamy do Amantes del Futuro, który rozpoczął naszą audycję. To już będzie rzeczywiście kultura sonideros, gdzie kumbia bywa spowalniana, przetwarzana, także ten rytm staje się ciężki i bardzo też hipnotyczny.

Amantes del Futuro, meksykański projekt Immanuela Miraldu, kumbia na spowolnionych obrotach, czyli kumbia Rebajada, znana właśnie z twórczości Sonideros, czyli ludzi obsługujących takie przenośne sound systemy. A na sam koniec pozostał nam także jeden z królów kumbii, czyli Anibal Velasquez. Będzie to jego występ na targach Womex także w roku 2012. Wówczas odbyły się te targi w Salonikach, a Anibal Velasquez przyjechał z bardzo dużym zespołem, który zresztą już za chwilę Państwo usłyszą. To nie tylko muzyka vallenato czy cumbia, ale także guaracha, muzyka kubańska, no i kilka innych gatunków. Wszystko w bardzo szybkich tempach. Zazwyczaj to była taka cecha charakterystyczna El Mago, ponieważ tak też nazywano Anibala Velasqueza, który na akordeonie zaczął grać w latach 50. i aktywny jest już do dziś.

Znakomicie grający zespół Anibala Velasqueza, rok 2012. To był moment, kiedy Anibal obchodził 60-lecie swojej kariery, targi Womex w Salonikach w roku 2012. Karuzeles zapowiedział Anibal Velasquez i ja już zostawiam Państwa z jego muzyką do końca tej audycji, żegnając się. Magdalena Teichma, dziękuję. Dobranoc.

Back up.

Przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa. Dziś w Fantazji Polskiej Karol Szymanowski i jego pieśni kurpiowskie, ale w reinterpretacjach duetu Elettro Voce jako Szymanki Kurpianowskie. Potem wysłuchamy oryginalnych kompozycji członków tego nadzwyczajnego duetu, drugiego koncertu na dwa fortepiany i orkiestra Agaty Zubel i utworu Cezarego Duchnowskiego Ósmy dzień tygodnia. Na początek Szymanki Kurpianowskie, o których Cezary Duchnowski mówił tak. Mamy ambicje pozostać wiernymi intencjom twórcy pieśni, choć chcemy mówić językiem naszych rówieśników. Ludowość prawdziwa, ta, która wypływa właśnie z naszych korzeni, jest źródłem kosmicznej inspiracji i wymarzonym pretekstem do osobistej i współczesnej artystycznej wypowiedzi. Tak rozumiemy postawę Szymanowskiego, tak pojmujemy ludowość jako wyraz organicznych intencji płynących z obszarów głębszych niż nasze wnętrza. Tyle Cezary Duchnowski o Szymankach Kurpianowskich, czyli wyborze pieśni kurpiowskich op. 58 Karola Szymanowskiego w reinterpretacjach i wykonaniu duetu Elettro Voce, a więc Agaty Zubel i Cezarego Duchnowskiego. Tytuły tych wybranych pieśni to Uwos Mamo, a podborem Siwe Kunie, Bzicem Kunia i Leć głosie po rosie.

0: 어?
1: To były szymanki kurpianowskie, czyli reinterpretacje wybranych pieśni kurpiowskich, opus 58 Karola Szymanowskiego w wykonaniu Agaty Zubel i Cezarego Duchnowskiego, a więc duetu Elettro Voce. A teraz kompozycje dwojga członków tego duetu. Najpierw Agaty Zubel, drugi koncert na dwa fortepiany i orkiestrę. Jego forma jest klasyczna. Utwór składa się z trzech części, jak konwencjonalny koncert instrumentalny, z powolną, śpiewną częścią środkową, ale Agata Zubel wypełnia te ramy elementami współczesnymi. Mamy tu mikrotonalne barwy harmoniczne, mamy chwilę kontrastu, a nawet konfrontacji, budujące fascynujące napięcie między tym, co dawne, a tym, co nowe. Agata Zubel skomponowała swój drugi koncert fortepianowy dla pianistki Tomoko Mukayamy. Obie spotkały się na festiwalu we Włoszech, gdzie słuchały nawzajem swoich występów. Zubel zdała sobie wówczas sprawę, że dynamiczny, angażujący styl wykonawczy Mukayamy będzie doskonale pasował do teatralnego charakteru koncertu, wykorzystującego dwa fortepiany ustawione pod kątem prostym, na których pianistka gra, wykonując ruchy, artystyczne gesty, no i lawirując między dwiema klawiaturami i dwoma zestawami pedałów, co tworzy wizualny spektakl zgrany z przypływami i odpływami muzyki. Oto drugi koncert na dwa fortepiany i orkiestrę Agaty Zubel. Na fortepianach gra Tomoko Mukayama, a wraz z nią Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Wilsona Hermanto.

Drugi koncert na dwa fortepiany i orkiestrę Agaty Zubel grali Tomoko Makayama, fortepiany, i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Wilsona Hermanto. Nagranie pochodziło z warszawskiej jesieni 2023. I ostatni już utwór w Fantazji Polskiej to ósmy dzień tygodnia Cezarego Duchnowskiego. Paweł Gusnar, saksofony, i Tadeusz Sudnik, projekcja dźwięku.

Ósmy dzień tygodnia, utwór na taśmę i saksofony Cezarego Duchnowskiego zabrzmiał w interpretacji Pawła Gusnara, a projekcję dźwięku realizował Tadeusz Sudnik. I to już wszystko w dzisiejszej Fantazji Polskiej. Zapraszam Państwa na jutro, na godzinę pierwszą. Dziękuję za uwagę. Joanna Grodkowska.

Program Drugi Polskiego Radia jest druga, czas zatem na muzyczną noc Euroradia. Andrzej Zieliński, kłaniam się nisko, zachęcam do spędzenia z nami tych nocnych godzin, bo program dziś przygotowany z pewnością przypadnie Państwu do gustu. Przed nami drugi koncert fortepianowy Brahmsa, druga symfonia Sibeliusa,